0: Radio Łódź.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności.

Czego chcesz, wszystkim czego chcesz, wszystkim czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to co mam, ale może też i ty.

gdy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia na pomysł PR pada, choć nie nowy, by zapchać dziurę, co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski, duecik złączony.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Od dziś inteligentne bariery na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Resort obrony odtajni donacje dla Ukrainy. Przed ligą łódzkie zespoły sprawdziły formę w sparingach. W dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później wzrastające do dużego, a temperatura maksymalna do 22 stopni. Słupki pójdą w górę. Dziś startuje system inteligentnych barier na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz przekształcenie części ulicy w prawdziwy deptak. Na początek rozwiązanie zostanie uruchomione na jednym z odcinków. Łódzki radny Marcin Chęcz powiedział, że testy systemu były obiecujące.
3: Już tak daleko zabraliśmy w realizacji tej idei, że powinniśmy ją dociągnąć do końca. Oczywiście pod warunkiem, że system będzie działać w 100%. No ja sam byłem świadkiem w zeszłym tygodniu, jak było testowane podnoszenie słupków i ich reakcje na samochody i muszę przyznać, że to wyglądało w miarę sprawnie.
2: System inteligentnych słupków obejmie deptakowy odcinek ulicy Piotrkowskiej od Placu Wolności do ulicy Roosevelta. Realizacja inwestycji kosztowała prawie 6 milionów złotych. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy. To reakcja na sugestie części opozycji, że Polska mogła przekazać Ukrainie pociski do systemu Patriot. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie informacji o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie w latach 2022-2026. Więcej wie Arkadiusz Augustyniak.
4: Sugestie na temat przekazywanego Ukrainie sprzętu opublikował w mediach społecznościowych m.in. polityk PiS Mariusz Błaszczak. Podobne zarzuty kierował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Doradca prezydenta Karola Nawrockiego Alvin Gajadur mówił wczoraj przed południem, że takie doniesienia nie mogą pozostać bez echa.
5: Musi to być oczywiście wyjaśnione.
4: I rzeczywiście, kilka godzin później wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie informacji. Dziennikarz portalu obronnego Juliusz Sabak powiedział, że taki ruch pozwoli uciąć spekulacje w tej sprawie.
6: Odtajnienie tego typu informacji to jest pomysł całkiem rozsądny.
4: Przeciwny tej decyzji jest generał Roman Polko.
7: Kwestie bezpieczeństwa, przekazywania ilości takiego czy też innego uzbrojenia powinny zostać utrzymane w tajemnicy.
4: Bo ujawnione informacje natychmiast trafią do rosyjskiego wywiadu, argumentuje generał. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Holding Łódź unieważnił przetarg na przygotowanie planu rozwoju ogrodu botanicznego i terenów na zdrowiu. Czy to oznacza, że miasto wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu budowy dżungli 360? Oto dziś po 8.10 w Radiu Łódź zapytamy prezesa Holdingu Łódź Łukasza Gosa. Stuletni most pod Kutnem do rozbiórki. Mowa o przeprawie w miejscowości Mikształ, która jest w coraz gorszym stanie. Dlatego w najbliższych latach zastąpi ją nowy most. Przy okazji drogowcy wyremontują okoliczną drogę. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
8: Most w Mikształu powstał w 1927 roku. Jest już jednak zużyty i nie spełnia standardów technicznych, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
9: Co wymagało kompleksowego rozwiązania, jakim jest jego rozbiórka i wbudowanie w tym miejscu nowego mostu. Będzie on miał ponad 14,5 metra długości oraz wyższy tonaż.
8: To jeden z elementów remontu wzdłuż drogi wojewódzkiej 581. Zmiany mają zajść łącznie na kilometrowym odcinku trasy. Czekają przebudowa skrzyżowań, budowa chodników, oświetlenia czy ciągu pieszo-rowerowego. Obecnie trwa poszukiwanie wykonawcy prac, a wyremontowaną drogą i nowym mostem kierowcy przejadą w 2028 roku.
2: Przed wyburzeniem obecnego mostu w Mikształu drogowcy przygotują objazd. W trakcie remontu nad rzeką Ochnią kierowcy przejadą tymczasową przeprawą.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Piłkarskie drużyny z województwa łódzkiego grające na szczeblu centralnym rozegrały w weekend sparingi. Wygrał pierwszoligowy ŁKS, ekstraklasowy Widzew zremisował, a Beniaminek pierwszej ligi Unia Skierniewice przegrała. O szczegółach mówi Michał Malinowski.
10: Unia zagrała u siebie z ligowym rywalem, Pogonią Grodzisk Mazowiecki. O wyniku rozstrzygnął rzut karny dla gości, ale trener Kamil Socha mimo porażki był zadowolony z postawy swoich podopiecznych.
11: Wyglądało to w miarę poprawnie, mieliśmy kontrolę, mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich.
10: Łódzki Klub Sportowy wygrał wyjazdowy mecz z ekstraklasowym Radomiakiem Radom 2-1, a bramkę już w pierwszej minucie zdobył młody Fabian Olejniczak.
12: Pierwsza bramka w pierwszej drużynie, na pewno zapamiętam długo ją.
10: W meczu Widzewa ze słowacką Dunajską Stredą bramki nie padły, czego żałował debiutujący grający w łódzkim klubie Karol Świderski.
13: Szkoda, że nie udało się strzelić, bo fajną sytuację miałem tam na prawej nodze.
10: Cieszyć może fakt, że trener Wukowicz pochwalił najdroższego piłkarza ekstraklasy Osmana Bukariego.
2: W piątek Widzew zagra m.in. z tureckim Besiktasem, a w sobotę Unia Skierniewice zmierzy się z ŁKS-em Łódź. Więcej sportu po 7 w Radiu Łódź, a na skrót najważniejszych wiadomości zapraszam za pół godziny.
0: My zaglądamy do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. Po południu na krańcach zachodnich regionu możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 12 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 22 do 23 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porwisty zachodni na barometrze 991 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 6 minut po godzinie 6. No to rozpoczynamy nowy dzień i rozpoczynamy nowy tydzień. Mamy poniedziałek, to jest 6 dzień lipca. Rafał Tyluś przy konsolecie, przy mikrofonie Marcin Pośpiech. Dzień dobry, dobrego dnia. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 9.

przytupem wchodzimy w ten poniedziałek. No i bardzo dobrze, Radio Pobudka jak najbardziej. Rzut oka do naszego kalendarium. 101 lat temu urodził się Bill Haley, wokalista, gitarzysta, pierwszy gwiazdor rock'n'rolla. 76. urodziny świętuje dzisiaj Jacek Cygan, poeta oraz autor tekstów piosenek. No i jeszcze jedna data, 72. urodziny dzisiaj obchodzi Grzegorz Skawiński, gitarzysta zespołów Kombi, Skywalker oraz ONA.

13 minut po godzinie 6. Światowy Dzień Pocałunku mamy swoją drogą, to tak z naszego kalendarza. Także najlepsze życzenie dla solenizantów, a więc dla Dominika, Dominiki oraz Łucji. Kłaniamy się pas. Wschód słońca dzisiaj 32 minuty po godzinie 4. Słońce zajdzie 2 minuty po godzinie 21. Dzień potrwa 16 godzin i 30 minut, no i będzie krótszy od najdłuższego o 11 minut. Niebawem więcej o tym, co przed nami do 9.

0: Tak, jesteśmy przekonani, że to będzie dobry dzień. Jak najbardziej na zegarze 18 minut po godzinie 6, no to słowo o tym, co przed nami. Znów wyruszymy w podróż po Polsce, to około 8.40 i to oczywiście w ramach naszej akcji Podróżowanie z Radiem. Dziś Ściana Wschodnia i Miasto Idealne, a konkretnie Zamość.
1: My możemy sobie wygooglać mapę Zamościa, Starego Miasta, oczywiście z XVI, XVII, XVIII czy XIX wieku i jesteśmy w dalszym ciągu w stanie się za jej pomocą przemieszczać. I to właśnie chociażby zadecydowało o tym, że miasto Zamość zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako przykład takiej praktycznej realizacji idei miasta idealnego właśnie.
0: Podróżowaniem z radiem około 8.40 w Radiu Łódź. Jak się okazuje, Łódź ma drugą najlepszą opiekę medyczną w Polsce. Jak podaje Business Insider, lepszy dostęp do lekarzy na Narodowy Fundusz Zdrowia jest tylko w Lublinie.
2: Jest nieźle, aczkolwiek widać, że szpitale są niedofinansowane.
3: Ostatnie moje takie doświadczenie to było z SOR-u około 5 godzin.
4: SOR to jest miejsce ratowania życia.
5: Priorytetem jest stan zdrowia pacjenta i należy o tym pamiętać.
6: Bardzo sympatycznie. Zdarzyło mi się nawet ostatnio, że udało mi się tego samego dnia jeszcze dostać.
0: Po godzinie 8 spotkanie z gościem miejska spółka Holding Łódź unieważniła przetarg na przygotowanie planów budowy m.in. dżungli 360 w Ogrodzie Botanicznym. Czy to oznacza, że miasto rezygnuje z tego pomysłu? O to zapytamy po godzinie 8 prezesa Holdingu Łódź Łukasza Gosa. Polecamy to spotkanie. Teraz na zegarze 20 już prawie minut po godzinie 6. Słuchamy Radio Łódź.

24 minuty po godzinie 6, po 6.30 między innymi poranna prasa, a wcześniej skrót najważniejszych informacji Małgorzata Błażewicz. Także oczywiście zajrzymy do prognozy pogody. Słuchamy radio u audycji porannej.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wakacje nie ma nudy.
1: Jest mikrofon, zabawa i sport.
4: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiolodz.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
5: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
6: Na zegarze 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji.

0: Małgorzata Błażewicz.
1: Ponad 50 razy wyjeżdżali strażacy do efektów zdarzeń atmosferycznych w województwie łódzkim. To konsekwencja burz, jakie przechodziły przez całą niedzielę nad regionem. Według dyżurnego wojewódzkiej straży pożarnej wyjazdy zespołów najczęściej dotyczyły połamanych drzew i kilku uszkodzonych dachów. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał. W Kijowie co najmniej 7 osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku zmasowanego ataku powietrznego Rosjan. Na bloki mieszkalne spadły rakiety i drony. Ofiar może być więcej, bo trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. MON zapowiada odtajnienie informacji o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie w latach 2022-2026. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że decyzję podjęto po konsultacji z premierem. Zapowiedział także, że służba kontrwywiadu wojskowego sprawdzi, kto próbował ujawnić tajemnice państwowe. To reakcja na sugestie części opozycji, że Polska mogła przekazać Ukrainie pociski do systemu Patriot. W Warszawie autobus wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych, ale ich życiu nic nie zagraża. Autobus wjechał w przejście podziemne niedaleko Dworca Zachodniego. Od niego wczoraj po 18:00 po drodze uszkodził 14 samochodów. Kierowca był trzeźwy. Został przeprowadzony również narkotest. Anglia wygrała z Meksykiem 3-2 i awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Drużyna Trzech Lwów kończyła mecz w dziesiątkę, ale utrzymała prowadzenie mimo 11 minut doliczonego czasu. Brytyjskie media nazywają to spotkanie jednym z wielkich mundialowych zwycięstw reprezentacji Anglii. A więcej doniesień z piłkarskich Mistrzostw Świata już za pół godziny.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. Przelotnie może popadać deszcz, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz około 12 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22, no może 23 stopni. Wiatr umiarkowany okresami dość silny, porwisty zachodni na barometrze 991 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Na zegarze 28 minut do godziny 7. Studio ma paradiouć.pl. To dla tych, którzy chcieliby się z nami skontaktować. Także 606 78 78 78. Także wiadomości głosowe za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej. Także takie wiadomości można nagrywać dzięki stronie radiouć.pl. Tam także oczywiście na bieżąco informacje z Łodzi, regionu, także z naszego kraju. A niebawem poranna prasa.

25 minut do godziny 7. Sporo atrakcji w wakacje mamy dla Państwa i pozwolimy sobie o nich od czasu do czasu przypomnieć. Między innymi zapraszamy na piękne poniedziałkowe jazzowe wieczory, a więc serię koncertów pod hasłem Open Stage Ether Jazzu w patio Portu Łódź. O 19:00 dzisiaj wystąpi Marta Wilki. To będzie premiera, pierwszy koncert z naszej serii, która zaśpiewa nieoczywiste piosenki Agnieszki Osieckiej. Na fortepianie będzie towarzyszyć jej Marta Sobczak, a więc Marta Wilki. Marta Sobczak dzisiaj o 19:00 w Porcie Łódź, w patio Portu Łódź. Koncert poprowadzi niezastąpiony Piotr Bielawski. Koncert w ramach Open Stage Ether Jazzu. Te nasze koncerty będą rejestrowane, no i tydzień później, więc w kolejny poniedziałek będzie można ich wysłuchać w Radiu Łódź po godzinie 21:00. Już teraz serdecznie na to wydarzenie w Porcie Łódź dzisiaj po godzinie 9:00 zapraszam. A niebawem poranna prasa, w niej między innymi o tym, że w Strykowie już ponad 38% ludności to cudzoziemcy.

0: Słuchamy radio Ucia na zegarze 19 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: I na pierwszy ogień pierwsza strona Dziennika Łódzkiego. Tutaj o tym, że już prawie 40% mieszkańców Strykowa to cudzoziemcy, wynika z eksperymentalnego badania Głównego Urzędu Statystycznego, ale wiele innych miejscowości w Łódzkiem także ma duży odsetek obcokrajowców. GUS postanowił policzyć cudzoziemców eksperymentalną metodą tak zwanych śladów życia zostawianych przez ludzi w rejestrach administracyjnych. Największą sensacją badania okazało się miasto Mikstadt w powiecie Ostrzeszowskim w Wielkopolsce, które według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego może mieć więcej cudzoziemców niż Polaków. Aż 54% mieszkańców to właśnie przyjezdni w tej miejscowości w Wielkopolsce, ale miejscowości z Łódzkiem nie są o wiele gorsze. Na terenie Strykowa udział cudzoziemców ma sięgać 38,8%, co daje Strykowowi drugie miejsce w Polsce. W Strykowie prawie 40% ludności to cudzoziemcy. Ten temat dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. W Rzeczpospolitej czytamy: ósmoklasiści celują w medycynę i to chyba mimo wszystko jednak nie efekt afery w Szpitalu Południowym, dzięki której dowiedzieliśmy się o wysokich zarobkach w ochronie zdrowia, przynajmniej w niektórych miejscach tej branży, tego sektora. Wysokie zarobki w branży medycznej kuszą ósmoklasistów, czytamy w Rzeczpospolitej. W klasach biologiczno-chemicznych widać oblężenie, a samorządy zwiększają liczbę miejsc w klasach z rozszerzonymi przedmiotami przyrodniczymi. Więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w Rzeczpospolitej. My jeszcze zaglądamy do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj o tym, że w ciągu 3 miesięcy do Polski przyjadą dodatkowi żołnierze amerykańscy. Zabiegi o stałą bazę ciągle trwają, a decyzja ma zapaść w ciągu od 6 miesięcy do roku. Dziennik Gazeta Prawna podaje, że na temat systemu rotacyjnego wojsk amerykańskich w Polsce i stałej bazy wojskowej z administracją Stanów Zjednoczonych rozmawia otoczenie prezydenta i ministra obrony narodowej i zaznacza, że w ciągu 3 miesięcy do Polski mają przyjechać dodatkowi żołnierze amerykańscy. Według informatorów gazety nasz sojusznik ma deklarować wolę polityczną i determinację, by zrealizować oba przedsięwzięcia. Bartosz Grodecki, a więc szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, właśnie wrócił z rozmów w Pentagonie. Od strony amerykańskiej wielokrotnie słyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Potwierdziły to moje rozmowy, m.in. spotkanie z głównym strategiem Pentagonu Elbridgem Colbym, a więc podsekretarzem stanu do spraw polityki w Departamencie Wojny. Co za tym idzie, amerykańsko-polska współpraca zapowiada się w najbliższych latach obiecująco. Tak mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną. Teraz na zegarze 17 minut do godziny 7.

0: Wróciliśmy do godziny 7, działo się wczoraj na Mundialu i o tym opowiemy w wiadomościach sportowych o 7, ale sporo dzieje się też na styku sportu i polityki. Donald Trump nie byłby sobą, gdyby i tutaj nie dorzucił swoich 5 groszy. Jak się okazuje, amerykański przywódca interweniował w sprawie czerwonej kartki, jaką otrzymał napastnik reprezentacji Stanów Zjednoczonych, który przez to nie mógłby zagrać w 1/8 finału z Belgią. Trump zadzwonił do szefa FIFA Gianni Infantino i sprawę załatwił. FIFA ogłosiła wczoraj, że wykonanie kary dla reprezentanta USA zostaje zawieszone na okres próbny 1 roku. Trump podziękował FIFA na platformie Truth Social, pisząc, że federacja postąpiła słusznie, naprawiając wielką niesprawiedliwość. No oczywiście Belgowie są oburzeni, chcą się odwoływać. Być może to odwołanie zostanie nawet uznane, no ale już po mundialu. No więc czekamy jeszcze na nagrodę Fair Play FIFA. Mamy murowanego kandydata. Kolejna nagroda. Donald Trump pewnie by się ucieszył z takiego wyróżnienia. 8 minut do godziny 7. Niebawem u nas najważniejsze informacje.
1: W Radiu Łódź gramy po Łódź.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Kołatanie przedsionków.
3: Każdy wtorek od 21.00. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Wyjeżdżamy na drogi Łodzi regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Sebastian Dziuda. Dzień dobry, Sebastian, jak teraz wygląda sytuacja?
8: Dzień dobry, zaczynamy od utrudnień w Łodzi. Na razie korkuje się bardziej na Włókniarzy, przy dworcu Łódź Kaliska i w pobliżu skrzyżowania z Legionów. Powoli zapełnia się też w centrum. Zator tworzy się koło Parku Śledzia. Trzeba uważać zwłaszcza na zachodniej, na odcinku od Placu Wolności do Manufaktury. Zaglądamy jeszcze w okolice Łasku, gdzie korkuje się na drodze wojewódzkiej 473 w dwóch miejscach. Cierpliwość przyda się na wysokości stacji kolejowej Łask i po drugiej stronie miasta, tuż przed wjazdem na S8, a na drogi wrócimy za pół godziny.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Tu Radio Łódź, minęła 7. Czasu na najważniejsze informacje i Małgorzata Bożewicz.
9: Polski resort obrony ujawni wykaz sprzętu przekazanego Ukrainie. Na łódzkiej Piotrkowskiej rusza system inteligentnych słupków. Do końca wakacji można ubiegać się o bon ciepłowniczy. Temperatura maksymalna do 22 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. MON zapowiada odtajnienie informacji o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie w latach 2022-26. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że decyzję podjął po konsultacji z premierem. Szef MON zapowiedział też, że służba kontrwywiadu wojskowego sprawdzi okoliczności ujawnienia informacji po sugestiach części opozycji, że Polska mogła przekazać Ukrainie pociski do systemu Patriot. Ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Daniel Boćkowski, mówił w TVP Info, że spór w tej sprawie jest na rękę Rosji.
10: Każda tego typu, mówiąc kolokwialnie, rozruba w Polsce służy niestety przede wszystkim tej polityce informacyjnej i dezinformacyjnej Kremla, a na pewno nie wzmacnia naszego bezpieczeństwa.
9: Głos w tej sprawie zabrał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W serwisie X zapewnił, że każda donacja jest koordynowana z sojusznikami z NATO i USA. O każdej informowany jest prezydent Karol Nawrocki. Słupki w górę. Po kilku miesiącach opóźnień już dziś ruszy system inteligentnych słupków na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, a także przekształcenie tej części ulicy w prawdziwy deptak. Na początek rozwiązanie zostanie uruchomione testowo na jednym z odcinków. Jak poinformował na antenie telewizji TOJA wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, będzie to pierwszy etap wdrażania systemu.
11: Startujemy z pierwszym odcinkiem z uruchomionymi słupkami. To będzie odcinek od Placu Wolności, bodajże do ulicy Pruchnika.
12: Już tak daleko zabraliśmy w realizacji tej idei, i że powinniśmy ją dociągnąć do końca, oczywiście pod warunkiem, że system będzie działać w 100%. No ja sam byłem świadkiem w zeszłym tygodniu, jak było testowane podnoszenie słupków, ich reakcje na samochody i muszę przyznać, że to wyglądało w miarę sprawnie.
9: Dodaje łódzki radny Marcin Hęcz, przewodniczący Komisji Transportu i Ruchu Drogowego Rady Miejskiej. Realizacja inwestycji kosztowała blisko 6 milionów złotych.
13: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Będą utrudnienia dla kierowców na drodze krajowej nr 12 w Łódzkiem. Od dziś do piątku w Sulejowie naprawiana będzie nawierzchnia drogi na odcinku 2 km. W czasie pracy ruch będzie sterowany ręcznie i odbywać się będzie wahadłowo. Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi mówi, że prace będą prowadzone w nocy.
14: Planujemy pracę rozpoczynać o godzinie 21, a kończyć o 6 następnego dnia. Chodzi o zminimalizowanie uciążliwości dla kierowców.
9: Na remontowanym odcinku wprowadzony zostanie także zakaz wyprzedzania. Służby apelują o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Do końca wakacji można składać wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego. To jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować wysokie koszty ogrzewania. Można otrzymać nawet do 3,5 tysiąca złotych. Więcej szczegółów zna Aneta Łuczkowska. Kto może ubiegać się o to dofinansowanie?
15: Kryteriów jest kilka. Najważniejsze to dochodowe, mówi Maciej Chomis z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
16: Jeżeli to kryterium zostanie przekroczone, to wysokość świadczenia jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Obowiązuje w tym przypadku zasada złotówka za złotówkę.
15: Istotna jest też jednostkowa cena ciepła, którą można znaleźć na fakturze z ciepłowni.
16: Do samego wniosku należy też dołączyć ostatnią fakturę za ciepło, żeby można było zweryfikować faktycznie tą cenę, czy świadczenie może zostać przyznane.
15: Jeśli z dostawcą ciepła rozlicza się spółdzielnia czy wspólnota, niezbędne jest stosowne zaświadczenie o jednostkowej cenie ciepła dla danej nieruchomości. Termin składania wniosków mija 31 sierpnia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
9: Miejska spółka Holding Łódź unieważniła przetarg na przygotowanie planów budowy m.in. dżungli 360 w Ogrodzie Botanicznym. Chodzi o tzw. masterplan, który miał wyznaczyć kierunki rozwoju nie tylko łódzkiego botanika, ale także terenów na Zdrowiu. Czy rezygnacja z zamówienia masterplanu oznacza, że Łódź wycofuje się z pomysłu inwestycji? Między innymi o to zapytamy dzisiejszego gościa Radia Łódź, którym będzie prezes Holdingu Łódź Łukasz Gos. Ta rozmowa o 8.10. Przy dworcu kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim powstanie kolejny parking. Obecny, oddany do użytku zaledwie rok temu i liczący ponad 80 miejsc, niemal każdego dnia zapełnia się do ostatniego dnia. Coraz więcej mieszkańców zostawia tam samochody i przesiada się do pociągów, głównie w kierunku Łodzi. Na razie nie wiadomo jeszcze, ile nowych miejsc postojowych powstanie, ani kiedy parking zostanie oddany do użytku. Na skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7.30.
7: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Michał Malinowski. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Historyczny wynik Norwegów. Współgospodarze mundialu odpadli. Brazylia przegrała 1-2 z Norwegią w meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Prowadzenie drużynie ze Skandynawii dał w 79 minucie Erling Haaland. Ten sam zawodnik tuż przed upływem podstawowego czasu gry podwyższył na 2-0. Honorowego gola dla Brazylii strzelił z rzutu karnego właściwie w ostatniej akcji meczu Neymar. Wielkie emocje mieliśmy w spotkaniu Meksyku z Anglią. W końcówce pierwszej połowy najpierw dwa gole strzelił Jude Bellingham, a po chwili kontaktową bramkę dla gospodarzy zdobył Julian Quiñones. Od 54 minuty Anglicy grali w dziesiątkę, ale 6 minut później gola strzelił Harry Kane. Gospodarzy stać było jedynie na jedno trafienie. Jego autorem był Raul Jimenez w 69 minucie. To zatem Anglicy cieszyli się z awansu po zwycięstwie 3-2. W ćwierćfinale Anglia zagra z Norwegią. A dzisiaj dwa kolejne mecze, hitowo zapowiadające się starcie Portugalii z Hiszpanią oraz spotkanie USA-Belgia. Dramat Hurkacza na Wimbledonie. Hubert Hurkacz odpadł w 1/8 finału tenisowego wielkoszlemowego Wimbledonu. Mecz z Niemcem Janem Lenardem Struffem został poddany przez polskiego zawodnika z powodu problemów zdrowotnych w 5. secie. Nasz tenisista opowiada o tym, co się stało.
18: To były mięśnie z prawej strony brzucha przy popięć w 3. secie. Przy ruchu jednym się wydarzyło. Naciągnięcia były, to jest normalna rzecz. Tutaj zdarzyło się na meczu. Cały czas szło w gorszą stronę, więc nie było szans, żebym grał.
17: Polak wygrał 2 pierwsze sety, w 3. przegrał tiebreaka. Później korzystał z pomocy fizjoterapeuty i grał z wyraźnym trudem. Skraczował przy stanie 2-4 w decydującym secie. Nowa siatkarka ŁKS-u Comerscon. Karla Antunowicz będzie rozgrywającą łódzkich Wiewiór. 24-letnia Chorwatka przenosi się do ŁKS-u z Chieri 76, czyli drużyny włoskiej Serie A. Wcześniej grała m.in. w niemieckim SSC Palmberg Schwerin. Kolejne wiadomości sportowe po godzinie 9. Zapraszam.
7: poniedziałek w regionie dość pochmurny i to w ciągu dnia się nie zmieni. Przelotnie może popadać słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 13 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 22, no może 23 stopni. Wiatr umiarkowany, kresami dość silny i porwisty zachodni na barometrze 991 hektopaskali.
19: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
7: Teraz na zegarze 7 minut po godzinie 7, a przed nami druga godzina poranka.

0: Zawa narzeczona i Lady Punk. 11 minut po godzinie 7. Teraz mówiłem, że dzisiaj będę miał dla Państwa wiele ważnych informacji. Wspominałem już o Open Stage Eteru Jazzu, ale nie zaszkodzi powtórzyć. To są nasze letnie koncerty w Patio Portu Łódź. Dziś pierwszy taki koncert o 19:00. Wystąpi Marta Wilk, która zaśpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej. Te mniej oczywiste utwory, tak to określmy. Na fortepianie będzie towarzyszyć jej Marta Sobczak. Całość poprowadzi Piotr Bielawski. Wstęp jest wolny dzisiaj. Patio Portu Łódź o 19:00. Polecamy to jazzowe spotkanie z Radiem Łódź. A po 9:00 to też bardzo, bardzo dobra wiadomość. Rusza nasz nowy konkurs. Konkurs bardzo atrakcyjny. Kierunek radiość. No to wakacje i podróże. Proszę bardzo uważnie nas słuchać, zwłaszcza między 9:00 a 12:00, a później między 13:00 a 16:00, od poniedziałku do piątku. Wtedy na naszej antenie padną hasła, klucze, w sumie 2 każdego dnia, więc 10 w tygodniu. Kto zbierze te wszystkie hasła, klucze jako pierwszy i wyśle je na konkurs @radiouć.pl, no i do tego, jak wspomniałem, będzie w tym wszystkim najszybszy, wygra bilety lotnicze dla 2 osób w 2 strony z łódzkiego lotniska, a tych atrakcyjnych kierunków z łódzkiego lotniska nie brakuje, bo to i Bruksela, i Londyn, i Mediolan. Także takie ciekawe miejsca do odwiedzenia dzięki Radiu Łódź. Proszę nas koniecznie słuchać. Będziemy wracali do tych informacji i przypominali tak o Open Stage Eteru Jazzu, także o naszym nowym wakacyjnym konkursie po godzinie 9:00, także po godzinie 13:00. Takie klucze na naszej antenie będą się pojawiały. Teraz na zegarze 13 minut po godzinie 7:00.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: i król w Radiu Cio Poranku. Teraz przed nami kolejny temat. Łódź, jak się okazuje, ma drugą najlepszą opiekę medyczną w Polsce. Takie informacje przekazuje Business Insider. Jak się okazuje, lepszy dostęp do lekarzy na Narodowy Fundusz Zdrowia jest tylko w Lublinie, stolica naszego regionu, pod względem długości oczekiwania na wizytę u specjalisty. Daleko w tyle zostawiła Warszawę, Kraków czy Wrocław.
1: Prawie 110 dni, czyli około 4 miesięcy. Tyle średnio w Łodzi czekało się na wizytę u lekarza specjalisty w lutym, kiedy Business Insider zbierał dane do rankingu miast. Wrocław znalazł się dopiero na 7 miejscu z wynikiem niemal 170 dni. Dalej Warszawa blisko 175 dni, a Kraków powyżej 7 miesięcy. Od czego zależy czas oczekiwania?
2: Priorytetem jest stan zdrowia pacjenta i należy o tym pamiętać. Przypadki pilne mają pierwszeństwo przed osobami, które zgłosiły się wcześniej, ale ich stan jest stabilny.
1: Odpowiada Magdalena Guralczyk z Łódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Jeśli czas oczekiwania w wybranym przez nas miejscu jest zbyt długi, nikt nie może narzucić nam czekania w kolejce do konkretnego lekarza czy szpitala. W przypadku różnych poradni czas oczekiwania jest różny. Inny w przypadku na przykład poradni chirurgicznej, inny w przypadku chirurgii urazowo-ortopedycznej, co oczywiście wiąże się nie tylko z liczbą personelu, który pracuje w danych poradniach, ale właśnie z ilością placówek, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
1: Radio Łódź sprawdziło średni czas oczekiwania w Łódzkiem na wizytę u lekarzy specjalistów. W zależności od pilności przypadku do poradni chirurgii ogólnej poczekamy od 11 do 24 dni, do urazowo-ortopedycznej od 23 do 40, a do okulistycznej od 32 do 66.
3: Bardzo rzadko korzystam głównie ze swojego lekarza rodzinnego i tam jest bardzo sympatycznie. Zdarzyło mi się nawet ostatnio, że w ramach takiej dość ciężkiej grypy musiałam skorzystać z lekarza rodzinnego i udało mi się tego samego dnia jeszcze dostać.
4: W tych opłatach, które my w składkach na NFZ płacimy, jednak mieści się wszystko, tak? My nie żyjemy w kraju, w którym byłaby prywatna służba zdrowia, no i oby może do tego nie doszło.
5: Nie wiem, czy to są dobre dane, czy nie, bo z racji właśnie moich doświadczeń, bo ich dużo, jeżeli one już są, to najlepsze nie są. To nie wiem, czy to bardziej świadczy o tym, że my jako Łódź jesteśmy na tak dobrym miejscu, czy jako Polska może po prostu wcale jesteśmy tacy słabi.
4: Najdłuższy czas oczekiwania w moim przypadku to były 3 miesiące. To faktycznie jest długo, ale to nie było też nic pilnego.
5: Ostatnie moje takie doświadczenie to było z SOR-u około 5 godzin. Oprócz wielkiego bólu, no to na szczęście nie był aż taki pilny przypadek.
6: Czas oczekiwania w szpitalnych oddziałach ratunkowych na całym świecie jest uzależniony od ciężkości stanu pacjenta. SOR-y, tu ratuje się życie.
1: Przypomina wiceprezes Łódzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej dr Paweł Czekalski. W Łodzi na 1000 mieszkańców przypada 15 lekarzy, a w Łódzkiem liczba ta spada do 5.
0: Te relacje przygotował nasz reporter Michał Dąbrowski. A jak Państwo oceniają łódzką ochronę zdrowia, proszę dać znać. Zapraszam do rozmowy. studio@radiouc.pl. Może napisać także telefonicznie 606 78 78 78. No i jeszcze przypominam o tej możliwości, a więc przesyłanie wiadomości głosowych, to za pośrednictwem naszego portalu radiouc.pl, także dzięki aplikacji mobilnej. Liczymy także na komentarze w tej sprawie. Na zegarze 20 minut po godzinie 7.

0: to promocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
8: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie. Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
5: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
14: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
15: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Zbliża się 7:30, czas na raport drogowy, Sebastian Dziuda.
18: Coraz gęściej na łódzkich ulicach, uwaga na Piłsudskiego. Jadąc w stronę Widzewa, można utknąć w korku na wysokości parku Źródliska. Niewiele dalej są spore problemy z płynnym przejazdem przez skrzyżowanie Marszałków. Cierpliwość przyda się też na dołach. Ruch blokuje się u zbiegu ulic Pankiewicza, Wojska Polskiego i Spornej. Utrudnienia napotkamy także tuż nad cmentarzem na przecięciu Wojska Polskiego ze Strykowską. Uwaga jeszcze na skrzyżowaniu Konstantynowskiej z Krzemienielską. Nie działa tam sygnalizacja świetlna. Zator tworzy się też już przy węźle Stryków. Zapełnia się na trasie S14 tuż przed zjazdem na drogę krajową 71. A za pół godziny ponownie sprawdzimy, co dzieje się na drogach.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: Na zegarze 7:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
19: Drugi parking wielopoziomowy w Łodzi ma być otwarty za mniej niż 2 tygodnie. Tak jak pierwszy, znajduje się przy ulicy Wschodniej. Pomieści ponad 200 samochodów. Parking powstaje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Po wakacjach ma być otwarty kolejny, trzeci parking wielopoziomowy w Łodzi. Ten przy Tuwima 12. Kreml oskarżył Zachód o wywołanie prawdziwej wojny Rosji z Ukrainą. Kilka godzin później rosyjskie drony i rakiety zaatakowały Kijów. Są zabici i ranni. W tym samym czasie ukraińskie bezzałogowce uderzyły w infrastrukturę energetyczną agresora na okupowanym Krymie. Jak podały rosyjskie media państwowe, w Sewastopolu nie ma prądu. Będzie bezpieczniej, a rolnicy dojadą do swoich pól. Mowa o mieszkańcach Witkowic z powiatu Brzezińskiego w Łódzkiem, którzy doczekają się zupełnie nowej drogi. To była jedyna niewyremontowana droga powiatowa, a o jej naprawę zabiegali sami mieszkańcy i radni. Powiat Brzeziński otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z puli pieniędzy na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Mały wodno-samolot awaryjnie wodował na Nowojorsku nowojorskiej East River między Manhattanem a Brooklynem. Lokalne władze poinformowały, że w zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Z maszyny ewakuowano 8 osób. Nowojorska Straż Pożarna poinformowała, że samolot osiadł na wodzie w pozycji pionowej, a następnie został odholowany do nabrzeża. Według Federalnej Administracji Lotnictwa w wyniku lądowania doszło do uszkodzenia wspornika skrzydła. Służby zapowiedziały wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.
17: Rzut oka jeszcze do prognozy pogody. Dzisiaj słońce będzie walczyło z chmurami. Teraz wygrywa słońce, którego całkiem sporo za naszym radiowym oknem. W ciągu dnia więcej chmur, także przelotnych opadów deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 13 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porwisty, zachodni, na barometrze 991 hektopaskali.
20: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: 28 minut do godziny 8, gdzie się podziały same dobre wiadomości. Będą dobre wiadomości po godzinie 8.30 na naszej antenie. Na pewno się pojawią i pojawi się także oczywiście Małgorzata Błażewicz. Tu Radio Łódź, audycja poranna.

0: Na zegarze 21 minuty do godziny 8.
1: Powtórka z historii.
0: Dzisiaj trochę o innej porze niż zazwyczaj, ale ważne, że jest powtórka z historii, czyli nasze historyczne kalendarium. No i dziś taka oto rocznica, 141 lat temu, 6 lipca 1885 roku w Łodzi urodził się Aleksy Rzewski, pierwszy prezydent miasta w II Rzeczypospolitej w latach 1919-1923. Rzewski pochodził z rodziny robotniczej, która niegdyś posiadała młyn we wsi Srebrna koło Łodzi. Ten młyn został skonfiskowany przez władze carskie w ramach represji za udział stryja Henryka w powstaniu styczniowym. Po wybuchu I wojny światowej Rzewski prowadził w Łodzi i okolicy werbunek do polskiej organizacji wojskowej. Został za to aresztowany przez Niemców w grudniu 1917 roku, ale zdołał uciec z konwoju, który wiózł go do więzienia przy ulicy Długiej. Dziś jest to ulica Gdańska. W marcu 1919 roku Rada Narodowa Łodzi głosami radnych PPS-u wybrała go na prezydenta miasta. Doprowadził między innymi do wybudowania 6 szkół, utworzył gimnazjum, szkołę handlową, seminarium nauczycielskie i przystąpił do organizowania wieczorowego szkolnictwa dokształcającego. W listopadzie 1939 roku został aresztowany przez Niemców w ramach eksterminacji inteligencji łódzkiej. Niemcy rozstrzelali go 20 grudnia 1939 roku w Lesie Łagiewnickim. Słuchamy Radio Łódź na zegarze 19 minut do godziny 8.

16 minut do godziny 8. Ja mówiłem, że będę przypominał, no i to czynię. Po 9 nasz nowy konkurs, gorąco go polecamy. Kierunek Radiość. Proszę nas bardzo, bardzo uważnie słuchać, zwłaszcza między 9 a 12, no i później między 13 a 16. Od poniedziałku do piątku, wtedy w tych godzinach na naszej antenie padną hasła, klucze. Trzeba te klucze skrupulatnie zbierać, gromadzić, no i potem wysłać na konkurs małparadio.pl. 10 tych kluczy w sumie będzie, a więc dwa dziennie. No i kto zrobi to najszybciej, wygra bilety lotnicze dla dwóch osób w dwie strony złódzkiego lotniska, a tych, jak to się ładnie mówi, destynacji złódzkiego Lublinka jest sporo i są one bardzo ciekawe, bo to między innymi Londyn chociażby, ale także Bruksela czy Mediolan. Polecamy. Proszę nas bardzo, bardzo uważnie słuchać. Po godzinie 9 startujemy z naszym nowym konkursem.

11 minut do godziny 8, a po godzinie 8 spotkanie z gościem, którym dziś będzie prezes holdingu Łódź Łukasz Gos. Miejska spółka Holding Łódź unieważniła przetarg na przygotowanie planu budowy m.in. dżungli 360. Co to oznacza w praktyce? O to będziemy pytali.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
8: Znowu to zrobił.
9: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
10: Skup się!
9: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
11: Jeśli chcesz, żeby w twojej instytucji odbyło się chopinowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Zbliża się 9:00, czas na raporcie drogowej. Sebastian Dziuda.
14: Sporo utrudnienia przy stadionie Widzewa. Zapełnia się Piłsudskiego w stronę centrum. Stoi też Niciarniana od Parku Widzewskiego do okolic stacji Łódź Niciarniana. Znacznie wydłuża się dojazd ulicą Palki do Ronda Solidarności. Zator tworzy się już na wysokości budynku ASP i skrzyżowania ze Smutną. Dużo się dzieje również w centrum Wielunia. Trochę czasu stracimy w pobliżu przecięcia Sieradzkiej z Trauguta, a jadąc nieco dalej na południe Sieradzką, nawet kilka minut poczekamy na światłach przy Wojska Polskiego. Kolejne informacje z dróg za pół godziny.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Tu Radio Łódź, minęła 8:00. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
15: Resort Obrony ujawni wykaz sprzętu przekazanego Ukrainie. Spory remont na łódzkich bałtach, są utrudnienia dla kierowców. ŁKS Comerscon ma nową rozgrywającą. W dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, a później duże. Temperatura maksymalna do 22 stopni. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformuje, co przekazaliśmy Ukrainie w latach 2022-2026. Taką zapowiedź wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował w mediach społecznościowych. Minister zapowiedział również, że służba kontrwywiadu wojskowego zbada, kto dążył do ujawnienia tajemnic państwowych w tej sprawie. Wcześniej poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak w serwisie X zasugerował, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Podobne zarzuty kierował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Generał Roman Polko jest przeciwny odtajnieniu wszystkich informacji o wsparciu dla Ukrainy. Jak powiedział Polskiemu Radiu, jego zdaniem byłby to zły ruch.
10: kwestie bezpieczeństwa, przekazywania ilości takiego czy też innego uzbrojenia powinny zostać utrzymane w tajemnicy. Ja nie rozumiem takiego szermowania czy odtajniania kwestii, które wiążą się z bezpieczeństwem, które są użyteczne dla rosyjskiego chociażby wywiadu, po to, aby szacować, czym dysponowaliśmy, czym teraz dysponujemy.
15: Głos w tej sprawie zabrał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W serwisie X zapewnił, że każda donacja jest koordynowana z sojusznikami z NATO i USA. O każdej informowany jest prezydent Karol Nawrocki. Utrudnienia na łódzkich Bałutach. Drogowcy zamknęli jedno ze skrzyżowań. Przy ulicy Młynarskiej trwa budowa nowych mieszkań miejskich. Przez to zamknięta jest ulica Zawisze Czarnego przy skrzyżowaniu z ulicą Młynarską. Wymaga tego obecny etap budowy, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
16: Gotowa jest konstrukcja budynku, który obecnie jest uzbrajany w nowe instalacje. Jednak aby budowa mogła zakończyć się w zakładanym terminie, konieczne jest wykonanie przyłączy do budynku. Te przebiegają w ulicy Zawiszy Czarnego.
15: Wjazdy docelowe od strony ulicy Łagiewnickiej są zachowane, ale przejazd przez skrzyżowanie z Młynarską jest zablokowany. Przez to swoje trasy zmieniły także autobusy linii 64. Utrudnienia mają potrwać do połowy sierpnia. Rewolucja w rozkładach jazdy pociągów. Pojedziemy częściej i w więcej miejsc, a to dlatego, że województwo łódzkie jest jednym z największych beneficjentów horyzontalnego rozkładu jazdy. W planach są m.in. bezpośrednie pociągi z Łodzi do Lublina, więcej postojów w Sieradzu i z Duńskiej Woli oraz nowe inwestycje kolejowe. Kacper Fischer z portalu Rynek Kolejowy w rozmowie z Radiem Łódź mówi, że pasażerowie będą mogli liczyć m.in. na stabilność oferty.
17: Ten rozkład ma zawierać takie rozwiązania systemowe w rodzaju po przyjeździe każdego pociągu z danego kierunku. Będziemy mogli odjechać łatwo, przesiąść się w innym kierunku, co ma ułatwić podróżowanie pomiędzy wszystkimi miastami w Polsce, w tym województwa łódzkiego.
15: Horyzontalny rozkład jazdy zakłada, że najważniejsze połączenia będą odbywać się w stałych odstępach czasowych, nawet co pół godziny. Kiedy zostanie wdrożony system, to można sprawdzić na naszej stronie.
5: Więcej na radiołódź.pl.
15: Miejska spółka Holding Łódź unieważniła przetarg na przygotowanie planu budowy m.in. dżungli 360 w Ogrodzie Botanicznym, a chodzi o tak zwany masterplan, który miał wyznaczyć kierunki rozwoju nie tylko łódzkiego botanika, ale także terenów na zdrowiu. Czy rezygnacja z zamówienia masterplanu oznacza, że Łódź wycofuje się z pomysłu inwestycji? M.in. o to już za chwilę zapytamy porannego gościa Radia Łódź, a będzie nim prezes holdingu Łódź Łukasz Gos. Zapraszam. ŁKS Comerscon ogłosił transfer kolejnej siatkarki. Rozgrywającą łódzkich Wiewiór będzie Karla Antunowicz. O szczegółach mówi Michał Malinowski.
18: 24-letnia Chorwatka zagrała w poprzednim sezonie w Łódź Sport Arenie. Jej dotychczasowy klub, Kieri 76, rywalizował bowiem z budowlanymi w Pucharze CEF. Wcześniej rozgrywająca grała w niemieckim SSC Palmberg Schwerin, a także w rodzimej lidze. Młodość, ambicja i zebrane na europejskich salonach doświadczenie to idealny miks, napisał klub w mediach społecznościowych, ogłaszając transfer zawodniczki. W ŁKS-ie liczą, że Antunowicz poprowadzi drużynę do sukcesów, a bardzo prawdopodobne, że wraz z Chorwatką do Łodzi przeniesie się także atakująca włoskiego klubu, Holenderka LS Dambring.
15: Antunowicz jest drugą siatkarką, którą zakontraktował ŁKS Comerscon Łódź. Z poprzedniego sezonu w składzie pozostały 4 zawodniczki. Za godzinę więcej sportu w Radiu Łódź, a za pół godziny same dobre wiadomości. Zapraszam.
13: Poranek w regionie dość pogodny, w ciągu dnia więcej chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie naszego regionu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 15 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Wiatr umiarkowano kresami dość silny i porwisty, zachodni na barometrze 992 hektopaskale, ciśnienie powoli rośnie.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: 5 minut po godzinie 8, my raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. 6 dzień lipca w kalendarzu, a niebawem u nas spotkanie z gościem.

0: gość Radia Łódź.
1: Już 8 minut po godzinie 8. Słuchają Państwo Radia Łódź. Maciej Trajanowski, dzień dobry. Kłaniam się nisko i witam w poniedziałek w studio pierwszego w tym tygodniu gościa, prezes holdingu Łódź, Łukasz Gost. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Ja tylko wyjaśnię słuchaczom może spoza Łodzi, że holding Łódź to spółka, która nadzoruje m.in. Zoo, Aquapark Fale, ale także łódzkie stadiony i wiele, wiele innych mniejszych działalności. Zgadza się, jak rozumiem?
2: Tak.
1: To wszystko się zgadza. Czy miasto
2: miejska
1: wycofa...
2: spółka.
1: Miejska spółka, oczywiście. Czy miasto wycofa się z pomysłu budowy dżungli 360 w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym?
2: No, tak jak miasto, miasto to szerokie pojęcie, ale tak rozumiem, że...
1: No dobrze, czy holding Łódź w takim razie?
2: Holding Łódź, czy jest w tym przypadku miejską spółką, władze Łodzi. Generalnie, tak jak o tym mówiliśmy pod koniec poprzedniego roku i na początku, tam to był bodajże styczeń 26 roku, pokazujemy pomysł pod dyskusję Łodzian, tak? I teraz ta dyskusja trwa. Trwają konsultacje
1: nie,
2: społeczne.
1: No, panie prezesie, na początku wcale tak nie było. Na początku to było pokazanie wizualizacji, tak naprawdę uchwała już kierunkowo. Na początku wcale o konsultacjach nie było mowy. Dopiero kiedy tak naprawdę ten pomysł okazał się dość kontrowersyjny, zaczęto mówić o konsultacjach.
2: Od samego początku była mowa o konsultacjach, nawet na tych wewnętrznych spotkaniach w urzędzie była mowa o konsultacjach, w projekcie uchwały była też mowa o konsultacjach i to była uchwała intencyjna, czyli ona jakby z definicji nie ma takiego formalnego przesądzania o czymkolwiek, tylko mówi o tym, że poddajemy coś pod dyskusję i konsultacje trwają do końca jesieni. Są dwuetapowe. W tym pierwszym etapie bardziej dyskutowaliśmy o tym, co zrobić w samym ogrodzie botanicznym, czy ten projekt dżungli jest tym projektem właściwym, czy sama ta przestrzeń wymaga modernizacji. A teraz, i to też deklarowaliśmy na początku już tych konsultacji w styczniu, chcemy pokazać mieszkańcom teraz właśnie, powracając po wakacjach, jakieś konkretne już projekty, lokalizacje konkretne.
1: A, czyli lokalizacje, inne lokalizacje, gdzie tak rozumiem, ogród botaniczny. No dobrze, to ja tylko, tu się na chwilę zatrzymam. Wyjaśnię tylko słuchaczom, którzy być może, nie wiem, są z Łowicza, z Piotrkowej, zastanawiają się, o czym my tutaj rozmawiamy. Chodzi o pomysł budowy wielkiego pawilonu, dużego pawilonu z roślinnością egzotyczną w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym. Część społeczników powiedziała, że jest to pomysł, który zniszczy charakter Łódzkiego Ogrodu Botanicznego, być może mu zaszkodzi, być może zmieni całkowicie jego koncepcję. No właśnie, Holding Łódź wycofał się, anulował przetarg na opracowanie masterplanu, między innymi dla tego terenu, który miał ocenić, czy tam rzeczywiście zasadna jest ta budowa takiego pawilonu. Skąd to wycofanie się? Dlaczego miasto zrezygnowało z tego opracowania planów, dokumentacji?
2: Wydawało nam się, że ten masterplan warto zamówić po tych konsultacjach społecznych finalnie jednak, tak? Te kwoty, które, bo to jest postępowanie, to jest przetarg, trwało to wiele miesięcy. My startując z tym postępowaniem nie do końca wiemy, jaką dostaniemy ofertę i te oferty, które otrzymaliśmy były powyżej naszych szacunków i wydawało nam się, że no, wydajemy pieniądze publiczne, więc bardzo mocno patrzymy na to, żeby to wydawać bardzo gospodarczo, tak? Bardzo zasadnie. I wydawało nam się, że w tej sytuacji wydawanie tak dużych kwot, bez takiej finalnej decyzji ze strony Łodzian kierunku, o którym nam mają nadać też w tych konsultacjach społecznych, byłoby po prostu nieracjonalne i zdecydowaliśmy się dlatego na same konsultacje zamówić inny dokument, który analizuje tylko i wyłącznie potencjalne lokalizacje dla takiego pawilonu egzotycznego nazywanego tą dżunglą, żeby być uczciwym wobec mieszkańców, a jeśli oni zdecydują, że chcą bardzo dużej, nie wiem, dużego rozwoju w ramach jednej z tych lokalizacji, dużego dokumentu, który już będzie to projektował,
1: to wtedy się zamówi.
2: To wtedy się to zamówi, tak, no bo wydajemy pieniądze publiczne, więc no dobrze, staramy się to robić bardzo racjonalnie.
1: Panie prezesie, ale to wygląda dokładnie tak, jakby miasto powoli wycofywało się z tego projektu, bo już nie mówimy o masterplanie właśnie dla Ogrodu Botanicznego i okolicy, ale mówimy o różnych lokalizacjach, analizie tych lokalizacjach. Już nie mówimy na sztywno, że to musi być tam. Czyli umówmy się, powiedzmy wprost, jest możliwość innej lokalizacji
2: takiej
1: inwestycji.
2: Tak powiedziała pani prezydent w zasadzie bodajże kilka miesięcy temu, to troszeczkę przeszło, wydaje mi się, bez echa, więc my to dość konsekwentnie powtarzamy to, co powiedziała pani prezydent na jednej ze swoich wystąpień w tym temacie, tak? To nie jest tak, że będziemy cokolwiek narzucać mieszkańcom, że będziemy ich uszczęśliwiać na siłę albo robić pawilon ten tropikalny wbrew decyzji mieszkańców to gdzie w ogrodzie botanicznym, taki... to jest poddanie pod dyskusję. Jeśli mieszkańcy zdecydują coś innego, to tak będzie. Tylko też nas proszę zrozumieć, żeby uczciwie dyskutować, to trzeba mieć na ręku jakąś koncepcję, jakiś projekt, jakieś szczegóły, konkrety. Ta dyskusja nie może być zawieszona w powietrzu, dlatego obiecaliśmy, że po wakacjach wrócimy, pokazując te konkretne inne lokalizacje, tak żeby oprócz ogrodu botanicznego, która jest dalej pierwszą z tych potencjalnych lokalizacji, były też inne i to chcemy...
1: W rozmowie z Gazetą Wyborczą wspomniał właśnie a propos innych lokalizacji, wspomniał pan między innymi o Stadionie Startu. Czy to jest możliwe, żeby Stadion Startu, no, który teraz stoi, jest w opłakanym stanie, tak naprawdę nic się tam nie dzieje, tam powstał taki pawilon?
2: Tak, jedna z tych lokalizacji to będzie Start, bo to jest dość, wydaje mi się, takie proste myślenie. Mamy zdewastowany kawałek miasta, który niedawno odzyskaliśmy po wieloletnich sporach sądowych jako miasto. No i staramy się dla niego znaleźć jakąś przyszłość, tak? W jakiś sposób.
1: Chyba kolejnego stadionu nie ma sensu tam budować, jak rozumiem.
2: Kolejnego nie, ale może to będzie dobra lokalizacja do zbudowania tam pawilonu tropikalnego, a może jakiejś innej infrastruktury i to w tych konsultacjach o tym też chcemy z mieszkańcami porozmawiać. To jest jedna z tych potencjalnych lokalizacji. Inna lokalizacja wskazywana na przykład przez ekspertów jest to sąsiedztwo ogrodu botanicznego, teren Błoni, ten od strony
1: okolice,
2: Rytkini.
1: Gdzie się odbywał Summer Festival,
2: tak, tylko
1: jak
2: tylko bardziej po tej stronie Górki Rytkińskiej, jakby od strony ulicy Kusocińskiego.
1: A nie obawia się pan, że będą każda z tych lokalizacji znowu wzbudzi spore kontrowersje? Wyobrażam sobie na przykład Stadion Start, historyczny teren, powinien tam być sport.
2: Każda inwestycja w mieście będzie budziła kontrowersje, bo nie da się zrobić tak, żeby nigdy nikt nie był poszkodowany, bo nie wiem, ktoś będzie niezadowolony, bo będzie miał trochę trudniej z dojazdem, ktoś będzie miał niezadowolony, bo będzie miał, nie wiem, trudniej o parkowanie, ale miasta nie da się rozwijać, nie da się inwestować bez jakichś tam też kontrowersji. To jest jak z remontem domu. Nie da się zrobić remontu domu czy mieszkania w taki sposób, żeby przez jakiś czas nie było gorzej.
1: No to a propos, podobny los czeka pomysł na uatrakcyjnienie Lasu Łagiewnickiego, bo znów tutaj miasto przedstawia pomysł, na przykład ścieżka w koronach drzew i odzywają się różnego rodzaju organizacje społeczne, które protestują przeciwko takiej, także ekologiczne, które protestują przeciwko takiej inwestycji. Zresztą pamiętamy, także redaktorze... mówiliśmy w Radiu Łódź o protestach przed Urzędem Miasta. I znów, nie zabrakło tutaj rozmowy z mieszkańcami,
2: rozdzielił, tak? Bo jakby od samego początku wydaje mi się, że temat tego Lasu Łagiewnickiego, jakim pan mówi, czy to jest taka modernizacja Lasu Łagiewnickiego.
1: Tam mają być ścieżki,
2: jest
1: rowerowa,
2: po prostu wykorzystywany politycznie, bo zbliżają się wybory, za chwilę są wybory do parlamentu i bardzo wiele osób postanowiło sobie poszukać paliwa politycznego, żeby na tych tematach trochę wypłynąć. Ja tak to odczytuję. Oczywiście to jest moja prywatna opinia, ona może być mylna.
1: Nie no, tych protestach rzeczywiście byli politycy opozycji, ale nie tylko, ale nie oni organizowali, opozycji,
2: ale niech
1: powiedzieć.
2: Pan mi pozwoli powiedzieć jedną rzecz, tak? To jest projekt napisany przez ekologów, tak? On był oceniany w Polsce przez niezależne instytucje, które decydowały o tym, czy dać mu dofinansowanie. I ten projekt, te niezależne instytucje, eksperci oceniali wyżej pod względem wartości ekologicznej niż modernizację arboretum.

0: To jest na przykład platforma, to racja.
1: Politycznego
0: na przykład,
1: wykorzystania tego tematu, żeby
0: na przykład
1: wybić.
0: Platforma widokowa to był projekt
1: zgłoszony. No dokładnie, on wygrał pod siebie obywatelskie.
0: Ale być może po prostu udzielnie martwią się, że tam będzie najazd turystów. Być może sama inwestycja
1: ale to
0: ekologicznie
1: jest
0: nie będzie
1: odwrotnie.
0: Uderzała w Las Łagiewnicki, ale zmieni się jego charakter.
1: Niech pan spojrzy na ten nawet kawałek, który robi holding, bo akurat sam modernizację Lasu Łagiewnickiego robi inna instytucja, ale sam holding dostał teren od miasta, miejska spółka, tak? Dostał teren tego Arturówka tak zwanego, czyli tych zdewastowanych domków. To była masakra. To wyglądało okropnie. To były domki, które były... No to była ruina kompletna. Tam policja nam zgłaszała, że musicie z tym terenem coś zrobić jako miasto, ponieważ tam dochodzi do zwyczajnych przestępstw. I to jest niebezpieczne dla mieszkańców. A to jest teren miasta. I to miasto jest gospodarzem. To miasto ma coś z tym zrobić. Więc miasto znalazło konstrukcję. Dobrze, to miejska spółka niech ten teren weźmie i spróbuje go doinwestować tak, żeby to było wartościowe. To nie jest coś, że my, nie wiem, pogarszamy los mieszkańców, tylko dokładnie odwrotnie, próbujemy zdewastowaną przestrzeń, gdzie jest niebezpiecznie, oddać mieszkańcom w nowy sposób, fajnie przygotowane do odwiedzin, bo w ramach tej inwestycji niech pan zauważy, że jest plac zabaw, wodny plac zabaw, zrobiony z budżetu obywatelskiego, który niestety został trochę źle zrobiony, bo okazało się, że po pierwszym sezonie on był zamykany z powodu tego, że ta woda nie była w stanie się wystarczająco oczyszczać. My w ramach tej inwestycji też poprawiamy tę infrastrukturę.
0: Wróćmy z Lasu Łagiewnickiego w okolice zoo, w okolice także Fali, Atlas Areny, Stadionu Króla. Co z hotelem obok Fali i Atlas Areny? Ja pamiętam pod koniec zeszłego roku miasto zapowiadało, że powstanie w tych okolicach czterogwiazdkowy hotel. Jak na razie cisza o tym projekcie.
1: No to ja mogę wreszcie powiedzieć, że po bardzo wielu latach, kiedy miasto coś zapowiadało, mówiło albo przymierzało się do jakichś projektów i to trochę leżało na półce i nie było wystarczająco z wystarczającym determinizmem i wolą prowadzone. Nam się to wreszcie udało ruszyć z miejsca. Tak jak zapowiadaliśmy, budujemy ten hotel. Buduje go spółka córka wyłoniona z Akwaparku Fala. Akwapark Fala to jest miejska spółka w ramach holdingu i ona wydzieliła dzisiaj ze swojego podmiotu kolejny podmiot, który będzie bezpośrednio prowadził tą inwestycję.
0: A potrzebny jest tam hotel? Pewnie łodzianie sobie teraz myślą, kolejny hotel? Po co miasto w ogóle ma prowadzić hotel?
1: Szczerze, że cała branża hotelowa, która będzie, bo to będzie hotel budowany w ramach franczyzy, tak? Czyli to nie będzie jakiś hotel taki no name, tylko to będzie bardzo znany hotel w Polsce i cała branża hotelowa, te wszystkie wielkie marki mówią o tym, że bardzo chętnie wejdą do Łodzi i są zachwycone.
0: Czyli miasto wybuduje i odda w dzierżawę taki
1: też
0: hotel?
1: Zobaczy, nie, to będzie franczyza, czyli to będzie budowane wspólnie razem z tym partnerem, właśnie w tym momencie go wyłaniamy. Mniej więcej w ciągu miesiąca będziemy państwu w stanie podać finalnie, jaka marka będzie tego hotelu, a około stycznia
0: znana marka, pokażemy
1: państwu,
0: rozumiem.
1: Tak, to będzie jedna z tych trzech, czterech, pięciu najbardziej znanych marek w Polsce. Dzisiaj w tym momencie trwają te negocjacje.
0: No dobrze,
1: to grudnia, stycznia, na przełomie roku pokażemy już finalny projekt tego.
0: To wrócę do pytania, potrzebny jest taki hotel?
1: Oczywiście, że jest potrzebny. Tej bazy hotelowej w Łodzi jest cały czas za mało. Na przykład świadczy o tym Łódź Summer Festival, kiedy wiemy, że bardzo wiele mieszkańców nawet ma taki dylemat, czy to nie jest dobry moment, żeby próbować, nie wiem, jakieś swoje mieszkanie przeznaczyć na wynajem. Po prostu Łódź jest bardzo atrakcyjna i wiele wydarzeń w Łodzi, które się tu dzieją, sprowadza nam także turystów. Tylko ten turysta czasem jest tak malowany jako jakieś utrapienie dla miasta, a turysta to jest po prostu pieniądz, który z tym turystą przyjeżdża.
0: No,
1: tak?
0: Ludzie płacą za taksówki, zostawiają te pieniądze w
1: dokładnie
0: restauracjach, to
1: dają
0: jasne
1: zarobić mieszkańcom,
0: którzy tutaj
1: pracują. A propos
0: pieniędzy, a ile będzie kosztować taki hotel? Miasta oczywiście, podatników.
1: Te wyliczenia będziemy znali, jak będziemy zakończymy te negocjacje z franczyzodawcą, bo to będzie, ta marka ma też swoje takie warunki, które trzeba spełnić, żeby mieć ten dany brand, powiedzmy, tak, więc to będzie trochę też wpływało na ten, to wyliczenie finansowe, no i też ten projekt finalnie dowiemy się, jak będzie skonstruowany, ale żeby to jasno...
0: To są dziesiątki milionów, setki milionów?
1: Nie, to są też 60 milionów, ale żeby to było jasne, właśnie dlatego robimy to jako holding, jako spółka córka Akwaparku Fala, żeby to kompletnie nie obciążało budżetu miasta.
0: Czyli co, znowu kredyt?
1: No tak, no właśnie po to są tworzone takie podmioty jak holding, jak miejskie spółki, żeby można było wziąć na ich działalność kredyt, żeby to nie wchodziło do obciążenia budżetu miasta. No, szukamy takiej racjonalności, żeby z jednej strony, jak mamy wydawać duże kwoty z budżetu miasta, to robić to bardzo racjonalnie i mieć pewność, że to ma sens, jak przy masterplanie. Z drugiej strony, wydaje się, że jak bierzemy kredyt, to przede wszystkim tylko i wyłącznie na inwestycje, a nie na jakieś bieżące
0: potrzeby. Czyli wbicie łopaty w przyszłym roku, jak rozumiem.
1: No,

0: Pewnie tak. Projektowanie takiego hotelu nie trwa 3-4 miesięcy, tylko trochę dłużej, ale generalnie chcielibyśmy robić to krok po kroku i za chwilę już pokazywać konkrety.
1: Łukasz Gos, prezes holdingu Łódź, miejskiej spółki Holding Łódź, był moim i Państwa gościem w poniedziałek. Bardzo dziękuję. No i życzymy przyjemnego tygodnia. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: to promocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiowódź.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiowódź.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy i Sebastian Dziuda.
10: Spore utrudnienia na Żubardziu, ciasno jest na Włókniarzy, a problemy z płynnym przejazdem napotkamy szczególnie na przecięciach z Lutomierską i Limanowskiego. Nieco dalej na wschód trochę czasu stracimy na światłach u zbiegu Szczecińskiej z Aleksandrowską. Dużo się dzieje na Widzewie, gęsto jest w pobliżu Ronda Żołnierzy Wyklętych przy wjeździe na A1. Korkuje się w tych okolicach szczególnie Malownicza, Taborowa i Józefiaka. Zaglądamy jeszcze na Krajową 74 między Piotrkowem a Sulejowem. Tam również jedzie się wolniej, a gęsto robi się najbardziej koło miejscowości Przygłów. Kolejny raport z dróg za pół godziny.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Na zegarze 8.30.
11: Same dobre wiadomości.
9: I Małgorzata Błażewicz.
12: W Sieradzu rusza dziś druga edycja budżetu obywatelskiego. Niedawno zakończyła się pierwsza odsłona. Budżet w edycji 2027 będzie większy, co oznacza więcej możliwych do zrealizowania projektów. Te sieradzanie mogą zgłaszać przez cały tydzień, wyjaśnia naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Sieradza Michał Sitarek.
13: Każdy z mieszkańców Sieradza może to zgłosić. No, warunkiem jest to, że musi zebrać poparcie innych mieszkańców Sieradza. Minimum 20 osób. Są też przygotowane odpowiednie formularze, one się nie zmieniają.
12: Odpowiednie dokumenty można znaleźć na stronie internetowej budżetu obywatelskiego Sieradza. Zwycięskie projekty miasto zrealizuje w przyszłym roku. Nowe kontenery na zużytą odzież stanęły w Pabianicach. Od końca czerwca mieszkańcy mogą oddawać tam niepotrzebne ubrania i tekstylia. 12 szarych pojemników stanęło przy szkołach podstawowych, przedszkolach i instytucjach miejskich, a w najbliższym czasie pojawią się jeszcze kolejne 4. Urzędnicy przypominają, żeby oddawane tam ubrania były czyste i niezniszczone. Gdzie można znaleźć pojemniki? Piszemy także na www.radiolot.pl. I na koniec powiedz, wzruszająca historia z psami w roli głównej, bo jeden pies uratował innego nad jeziorem Rogoźno w Wielkopolsce. Jeden z owczarków niemieckich wpadł do wody i nie mógł wydostać się na brzeg. Drugi nie opuszczał miejsca zdarzenia, aż zwrócił uwagę przechodnia. Na miejsce wezwano strażaków i ratowników WOPR, którzy wyciągnęli zwierzę z wody i przekazali oba psy właścicielowi. Ratownicy podkreślają, że bez zachowania drugiego psa akcja mogłaby zakończyć się zupełnie inaczej. To zdarzenie jest także praktyczną lekcją dla nas wszystkich. Jeśli pies zachowuje się nietypowo, długo krąży w jednym miejscu, szczeka, nie chce odejść albo wyraźnie próbuje zwrócić uwagę człowieka, warto sprawdzić, czy w pobliżu nie dzieje się coś niepokojącego. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9:00.
9: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. Po południu na krańcach zachodnich regionu możliwe słabe opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 15 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy do maksymalnie 22 stopni. Wiatr umiarkowany okresami dość silny i porwisty. Zachodni, a na barometrze 992 hektopaskale.
14: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: Na zegarze 28 minut do godziny 9, a my niebawem znów wyruszymy w podróż po Polsce. To w ramach naszej akcji Podróżowanie z Radiem. Dziś ściana wschodnia, no i miasto idealne. Będziemy w Zamościu.

0: 21 minuty do godziny 9. Bardzo dziękujemy za poranne wiadomości, także za telefony, które do nas płyną i które się pojawiają. Dziękujemy za te komentarze. No ale teraz nie komentujemy, a wybieramy się w podróż na wschód naszego kraju. No i odwiedzimy Zamość, a o tym mieście w kontekście historycznym powiedziano bardzo dużo, ale miasto to nie tylko zabytki. Współczesny Zamość to także doświadczenia, emocje, smaki, dźwięki i atmosfera, których nie znajdziemy w przewodnikach ani podręcznika historii, po prostu trzeba się do Zamościa wybrać. Obok historii jest tu także codzienność, kultura, ludzie i detale, co nadaje temu miejscu wyjątkowy charakter. Tak mówi Dominika Lipska, przewodniczka turystyczna.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
4: Do Zamościa warto przyjechać, dlatego że to jest miasto, które jest od początku do końca wyjątkowe i pewnie wielokrotnie Państwo to słyszycie, każda, wiadomo, pliszka swój ogonek chwali, ale Zamość wręcz powstał w inny sposób niż z reguły powstawały miasta, bo po prostu powstał dlatego, że ktoś sobie tak wymyślił, stwierdził, obudził się rano i stwierdził, że ja dzisiaj wybuduję miasto i to zrobił i to był Jan Zamojski. My możemy sobie wygooglać mapę Zamościa, starego miasta oczywiście z XVI, XVII, XVIII czy XIX wieku i jesteśmy w dalszym ciągu w stanie się za jej pomocą przemieszczać. I to właśnie chociażby zadecydowało o tym, że miasto Zamość zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako przykład takiej praktycznej realizacji idei miasta idealnego właśnie.
5: Kiedy lato wkracza do Zamościa, zwiększa się ilość wydarzeń plenerowych, mówi Łukasz Gajdecki, dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość.
6: Sezon, jeśli chodzi o wydarzenia plenerowe, kulturalne i sportowe, już się rozpoczął. Część z nich będzie miała swoje miejsce w absolutnie najpiękniejszym rynku w Polsce, czyli rynku zamojskim. Powróci do nas Zamojski Dzień w ramach festiwalu Stolica Języka Polskiego. Będzie oczywiście przepiękny, cudowny, barwny festiwal Eurofolk.
4: Też są bardzo ciekawe, fajne miejsca w Zamościu, które można zobaczyć, bo chociażby zespoły kamienic kryją wewnętrzne podwórza. One są często zielone, często są taką oazą spokoju, ale też często są takim fajnym miejscem, gdzie można sobie porobić zdjęcia, gdzie można przysiąść. Na przykład w Zamojskim Muzeum Sakralnym można zobaczyć jedyną w Polsce zachowaną albo koronacyjną królewską, albo zegarek Marcina Zamojskiego kieszonkowy z XVII wieku. Także to też są takie drobne rzeczy tak naprawdę, ale które niosą ze sobą bardzo ciekawe historie.
5: Tym, co przyciąga do Zamościa i na roztocze poza przyrodą i kulturą, jest kuchnia. Lokalne potrawy i trunki mają swoich amatorów, mówi Anna Liberacka-Dura z Biura Informacji Turystycznej i Promocji Miasta.
7: Kuchnię regionalną charakteryzują dania oparte na bazie kaszy gryczanej, które są bardzo smaczne, można ją wykorzystywać w wielu przepisach. To są i gołąbki z kaszą gryczaną, piróg biłgorajski. To są pierogi również z kaszą gryczaną i z serem. Kasza gryczana ze skwarkami i siadłym mlekiem, która świetnie smakuje w obecne upały. Mamy wiele dań opartych na bazie dziczyzny, która też jest potrawą regionalną, bo ta dziczyzna była daniem, które w okresie powstawania miasta było bardzo popularne wśród zamożnych mieszkańców. No i cebularz, regionalna potrawa województwa lubelskiego, która zachwyca, myślę, nie tylko turystów z kraju, ale również z zagranicy.
4: No i to też są historie kapitalnych kobiet, chociażby historia Gryzeldy z Zamojskiej Wiśniowieckiej, Matki Króla, Polska Mulan, czyli Joanna Żubrowa, która pod Zamościem walczyła. To jest słynna Marysieńka Sobieska, której historia tak naprawdę zaczyna się w Zamościu. To są poeci, artyści, te wszystkie miejsca, tą całą architekturę też przepiękną właśnie można w Zamościu oglądać, podziwiać i to stanowi o tym, że miasto jest niezwykle wyjątkowe.
5: Warto przyjechać, by to sprawdzić. Marta Lec-Korzyńska, Radio Lublin.
1: Do Zamościa zaprasza Radio Lublin.
0: My również oczywiście zapraszamy. 17 minut do godziny 9, a nasz cykl Podróżowanie z Radiem powróci jutro około godziny 8.40. Polecamy się oczywiście do słuchania. Radio Udział, audycja poranna.

0: Na zegarze 13 minut do godziny 9.
1: Przegląd prasy.
0: Zaglądamy do prasy, zaglądamy do portali, no i teraz Wirtualna Polska i tutaj o tym, że nawet 26 tysięcy złotych na godzinę, podkreślmy na godzinę, i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Na tyle spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw miała wystawiać rachunki szpitalom, wykonywali kilkunastominutowe zabiegi, ale zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia sprawozdawali droższe procedury. Portal poinformował, że jednym ze szpitali, który wszedł we współpracy ze spółką neurochirurgów, jest szpital w Mogilnie, w województwie kujawsko-pomorskim. Lekarze brali za każdy zabieg 65% tego, co płacił Narodowy Fundusz Zdrowia. W soboty wykonywali po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ-u w dokumentacji sprawozdawali czterokrotnie droższą procedurę, taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie, od 3 do 10 minut. Według Wirtualnej Polski fundusz w maju zakończył kontrolę, dopatrzył się nieprawidłowości i nałożył na szpital w Mogilnie karę ponad 2,5 miliona złotych, a dyrekcja placówki nie ma teraz pieniędzy na wynagrodzenia w lipcu dla pozostałej części personelu, który w tym szpitalu pracuje. Jak informuje portal, podobną działalność spółka neurochirurgów prowadziła w szpitalu w Miastku. To jest województwo pomorskie, gdzie sprawę bada Narodowy Fundusz Zdrowia i Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem prokuratury. Wytworzenie fikcyjnej dokumentacji szpitalnej posłużyło jedynie do wyłudzenia środków z Narodowego Funduszu Zdrowia, uważa cytowany przez portal konsultant wojewódzki. W jednym szpitalu oszacowano skalę możliwych wyłudzeń na, proszę się trzymać, 13 milionów złotych. My zaglądamy do Rzeczpospolitej, no i tutaj ciąg dalszy tego tematu z Wirtualnej Polski. Otóż premier stawia ultimatum. Donald Tusk postawił ultimatum resortowi zdrowia, ale także Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Oczekuje na rekomendacje, które miałyby rozwiązać oburzające praktyki w ochronie zdrowia. Nie ma jednak pewności, czy to oznacza dymisję szefowej Ministerstwa Zdrowia. Więcej na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej.

6 minut do godziny 9. Niebawem u nas kolejny raport drogowy. Warto posłuchać. Także najważniejsze informacje punktualnie o godzinie 9. Także sprawdzimy, co dzieje się w świecie sportu. Oczywiście zajrzymy także do prognozy pogody. Słowem, proszę koniecznie zostać z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
11: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
12: Let's do it!
11: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
12: Oh yeah!
11: Zamów 512 50 40 30.
13: Dobra cena gwarantowana.
12: Let's do it!
0: Po reklamie.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Siło 8, czas na raport drogowy i Sebastian Dziuda.
16: Zaczynamy od utrudnień na Radogoszczu. Ruch blokuje się zwłaszcza na Zgierskiej i w okolicy pętli Helenówek. Uwaga też na Rytkini. Dużo się dzieje na skrzyżowaniu Rytkińskiej i Zwyszyńskiego. Na światach w tym miejscu z pewnością zostawimy kilka minut. Spoglądamy jeszcze na Zarzew. Tam korkuje się szczególnie na przecięciu Przybyszewskiego ze Śmigłego Rydza. A o tej porze jak zwykle spore problemy są w centrum Sulejowa. Gęsto jest przede wszystkim na Koneckiej i Dworcowej. Tymczasem życzymy dobrego dnia, dobrego tygodnia i powodzenia na drogach.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
15: Minęła 9:00. Słuchamy Radio Łódź. Przed nami najważniejsze informacje. Małgorzata Błażewicz.
17: Łódź analizuje nowe miejsca dla kontrowersyjnej dżungli 360. Za chwilę szczegóły. Autobus wjechał do przejścia podziemnego. To wczoraj w Warszawie. Teraz policja ustala przyczynę wypadku. Są zabici i ranni w wyniku ataku Rosjan na Kijów. Temperatura maksymalna do 22 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Łódź szuka innych niż ogród botaniczny lokalizacji dla dżungli 360. Chodzi o pawilon z egzotyczną roślinnością, który wzbudził niemałe kontrowersje wśród mieszkańców. Jak się okazuje, miasto zleci analizę innych potencjalnych miejsc, gdzie nowa atrakcja turystyczna mogłaby powstać. A jednym z nich jest teren stadionu Startu. W studiu jest Maciej Trojanowski, który przed chwilą rozmawiał o tym z prezesem miejskiej spółki Holding Łódź, Łukaszem Gosem. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, jestem.
17: Powiedz, czy to oznacza, że miasto wycofało się już z pomysłu budowy dżungli w ogrodzie botanicznym?
18: No tak daleko bym jeszcze nie szedł, choć nie da się nie odnieść wrażenia, że miasto szykuje się na wynik konsultacji społecznych, w których łodzianie najprawdopodobniej nie zgodzą się na dżunglę w botaniku.
19: To nie jest tak, że będziemy cokolwiek narzucać mieszkańcom, że będziemy ich uszczęśliwiać na siłę albo robić pawilony tropikalne wbrew decyzji mieszkańców
18: to gdzie
19: w ogrodzie botanicznym. Taki... To jest poddanie pod dyskusję.
18: Wspomniał pan m.in. o stadionie Startu. Czy to jest możliwe, żeby stadion Startu, no, który teraz stoi, jest w opłakanym stanie, tam powstał taki pawilon?
19: Tak, jedna z tych lokalizacji to będzie Start.
18: Mówi gość Radia Łódź. Stadion Startu to jednak nie jedyna możliwa lokalizacja. Nieoficjalnie mówi się też o Widzewie czy Stokach, czyli wschodniej części Łodzi. Jakie dokładnie będą to lokalizacje? Tego najprawdopodobniej dowiemy się po wakacjach.
17: A czy miasto zamierza się wycofać z innej inwestycji w Lesie Łagiewnickim, przeciwko której również protestowali niedawno mieszkańcy? O tym można już posłuchać w całej rozmowie, która jest dostępna na stronie Radia Łódź i w naszej aplikacji mobilnej. Wczoraj w Warszawie autobus wjechał do przejścia podziemnego w okolicach Dworca Zachodniego. Policja bada okoliczności wypadku. Autobus zderzył się z tramwajem, następnie uszkodził kilkanaście samochodów i wjechał w przejście podziemne. Sześć osób zostało rannych. Aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji mówi, że do wypadku doszło prawdopodobnie w wyniku awarii układu hamulcowego.
7: Kierowca autobusu miejskiego MZ linii 186, nie mogąc zatrzymać pojazdu, uderzył w kilkanaście pojazdów, następnie kontynuując jazdę, doprowadził do zdarzenia drogowego z tramwajem, powodował kolizję dalej z innymi autami. Autobus ostatecznie zatrzymał się na przejściu dla pieszych pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Będzie przesłuchany w najbliższym czasie lub to już zostało zrobione.
17: Kierowca był trzeźwy, został przeprowadzony również narkotest, jego wynik był negatywny. W Kijowie co najmniej 9 osób zginęło, a 46 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku powietrznego Rosjan. Na bloki mieszkalne spadły rakiety i drony. Ofiar może być więcej, bo trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. O szczegółach mówi Paweł Buszko.
12: Najgorsza sytuacja panuje w podolskiej dzielnicy Kijowa. Tam rosyjska rakieta zburzyła kilka kondygnacji dziewięciopiętrowego bloku. W tej samej dzielnicy uszkodzone zostały też kolejne dwa wielopiętrowe bloki mieszkalne. Władze Kijowa donoszą także o zniszczeniach i pożarach domów w dzielnicy Darnica. Ucierpiały też podkijowskie miejscowości, m.in. Wisznewe. W obwodzie kijowskim częściowo wstrzymano ruch pociągów. To już kolejny zmasowany rakietowo-dronowy atak na Kijów w ostatnich dniach. W zeszły czwartek w ukraińskiej stolicy zginęło 30 osób, a ponad 80 zostało rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
17: Słupki w górę. Po kilku miesiącach opóźnień już dziś ruszy system inteligentnych słupków na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz przekształcenie tej części ulicy w prawdziwy deptak. Na początek rozwiązanie zostanie uruchomione testowo na jednym z odcinków. To pierwszy etap wdrażania systemu. Realizacja inwestycji kosztowała blisko 6 milionów złotych. Nowa okazja dla oszustów. Chodzi o zmiany dotyczące zamawiania paczek spoza Unii Europejskiej. Od środy za każdą pozycję towarową w przesyłce doliczana jest opłata w wysokości 3 euro. Zapłaci ją sprzedający lub platforma sprzedażowa. Ale jak mówi dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów w Poczcie Polskiej Krzysztof Romasz, to dla oszustów nowa okazja.
20: Cyberprzestępcy wysyłają swoim celom wiadomości tekstowe, które mogą informować na przykład, że paczka takiej osoby została zatrzymana i wymagane jest natychmiastowe kliknięcie w link z SMS-a i opłacenie jej.
17: Poczta Polska przypomina, że nigdy nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności. Jeśli po zakupie dostaniemy SMS z prośbą o dopłatę, warto zachować szczególną ostrożność. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o godzinie 10.
15: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Michał Malinowski.
21: Anglia zagra w ćwierćfinale mundialu z Norwegią. Wikingowie sprawili niespodziankę. Skandynawowie wygrali 2-1 z Brazylią i po raz pierwszy w historii zagrają w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata. Awans dały Norwegom dwie bramki Erlinga Brauta Holanda. Anglia wygrała natomiast 3-2 z Meksykiem. Wyspiarze prowadzili 2-1 do przerwy, ale na początku drugiej połowy Jarrell Kwanza dostał czerwoną kartkę. Grający w dziesiątkę Anglicy najpierw podwyższyli jednak prowadzenie, a później przetrwali ataki Meksyku, tracąc tylko jedną bramkę. Dzisiejszej nocy zagra ostatni ze współgospodarzy mundialu. USA zmierzą się z Belgią. Wcześniej hitowe derby Półwyspu Iberyjskiego i starcie Portugalii z Hiszpanią. Dramat Hurkacza na Wimbledonie. Polak poddał mecz. Hubert Hurkacz prowadził 2-0 w setach z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Trzecią partię Polak przegrał po tiebreaku, a później walczył już nie tylko z rywalem, ale także z własnym organizmem. Z powodu urazu zrezygnował z gry w piątym secie. Orzeł Łódź wygrał kolejny mecz na motoarenie. Żużlowcy prowadzeni przez Macieja Jundera pokonali 51-39 PSZ Poznań i dzięki punktowi bonusowemu za zwycięstwo w dwumeczu awansowali na drugie miejsce w tabeli, mówi zawodnik Orła Marcin Nowak.
22: Fajnie, że tak się poukładało. Najważniejsze dla nas 3 punkty dla tabeli, bo to był mecz, który musieliśmy wygrać i tak się stało. Jestem z tego bardzo szczęśliwy.
21: Kolejny mecz Orła dopiero w sierpniu. Chorwatka nową łódzką wiewiórą. Karla Antunowicz została rozgrywającą ŁKS-u Comerscon. 24-letnia siatkarka przenosi się do Łodzi z bardzo dobrej włoskiej ekipy Kieri 76, a jej śladem ma podążyć także holenderska atakująca LS Dambring. Miko Marczyk niezadowolony ze startu w stolicy Italii. Łódzki kierowca wraz z pilotem Szymonem Gospodarczykiem zajęli 10. miejsce w rajdzie Rzymu, trzeciej eliminacji rajdowych Mistrzostw Europy. W klasyfikacji generalnej broniący tytułu Marczyk zajmuje 11. miejsce. Pod koniec lipca kierowcy będą się ścigać w rajdzie Polski. Po więcej sportu zapraszam na radiołódź.pl.
15: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny dzień, to w ciągu dnia, bo teraz za naszym radiowym oknem sporo słońca. Może przelotnie popadać, to zwłaszcza na zachodzie naszego regionu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 15 stopni, w ciągu dnia do 22 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porwisty, zachodni, na barometrze 992 hektopaskale. Ostatnie notytki. Bardzo dziękuję. 7 minut po godzinie 9.
1: Dzień dobry, myślałam, że to nawet taka gra na pianinie na przykład.
15: Tak, ja prowadzę audycję, jednocześnie ćwiczę grę na pianinie. Taka
1: witamy bardzo serdecznie z Dolniaką, moja droga.
15: Witam serdecznie. To było niecelowe, naprawdę.
1: Ale nic się nie stało, naprawdę z przyjemnością. Tak, przynajmniej wesoło się zrobiło, prawda? O poranku. W poniedziałek, a o to właśnie chodzi. Ale jest jedna sprawa do załatwienia.
15: Konkurs.
1: I o tym będziemy mówić. Tak, no to przede wszystkim oczywiście, ale jest jeszcze jedna, wiesz.
15: O 19:00 koncert
1: ale tam
15: jazzowy.
1: To też są takie konkursy, wiesz, to też są takie konkursy w lasach organizowane w związku z, na przykład, byłeś kiedyś królem grzybobrania, czy nie?
15: Raczej nie.
1: Może i dobrze, prawda? Jak to jest
15: jestem
1: z tą znajomością?
15: Jestem królem smażenia pieczarek.
1: No dobrze. Niech i tak będzie. W takim razie ja zapraszam cię, żebyś słuchał uważnie.
15: Będę słuchał.
1: Tego, co w Radiu Łódź między godziną 9:00 a godziną 10:00, ponieważ sytuacja jest następująca. Najpierw padało, potem było bardzo gorąco. Teraz znowu padało, za chwilę będzie gorąco, czyli co będzie? I teraz nie odpowiadaj na pytanie, zapraszam.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

12 minut po godzinie 9, to tylko przypominam, że każdy letni dzień jest jaki? Bezcenny, oczywiście, że taki. Proszę o tym pamiętać. My będziemy, to pytanie zasadnicze brzmi, lecimy na wakacje? O tym lataniu za chwilę trochę więcej, ponieważ ja nie żartuję, od dzisiaj odlot w Radiu Łódź, nowy konkurs i o tym opowiem już za kilka minut. To jeszcze potwierdzę, tak będzie dzisiaj o grzybach. Kto lubi zbierać? Kto może już się pochwalić? Kto już się wybiera? To też jest dobre pytanie. Studio@radiolodz.pl. Tak na dzień dobry, czekam na Państwa opowieści.

19 minut po godzinie 9. Czy trzeba przypominać, jaki mamy dzień? Wtorek nie, środę też nie, czyli poniedziałek jednak. A my zaczynamy nowy tydzień z wielkim przytupem, chociaż tak lekko nad ziemią. Nie z odlotem tak naprawdę, ponieważ startuje nowy konkurs, w którym będzie można wygrać bilety na loty z łódzkiego lotniska. W tym tygodniu opcja Mediolan Bergamo. Podajemy hasła dwa dziennie, także trzeba nasłuchiwać, zebrać. Teraz muszę policzyć 2 razy 5, czyli 10, i w piątek wysłać komplet na adres konkurs@radiołódź.pl. Także apeluję o uwagę, kiedy mogę podać hasło numer 1. Powiem tylko tyle. W każdej chwili.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W wakacje nie ma nudy.
4: Jest mikrofon, zabawa i sport.
3: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie.
8: Najdłuższa fala relaksu.
9: Dziewiątej. Konkurs Radia Łódź. Czekają Państwo na hasło, kiedy mogę podać hasło numer jeden? W każdej chwili. I od razu będzie można się zorientować, że to właśnie ten moment. Ale zanim, to będzie kilka informacji dla miłośników wycieczek do lasu, czyli o grzybobraniu porozmawiamy już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: 25 minut zostało nam jeszcze do godziny 10 i teraz bardzo proszę, będziemy sobie pewne rzeczy wyobrażać i kojarzyć pewne fakty. Było ciepło, popadało, popadało, było ciepło, popadało znowu. To jakiś czas temu mieliśmy pierwszy wysyp grzybów w lasach, ale już wtedy Sebastian Piskorski, mykolog, z którym na ten temat rozmawiałam, wspominał, że jeżeli po upałach przyjdą deszcze, a potem znowu zrobi się ciepło, a wiemy, że tak ma być, to temat powróci. Także niech jeszcze trochę popada, będzie można ruszyć na grzybobranie. Dzisiaj przypomnimy sobie nie bez powodu rozmowę o grzybach, tak na początek sezonu. Przede wszystkim, jakie grzyby znajdziemy o tej porze roku? Na jakie możemy liczyć?
1: Już na takie prawdziwe grzyby jadalne, jeżeli mogę się tak wyrazić.
0: Czyli
1: takie,
0: prawdziwki.
1: Tak, czyli takie, które faktycznie przez większość osób są poszukiwane. No borowiki szlachetne, czyli ten nasz prawdziwek, faktycznie dopiero zaczyna owocnikować, czyli te owocniki zaczynają się pojawiać. Natomiast są inne gatunki z rodzaju borowik, które już w lasach występują dość licznie i możemy faktycznie zbierać cały koszyk.
0: Które to są takie najbardziej popularne?
1: To jest dawniej na przykład borowik ceglastopory, obecnie krasnoborowik ceglastopory.
0: Niektóre osoby boją się zbierać.
1: Tak, no bo one mają czerwony kolor owocników, co odstrasza bardzo często. Kojarzy nam się to w ogóle z trucizną, jako czerwień sama w sobie. Natomiast są to dobre grzyby jadalne. Nie radziłbym spożywać na surowo. Lepiej je przetworzyć mimo wszystko termicznie, ale po takiej obróbce jak najbardziej są to dobre grzyby jadalne.
0: Czyli on pojawia się jako jeden z tych pierwszych, tak?
1: Tak, tak. On się pojawia jako jeden z pierwszych w lasach jodłowych, bukowych, ze świerkiem, także w okolicach Łodzi nawet mamy takich lasów trochę, żeby móc sobie pozbierać koszyk tych borowików.
0: O, w Łódzkiem jeszcze, przyznam szczerze, się nie spotkałam, ale to być może ta ostrożność właśnie, że pomyślałam sobie, że to nie za bardzo kojarzę, jest jakiś taki podejrzany, więc może jednak zostawię jej tutaj oczywiście. Przypominamy, najważniejsza zasada na grzybobraniu, jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, to grzyby po prostu zostawiamy, a tak zwane kurki.
1: Kurki już są już od dawna i tutaj jak najbardziej w województwie łódzkim, ale nie tylko, możemy je znaleźć w lasach sosnowych albo w lasach liściastych, gdzie mamy brzozy. Także pieprzniki jadalne, z tego co wiem, już faktycznie od dawna występują.
0: My od czasu do czasu spotykamy się i rozmawiamy na temat grzybów, szczególnie w tym okresie, kiedy one pojawiają się właśnie w lasach i musimy pamiętać o tym, bo już to ustaliliśmy, ja już się nauczyłam, że właściwie każdy grzyb ma swój odpowiednik niejadalny.
1: Tak, większość grzybów faktycznie ma takie odpowiedniki niejadalne albo trujące, mówiąc wprost. Rodzaj borowik jest takim rodzajem grzybów, w których musimy uważać faktycznie, bo z pozostałymi takimi powszechnie zbieranymi grzybami jak koźlarze, podgrzybki, maślaki, nie ma żadnego problemu, nawet jeżeli nie odróżniamy gatunków, ale wiemy, że to jest na pewno koźlarz, to są to grzyby jadalne. I
0: albo maślak,
1: problemu.
0: Bo ta skórka odchodzi,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, więc tu bez problemu możemy je zbierać, spożywać, natomiast w kontekście borowików niestety mamy kilka gatunków trujących bądź niejadalnych i tutaj naprawdę trzeba uważać, trzeba się znać, tak jak już rozmawialiśmy o tym ceglastoporym. No, jeżeli ktoś nigdy nie zbierał, nie spożywał, to bardzo często no, nie jest w stanie rozróżnić od podobnych gatunków trujących.
0: Ten kolor czerwony trochę kojarzy się z kolorem różowym i tutaj też szatany, prawda? Od razu się tak pojawiają. Szatan! Tak. Od razu uwaga, uwaga!
1: To jest taka powszechna opinia, że goryczak żółciowy tak zwany, tak, nazywany szatanem właśnie, jest grzybem trującym. On jest grzybem wyjątkowo niejadalnym ze względu na swój smak. Jest po prostu tak gorzki. Może powodować wymioty, ale to jest raczej spowodowane właśnie tym jego smakiem, a nie zawieraniem substancji stricte bardzo trujących. W związku z tym spożycie goryczaka, proszę mi wierzyć, jest prawie niemożliwe. Natomiast faktycznie trzeba uważać pod względem wkładania go do koszyka, bo on jest na tyle gorzki, że potrafią pozostałe grzyby w naszym koszyku przejść po prostu tym
0: już w tej
1: smakiem.
0: Fazie, już tak, podczas tej fazy tak, po prostu zbiorów,
1: zbierania.
0: Tak?
1: Więc trzeba faktycznie bardzo uważać. Natomiast to jest w ogóle odrębny gatunek, niezwiązany z borowikami, choć podobny faktycznie wyglądem. A ten prawdziwy szatan to tak zwany borowik szatański, czyli grzyb, który jest faktycznie trujący, należy do rodzaju borowików, ale jest znowu mało powszechny w Polsce, podlega ochronie, rośnie przede wszystkim na południu Polski, więc tutaj u nas w województwie łódzkim nie wydaje mi się, żebyśmy mogli pomylić go z innymi jadalnymi gatunkami.
0: I ja od razu powiem, że to nie koniec wycieczki, wrócimy jeszcze na chwilę, za chwilę do lasu.

0: 16 minut zostało nam jeszcze do godziny 10, a ja przypomnę, jaką mamy sytuację, jaką będziemy mieć sytuację. Przede wszystkim opady, ciepło, z czym to się Państwu kojarzy? Oczywiście, że tak. Razem z Sebastianem Piskorskim, mykologiem, szykujemy się dzisiaj do grzybobrania. Pogoda będzie sprzyjać, kto wie. Także kilka ważnych informacji, kilka podpowiedzi. Czy kanie już się pojawiają i gdzie, bo to też jest ważne.
1: Kanie oczywiście już się powoli pojawiają, natomiast przede wszystkim poza lasami, czyli na łąkach i polach.
0: Tak, tam, gdzie jest, albo gdzieś na skraju, prawda?
1: Tak, albo gdzieś na skraju, tam gdzie jest dobrze nawożona gleba, albo tam gdzie odżywiają się przeżuwacze, czyli chociażby krowy czy konie. One uwielbiają takie miejsca i no faktycznie zaczynają się już pierwsze owocniki pojawiać.
0: I tutaj pojawia się inny temat, muchomor sromotnikowy, ponieważ jeżeli chodzi o te takie właśnie niewielkie egzemplarze, plaże, ważne jest to, żeby bardzo dokładnie się również przyjrzeć. Chociaż niektórzy znawcy mówią, że nie sposób pomylić tych dwóch grzybów, ale jednak, jaka jest różnica?
1: Różnic mamy bardzo wiele, natomiast faktycznie taka podstawowa zasada, żeby zbierać kanie, to zbierajmy owocniki, które faktycznie mają bardzo masywne i duże kształty, dlatego że muchomor sromotnikowy nigdy nie dorasta do takiej wysokości.
0: O, i to już jest bardzo ważna informacja.
1: Więc jeżeli faktycznie chcemy zbierać kanie, to zwracajmy na to uwagę, czy to są bardzo małe, drobne owocniki. Jeżeli tak i wtedy jest ta możliwość pomyłki, to pozostawmy je w tym miejscu, gdzie rosły. Natomiast jeżeli już chcemy faktycznie z uporem zbierać kanie, to musimy się przyjrzeć kilku cechom. To jest przede wszystkim trzon. U kani występuje pod kapeluszem tak zwany pierścień, który jest ruchomy na trzonie. Czyli bez zrywania go możemy swobodnie nim poruszać na trzonie. Natomiast u muchomora musielibyśmy zerwać ten pierścień, żeby on się poruszył. I podstawa trzonu, w której u kań nie ma tak zwanej pochwy. Czyli ona jest niczym nie otulona od spodu, natomiast u muchomora sromotnikowego tam występuje pochwa, ten trzon jest otoczony taką drobną błoną. To są takie cechy, które faktycznie pozwolą nam odróżnić te dwa gatunki.
0: Jakie grzyby jeszcze o tej porze pojawiają się w lasach?
1: No,
0: i nie tylko?
1: Pojawiły się już muchomory, jadalne muchomory.
0: O nie!
1: Ale to już, tak, to już jest dla znawców.
0: Nie podejmujmy tego tematu.
1: Natomiast tak, mamy wśród muchomorów gatunki jadalne i one się pojawiają właśnie taką późną wiosną.
0: Ale to specjaliści z doktoratem i z tytułem profesora, tak, mogą się tym tematem zainteresować.
1: Jest wielu grzybiarzy, którzy chętnie je zbierają, ale faktycznie polecamy już znawcom, tak. Chociaż muszę ten mit troszeczkę obalić, bo prawie każdy grzybiarz zna panienkę. I on należy do rodzaju muchomor. One też się już pojawiają, ale myślę, że jeszcze przyjdzie na nie czas, na spokojnie.
0: Jest taki, i czy to jest mit wśród grzybiarzy, że błyskawice niszczą grzybnie?
1: Nie, to jest taki powszechny mit. Niektórzy grzybiarze mówią, że po burzy nie ma grzybów.
0: Skąd to się w ogóle wzięło z tą błyskawicą?
1: To jest dość ciekawy temat, bo tak naprawdę on już pochodzi ze starożytności. Te grzyby, które dawniej były czone nawet, czyli trufle. Dzisiaj też powszechnie znane, chociaż no niezbierane, bo faktycznie są rzadkie i trudno je znaleźć, bo rosną pod ziemią. Uważano już w starożytności, że one pochodzą od bogów w związku z tym, że pojawiają się po burzy. Więc myślę, że to jest kwestia tego, że człowiek w jakiś sposób obserwował przyrodę, kojarzył ze sobą jakieś zjawiska i w związku z tym po prostu ten mit przetrwał.
0: I jeszcze sobie to nadinterpretował czasami, ale ja w swoim imieniu chciałabym potwierdzić, że zdarzyło mi się parę razy właśnie po burzy zbierać grzyby po tych błyskawicach, po tych piorunach i tak dalej. I powiem, że były to bardzo udane zbiory, także tutaj
1: czyli obalamy mity.
0: Tak, obalamy te mity. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Sebastian Piskorski, mykolog, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję ślicznie.

O tej miłości też będziemy jeszcze sobie rozmawiać dzisiaj. 6 minut zostało do godziny 10. Proszę, jak nam się pięknie przedpołudnie poukładało. Przygotowanie na grzybobranie. Tak, już jesteśmy przygotowani. Oczywiście czekamy, trzymamy kciuki za pogodę. Dzisiaj porozmawiamy tak w ogóle jeszcze o jedzeniu w planie owoce i warzywa w sezonowym i zdrowym wydaniu. To też tuż po godzinie 10. Ale najpierw jeszcze takie przypomnienie. Ja zresztą sprawdzę, jak to wszystko na naszej stronie wygląda. radioudź.pl, zakładka konkursy. Ja już jestem. Konkurs kierunek radiość. O co w tym wszystkim chodzi? Ja wspominałam o tym, że tuż po godzinie 10 będę podawać wyjątkowe hasło. Dwa hasła poznają Państwo dzisiaj, a tak w ogóle w ciągu tygodnia 10. I trzeba zebrać 10 haseł, wysłać w piątek na adres konkurs@radioudź.pl, kiedy już wszystkie oczywiście będą znane. Także na co my teraz czekamy? Na hasło? Tuż po godzinie 10? Z pewnością będzie.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym tego, co

Może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę.

bo może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniła. Nie widziałam.

0: to promocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
6: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, jest godzina 10. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
10: Spór o pomoc dla Ukrainy. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada ujawnienie dokumentów. Przyspieszają przygotowania do budowy hotelu przy łódzkim akwaparku Fala. Anglia i Norwegia w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata. Temperatura maksymalna do 22 stopni. Możliwy deszcz, wiatr umiarkowany, okresami dość silny. MON zapowiada, że ujawni, jak Polska pomogła Ukrainie w latach 2022-2026. Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości popiera odtajnienie dokumentów dotyczących przekazania sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Ujawnienie tych informacji przygotowuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Zapowiedział to wczoraj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, po tym jak posłowie opozycji sugerowali, że Polska przekazuje Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Poseł PiS Andrzej Śliwka powiedział w Polskim Radiu 24, że Ukraina może od Polski broń kupować, ale nie powinna otrzymywać jej za darmo.
11: My nie możemy się w obecnej sytuacji geopolitycznej wyzbywać sprzętu, który jest niezbędny do obrony naszej przestrzeni powietrznej. I to, że pan premier Kosiniak-Kamysz czy inni politycy obecnej koalicji rządzącej tak lekką ręką decydują się na taki ruch, z drugiej strony manipulując i posługując się nieprawdą w przestrzeni publicznej, jest rzeczą skandaliczną.
10: W odpowiedzi na zarzuty posłów PiS i Konfederacji wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zapewnił, że każda donacja jest koordynowana z sojusznikami, a o każdej decyzji informowany jest prezydent. Przyspieszają prace przy budowie hotelu obok akwaparku Fala w Łodzi. Miasto zapowiadało jego budowę już w zeszłym roku. W ciągu miesiąca będzie wiadomo, kto nowy obiekt wybuduje. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź prezes holdingu Łódź Łukasz Gos, na pewno będzie to bardzo znana marka sieci hotelowych.
12: To będzie hotel budowany w ramach franczyzy. Czyli to nie będzie jakiś hotel taki no name. Cała branża hotelowa, te wszystkie wielkie marki mówią o tym, że bardzo chętnie wejdą do Łodzi i są zachwycone.
13: Czyli miasto wybuduje i odda w dzierżawę taki
12: hotel? Też zobaczy. Nie, to będzie franczyza. Czyli to będzie budowane wspólnie razem z tym partnerem. Właśnie w tym momencie go wyłaniamy. Mniej więcej w ciągu miesiąca będziemy Państwu w stanie podać finalnie, jaka marka będzie tego hotelu. To będzie jedna z tych 3, 4, 5 najbardziej znanych marek w Polsce.
10: Jak przekonuje gość Radia Łódź, w Łodzi potrzebny jest nowy hotel, co pokazuje choćby Łódź Summer Festival. Na weekend, kiedy zaplanowano wydarzenie w Łodzi, nie ma już miejsc. Obiekt ma stanąć w bezpośrednim sąsiedztwie Fali i Atlas Areny. W styczniu miasto ma zaprezentować wizualizację.
4: Więcej na radiołódź.pl.
10: W Polsce rośnie liczba osób, które kupują w sklepach, korzystając z tak zwanych płatności odroczonych. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, w pierwszych 4 miesiącach tego roku przeprowadzono o ponad 40% więcej takich transakcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Płatność odroczona pozwala na zakup towaru lub towarów z późniejszą opłatą, nawet do 30 dni bez konsekwencji. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski tłumaczy, że choć płatność odroczona wydaje się być atrakcyjną formą pożyczki, to jednak łatwo wpaść w spirale zadłużenia.
14: te niewielkie transakcje mogą w sumie doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie spłacić długu w terminie, no i zaczną naliczać się odsetki i ta cała pula zadłużenia plus potem pojawiające się odsetki mogą spowodować, że z niewielkich zakupów na kilkaset złotych, ale w dużej liczbie, no dojdziemy do zadłużenia typu na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych.
10: Ekspert zwraca uwagę, że płatności odroczone są pewnego rodzaju kredytem, który jest widoczny przez BIK, z którego korzystają banki, rozpatrując wnioski o pożyczki. Portfel Kup Teraz, Zapłać Później, czyli Buy Now, Pay Later, na koniec czerwca opiewał na ponad 1 100 000 000 zł. Poznaliśmy kolejnych ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Po emocjonujących meczach zostali nimi Anglicy i Norwegowie. O szczegółach mówi Tomasz Kowalczyk.
15: W 1/8 finału jak na razie piłka konkretna, pragmatyczna i dobrze poukładana taktycznie, lepsza od finezyjnej. Norwegowie wykorzystali wielką szansę. Z Brazylią przetrwali gorsze momenty i za sprawą Erlinga Haalanda trafili najpierw na 1, a potem na 2-0. Canarinhos po faulu Ostigarda mieli jeszcze szansę i Neymar trafił z karnego, ale to tylko na otarcie łez. Brazylia po porażce 1-2 wyleciała z turnieju. Z turniejem po Kanadzie pożegnał się też drugi współgospodarz. Meksykanie dobrze zaczęli mecz z Anglikami, ale trzy lwy przetrwały napór i w końcówce pierwszej połowy zadały ciosy. Nadzieja w Meksyku nie gasła, bo Quinones 3 minuty przed końcem pierwszej części potężnie huknął z 6 metrów i było 1-2. Po godzinie gry Meksyk znów jednak przegrywał 2 golami.
10: Ćwierćfinał Anglia-Norwegia zaplanowano na 11 lipca, a dziś o 21 czasu polskiego na boisko wybiegną reprezentacje Portugalii i Hiszpanii. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 11. Zapraszam. A w prognozie pogody najpierw sprawdzamy aktualną temperaturę. 16 stopni teraz w Łodzi i w regionie. Taki mamy początek dnia. W ciągu dnia zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem do 22 stopni na termometrach. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: 5 minut po godzinie 10. Monika Borysow-Dudowicz. Witam serdecznie. Rafał Tyluś realizuje program i my już się tutaj namawiamy na sprawy konkursowe. Także proszę nasłuchiwać.

13 minut po godzinie 10, a ten moment się zbliża. Ja przypomnę, od dzisiaj w Radiu Łódź nowy konkurs, kierunek Radiość, do wygrania bilety na loty z łódzkiego lotniska. W tym tygodniu o co gramy? To będzie bardzo ważna i przyjemna informacja. Mediolan Bergamo, taki kierunek. Do końca tygodnia trzeba nasłuchiwać, zbierać hasła. Łącznie 10. Komplet wysyłamy w piątek i oby się poszczęściło. Już trzymam kciuki. Kiedy hasło numer 1 w każdej chwili? Polecamy się. Do słuchania.

0: 17 minut po godzinie 10, a latem kochamy przede wszystkim podróże, podróże, wycieczki. To jest ten moment.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: I teraz mogę powiedzieć więcej. Konkurs Kierunek Radiość do zdobycia bilety lotnicze Mediolan Bergamo. Do piątku należy zebrać łącznie 10 haseł i wtedy wysyłamy wszystkie hasła. Na razie zapisujemy, notujemy.

Czy coś jeszcze trzeba dodawać? To pozwolę sobie uzupełnić. Mam nadzieję, że hasło numer jeden zapisane. Konkurs Kierunek Radiość. Dzisiaj dwa hasła zostaną podane. Przed chwilą poznaliśmy pierwsze, czyli kiedy hasło numer dwa między godziną 13 a 16. Mogę podpowiedzieć łącznie do zebrania 10 haseł podczas tego tygodnia. O szczegółach można też przeczytać na naszej stronie radiołódź.pl, zakładka konkursy. Powodzenia!

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Jeśli chcesz, żeby w twojej instytucji odbyło się chopinowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Wajanę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
7: Najdłuższa fala relaksu.
8: Dwadzieścia 29 minut mamy do godziny 11, czyli już za kilka minut w Radiu Łódź. W magazynie Zdrowym Być z Magdaleną Makarowską omówimy temat warzyw i owoców zdrowych, sezonowych. Zanim ruszymy na zakupy, warto posłuchać.

0: zdrowym być.
1: A razem z nami dzisiaj Magdalena Makarowska, dietetyk, psychodietetyk. Magda, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was serdecznie w ten piękny, słoneczny poniedziałek.
1: Mamy poniedziałek, czyli można powiedzieć, że możemy ruszać na zakupy, ponieważ to jest taki czas, kiedy zdecydowanie częściej chyba wybieramy się na te zakupy tak blisko domu, żeby zobaczyć, co tam ciekawego i sezonowego pojawiło się na ryneczkach, w sklepach ewentualnie. I tutaj dzisiaj chciałabym zająć się następującym tematem. Będzie zdrowo przede wszystkim i będzie sezonowo, bo to jest właśnie ten czas, kiedy ruszamy na zakupy z myślą o sezonowości. Owoce, warzywa przede wszystkim. Zanim zaczniemy wymieniać konkretne owoce i warzywa, na które właśnie teraz warto zwrócić uwagę z uwagi na to, żeby po prostu prowadzić ten zdrowy tryb życia, najważniejsza sprawa, czy idziemy do marketu, czy idziemy na ryneczek.
2: W tym momencie mamy bardzo dużą obfitość tych warzyw i owoców właśnie na takich małych, lokalnych, łódzkich ryneczkach. Więc ja bardzo lubię zwiedzać takie ryneczki. Bardzo lubię tak naprawdę wybierać te warzywa tak zwane nieidealne, dlatego że to są te wyhodowane często z pasją. Czasami bywają droższe, dlatego że no, ten rolnik, jeżeli jeszcze prowadzi gospodarstwo ekologiczne, no musimy mieć świadomość, że tą pracę w to wyhodowanie musi włożyć większą. Ale ja powiem szczerze, że warto naprawdę teraz, szczególnie w sezonie, wybierać te właśnie lokalne produkty od takich naszych tutaj producentów, którzy hodują właśnie na przykład w województwie łódzkim różne warzywa i owoce. Przede wszystkim, żeby ich wspierać, a po drugie, żeby mieć to, co natura nam daje teraz najfajniejszego, czyli dojrzałe słońcem. Owoce, na przykład czereśnie, albo właśnie warzywa takie jeszcze brudne w ziemi. No to jest takie moje też wspomnienie dzieciństwa i ja na przykład bardzo lubię takie warzywa kupować.
1: Czyli przede wszystkim na takie warzywa i owoce zwracamy uwagę, ale jeszcze mam jedno pytanie. W momencie, kiedy mamy dokonać tego zakupu, wiemy, że owoce i warzywa są w dzisiejszych czasach pryskane. Zdarzają się właśnie takie sytuacje. Czy już na etapie tego zakupu możemy na pewne rzeczy zwrócić uwagę, żeby sobie te opryski wyeliminować?
2: No tak naprawdę myślę, że tutaj no, taką gwarancją przede wszystkim jest to rolnictwo ekologiczne, prawda? Bo jeżeli ktoś prowadzi takie rolnictwo, on ma obwarowania pewne, jeżeli chodzi o pestycydy czy herbicydy. Dlatego jeżeli kupujemy zieleninę, natki pietruszki, koperki, sałaty, listki młode, ja ostatnio kupiłam młody jarmuż właśnie, to fajnie kupować od tych rolników, którzy prowadzą własną uprawę właśnie z certyfikatem ekologicznym. Na pewno bardzo ważne jest to, żeby myć te warzywa dokładnie, szczególnie te liściaste.
1: I jak je myć? Bo to też jest ważne. Bo możemy popełniać błędy, zupełnie o tym nie wiedząc.
2: Tak, moim patentem takim, którym się mogę z Państwem podzielić, jest przede wszystkim mycie w wodzie z sodą, czyli na litr wody wsypujemy łyżkę sody i wtedy moczymy sobie tak około 10 minut te warzywa, szczególnie korzeniowe i liściaste, które kumulują jednak najwięcej tych wszystkich substancji niekorzystnych dla nas, dlatego że ta soda wypłukuje trochę, tak? Te opryski, które są stosowane, są pewnymi związkami chemicznymi, które soda trochę rozpuszcza. Dzięki temu właśnie poprzez taką kąpiel w wodzie z sodą możemy po prostu pozbyć się. Przede wszystkim samo mycie już dokładne pozwala nam na pozbycie się, ewentualnie obieranie ze skórki, tak? No to też w tej skórce najwięcej się kumuluje, ale też mycie w wodzie z octem. Wiele osób stosuje, wtedy też te warzywa po prostu mają wtedy mniej tych wszystkich substancji, no, którymi są jednak w jakiś sposób traktowane.
1: Wspomniałaś o tym, że te owoce, warzywa nie powinny być idealne. Tak. Jak to jest na przykład z tą wielkością? Ponieważ my bardzo często widzimy ogromne czereśnie, ogromne truskawki i myślimy sobie, no to jest super wyhodowana truskawka i czereśnia. Czy tutaj też powinno nam się zapalić trochę czerwone światełko?
2: No tak, jeżeli ktoś ma doświadczenie z własnymi takimi hodowlami, ja na przykład mam szklarnię pod Łodzią na swojej działce i wiem, jak wygląda prawdziwa truskawka czy prawdziwa marchewka, to tak naprawdę musimy mieć świadomość, że to warzywo, ten owoc musi mieć czas na dojrzenie. Więc jeżeli my na początku sezonu widzimy pękające w szwach rzodkiewki, no to niestety były one pędzone, że tak się wyrażę, dlatego warto unikać takich wielkoludów i starać się tak naprawdę kierować takim rozsądkiem. No tak jak nam się kojarzy rzodkiewka, taka powinna być, więc nie za wielka. Tak naprawdę jeżeli mówimy o nowalijkach, które też no, gdzieś tam już na szczęście się kończą, to one są takie najbardziej niebezpieczne. Natomiast ja w ogóle w tym sezonie takim nowalijkowym najbardziej namawiam jednak na kiełki. Kiełki to są takie roślinki, warzywa, które mają bardzo dużo wartości odżywczych, odżywczych o wiele więcej niż te nowaliki i tak naprawdę są o wiele bezpieczniejsze. Więc jeżeli chcemy tak na tą wiosnę tych witamin, to w kiełkach jest taka duża moc. Natomiast na te takie warzywa typu rzodkiewki, marchewki, poczekajmy chwilę do tego lipca, żeby one zdążyły w tej ziemi tak naprawdę się wykształcić. Także ja jestem fanką nieidealnych warzyw i nie za wielkich.
1: A teraz, Magda, trudne zadanie będzie przed tobą, od razu mówię, ponieważ chciałabym zrobić taką listę. 3 super warzywa i 3 super owoce sezonowe. I tutaj jest zadanie dla ciebie. Co byś wymieniła właśnie z uwagi na to, jakie mają właściwości, jak pomagają nam, naszemu organizmowi?
2: Tak naprawdę trzeba powiedzieć o tym, że nie ma jednego czy dwóch warzyw najlepszych czy owoców, dlatego że liczy się różnorodność, liczy się to, żebyśmy jedli każdą grupę warzyw, owoców, szczególnie jeżeli chodzi o te kolory, dlatego że w tych kolorach tkwi siła polifenoli i antyoksydantów, dlatego warto sięgać po różnorodne. Natomiast oczywiście, ja jestem fanką truskawek w sezonie truskawkowym, jestem fanką borówek, bo to jest ten czas, kiedy one są świeże, kiedy one są po prostu z krzaczka. No i jednak te czereśnie, które też są przez chwilę, tak? I też absolutnie tutaj nie miejmy nic przeciwko takim owocom. Natomiast jeżeli chodzi o warzywa, to te wszystkie młode listki, tak? Te botwinki, właśnie te buraczki małe, one jeszcze mniej kumulują tych wszystkich tych niekorzystnych substancji. Brokuły na przykład, które się zaczną pojawiać, też takie małe. No i generalnie pomidory. No jestem zakochana w pomidorach i sama hoduję dużo pomidorów, także lato i pomidory to chyba to jest wtedy ten czas, no bo wiemy, że zimą są takie plastikowe, a jednak latem, kiedy to słońce powoduje, że one dojrzewają, no to są takie właśnie słodkie, więc stawiamy na pomidory.
1: Pomidory. I tutaj właściwie też o kolorach mogłybyśmy porozmawiać, prawda? Ponieważ są pomidory czarne nawet.
2: Tak. Ja hodowałam i żółte, i czarne, i 10 tysięcy odmian, natomiast generalnie pamiętajmy o tym, że im kolorowiej jemy, tym dla nas lepiej, bo właśnie w tych kolorach tkwi taka moc przeciwstarzeniowa warzyw i owoców.
1: I to jest najważniejsze. Magda, ja muszę zapytać o jeden owoc, który chyba jest trochę zapomniany z różnych powodów, ale my wiemy od dawna właściwie, że to jest taki owoc, no, w którym jest siła, w którym jest moc. Chodzi mi o czarną porzeczkę.
2: Tak, czarna porzeczka jest cudowna. Ja pamiętam z dzieciństwa. Moja ciocia już zbierała w tym roku tą czarną porzeczkę. Ja zawsze ją proszę, zamroź, ja sobie zabiorę.
1: Zostaw dla mnie, tak?
2: Tak, zostaw dla mnie. I rzeczywiście gdzieś tam mało jest tej czarnej porzeczki, natomiast jest to rzeczywiście cudowny owoc tak naprawdę. On ma masę tych wszystkich fioletowych barwników, właśnie tych wszystkich polifenoli i rzeczywiście jest takim naszym trochę skarbem narodowym, o którym zapomnieliśmy. Także jeżeli mamy szansę gdzieś ją dostać, to ja jestem fanką mrożenia owoców, nie przetwarzania w dżemy, czy tam jakieś soki.
1: Z uwagi właśnie, na cukier? Czy...
2: Tak, z uwagi na cukier i z uwagi na to, że no każde przetworzenie temperaturowe jednak niszczy te różne substancje. Dlatego jak zamrozimy, to możemy potem zimą po prostu sobie dodać gdziekolwiek chcemy. Tak będą tak jakby świeże. Także tutaj mrożenie najmniej niszczy, o wiele bardziej niszczy gotowanie, czy tam przetwarzanie właśnie w jakiś tam sposób.
1: Czy są jeszcze takie inne owoce i warzywa trochę zapomniane?
2: Agrest.
1: O właśnie, tak.
2: No i biała porzeczka, czerwona porzeczka.
1: Oj, aż kwaśną minkę zrobiłam.
2: Aronia.
1: Prawda,
2: aronia
1: to kryje
2: się nią. Tak, no generalnie są to naprawdę takie, no bo one nie są słodkie, one gdzieś poszły do lamusa, ale są mega zdrowe. No i dlatego też to zdrowie tkwiło w tych poprzednich pokoleniach, bo te owoce i warzywa były na co dzień gdzieś tam jednak. Na każdej działce, u każdego na podwórku maliny. No warto o tym sobie przypomnieć. No z takich warzyw to kalarepka, chociaż ona jest teraz dość modna, ale rzeczywiście ta kalarepka, czarna rzepa na przykład. No i jarmuż. Ja ostatnio zakocham się w tych młodych listkach jarmużu, także warto też szukać ten jarmuż. I też mam moc taką chlorofilu w sobie, także warto.
1: Tym bardziej smacznego życzymy. To jeszcze jedna kwestia związana z tym, że latem lżej powinniśmy jednak się zajadać, prawda?
2: Tak,
1: lżejsze rzeczy jeść.
2: Nawet temperatura na dworze trochę wskazuje na to, że już jest ciepło tam na zewnątrz, więc organizm nie do końca chce się rozgrzewać od środka i my trochę mamy mniejszy apetyt chyba, no nie? Więc ja też zawsze
1: coś
2: pytam...
1: w tym jest.
2: Tak, ja zawsze pytam pacjentów, jak tego lata, jak się czują i w ogóle jaki mają apetyt. Jednak te upały zmniejszają. To jest naturalny instynkt taki w organizmie, dlatego że no jeżeli na zewnątrz jest gorąco, no to już jakby jedzenie też podnosi temperaturę w organizmie, dlatego żeby to wszystko spalić, więc organizm naturalnie po prostu go hamuje i powinniśmy za tymi instynktami iść. Natomiast sam fakt nawadniania się owocami, warzywami, pomidorami, ogórkami, arbuzami też jest właśnie jednocześnie syci, a z drugiej strony jeszcze dodatkowo dostarczamy tej wody, która jest nam latem potrzebna. Także warto jeść lekko, tak żebyśmy się czuli dobrze po prostu.
1: Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Życzymy smacznego przede wszystkim i szanowni państwo, to jest właśnie ten czas. Sezonowe owoce i warzywa. Proszę się nimi cieszyć. A naszym gościem była dzisiaj Magdalena Makarowska, dietetyk kliniczny, psychodietetyk. Pięknie dziękuję.
2: Dziękuję i namawiam wszystkich do wybierania tych nieidealnych warzyw i owoców.

6 minut mamy jeszcze do godziny 11. Jak nam mija poniedziałek? Jakie plany mają Państwo na ten tydzień? studio@radiołódź.pl. Czekam na wiadomości. Może ktoś kogoś zainspiruje, na to liczę. W wiadomościach Radia Łódź o 11 powiemy m.in. o remoncie i o utrudnieniach w centrum Konstantynowa. Polecamy się. Do słuchania.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
5: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
4: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
6: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
7: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
8: No tak, jakaś metafora.
7: Przesada.
4: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
5: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
4: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
10: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
11: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
4: Po reklamie. Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Jarosław Turek.
12: A w serwisie zaskakujący wzrost liczby mieszkańców Łodzi. Remont i utrudnienia w centrum Konstantynowa i zmasowany rosyjski atak na Kijów. W regionie pochmurno z rozpogodzeniami, na termometrze 18 stopni, ale wieczorem możemy spodziewać się deszczu. Na początek statystyczne zaskoczenie. W Łodzi jest więcej mieszkańców niż dotąd pokazywały statystyki Głównego Urzędu Statystycznego. Tak wynika z nowego eksperymentalnego badania, w którym urząd policzył osoby faktycznie przebywające w mieście. O szczegółach mówi nasza reporterka Joanna Karp.
13: W ostatnim czasie dużo mówi się o tym, że Łódź się wyludnia, ale teraz GUS pokazuje nieco inny obraz miasta. W eksperymentalnym badaniu urząd policzył osoby, które faktycznie przebywają w Łodzi, a nie tylko te, które są tu zameldowane. Z tych danych wynika, że na koniec 2025 roku w mieście było blisko 2300 osób więcej niż rok wcześniej.
14: GUS dzisiaj podaje tą liczebność mieszkańców Łodzi na 698 tysięcy.
13: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz.
14: My nadal uważamy, że to jest nieco poniżej tego, co faktycznie mamy, jeśli chodzi o mieszkańców Łodzi.
13: Kilka miesięcy temu oficjalne statystyki GUS-u wskazywały, że Łódź ma około 665 tysięcy mieszkańców. Joanna Karp, Radio Łódź.
12: GUS zaznacza, że nie są to oficjalne statystyki ludności i nie należy ich bezpośrednio porównywać z dotychczasowymi danymi. Konstantynów Łódzki będzie bardziej zielony. Dzisiaj ruszają prace na placu Kościuszki. Pojawią się tam m.in. nowe drzewa, ławki i oświetlenie. Roboty wiążą się też ze zmianą w organizacji ruchu, o czym mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
15: Z placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim zniknie beton, a w zamian pojawi się tam sporo zieleni i nowych nasadzeń. Będą nowe drzewa i krzewy, a także ławki, stojaki rowerowe, kosze, oświetlenie i system nawadniania. Dziś ruszyły prace na południowo-zachodniej części placu w pobliżu pomnika Tadeusza Kościuszki. Dla kierowców najważniejsza informacja jest taka, że dziś od godziny 12 nie będzie można parkować na miejscach przy wjeździe od ulicy Łaskiej. Wszelkie zmiany w ruchu będą wprowadzane etapami wraz z postępem robót. Magistrat przypomina o zwracaniu uwagi na znaki. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
12: Prace na placu Kościuszki w Konstantynowie potrwają do końca roku. Ukrainie brakuje pocisków do wyrzutni Patriot, którymi można strącać rosyjskie rakiety balistyczne. W nocy Rosjanie do ataku na Kijów użyli ponad 20 rakiet balistycznych. Zniszczone zostały bloki mieszkalne w Kijowie i okolicach. Zginęło co najmniej 14 cywilów. O szczegółach mówi Paweł Buszko.
16: Ogółem Rosjanie użyli 351 dronów i 68 rakiet, w tym 23 balistycznych Iskanderów. Ukraińskiej obronie tej nocy nie udało się zestrzelić ani jednej rakiety balistycznej. Powód to, jak wyjaśnia rzecznik ukraińskich sił powietrznych pułkownik Jurij Ignat, rosnący deficyt pocisków do wyrzutni Patriot. Aby strącać rakiety balistyczne, trzeba mieć czym to robić. Rosjanie wykorzystują fakt, że na Ukrainie jest duży deficyt rakiet przechwytujących PAK-2 i PAK-3 i dlatego wzmagają uderzenia balistyką. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwa m.in. na gruzowisku w rejonie podolskim Kijowa. Tam rosyjska rakieta uderzyła w blok mieszkalny. Paweł Buszko, Polskie Radio.
12: A przed szczytem NATO w Ankarze szefowa Komisji Europejskiej podkreśla, że Ukraina pilnie potrzebuje wzmocnienia obrony przeciwlotniczej. Jeszcze o tym, że niemal 8 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy próbował wwieźć z Białorusi obywatel Polski, a wpadł na przejściu granicznym w Koroszczynie po tym, jak funkcjonariusze przeskanowali jego ciężarówkę, mówi rzecznik Lubelskiej Izby Celno-Skarbowej Michał Daruś.
17: Jak wynikało z dokumentów, pojazd nie przewoził żadnego ładunku. Jednak co innego wynikało z obrazu RTG, który ujawnił anomalię w obrazie podłogi i naczepy. To samo miejsce jako kryjówkę nielegalnego ładunku wytypował pies służbowy Tina. W wyniku szczegółowej rewizji funkcjonariusze ujawnili w podłodze naczepy ponad 7800 paczek papierosów.
12: Papierosy i ciężarówka zostały już zabezpieczone jako dowody w postępowaniu, a informacje z Łodzi regionu na bieżąco na naszym portalu radiołódź.pl.
7: I teraz czas na prognozę pogody. W ciągu dnia zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, ale potem stopniowo wzrastające do dużego. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem od 20 do 22 stopni, wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Teraz 18 stopni w Łodzi, ciśnienie 992 hektopaskale.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Monika Borsow-Dudowicz, witam serdecznie po godzinie 11. Rafał Tyluś realizuje program, a za chwilę informacje związane z kulturą. Zajrzy do nas Anna Grobińska.

0: 9 minut po 11.
1: Czas na kulturę.
0: Anna Grobińska w studiu razem z nami. Dzień dobry, Aniu, witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Chciałam zdradzić jedną taką tajemnicę, że opuściłaś dzisiaj swoje miejsce pracy przed chwilą, żeby być w miejscu pracy. Tak, za szybą dzieją się różne rzeczy, opowiedz.
2: No tak, bo ja mam podwójne miejsce pracy, czyli Akademia Młodego Radiowca po raz kolejny gości u nas w radiu. Półkolonie, podczas których świetnie się bawimy. Mam nadzieję, dzieciaki za szybą, ja mówię dzieciaki,
0: pozdrawiamy,
2: przepraszam, dzieci i młodzież, dzieci i młodzież.
0: Tak, widać.
2: Mam nadzieję, że się świetnie bawimy, ale też dużo się dowiadujemy nawzajem o sobie. To ja też bardzo lubię słuchać.
0: To najważniejsze.
2: Uczestników Akademii Młodego Radiowca, jakie będą rezultaty radiowe, zobaczymy za kilka dni.
0: A teraz miejsce pracy numer 2, czyli też radio.
2: Też radio, a w radiu wiadomości kulturalne. A zatem zacznijmy od projekcji filmowych. TME Polówka trwa, startują kolejne sekcje, między innymi w EC1 Jeszcze Polska. No to wiadomo, że będą polskie filmy. Bardzo ciekawie dobrany repertuar otwiera tę sekcję. Rocznica Jana Komasy, elektryzujący hollywoodzki debiut reżysera Bożego Ciała, ale będą także kultowe już LARP, Miłość, Trolle i inne questy. Będzie Brat Macieja Sobieszczańskiego, hipnotyzujące Południe, Północ Sebastiana Pańczyka i bardzo dużo innych produkcji. Start o 21 w EC1. Także w ramach Polówki dzisiaj inna sekcja startuje, czyli sekcja wielu kultur. O, to nam się kojarzy z czymś, z festiwalem nam się kojarzy. No tak, dlatego że sekcja wielu kultur w ramach Festiwalu Wielu Kultur się właśnie odbywa, czyli w Centrum Dialogu, bo festiwal tak rozszerzył swoją formułę już od wiosny, proponując różne działania, których kulminacją będzie już właściwy festiwal, a w Centrum Dialogu obrazy kameralne poruszające ważne kwestie. Ciężarna bohaterka Hiszpańskich Dźwięków Miłości żyje w obawie przed zbliżającym się macierzyństwem z powodu ubytku słuchu. Francuskie Lato 85 to z kolei opowieść o burzliwej pierwszej miłości nastolatka z wątkiem LGBTQ+, na pierwszym planie. No i Parasite to znakomity koreański film, ale będą także współczesne konflikty. I dzisiaj na rozpoczęcie tej sekcji w Centrum Dialogu Pan Nikt kontra Putin. Znany film, ale warto go sobie przypomnieć, albo zobaczyć po raz pierwszy o nauczycielu, który decyduje się potajemnie sfilmować to, co naprawdę dzieje się w szkole podstawowej, do której zresztą uczęszczał wcześniej jako dziecko w rodzinnym mieście w górach Uralu. Inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku zmieniła wszystko, zmieniła właśnie jego otoczenie i to postanawia filmować. I o wystawach warto powiedzieć kilka słów w Akademickim Centrum Designu dziś, anatomii oporu. To jest tytuł wystawy Joanny Pawlik. Ekspozycja jest zbiorem fotografii i obiektów rzeźbiarskich, a mówi o cielesności, o niepełnosprawnościach, także o przywiązaniu do miejsc. Artystka przeciwstawia się idealistycznemu obrazowi kobiecej fizjonomii i jednocześnie poszukuje bezpiecznego terytorium, choćby ono miało się okazać hełdami węgla albo zwaliskami odpadów przemysłowych. Otwarcie dzisiaj o godzinie 18 w Akademickim Centrum Designu, które, przypomnę, mieści się na Księżym Młynie, ulica Księży Młyn 13/15. Ta wystawa będzie czynna do końca sierpnia. I to tyle w dzisiejszych wiadomościach kulturalnych. Kolejne jutro o tej samej porze.
0: Zapraszamy już teraz. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Anna Grobińska.

20 minut po godzinie 11, a ja być może teraz zaskoczę, ponieważ tak siedzę cichutko w sprawie zaproszeń. Pewnie, że i takie niespodzianki mamy dla Państwa dzisiaj. Wyprawa do teatru, tak na dobry początek. I nie jedna osoba pomyślała sobie, ale jak to? Teatr Powszechny w Łodzi, tak ma, że latem gra. 13 lipca spektakl Chciałem Być, czyli wiadomo, będzie można posłuchać piosenek z repertuaru Krzysztofa Krawczyka, obejrzeć pewną historię o artyście. To ja poproszę, żeby nawiązać do tego tytułu. Chciałam być, jak Państwo by dokończyli takie zdanie i proszę swój wybór uzasadnić. studio@radiouć.pl. Najciekawsza z naszym zdaniem opowieść zostanie nagrodzona. Czekamy.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Kołatanie przedsionków.
3: Każdy wtorek od 21.00. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
4: Firma Dunwood S.A. zatrudni malarzy szpaklarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie 11:00. Ja nie będę dłużej czekać. Mam bardzo dobrą wiadomość dla pani Aleksandry. Zaproszenie do Teatru Powszechnego na spektakl Chciałem Być było do zdobycia. I tutaj bardzo proszę, ja poprosiłam o to, żeby dokończyć taką myśl. Chciałam być projektantką mody, napisała pani Ola. Szyłam ręczne ubranka dla lalek ze szmatek, z materiałów. Moje lalki miały większy wybór strojów niż ja. Niestety pokonało mnie rysowanie, bo dobrej kreski to ja nie mam, czyli to marzenie się nie spełniło, ale marzenie o wyprawie do teatru jak najbardziej gratuluję.

0: 23 minuty zostały nam jeszcze do godziny 12, a ja mam bardzo ważną informację. Uwaga, uwaga. To za chwilę właśnie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Informacja bardzo ważna, nie mogła dłużej czekać. Oczywiście, że tak. Jaka chwila, o czym ja wspominam. To powtórzę. Uwaga, uwaga, mam zaproszenie do kina. Ale uwaga, jest ważne jeszcze dziś i jutro, także proszę przemyśleć, czy się uda. I tutaj jeszcze jeden wątek. Dzisiaj urodziny obchodzi Jacek Cygan. Chyba nie trzeba przedstawiać, tym bardziej w radiu. I ja poproszę w takim razie, żeby wymienić przynajmniej dwa tytuły filmowe, serialowe, w których pojawiły się piosenki do tekstów Jacka Cygana. Co wybrać, prawda? O to jest pytanie. Bardzo proszę, czekam na wiadomości studio@radiolodz.pl.

0: 16 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. Ja prosiłam przed chwilą, aby wymienić przynajmniej dwa tytuły filmowe, serialowe, w których pojawiały się piosenki do tekstów Jacka Cygana. Dzisiaj przypomnę, taka urodzinowa okoliczność. Pan Jacek Cygan obchodzi urodziny. Najlepsze życzenia także od Radia Łódź. Co państwo wybrali, prawda? Pani Kamila wybrała na przykład Ogniem i Mieczem i Klan, pan Marcin Jacka i Placka i Pod Wiatr. Takie tytuły właśnie. A ponieważ były to dwie pierwsze osoby, które się zgłosiły i tutaj udzieliły jak najbardziej prawidłowej odpowiedzi, to właśnie te osoby otrzymują podwójne zaproszenie do kina. Gratulacje.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A skoro już o tych piosenkach rozmawiamy,

A jaki dzisiaj będzie ten stan pogody, tego dowiemy się tuż po wiadomościach Radia Łódź, a potem ruszymy w muzyczną podróż piosenki na walizkach. Dzisiaj zaproponuje Piotr Stańczyk.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
3: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
5: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
4: I tych, którzy działają razem dla Polski.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Jest południe.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Zapraszamy na wiadomości i Radio Łódź. Jarosław Turek.
10: A w serwisie niebotyczne zarobki lekarza w miastku, teoretycznie ponad 20 tysięcy złotych za godzinę. Policyjne kontrole hulajnóg w Łodzi i wyłudzanie unijnych dotacji na innowacyjne projekty. W regionie w tej chwili pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na termometrze mamy 19 stopni. $300 000 za jeden dzień zabiegów zarobiła lekarska spółka w szpitalu miejskim w miastku. Taką właśnie sytuację opisała dzisiaj Wirtualna Polska, a co o tej sprawie wiadomo, relacjonuje Przemysław Woś.
11: Portal przedstawił sytuację spółki lekarskiej Spine, która wykonywała zabiegi neurochirurgiczne w szpitalach w Polsce, m.in. w szpitalu w Miastku. Z dokumentacji medycznej oraz danych konsultanta wojewódzkiego ma wynikać, że jednego dnia, 10 stycznia 2025 roku, lekarz ze spółki wykonał tam 73 zabiegi neurochirurgiczne. Zgodnie z umową spółki lekarskiej ze szpitalem w Miastku, jej wynagrodzenie miało wynosić 65% kontraktu NFZ za procedurę. Oznacza to, że wystawiła lecznicy z Miastka fakturę na $300 000 za 12 godzin zabiegów, czyli wynagrodzenie za pracę lekarza wyniosło $26 000 za godzinę, pisze Wirtualna Polska. Sprawa jest badana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem prokuratury.
10: Wiadomo, że szpital w Miastku ma potężne problemy z płynnością finansową. Jego długi sięgają 40 milionów złotych.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Policja w Łodzi kontroluje kierowców hulajnóg. Patrole zwracają uwagę dzisiaj na prędkość i niebezpieczną jazdę. Kontrole prowadzone są m.in. przy Alei Piłsudskiego. Na miejscu jest nasz reporter Seweryn Potenta, z którym teraz się łączymy. Powiedz, Seweryn, jak przebiega ta akcja?
12: W trakcie kontroli prowadzonej przy trasie WZ wystarczyło zaledwie kilkanaście minut, by policjanci zatrzymali trzech kierowców, którzy swoimi hulajnogami przekroczyli dopuszczalną prędkość, czyli 20 km na godzinę. W tym krótkim czasie rekordzista przekroczył ją niemal dwukrotnie, rozpędzając się do 39 km na godzinę. Zbyt szybka jazda to jedno z głównych przewinień kierowców hulajnóg, ale podczas dzisiejszych działań policjanci weryfikują także ich trzeźwość i wiek, bo od marca tego roku z hulajnóg hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 roku życia. Podczas kontroli, które prowadzone są na terenie całego miasta, policjanci sprawdzają także zachowania rowerzystów. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
10: Policjanci zwracają także uwagę na to, czy rowerzyści i kierowcy hulajnóg mający poniżej 16 lat jeżdżą w obowiązkowych kaskach ochronnych. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób w śledztwie dotyczącym wyłudzeń unijnych dotacji. Ich wartość według wyliczeń śledczych przekracza 7,5 miliona złotych. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura regionalna w Gdańsku. A jak wyłudzono dotacje, wyjaśnia prokurator Mariusz Marciniak.
13: Podejrzani przedłożyli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie nierzetelne dokumenty dotyczące projektu lokalizacji, wydobycia i unieszkodliwienia bezpośrednio na morzu zatopionych w obrębie Morza Bałtyckiego bojowych środków trujących, tzw. amunicji chemicznej.
10: Według ekspertów to nie był innowacyjny projekt neutralizacji bojowych środków na dnie Bałtyku, tylko zwykłe oszustwo. Dwóch podejrzanych zostało aresztowanych. I na koniec wakacyjna przygoda dla najmłodszych w Radio Łódź. Dzisiaj ruszyła kolejna edycja Akademii Młodego Radiowca. Przez najbliższe dni 15 uczestników będzie się uczyć podstaw pracy przed mikrofonem i poznawać tajniki dziennikarstwa. A z naszymi radiowcami rozmawiał reporter Sebastian Dziuda.
14: Przyszłam tu, żeby zobaczyć, jak jest w radiu, żeby się nauczyć robić audycje. Przyszłam tu po to, aby poprawić moją trochę dykcję oraz aby dobrze się bawić głównie. Zobaczyć, jak wygląda radio i się jeszcze nauczyć, żeby być radiowcem.
10: W programie warsztatów prowadzonych przez Anię Grablińską są m.in. nagrania słuchowisk i mini audycje, a także wywiady z gośćmi ze świata radia, kultury i sportu. A są jeszcze ostatnie miejsca na drugą turę Akademii, która rusza w sierpniu. Można o tym przeczytać, tam są wszystkie informacje na naszym portalu radiołódź.pl.
8: I tak pewnie przy okazji będzie też pomoc w sprawie prognozy pogody w odpowiednim czasie oczywiście. Dzisiaj sama jeszcze, w ciągu dnia zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, potem stopniowo wzrastające do dużego. Maksymalnie dzisiaj Łódzkiem do 22 stopni, wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty. Teraz mamy 19 stopni na termometrach w Łodzi. Pięć minut po godzinie 12, a już teraz to jest ten czas, kiedy poznamy odpowiedź na pytanie, jakie piosenki przygotował dzisiaj dla nas, uwaga, uwaga, Piotr Stańczyk.
15: Dzień dobry, Moniko, dzień dobry Państwu.
8: Witam bardzo serdecznie, Piotrusiu. Jeżeli chodzi o to, co przed nami, piosenki na walizkach, wyjątkowy godzinny program w Radiu Łódź od poniedziałku do piątku, właśnie o tej porze, taka muzyczna bardziej historia. Jaką historię dzisiaj przygotowałeś?
15: Dzisiaj będziemy poruszali się wokół właśnie takiego ogólnego hasła, jakim są wakacje w piosence, bo one są zaznaczone wyraźnie, odkąd chyba pamiętam. Lubimy śpiewać o lecie, lubimy śpiewać o wypoczynku, o wakacjach w różnych kontekstach.
8: Och, te wakacje, wakacje. A czy będą po polsku, czy też na przykład tak, po angielsku, zawsze. Po japońsku też się pojawią, czy nie?
15: Po japońsku akurat dzisiaj nie.
8: Jeszcze nie znalazłeś.
15: Nie odnalazłem takiej kompozycji, ale kto wie, wszystko przed nami. Natomiast zawsze staram się, żeby to był miks utworów zagranicznych i polskich, bo przecież my jako Polacy tutaj także mamy zasługi.
8: Jeżeli chodzi o te japońskie wakacje, to tak w polskim stylu jako tako, czyli po japońsku właśnie, tak nawiązując do pogody, którą mamy aktualnie. Ale tak to już jest. Chyba wolimy taką pogodę od upałów.
15: Ja zdecydowanie. Wreszcie z czym oddychać.
8: Monika Borysow-Dudowicz, ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas i posłuchajmy piosenek.
16: Piosenki na walizkach. Lista wakacyjnych przebojów.

I momentalnie zrobiło się bardzo letnio i bardzo, bardzo wakacyjnie, a to zawdzięczamy Madonnie i piosence Holiday z 1983 roku. Ciekawostką jest fakt, że to był tak naprawdę jej pierwszy wielki światowy sukces. Dopiero potem pojawiły się utwory Like a Virgin czy Material Girl. Madonna w wywiadach udzielonych jakiś czas później stwierdziła, że ta piosenka po prostu musi pojawić się na każdym jej koncercie, bo o to proszą fani. A wakacje to, tak jak mówiłem parę minut temu, bardzo wdzięczny temat, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, o piosenki, o przeboje. Lato, wakacje są obecne w literaturze, są obecne, jeśli chodzi o malarstwo, ale także i muzykę. A w piosenkach na walizkach właśnie polecamy Państwu takie nagrania, które można spakować umownie i zabrać ze sobą na urlop albo na wakacyjny wyjazd. Jak zwykle jesteśmy ciekawi Państwa opinii, Państwa zdania, Państwa wyborów. Można proponować tematy, można proponować poszczególne utwory i ich wykonawców. Studio @radiolos.pl. A zatem zaczynamy.

Sławomir Łosowski i jego przyjaciele zespołu Kombi Taniec w słońcu, pamiętające rok 1981. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź, no to teraz lato i wakacje Anno Domini 1979 i motyw, który pojawia się corocznie po

Z uśmiechem na ustach Hurray Hurray It's a Holiday, Frank Farian i Fred Jay, autorzy wielkiego hitu zespołu Bonnie M z 1979 roku. Ale nie tylko piosenki zagraniczne pojawiają się w naszej południowej audycji. Pamiętamy także o rodzimych wykonawcach, o gwiazdach polskiej estrady. Niezapomniany Andrzej Zaucha i znaleziona przeze mnie w naszych archiwach informacje o wakacjach z roku 86.

Summer Holiday, jeden z najsłynniejszych utworów Cliffa Richarda, pozostający nieodłącznym elementem jego występów na żywo. To był rok 1963. Wracamy do kraju. W roku 1968 w radiowym eterze pojawiła się oto ta piosenka. To było...

Słynne nagranie zrealizowano w studiu Polskiego Radia w Warszawie dla studia Rytm z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego pod dyrekcją Juliusza Loranca. Podobno wykonawca Maciej Kosowski nie spodziewał się, że utwór stanie się takim znanym wielkim przebojem. Dowiedział się o jego popularności, będąc za granicą. Rok 2000, piosenki na walizkach. Sięgamy właśnie po tamten okres. Autorami kompozycji są Mieczysław Jurecki, słowa napisał Andrzej Mogiennicki. O zakazanych wakacjach Wojciech Gąsowski.

Ale póki co 6 lipca 2026 roku, Radio Łódź, piosenki na walizkach, nasza nowa muzyczna propozycja od poniedziałku do piątku ukazująca się na antenie właśnie przez 55 minut. Czekamy na Państwa sugestie, na Państwa prośby, na Państwa podpowiedzi. studio@radiolos.pl. W zeszłym tygodniu wielu słuchaczy prosiło o odniesienia do muzyki reggae. Było Sunshine Reggae, teraz rok 92 i nagranie zawierające właśnie między innymi ten styl. Sweat, a la la la long inner circle. I've been

Rytmy reggae pochodzące z Jamajki, bo właśnie z tego kraju wywodzą się muzycy formacji Inner Circle. To były wakacje Anno Domini 92. Piosenki na walizkach w Radiu Łódź, rok 98, ostateczny krach systemu korporacji. Kult i Kaśk Staszewski.

No właśnie, gdy nie ma w domu dzieci, bywa różnie, dochodzi do różnych sytuacji. 10. album Kultu, rok 98, no i właśnie ten bardzo znany polski przebój. A w piosenkach na walizkach dynamicznie brytyjska formacja Katrina and the Waves i znana słoneczna piosenka Walking on Sunshine.

Po prostu prosta, radosna piosenka, mimo że nie jesteśmy wyjątkowo radosnymi ludźmi. Byliśmy typowym młodym zespołem, niepewnym siebie i pesymistycznym. Nie mieliśmy bujnych włosów i nie wyglądaliśmy w żaden sposób na grupę inspirowaną wytwórnią Matown. Nie mieliśmy żadnej wiarygodności ani grona fanów podziwiających naszą tajemniczość. Byliśmy drugim zespołem popowym na pewnym niemieckim festiwalu, ale mieliśmy właśnie tę piosenkę. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine z 1985 roku, a w piosenkach na walizkach pojawi się teraz kultowe nagranie, jeden z evergreenów, jedna z 1200 kompozycji nagranych właśnie przez tę artystkę. Słowo pochodzi z języka greckiego i oznacza górne miasto. Słynne wzgórze, no i piosenka, która zapisała się już w naszej pamięci na zawsze. To nagranie z 1971 roku.

Mireille Mathieu, prawdziwa ikona francuskiej piosenki, nazywana ze względu na swój niski wzrost i potężny głos wróbelkiem z Awignonu. Wydała ponad 100 albumów, śpiewała aż w 11 językach. Acropolis, adieu. Rok 1976 i przenosimy się do Holandii. To był ich pierwszy wielki światowy hit, zaprezentowany zresztą na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie w roku 1978. Mississippi w roli głównych Pussycat.

jeden z największych radiowych przebojów roku 77 i 78 Mississippi, zespół Pussycat, a w piosenkach na walizkach, jak Państwo słyszą, klimaty lata, klimaty wakacji, spacerujemy, wędrujemy, zwiedzamy różne zakątki Europy, zakątki świata. No i właśnie temu między innymi ma służyć nasza muzyczna podróż. Studia Małpa, radio.pl. Czas na półwysep Apeniński, to było latem 1993 roku. Wykonawca tego utworu wydał płytę Tutte Storie, a na niej znalazła się, jak się potem okazuje, jedna z jego najpopularniejszych kompozycji, La Cosa della Vita, Eros Ramazzotti.

La Cosa della Vita i Eros Ramazzotti. Byliśmy z wakacyjnymi piosenkami między innymi w Grecji, w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech. To teraz Amsterdam. Znany utwór, którego autorem jest oczywiście Seweryn Krajewski.

filmu Wakacje w Amsterdamie z 1986 roku w reżyserii Krzysztofa Sowińskiego. Autorem muzyki był właśnie wykonawca tego nagrania Seweryn Krajewski. No i nasze muzyczne wakacje dzisiaj finalizujemy utworem zespołu Ten CC Dreadlock Holiday z 1978 roku. Myślę, że warto jak zwykle tej piosenki posłuchać.

0: 78 roku pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii, w Belgii, w Nowej Zelandii i Holandii. Tylko 44 pozycja amerykańskiej listy bestsellerów, ale tam podobno wiele stacji radiowych nie gra muzyki reggae. Dreadlock Holiday i zespół Ten CC.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, pasażerowie lotu, kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
3: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
4: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
5: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
8: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Łódź, jest godzina 13. Posłuchajmy najnowszych wiadomości przed mikrofonem. Jarosław Turek.
10: A w serwisie poselska kontrola lekarskich zarobków w Sieradzkim Szpitalu, wsparcie Nika Cave'a dla działań łódzkiej fundacji i zapowiedź kolejnych ułatwień w kontaktach przedsiębiorców z urzędnikami. A w regionie pochmurno, ale z rozpogodzeniami coraz cieplej. Teraz na termometrze mamy 20 stopni. Posłowie opozycji skontrolowali dzisiaj szpital wojewódzki w Sieradzu. To jest efekt afery w szpitalu południowym w Warszawie, gdzie doszło do poważnych nadużyć, w tym wypłaty ponad 1,5 miliona złotych za rok pracy jednemu z lekarzy. Europoseł PiS Waldemar Buda twierdzi, że w szpitalu w Sieradzu to jest również możliwe.
11: Tutaj w tym szpitalu wojewódzkim w Sieradzu nie ma żadnego problemu, żeby zatrudnić żonę jednocześnie pracując w tym szpitalu. Nie ma żadnego problemu, żeby zatrudnić męża nie mającego uprawnień. Nie ma żadnego problemu, żeby zatrudnić radną z Koalicji Obywatelskiej albo z PSL-u bez uprawnień i zarabiać jednocześnie 300 tysięcy złotych.
12: Czy ktoś składał skargi na sposób zarządzania szpitalem? Nie wiem, być może do posłów, a do nas absolutnie takie głosy nie dochodziły.
10: Tak odpowiada zastępca dyrektora do spraw medycznych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu Jacek Kogucki. Po interwencji posłowie zostawili listę kilkudziesięciu pytań dotyczących działania placówki. Dyrekcja ma teraz 2 tygodnie na odpowiedź. Nick Cave wsparł łódzką fundację. Podczas open air'a na fortepianie Nicka Cave'a pojawiła się niewielka porcelanowa figurka będąca symbolem kampanii Uwaga Wrażliwe Fundacji Słonie na Balkonie. Australijski artysta zagrał też utwór Into My Arms. Kampania zwraca uwagę na kryzys psychiczny dzieci i młodzieży i długie kolejki do psychiatrii dziecięcej, mówi o tym prezeska fundacji Joanna Paduszyńska.
13: W naszym spocie śpiewa to chór dziecięcy, a w obrazku widzimy figurkę porcelanową, która rozkrusza się na kawałki i to jest symbolika tego, jak kruche jest życie dzieci w kryzysie psychicznym.
10: A dla fundacji występ Nicka Cave'a to był ważny znak solidarności z dziećmi w kryzysie.
13: Tym gestem Nick Cave pokazał, że to, co robimy dla dzieci w kryzysie psychicznym jest bardzo ważne, że to jest to, co on rozumie i to było najbardziej wzruszające wydarzenie na świecie i wielki gest dla naszej fundacji.
10: Kampania łódzkiej fundacji nagłaśnia problem dostępu do psychiatrii dziecięcej. Średni czas oczekiwania na pierwszą wizytę wynosi około 238 dni, a w niektórych placówkach przekracza nawet 2 lata.
1: Więcej na radiołódź.pl.
10: Rząd zapowiada głęboką reformę przepisów dla biznesu pod hasłem deregulacja 2.0. Nowy pakt systemowych zmian, który ma wejść w życie w przyszłym roku, m.in. wprowadza darmową aplikację na urządzenia mobilne, która ma zastąpić tradycyjne kasy fiskalne. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański podkreśla, że ta zmiana ułatwi życie blisko 2 milionom podatników.
14: Dzięki tej zmianie możliwe będzie wprowadzenie wstępnie wypełnionych deklaracji VAT-owskich. Po wprowadzeniu nowych e-paragonów administracja będzie w stanie przygotować za podatnika wstępnie wypełnioną deklarację e-VAT.
10: Kolejnym elementem reformy jest całkowita zmiana podejścia skarbówki do obywatela. Nowe przepisy mają położyć kres natychmiastowemu i surowemu karaniu za nieświadome błędy. Jeśli system wykryje ludzką pomyłkę w deklaracji, a przedsiębiorca poprawi ją sam przed oficjalną interwencją urzędnika, państwo zmniejszy kwotę odsetek do zapłaty. Jeszcze o tym, że aktywność wulkanu Etna w tej chwili zakłóca pracę największego lotniska na Sycylii. Podróżni muszą się liczyć z opóźnieniami i odwołanymi lotami. Spółka zarządzająca lotniskiem prosi o śledzenie komunikatów, a mówi o tym więcej Aleksandra Nietopiel.
15: Wszystkiemu winien jest pył wulkaniczny, który wydobywa się z Etny, wpływając na przestrzeń powietrzną nad Katanią. Popiół nie tylko ogranicza widoczność, ale jest też szkodliwy dla silników samolotowych. W związku z tym znacznymi ograniczeniami zostało objęte lotnisko Fontana Rossa, największy port lotniczy na Sycylii. Oddalone o około 100 km lotnisko w Comiso działa bez zakłóceń. Największe utrudnienia są z przylotami, ale sytuacja jest dynamiczna. Wcześniej samoloty mające problem z lądowaniem kierowane były do innych portów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
10: Tak więc pasażerowie lecący na Sycylii są proszeni, aby zanim udadzą się na lotnisko, sprawdzili status lotu u przewoźnika. A u nas w serwisie za godzinę m.in. o tym, dlaczego łódzki stadion startu jest tak zaniedbany. A pytają o to sami mieszkańcy.
16: Dzisiaj w Łodzi oraz w całym naszym regionie zachmurzenie małe i umiarkowane. Co prawda chłodniej, ale za to rześko i całkiem przyjemnie. Na radiowym termometrze 20 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 994 hektopaskale. Towarzyszy nam wiatr umiarkowany, chwilami porywisty zachodni o tendencji zmiennej.
17: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: Płyniemy z tą falą, płyniemy w poniedziałek 6 lipca 2026 roku. Dzień dobry raz jeszcze, przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Naszą audycję realizuje Patrycja Wojsznis i właśnie w tym składzie pozostaniemy z Państwem do 16, oferując stałe pozycje programu, emocje konkursowe, no i oczywiście dużą porcję muzyki. Przed nami Grzegorz Turnał w kompozycji 6 godzina.

0: szósta godzina. Rym do pianina. Szósta godzina. Masz jeszcze czas.
1: Doskonale Państwu znany artysta Grzegorz Turnał w piosence, która promowała jego nową płytę jesienią zeszłego roku, szósta godzina. A my mamy w tej momencie 9 minut po 13. Mogę skorzystać z okazji i raz jeszcze podziękować wszystkim słuchaczom, którzy towarzyszyli nam już od 12 w audycji Piosenki na Walizkach. Otrzymałem kolejne Państwa podpowiedzi, Państwa sugestie. Bardzo z tego powodu się cieszymy. Napisał również pan Krzysztof i formułował następującą myśl. Witam serdecznie. Często grupa Pussycat była odtwarzana na magnetofonie szpulowym przez moich rodziców, ale także latem gdzieś w tle na podwórku było słychać te brzmienia. No właśnie, to chodzi o Państwa skojarzenia, o Państwa wspomnienia, o takich artystów, którzy zawsze kojarzą się właśnie z tym czasem w roku, z wakacjami, z piosenką, z latem. Będziemy skłonni skorzystać z Państwa sugestii. studio@radio.pl Można oczywiście w trakcie programu, także po godzinie 13 jeszcze zgłaszać swoje typy, swoich faworytów, swoich ulubieńców, a my skrzętnie tutaj całym zespołem będziemy starali się do tego ustosunkować. W pierwszej godzinie najdłuższej fali relaksu nasza nowa propozycja programowa, drugi odcinek audycji Zanim klikniesz pod redakcją Daniela Markiewicza. W rozmowie z zaproszonym gościem autor poruszy kwestię tak zwanych ataków phishingowych. Ponadto ciekawostki, nowe wiadomości i jak zawsze dużo przebojowej muzyki. Zapraszam.

I Was Made For Loving You, znana kompozycja amerykańskiego zespołu Kiss. 16 minut po 13. W naszym programie także pewne sugestie, pewne podpowiedzi, jak można spędzić wakacyjny czas. I Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza w lipcu i w sierpniu na bezpłatne aktywności pod hasłem Wakacje w Bibliotece. Między innymi będzie spotkanie dedykowane szerokiemu gronu odbiorców już 8 lipca o godzinie 17. Survivalowiec w kapciach. Taki tytuł nosi to wydarzenie. W programie między innymi dowiemy się, czym jest plecak ewakuacyjny, to znaczy plecak ucieczkowy i co warto w nim mieć, jakie wyposażenie może przydać się w sytuacjach awaryjnych. Pojawią się praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i samodzielności, a także prezentacja literatury dostępnej w bibliotece poświęconej survivalowi. Przez całe wakacje książka na wakacjach, akcja fotograficzna promująca czytelnictwo. Wystarczy wypożyczyć książkę ze zbiorów biblioteki i zabrać ją w wakacyjną podróż, zrobić fotografię, a także przygotować krótki opis zdjęcia, przesłać foto z opisem. No a wybrane fotografie będą udostępnione w mediach społecznościowych biblioteki. Autorzy najbardziej kreatywnych zdjęć otrzymają drobny upominek. Serdecznie zapraszamy.

również jedna z ikon amerykańskiej piosenki, wokalista Andy Williams i jeden z jego największych przebojów. A takich u nas nie brakuje, oczywiście w najdłuższej fali relaksu. Kompozycja pamiętająca rok 73, potem wykonanie Roberta Palmera w roku 82 i wreszcie wersja Roda Stewarta.

0: Tak, tak, są na świecie szczęściarze. Są tacy, którym zawsze szczęście dopisuje. Jak w piosence wykonanej przez Roda Stewarta Some Guys Have All The Luck. To był 10. singiel w Stanach Zjednoczonych, 15. nad Tamizą w roku 1984.
1: Radio Łódź.
2: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radio Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
3: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
4: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
5: Let's do it!
4: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
5: Oh yeah!
4: Zamów 512 50 40 30.
6: Dobra cena gwarantowana.
5: Let's do it!
7: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
10: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
11: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
7: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Między innymi przy muzyce relaksujemy się od poniedziałku do piątku między 13 a 16. Kto nam teraz zaśpiewa? Postać swego czasu znana i popularna w Polsce, Natalii Imbruglia. Dziś w utworze Shiver.
12: Oh,

0: O tęsknocie, bo piosenka nosi tytuł Tak mi ciebie brak, Kasia Kowalska. To jest kompozycja, która ukazała się na jej długogrającej płycie w połowie lat 90., dokładnie w roku 1996. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź za 20 minut 14.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. Zaprasza Daniel Markiewicz.
2: Twoje konto zostało zablokowane. Dopłać 3 zł do przesyłki. Tak zaczyna się wiele ataków phishingowych, które każdego dnia trafiają do tysięcy Polaków. Dziś przestępcy nie potrzebują kominiarek ani łomów. Zamiast tego używają smartfonów i psychologicznych trików. Jeden link, jedna zła decyzja i możemy stracić swoje pieniądze oraz prywatne informacje. A o tym, jak wyglądają ataki phishingowe i jak się przed nimi bronić, rozmawiam dzisiaj z podkomisarzem Sewerynem Adamczykiem z zarządu w Łodzi, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam panie dyrektorze, witam państwa słuchaczy.
2: Kiedy mówimy phishing, od razu nasuwa się skojarzenie z fałszywym linkiem. Ale temat jest chyba znacznie szerszy.
3: Tak, panie redaktorze, zdecydowanie temat jest niezwykle szeroki, gdzie samo słowo phishing, będziemy mówić o tym teoretycznie, ale możemy to określić jako taką metodę, sam mechanizm, którym możemy uwzględnić to tak, jak ktoś podszywa się pod osobę, podmiot, instytucję, którą my darzymy jakimś zaufaniem i próbuje osiągnąć jakieś działanie, które leży po naszej stronie. Możemy coś kliknąć, możemy gdzieś przejść pod jakiś link, możemy wykonać jakieś działanie. To jest taka jakby podstawa w ogóle funkcjonowania, założenia tego przestępstwa.
2: A w jakich sytuacjach najczęściej możemy paść ofiarami właśnie phishingu?
3: Najczęściej w zasadzie możemy odnieść się do tego, że jest to szybkość, emocje, podejmowanie działania bez takiego głębszego zastanowienia się i bez podejścia na spokojnie, na chłodno, ale też możemy nadziać się na samych emocjach, które mogą spowodować to, że my w danym momencie jesteśmy zabiegani, mamy dużo problemów na głowie, tak jak każdy z nas ma sytuację w życiu, że całe życie jesteśmy ustatkowani, ułożeni, spokojni. Wystarczy jeden moment, gdzie w pracy pokłóciliśmy się z naszym przełożonym, albo po prostu ktoś zatrąbił na nas jadąc samochodem i już w nas buzują emocje. Czekamy na akurat paczkę, bo ma przyjść nam jakaś ładna kosmetyki. Czekamy na tą jedną paczkę i wtedy akurat jak jesteśmy zdenerwowani, ktoś na nas trąbi w tym samochodzie, to wtedy przychodzi nam SMS, że ta paczka została wstrzymana i mamy dopłacić 2,99, bo w innym przypadku zostanie zwrócona do nadawcy, a wiadomo, chcemy być piękni i jak najszybciej te kosmetyki chcemy odebrać. Wtedy klikamy w ten link, mówimy 2,99, to jest praktycznie tak mała kwota, że nasze jakby poczucie zagrożenia spada do takiego niskiego poziomu, że nie jesteśmy w stanie późniejszych tych takich małych czerwonych lampek odczytać, bo mówimy ta kwota 2,99, co się może więcej stać? Szybko dopłacimy, ta paczka szybko nam przyjdzie i tak jak mówiłem, będziemy piękni, a w tym czasie ten oszust już może zareagować i ta dopłata do paczki 2,99 może wywołać całą lawinę wyników, w których stracimy nasze oszczędności życia, stracimy nasze dane, stracimy dostępy do kont. Może wydarzyć się dużo, dużo, dużo gorszych rzeczy.
2: Czyli przede wszystkim pośpiech, można podsumować.
3: Tak.
2: Jakieś działanie w stresie?
3: Głównie jakieś pośpiech i emocje.
2: A czy samo kliknięcie linku, który dostajemy, to już może powodować szkodę, czy potrzeba jednak czegoś no trochę więcej, żeby oszustwo się udało?
3: W większości takich typowych przypadków samo kliknięcie w link, który otrzymujemy, czy to drogą mailową na naszą skrzynkę, czy poprzez SMS-a, czy w link, który gdzieś znajdziemy na jakimś forum lub zostanie nam wyświetlone na jakimś portalu społecznościowym, jeszcze nie musi być tym elementem, który już wpłynie na to, że stracimy pieniądze, stracimy oszczędności naszego życia. Dopiero dalsze działania, które wykonamy. Tak jak w przypadku właśnie tego SMS-a 2,99 już kliknęliśmy w ten link, czyli już ten pierwszy mechanizm psychologiczny temu oszustowi się, jakby jego plan się udał i powiódł. Wywołał on presję na to, żebyśmy ten link kliknęli, byliśmy rozemocjonowani, weszliśmy na tą stronę i dopiero tutaj zaczyna się cały ten proces, w wyniku którego jesteśmy najbardziej narażeni na to, co może się stać dalej. Możemy utracić dostęp do naszych portali społecznościowych, ale co gorsza, możemy zostać przekierowani do strony bankowej, która nie odbiega zupełnie niczym od tego, jak ona jest prezentowana i przedstawia nam się na co dzień, jak logujemy się do bankowości mobilnej czy bankowości internetowej. Są loga, są te same okienka, jest taki sam układ strony i dopiero logując się do tej bankowości, tu jesteśmy najbardziej zagrożeni, ponieważ oszust, on nie jest w stanie z zewnątrz dowiedzieć się i wymyślić, zgadnąć naszego numeru identyfikacyjnego klienta, którego używamy, loginu, hasła i dopiero my te dane nieświadomie przekazujemy mu je przez ten formularz, ponieważ ta strona, na którą weszliśmy z tego właśnie linku, z tego maila, z tego SMS-a, ona ma na celu zbudowanie w nas takiego przeświadczenia, w którym ta strona wygląda na tyle realnie, że znów staramy się jak najszybciej wprowadzić te dane do logowania, próbujemy się zalogować na konto, gdzie notabene państwo słuchacze, pan redaktor, zwróćcie na to uwagę, że logujemy się do tej bankowości i realnie przechodzimy o krok dalej, czyli wyświetla nam się znowu prawidłowa kwota salda na koncie, prawidłowe nasze instrumenty płatnicze, którymi płacimy. Cały układ jest identyczny.
2: Czyli czujemy się jak w domu.
3: Czujemy się bezpiecznie, ponieważ zalogowaliśmy się na nasze konto bankowe i to jest właśnie najgroźniejszy element, ponieważ tak naprawdę to, co jest nam wyświetlane, to jest wyświetlane nam przez ten formularz, tą stronę pośredniczącą, którą stworzył oszust. Wyświetla nam się to, co chce nam pokazać oszust, to on widzi ten podstawowy nasz rachunek bankowy, ponieważ to on do niego się mógł zalogować. Teraz przede wszystkim też musimy zwrócić uwagę na to, że to, tak jak pan redaktor pytał, samo kliknięcie w link nie spowodowało jakiegoś tam wielkiego skutku, ale wpłynęło na to, że już znaleźliśmy się na tej stronie bankowej, która na nas dalej wywarła wrażenie autorytetu i wrażenie tego, że ta strona jest prawdziwa. Tu zadziałał ten mechanizm tego zaufania do naszego banku, gdzie mamy te loga, mamy wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa, gdzie niejednokrotnie jeszcze jest tak, że ten oszust przy przejściu na stronę naszego banku, on odpowiadając i tworząc tą stronę, może wyświetlić nam komunikat. Uważaj na oszustów. No, a jeżeli ktoś ostrzega nas przed oszustami, to on na pewno oszustem nie jest. Jesteśmy bezpieczni.
2: No tak, najciemniej pod latarnią
3: zawsze. Nic bardziej mylnego. To jest mechanizm psychologiczny, który ma osłabić naszą czujność i ma wyeliminować to, żebyśmy nie szukali tych czerwonych lampek. Jeżeli faktycznie zostaniemy przekierowani pod jakąś stronę, pod jakąś domenę, która zmusza nas do podania danych, do logowania, zatrzymajmy się i podejdźmy do tego na spokojnie, czy aby na pewno chcieliśmy się tam znaleźć i co nas w ogóle do tego przekierowało.
2: Czyli tak naprawdę można by trochę metaforycznie powiedzieć, że takie klikanie linku to jest takie trochę wchodzenie do niebezpiecznej dzielnicy. Jeszcze się nic nam nie stało, ale już jesteśmy o krok bliżej tego, żeby coś się wydarzyło złego.
3: Tak, to jest szukanie ewentualnych problemów, które wiemy, że mogą się nie wydarzyć, ale też mogą się wydarzyć. To jest takie igranie troszeczkę z losem, tylko że w przypadku akurat otrzymanego SMS-a z dopłatą do paczki, czy to z linkiem, albo ewentualnym jakimś kołem fortuny, którym zakręcimy, wygraliśmy najnowszy telefon, wchodzimy pod link, żeby ten telefon jak najszybciej odebrać, bo to jest oferta limitowana, ograniczona czasowo dla nas, to miejmy świadomość, że tu znów jest ta presja czasu. To, że weszliśmy i spacerujemy tą ciemną uliczką, być może widzimy kogoś z daleka, że ktoś do nas zmierza i chce zrobić nam krzywdę. Być może ktoś za chwilę wyjdzie z bramy, a w tym przypadku mamy możliwość tego, żeby się zatrzymać i nie wykonywać dalszych działań. Tutaj możemy podjąć się ucieczki, ale no zależy, czy szybko biegamy, tak?
2: I tu postawimy sobie przecinek, a na dalszą część rozmowy o phishingu i o tym, jak nie dać się oszukać, zapraszamy na stronę radioloc.pl.

Niezapomniany król muzyki pop Michael Jackson i Human Nature. Ważna informacja dla tych, którzy podróżują autostradą A2. Mamy utrudnienie na 388 km między Łowiczem a Skierniewicami w stronę Warszawy. Zderzyły się 3 pojazdy. Droga jest zablokowana w kierunku stolicy na czas lądowania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Żeby uspokoić trochę sytuację, bracia Gibb, zespół Bee Gees i kompozycja Too Much Heaven.

0: śpiewu zawsze słucha się z prawdziwą przyjemnością i tak jest od wielu, wielu lat. Ta piosenka pamięta drugą połowę lat 70., a dokładnie rok 1978, Bee Gees, Too Much Heaven. Za 3 minuty najnowsze wiadomości, w nich powiemy m.in. o policyjnych kontrolach hulajnóg w Łodzi, a także o pomyśle przerobienia łódzkiego stadionu na dżunglę. Szczegóły niebawem.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
1: a także Dariusz Postolski.
5: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
6: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 14. Przed nami serwis informacyjny Jarosław Turek.
10: A w serwisie policyjne kontrole hulajnóg w Łodzi, pomysł przerobienia łódzkiego stadionu na dżunglę i pałac Kibolski zamiast prezydenckiego na mapach Google'a. W regionie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, na termometrze około 20 stopni. Na początek policyjne kontrole prędkości na radarze, rowerzyści i kierowcy hulajnóg elektrycznych. Akcja odbywa się w całej Łodzi, a jej celem jest m.in. sprawdzenie, czy kierowcy elektrycznych jednośladów stosują się do obowiązujących przepisów, a ich najczęstszym grzechem jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości.
11: Jaka jest odpowiednia prędkość na drodze dla rowerów?
12: 30?
11: Nie. 20, tak? O 15 za dużo. Pani dowód osobisty przy sobie?
12: Jakby jak jest prosta droga, to też jakby są zachowane te warunki ostrożności, ale no różnie bywa.
13: Te działania skierowane są zarówno na zwracanie uwagi na popełniane przez tych kierowców i wobec nich różnego rodzaju wykroczenia, ale również i chyba przede wszystkim na profilaktykę.
10: Dodaje podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Policjanci weryfikują także wiek kierowców, bo od marca z tego typu elektrycznych pojazdów nie mogą korzystać dzieci poniżej 13 roku życia. A przypomnijmy, maksymalna dopuszczalna prędkość podczas jazdy hulajnogą elektryczną to 20 km na godzinę. Łodzianie narzekają na stan stadionu Startu. Boisko zarasta trawą, trybuny niszczeją, a po dawnej bieżni nie ma już ani śladu. Chociaż miasto przejęło obiekt niemal 2 lata temu, mieszkańcy wciąż nie doczekali się zmian. Mówi o tym więcej nasz reporter Kacper Józefowicz.
14: W porannej rozmowie Radia Łódź prezes miejskiej spółki Holding Łódź Łukasz Gos zapowiedział, że po wakacjach stadion Startu będzie jedną z rozważanych lokalizacji pod budowę dżungli 360. Początkowo tropikalny pawilon planowano ulokować w ogrodzie botanicznym, jednak społecznicy alarmowali, że mogłoby to negatywnie wpłynąć na ogród. Wielu łodzian uważa natomiast, że stadion Startu powinien zachować swoją sportową funkcję.
15: To bym widział tutaj coś, jakiejś powierzchni do takich ćwiczeń po prostu rekreacyjnych.
16: Powinno być obudowane.
15: Myślę, że sportowo-rekreacyjny bardziej. No jednak to są szkolenia psów, jakieś tam powiedzmy zjazdy i zloty i tak dalej, no także to tak jakby od paru lat jest zachowane, nie?
14: Konsultacje dotyczące lokalizacji dżungli 360 mają rozpocząć się po wakacjach.
10: W ubiegłym roku powołano zespół ekspertów, który pracuje nad planem zagospodarowania stadionu Startu. Na razie mieszkańcy nie widzą jednak żadnych efektów tych prac. Bydgoskie wojskowe zakłady lotnicze numer 2 będą montować i produkować amerykańskie pociski manewrujące Barracuda z przeznaczeniem dla polskiego wojska. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała w tej sprawie umowę z firmą Anduril Industries. Pocisk Barracuda 500 z głowicą o masie ponad 45 kg ma zasięg ponad 900 km. Jest przeznaczony do strzelania z samolotów bojowych i transportowych, a także wyrzutni naziemnych. Na Litwie doszło do wypadku autobusu, którym podróżowali m.in. Polacy. Kilka osób odniosło na szczęście niegroźne obrażenia, mówi o tym więcej Kamil Zalewski.
16: Do zdarzenia doszło w nocy na trasie Via Baltica w pobliżu Mariampola, niedaleko granicy z Polską. Jak przekazała litewska policja, autobus zjechał z drogi do rowu. Wstępne ustalenia wskazują, że do wypadku mogły przyczynić się trudne warunki atmosferyczne. Autobus jechał z Warszawy do Tallina. Jak poinformowała Polskie Radio ambasada Rzeczpospolitej w Wilnie, przewoźnik przekazał, że na pokładzie znajdowało się 12 obywateli Polski. Oprócz nich autobusem podróżowali też Litwini, Łotysze, Finowie, Ukraińcy oraz Estończycy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
10: Poszkodowani w tym wypadku już trafili do szpitali. Prezydencki pałac stał się pałacem Kibolskim, a ogród Saski ogrodem Suskim. To tylko dwa przykłady z wielu zmian, które nastąpiły wczoraj na mapach Google'a. Wciąż nie wiadomo, czy akcja jest żartem, czy efektem ataku hakerskiego. No i kto za tym stoi? Karol Bojke z ośrodka CERT Polska mówi, że to jest teraz wyjaśniane.
17: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps. Część nazw została już poprawiona, monitorujemy tę sytuację.
10: Sprawie przygląda się również Ministerstwo Cyfryzacji i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. To u nas w serwisie za godzinę testy działania słynnych słupków zaporowych na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.
0: W Łodzi i w całym województwie zachmurzenie małe i umiarkowane. Po ostatnich upałach i do naszego regionu, ale także do całej Polski nadeszło spore ochłodzenie. Jest chłodniej, ale przyjemnie, rześko. Na radiowym termometrze aktualnie 21 stopni powyżej zera. Barometr pokazuje leciutką zmianę, tym razem w dół 993 hektopaskale. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni, zmienny, a biometr obojętny.
18: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Która płynie i z którą my podążamy w poniedziałek 6 lipca 2026 roku. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Pamiętajmy o dzisiejszych solenizantach Dominika, Łucja i Dominik. Wszystkiego najlepszego.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Dlaczego nie zatańczyć, zwłaszcza latem w czasie wakacji? Igor Herbut z alia Vito Bambino i męskie granie orkiestra. Po godzinie 14 poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się w dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz, a następnie odsłona naszego specjalnego wakacyjnego konkursu Radia Łódź. Przypomnę, można w nim wygrać samolotowy rejs w dwie strony dla dwóch osób do Mediolanu. Szczegóły już niebawem. Proszę zatem uważnie nas słuchać, a ta zabawa, o której teraz powiedziałem, będzie trwała od 6 do 7 sierpnia bieżącego roku.

0: Właśnie sobie skojarzyłem, drodzy Państwo, że jak byłem kilkuletnim chłopcem, to ta piosenka, ta melodia wtedy się pojawiła. Między innymi ją rozpoznałem. Rock Your Baby, George McRae z 1974 roku. 12 minut po 14.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Jeśli marzą Państwo o weekendzie w Londynie, spacerze po ulicach Mediolanu albo odkrywaniu uroku w Brukseli, trzeba słuchać naszego radia i koniecznie wziąć udział w naszym specjalnym wakacyjnym konkursie, a można wygrać atrakcyjne vouchery na bilety lotnicze dla dwóch osób. Od 6 lipca do 7 sierpnia bieżącego roku na naszej antenie w pasmach 9, 12 i 13, 16 będą podawane specjalne hasła klucze i aby wziąć udział w tym quizie, trzeba zebrać wszystkie hasła podawane na naszej antenie. Łącznie należy ich zgromadzić 10, po dwa hasła dziennie od poniedziałku do piątku. Po skompletowaniu wszystkich haseł wysyłamy maila. Nasz adres konkurs@radios.pl. Powtórzę, konkurs@radios.pl. W treści wiadomości podając swoje imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, no i oczywiście komplet prawidłowo zebranych haseł. Pierwszy finał odbędzie się, uwaga, uwaga, 10 lipca, czyli już niedługo. A w tym tygodniu ta kategoria dotyczy wakacyjnych filmów i seriali. Uwaga, uwaga, podajemy kolejne hasło. Dziewczyna i chłopak, czyli Heca na 14 fajerek.

0: As it was, zaśpiewał Harry Styles, a w naszym studiu pojawiła się Beata Janowska. Dzień dobry, Beato.
1: Dzień dobry.
0: Obecność Beaty oznacza, że za chwileczkę poznamy tematy, zagadnienia, sprawy, którymi dzisiaj zajmują się nasi reporterzy, a pojawią się po 16 w audycji Słuchasz i Wiesz.
1: Między innymi przyglądamy się stadionowi Startu w Łodzi. 2 lata temu teren SKS-u Start przejęło miasto i wtedy zapowiadano, że powstanie tam obiekt rekreacyjno-sportowy. W zeszłym roku powołano nawet zespół ekspertów, którzy mieli pracować nad koncepcją zagospodarowania. Na razie o wynikach tych prac nic nie wiadomo, ale dzisiaj w porannej rozmowie Radia Łódź prezes miejskiej spółki Holding Łódź Łukasz Gos zapowiedział, że stadion Startu będzie jedną z rozważanych lokalizacji pod budowę dżungli 360. Przypomnę, że ten tropikalny pawilon miał powstać w ogrodzie botanicznym, ale pomysł wzbudził kontrowersje i liczne protesty. Konsultacje społeczne w sprawie dżungli 360 w Botaniku jeszcze trwają, ale miasto już przygotowuje się na to, że mieszkańcy powiedzą nie. I dlatego rozważa potencjalne inne lokalizacje. Między innymi padła propozycja terenu Startu i już słychać głosy łodzian, że stadion powinien zachować swoją sportową funkcję. Ale oczywiście nie jest on jedynym miejscem branym pod uwagę. Powiemy też o policyjnych kontrolach prędkości prowadzonych dzisiaj w Łodzi na ścieżkach dla rowerów. Funkcjonariusze sprawdzają, czy rowerzyści i kierujący hulajnogami stosują się do przepisów, między innymi przepisów dotyczących prędkości. Okazało się, że niektórzy przesadzili i to mocno. Jedna z osób jadących na hulajnodze pędziła z prędkością 39 km na godzinę, a dopuszczalna prędkość to 20 km na godzinę.
0: To bardzo niemiłe wrażenie i niebezpieczna zresztą sytuacja, kiedy dosłownie zza pleców wyskakuje taka hulajnoga, prawda? Nie wiem, czy ci się, Beatko, zdarzyło, jak szłaś na przykład ulicą, że w pewnym momencie nagle pojawiła się hulajnoga.
1: Trochę są za szybkie. Mnie przeraża jeszcze widok, kiedy nie zwalniają przed przejściem dla pieszych, bo oczywiście są na drodze rowerowej, ale nie zwalniają, a widzę tam powiedzmy matki z dziećmi, to włos się jeży na głowie.
0: Albo skręcające samochody, które w tym momencie też mogą się nie zatrzymać, prawda?
1: Mogą nie zauważyć.
0: Mogą nie zauważyć, bo to z tego wynika, a w tym momencie nieszczęście gotowe.
1: Powiemy też o tym, że Łodzi przybyło mieszkańców. Jest ich ponad 698 tysięcy i to jest prawie o 2300 osób więcej niż rok wcześniej. I z czego wynika ta zmiana? Otóż wynika z nowej eksperymentalnej metody liczenia, czy też szacowania zastosowanej przez Główny Urząd Statystyczny. GUS po raz pierwszy oszacował liczbę osób rzeczywiście mieszkających w Łodzi, a nie tylko tych, które są zameldowane. Z tym, że urząd podkreśla, że nie należy porównywać wyników osiągniętych jedną i drugą metodą, oczywiście porównywanie jest kuszące. W każdym razie ta większa liczba mieszkańców, która wynika z nowej metody, nie zmienia pozycji Łodzi na liście największych miast w Polsce. Łódź nadal jest czwarta za Warszawą, Krakowem i Wrocławiem.
0: Pamiętam czasy, kiedy byliśmy chyba na drugim miejscu.
1: Na drugim, za Warszawą, tak.
0: Chociażby lata 80., nawet chyba częściowo jeszcze pierwsza połowa lat 90.
1: Tak było przez długi czas. A w Radiu Łódź nad Wartą, który jest słyszany w zachodniej części naszego województwa, zajrzymy do Warty w powiecie sieradzkim, gdzie kończy się remont jednej z ulic w centrum miasta, ulicy Targowej. Powiemy, dlaczego to jest ważna dla mieszkańców inwestycja i kiedy zostanie ukończona.
0: A więcej szczegółów oczywiście w naszej audycji informacyjnej Słuchasz i Wiesz, do której wysłuchania zaprosiła Beata Janowska. Beato, dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.

Linda Kopuscja, Włodzimierza Nachornego, dosłownie nasza kofty, jej portret w przepięknym wykonaniu Bogusława Meca i Anny Marii Jopek. Piosenka pamięta początek lat 70. Ta wersja pojawiła się na płycie Duety, która ukazała się w roku 2008. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Wracamy do światowego przeboju. I Love You Always Forever zaśpiewa Donna Lewis.

0: to promocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
8: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Już 14.30, najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź. Pozdrawiam tych, którzy na wakacjach, na urlopach, ale także bardzo gorąco tych, którzy pracują i którym możemy towarzyszyć.

0: zaśpiewała Olivia Dean, a ja przypomnę o utrudnieniu, które występuje już od ponad godziny na autostradzie A2. Tutaj dotyczy to 388 km między Łowiczem a Skierniewicami w kierunku Warszawy. Na wysokości miejscowości Łagów doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 3 pojazdów i został zablokowany pas szybki w kierunku stolicy. Aktualnie ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem wolnym. To utrudnienie może jeszcze obowiązywać około 3 godzin. Zachowajmy ostrożność.
1: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart,

Za 20 minut 15, najdłuższa fala relaksu. Zajrzałem do swoich notatek i okazuje się, że 6 lipca 1950 roku na brytyjski dwór królewski dostarczono pierwszą limuzynę Rolls-Royce Phantom 4. No właśnie, to taka ciekawostka, ale przy okazji, drodzy słuchacze, szansa, aby zadać Państwu pytanie konkursowe, bo jeszcze o tym nie wspomniałem, ale dzisiaj mamy także dla naszych słuchaczy podwójne zaproszenie do Teatru Komedii Impro na spektakl improwizowany. Potraktujmy te informacje o limuzynie Rolls-Royce z pewnym przymrużeniem oka. Mamy wakacje, więc skojarzył mi się pewien serial. Głównym tematem właśnie tego komediowego serialu telewizyjnego są zabawne, codzienne sytuacje zdarzenia pewnego małżeństwa oraz najbliższej rodziny. Główna bohaterka kreuje się na arystokratyczną damę. Jest osobą egoistyczną, pedantyczną, lubiącą imponować i stawiającą swojemu skromnemu mężowi trudne zadania, trudne wyzwania. W oczach sąsiadów i całego otoczenia pragnie koniecznie uchodzić za osobę z wyższych sfer. W tym odcinku, który mam na myśli wspomnianego serialu, zamarzyła o posiadaniu nowego, luksusowego samochodu właśnie marki Rolls-Royce. Czy Państwo się domyślają, jaki serial mam na myśli, o który serial chodzi? Jeśli tak, to bardzo proszę spróbować swoich szans i wziąć udział w naszym konkursie. Studio Małpa, radio.pl.

Zaśpiewali Grzegorz Markowski i Ryszard Sygitowicz za 11 minut 15. Informujemy także o naszym pięknym regionie i o tym, co się zmienia także w czasie wakacji. Z placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim zniknie beton, a w zamian pojawi się sporo zieleni i nowych nasadzeń. Będą nowe drzewa i krzewy, a także ławki, stojaki rowerowe, kosze, oświetlenie i system nawadniania. Projekt zakłada posadzenie 62 drzew oraz blisko 2000 krzewów. Zieleń ma dawać upragniony cień w upalne dni, ograniczać się nagrzewanie się trotuaru, czyli po prostu tej sfery w centrum i sprawić, że ta część placu będzie bardziej przyjazna mieszkańcom. Dzisiaj właśnie ruszyły prace na południowo-zachodniej części tego terenu. W pobliżu pomnika Tadeusza Kościuszki dla kierowców bardzo ważna jest informacja, że od dziś nie można parkować na miejscach przy wjeździe od ulicy Łaskiej. No ale coś za coś. Będzie za to dużo, dużo przyjemniej i piękniej.

przedstawiciele muzycznej Szkocji, grupa Bell & Sebastian. Za kilka minut w naszych wiadomościach powiemy o wypadku na przejeździe i wstrzymaniu pociągów na trasie Piotrków-Częstochowa. Szczegóły już o godzinie 15, a przed nami jeszcze Manam.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
4: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
5: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Właśnie minęła 15. Radiu Łódź, pora na najnowsze informacje. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
10: W serwisie wypadek na przejeździe i wstrzymanie pociągów na trasie Piotrków-Częstochowa, nieudane testy słynnych słupków na Piotrkowskiej i zapowiedź zmian w przyznawaniu renty wdowiej. W regionie do wieczora w miarę pogodnie i ciepło. Na termometrze mamy teraz 22 stopnie. Wypadek i utrudnienie na przejeździe kolejowym w Radomsku. Auto wjechało tam pod pociąg. Około 12.30 na przejeździe kolejowym przy ulicy Kościuszki 81-letni kierowca Forda wjechał na przejazd mimo pulsującego czerwonego światła i zderzył się z pociągiem. Jak informuje aspirant Dariusz Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, nikt nie został ranny, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin.
11: Na szczęście kierujący nie odniósł żadnych obrażeń. Policjanci na obecną chwilę wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Na obecną chwilę ten przejazd kolejowy w Radomsku jest zamknięty. Policjanci pracują na miejscu tego zdarzenia.
10: A teraz to są poważne utrudnienia dla pasażerów, bo z powodu zatrzymania na trasie Częstochowa-Piotrków-Trybunalski ruch pociągów został wstrzymany, wprowadzono zastępczą komunikację autobusową, a pociągi PKP Intercity skierowano objazdem.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Słupki na Piotrkowskiej w Łodzi nie przeszły pierwszych prób. Dzisiaj przeprowadzono testy systemu inteligentnych słupków, które będą blokowały wjazd na Piotrkowską pojazdom bez pozwolenia. Już dzisiaj system miał zostać włączony na testowym odcinku od Placu Wolności do ulicy Pruchnika, ale zautomatyzowana blokada zawiodła. Słupki schowały się po zeskanowaniu karetki pogotowia, ale już się nie wysunęły. Trzeba było na nich postawić plastikowe pachołki. Łodzianie spacerujący Piotrkowską to obserwowali i komentowali.
12: Tragicznie to funkcjonowało w piątek. To była jedna wielka porażka. Tutaj były dwa wypadki. Dwa razy skasowali tutaj te słupki. Tragedia to jest. Dylemat, dramat, wszystko. Nie za dobrze to działa.
13: Piotrkowska to jest specyficzna ulica. Wielki, wielki targ, w sensie piwny, nie? Moim zdaniem ograniczenie ruchu jakiekolwiek jest pożądane w centrum miasta. Ci, którzy tu mieszkają, to na pewno by chcieli, żebym ja tutaj samochodem nie przyjeżdżał.
10: My wrócimy do tego szerzej w naszym programie po godzinie 16. Łódzki magistrat poinformował nas, że pierwsze testy słupków wypadły niepomyślnie, ale będą przeprowadzane kolejne. Wsparcie dla ponad miliona Polek i Polaków. Mija pierwszy rok od prowadzenia renty wdowiej, a politycy już zapowiadają zmiany w programie. Do tej pory z nowego świadczenia skorzystało ponad 1 100 000 wdów i wdowców, z czego około 80 000 to mieszkańcy województwa łódzkiego. Obecnie średnia kwota wsparcia to około 350 zł, mówi wiceprzewodniczący sejmiku województwa łódzkiego Piotr Bors z Nowej Lewicy.
14: Dzisiaj mamy do czynienia z takim przykładem, że osoby, które pozostają same, mogą pobierać rentę rodzinną i 15% swojego świadczenia, bądź całe swoje świadczenie i 15% tej renty rodzinnej.
15: Rozpoczęliśmy od 15%, od 1 stycznia będzie 25% i 2028 rok daliśmy sobie jako ten czas, kiedy będziemy robić takie podsumowanie i modyfikację tego programu.
10: Dodaje poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela. Jak dodają politycy, docelowo dodatek w postaci renty wdowiej miałby wzrosnąć do 50%. To oznacza, że średnia kwota wsparcia urosłaby z 350 do ponad 1000 zł. Przez rok trwania tego programu wypłacono już pieniądze na łączną kwotę 1,5 miliarda złotych. W Łodzi może powstać nowe miejsce do wypoczynku. Chodzi o budynek dawnego ośrodka Prząśniczka w Arturówku, który ma zostać wyremontowany i przeznaczony dla mieszkańców jako obiekt rekreacyjny. Miasto szuka teraz nowego gospodarza dla tej nieruchomości. Po zakończeniu prac pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu będą mieć właśnie łodzianie, a mówi o tym przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz.
16: Zakładamy wprowadzenie bardzo preferencyjnego dostępu dla mieszkańców na podstawie karty łodzienia, tak żebyśmy, i tak to robimy w mieście w wielu wypadkach, tam gdzie jako podatnicy się dokładamy do wspólnego budżetu, żebyśmy mieli tam preferencje skorzystania z miejskich usług.
17: Łodzianie zapłacą tutaj grosze, żeby odpocząć trochę od zgiełku miasta. Najpierw jednak trzeba to odzyskać, procedury prawne są uruchomione. W ciągu 2-3 lat powinniśmy już mieć dobry efekt, odzyskaną Prząśniczkę.
10: Dodaje radny Marcin Masłowski. Budynek Prząśniczki powstał w latach 60. ubiegłego wieku. Obecnie jest zamknięty dla mieszkańców i pełni funkcję hotelu robotniczego dla zagranicznych pracowników. A piszemy o tym więcej m.in. na naszym portalu radio.łódź.pl.
18: Za naszym radiowym oknem zachmurzenie małe i umiarkowane, no i zrobiło się od kilku dni chłodniej po tej fali ekstremalnie wysokich temperatur. Synoptycy mówią, że stary kontynent będzie teraz mocno podzielony właśnie pod tym względem. Szczegóły przedstawię nieco później. Mamy 22 stopnie powyżej zera, na barometrze 993 hektopaskale. Towarzyszy nam umiarkowany, chwilami porywisty wiatr z kierunków zachodnich.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: Poniedziałek, 6 lipca 2026 roku. Słońce zajdzie dzisiaj 2 minuty przed 21, a to oznacza, że dzień jest krótszy od najdłuższego o 12 minut, ale ciągle dłuższy od tego najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 53 minuty.

A ten radar włączyła formacja Fish Made Tworzywo. A propos spraw związanych z bezpieczeństwem, także z kontrolą, no to jeszcze jedna informacja o utrudnieniu, tym razem na autostradzie A1 na 294 kilometrze w kierunku Gdańska. Tam trwają roboty drogowe i w tym momencie ruch odbywa się tylko jednym lewym pasem. Utrudnienie może obowiązywać przez najbliższe 2 godziny. A w 3 godzinie radiowego spotkania poznamy odpowiedź na nasze konkursowe pytanie. Pojawią się także aktualne informacje dla zmotoryzowanych, a także singlowy przebój sprzed lat. Dziś pragnę przypomnieć letni hit amerykańskiej wokalistki i tancerki Pauli Abdul. Zapraszam.

Słuchając tego nagrania, przypomniała mi się pewna myśl. Gdy człowiek usłyszy lubianą melodię, to tak jakby ujrzał starego przyjaciela. Coś w tym jest. Połowa lat 90. Fast Love, jeden z największych hitów George'a Michaela. 16 minut po godzinie 15. Głównym tematem tego komediowego serialu telewizyjnego są zabawne, codzienne zdarzenia pewnego małżeństwa oraz najbliższej rodziny. Główna bohaterka kreuje się na arystokratyczną damę, jest osobą egoistyczną, pedantyczną, lubiącą imponować i stawiającą swojemu skromnemu mężowi trudne wyzwania. W oczach sąsiadów i całego otoczenia pragnie koniecznie uchodzić za osobę z wyższych sfer. Tym razem zamarzyła o posiadaniu nowego, luksusowego samochodu marki Rolls-Royce. Jaki serial miałem na myśli? Państwo wiedzieli, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Uzyskałem dużo dobrych odpowiedzi. Nasi słuchacze podkreślali, że to wyjątkowa komedia, którą można bardzo często oglądać. Można do niej wracać. Ja chciałbym zwrócić uwagę na kreację głównej aktorki, głównej bohaterki Patricii Rutledge, aktorki teatralnej, musicalowej, a także filmowej, która fantastycznie wcieliła się w postać Hiacynty Bukiet. A ten serial to oczywiście film Co ludzie powiedzą, od czasu do czasu emitowany w różnych telewizjach. Bardzo dziękuję za taki duży odzew. Miałem duży wybór, ale miałem też i pewien problem z wyborem laureatki lub laureata. Dzisiaj jednak nagradzam panią Elżbietę. Nasze gratulacje.

klasyczne esencja lata Wicked Game i Chris Isaak swego czasu, czyli w roku 1990 i 91, bardzo wysoko na światowych listach przebojów.

0: autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu, kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć! Редактор

0: Spakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Vaianę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Zgodnie ze zwyczajem poznamy teraz sytuację na łódzkich ulicach. Poniedziałki to z reguły trudny czas dla kierowców. Czy tak jest również i dziś? Seweryn Potenca, dzień dobry.
6: Dzień dobry, już zaczyna się korkować, ale zaczynamy od utrudnień dla pasażerów MPK. Z przyczyn technicznych zatrzymały się tramwaje przy zajezdni telefoniczna. Linie 15 i 45 kierowane są objazdami, a linia numer 12 jedzie skróconą trasą do radiostacji. Łódzcy kierowcy na pierwsze utrudnienia natrafią już za to na trasie WZ. Już o 5 minut wydłuża się dojazd do skrzyżowania Marszałków na trasie od centrum. Coraz gęściej też niedaleko Parku Śledzia. Blokuje się m.in. ulica Wojska Polskiego przy Franciszkańskiej i Północna na dojeździe do Ogrodowej. Uwaga także na Zdrowiu. Na Siewnej zapadł się fragment jezdni. Przejazd zablokowany jest w obu kierunkach, a kierowcy jadący w stronę Złotna muszą pojechać objazdem Solcem i Biegunową. A na drogi wracamy już za pół godziny.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Zbliża się 15:30. Skrót najważniejszych informacji prezentuje Jarosław Turek.
7: Jest wypadek na przejeździe kolejowym w Radomskiej i utrudnienia w ruchu pociągów. Na przejazd przy ulicy Kościuszki mimo czerwonego światła wjechał 81-letni kierowca i zderzył się z pociągiem. Nikt nie został ranny, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Na trasie Częstochowa-Piotrków Trybunalski wstrzymano ruch pociągów i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Pociągi PKP Intercity skierowano objazdem. W Łodzi jest więcej mieszkańców niż dotąd pokazywały statystyki GUS. Tak wynika z nowego eksperymentalnego badania, w którym Urząd Statystyczny policzył osoby faktycznie przebywające w mieście, a nie tylko zameldowane. Badanie wskazuje, że na koniec zeszłego roku było 2300 osób więcej niż rok wcześniej. Oficjalne statystyki GUS wskazują, że Łódź ma około 665 tysięcy mieszkańców i pod względem liczby ludności zajmuje 4. miejsce za Warszawą, Krakowem i Wrocławiem. Bydgoskie Wojskowe Zakłady Lotnicze będą montować i produkować amerykańskie pociski manewrujące Barracuda z przeznaczeniem dla polskiego wojska. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała dzisiaj w tej sprawie umowę z firmą Anduril Industries. Pocisk Barracuda 500 z głowicą o masie ponad 45 kg ma zasięg ponad 900 km. Jest przeznaczony do strzelania z samolotów bojowych i transportowych, a także z wyrzutni naziemnych. Nick Cave wsparł łódzką fundację. Podczas openera na fortepianie Nicka Cave'a pojawiła się porcelanowa figurka będąca symbolem kampanii Uwaga Wrażliwe łódzkiej fundacji Słonie na Balkonie. Australijski artysta zagrał też utwór Into My Arms. Piosenka i kampania zwracają uwagę na kryzys psychiczny dzieci i młodzieży i długie kolejki do dziecięcych psychiatrów, a w Polsce na taką wizytę czeka się teraz czasem nawet 2 lata. Kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
5: Troszkę się zachmurzyło, ale padać raczej dzisiaj nie powinno. W Łodzi, w całym regionie, zachmurzenie umiarkowane, jest raczej pogodnie i słonecznie. Na termometrach bez większych zmian, 22 stopnie powyżej zera. Barometr wskazuje konsekwentnie 993 hektopaskale. Towarzyszy nam umiarkowany, tylko chwilami porywisty wiatr zachodni.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

Miałem już nie tańczyć, Błażej Król, ale dlaczego nie tańczyć, dlaczego nie bawić się w czasie lata, w czasie wakacji? Ciekawostka z muzycznego kalendarza, proszę Państwa, jeśli wierzyć, to 6 lipca właśnie 1957 roku po raz pierwszy spotkali się John Lennon i Paul McCartney. To jest oczywiście słynna kompozytorska, autorska spółka, no taki można powiedzieć absolutny rdzeń zespołu The Beatles, a Beatlesi do dzisiaj uważani są za muzyków, którzy stali się najbardziej popularni, znani w historii muzyki rozrywkowej. Światowa sprzedaż ich nagrań jest ogólnie szacowana na prawie 1 miliard egzemplarzy, co stanowi najwyższy wynik spośród wszystkich wykonawców w dziejach przemysłu fonograficznego.

Za 10 minut 16 obiecałem jeszcze singlowe, wakacyjne wspomnienie sprzed lat. Tak naprawdę myślałem o tej piosence już w zeszłym tygodniu, ale wtedy nie wystarczyło nam czasu. Choć singiel miał premierę 11 maja, to stał się takim, można powiedzieć, ogólnoświatowym przebojem, bo odniósł także sukces na Starym Kontynencie w lipcu i sierpniu 1991 roku. A w roli głównej wystąpi amerykańska wokalistka, tancerka i choreografka Paula Abdul, która już od najmłodszych lat uczestniczyła w zajęciach tanecznych, brała lekcje baletu. Potem dzięki swojemu uporowi, konsekwencji, no i oczywiście nauce, stała się słynną choreografką, która pracowała na planie wielu wideoklipów dla takich gwiazd światowej ekstrady jak Janet Jackson, Michael Jackson, Whitesnake, Duran Duran czy ZZ Top. Tworzyła także choreografię specjalnie pomyślaną na potrzeby światowego turnę George'a Michaela. No i sama spróbowała sił jako wokalistka. Nagrała bardzo dynamiczną, taneczną płytę Forever Your Girl, która stała się dużym komercyjnym sukcesem artystki, ale czekała również na okazję, aby zaśpiewać bardziej miękko, spokojnie, licznie, balladowo. No i właśnie w maju 91 roku ukazała się kompozycja Rush Rush, która zapowiadała drugi krążek w karierze piosenkarki, płytę Spellbound. Stylistycznie różniła się od poprzednich dokonań, ponieważ była to właśnie pierwsza ballada i podobno, jeśli wierzyć producentom, przeszła, jeśli chodzi o wokal, przeszła wszystkie eliminacje wersja demo. Producenci uznali, że Paula zaśpiewała to wtedy zdecydowanie najładniej, najlepiej. Choć artystka nie była o tym przekonana, to jednak zaufała swoim doradcom. No i powstał utwór, który, tak jak powiedziałem, stał się przebojem w Stanach Zjednoczonych. Kompozycja doszła do pierwszego miejsca amerykańskiej listy bestsellerów tygodnika Billboard i przebywała na samym szczycie przez 5 tygodni. Podbiła także europejskie listy przebojów. Paula Abdul, Rush Rush.

0: Subtelnie, romantycznie, a zarazem wakacyjnie. Rush, Rush, swój wielki letni hit z początku lat 90. przypomniała Paula Abdul.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłosi radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
11: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
12: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
13: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
14: No tak, jakaś metafora.
13: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
11: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
15: Autopromocja. Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
16: Jeśli chcesz, żeby w Twojej instytucji odbyło się szopenowskie wydarzenie edukacyjne, zgłoś się już dziś do programu Efekt Chopina. Koncerty, spektakle, warsztaty dla dzieci w Twojej miejscowości. Udział w programie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie efektchopina.pl do 10 lipca. Organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Po reklamie.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: I oczywiście powracamy na ulicę Łodzi i drogi naszego regionu. Seweryn Potentas.
18: Duży ruch pojawił się na wylotówkach z Łodzi. Najdłuższy korek utworzył się na Maratońskiej przed światłami z ulicą Golfową. Poza tym cierpliwość przydaje się też na ulicach Brzezińskiej i Pabienickiej. Coraz więcej dzieje się też na Zdrowiu. Blokować zaczęła się już Konstantynowska od Alei Unii do Krakowskiej. Uwaga także bliżej Manii. Cały czas nieprzejezdna jest Siewna, a wszystko przez zapadlisko na wysokości ulicy Omłotowa. Przez to cały ruch przeniósł się na Biegunową i Krakowską. Na koniec uwaga kierowcy z Piotrkowa Trybunalskiego. Korkuje się dojazd do trasy S8. Na ulicy Rakowskiej utknąć można w ponad kilometrowym korku. Przy węźle Moszczenica problemy czekają także na kierowców jadących trasą od strony Wolborza. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Jest godzina 16. W Radiu Łódź najnowsze informacje i Jarosław Turek.
2: W serwisie poselska kontrola zatrudnienia lekarzy w sieradzkim szpitalu. Zapowiedź kolejnych deregulacji, m.in. korzystnych dla przedsiębiorców i fuszerka remontowa na ulicy Marysińskiej w Łodzi. W regionie do wieczora pogodnie z niewielkim zachmurzeniem na termometrze około 22 stopni. Na początek jednak przypomnienie, że z powodu zderzenia samochodu z pociągiem na przejeździe kolejowym w Radomsku wstrzymano ruch pociągów na trasie Częstochowa-Piotrków-Trybunalski. Na przejazd przy Kościuszki mimo czerwonego światła wjechał 81-letni kierowca i zderzył się z pociągiem. Nikomu nic się nie stało, ale jest zakłócenie ruchu pociągów na odcinku Piotrków-Częstochowa. Wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Pociągi PKP Intercity skierowano objazdem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Posłowie opozycji skontrolowali dzisiaj szpital wojewódzki w Sieradzu. To jest efekt afery w szpitalu południowym w Warszawie, gdzie doszło do poważnych nadużyć, w tym wypłaty ponad 1,5 miliona złotych za rok pracy jednemu z lekarzy. Europoseł Waldemar Buda twierdzi, że w szpitalu w Sieradzu to jest również możliwe.
19: Tutaj w tym szpitalu wojewódzkim Sieradzu nie ma żadnego problemu, żeby zatrudnić żonę jednocześnie pracując w tym szpitalu. Nie ma żadnego problemu, żeby zatrudnić męża nie mającego uprawnień. Nie ma żadnego problemu, żeby zatrudnić radną z Koalicji Obywatelskiej albo z PSL-u bez uprawnień i zarabiać jednocześnie 300 tysięcy złotych.
20: Czy ktoś składał skargi na sposób zarządzania szpitalem? Nie wiem, być może do posłów, a do nas absolutnie takie głosy nie dochodziły.
2: Tak mówi zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala wojewódzkiego w Sieradzu Jacek Kogucki. Po interwencji posłowie zostawili listę kilkudziesięciu pytań dotyczących działania placówki. Dyrekcja ma teraz 2 tygodnie na odpowiedź. A przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu Michał Pabich akcję opozycyjnych posłów nazwał politycznym cyrkiem. Przedsiębiorcy będą mogli wystawiać e-paragony, a urzędy przestaną wymagać od obywateli dokumentów, do których już mają dostęp w swoich systemach. To jest część przedstawionego przez rząd pakietu deregulacja 2.0, który ma wejść w życie w przyszłym roku i m.in. ułatwić właśnie życie przedsiębiorcom, a mówi o tym więcej Dagmara Kędzior.
21: Jedna z propozycji rządu to stworzenie aplikacji do wystawiania e-paragonów, które mogą zastąpić fizyczny druk z kasy fiskalnej. Ma ona działać na każdym urządzeniu mobilnym. Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że może ona zastąpić tradycyjną kasę fiskalną.
22: Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy fiskalnej wystarczy prosta, darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne.
21: Kolejna zmiana to rozszerzenie tak zwanej milczącej zgody, która w praktyce oznacza, że jeśli urząd nie odpowie nam w ustawowym terminie, to będzie to traktowane jako zgoda na wniosek obywatela lub przedsiębiorcy.
22: W przypadku osób fizycznych wprowadzimy tę zasadę w obszarze odroczenia terminów podatkowych oraz przywrócenia terminów zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny.
21: Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Zmiany do regulacji 2.0 mają wejść w życie w połowie przyszłego roku. Popękane krawężniki i porozjeżdżane chodniki. Remont ulicy Marysińskiej w Łodzi jeszcze się nie zakończył, a już na nowych elementach pojawiają się uszkodzenia. Mieszkańcy krytykują jakość wykonywanych tam prac. Szkody są bardzo liczne i widoczne na wielu odcinkach, mówi Radio Łódź przewodniczący Rady Osiedla Bałty Doły Mateusz Alnadżar.
23: W bardzo wielu miejscach już jest warstwa asfaltu wylana i prace brukarskie są już tak na finiszu zrobione i trudno sobie wyobrazić teraz, żeby oni to wszystko rozkuwali, a niestety tak będzie trzeba zrobić, żeby ten remont był zrobiony jak należy.
24: Dopilnujemy, aby wykonawca na własny koszt w ramach remontu wykonał te poprawki. Jesteśmy cały czas w trakcie realizacji, więc jest to plac budowy i pilnujemy, abyśmy ukończyli pracę zgodnie ze sztuką i oddali mieszkańcom dobrej jakości drogę.
2: Odpowiada Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Pierwsze problemy przy realizacji inwestycji Rada Osiedla miała zgłaszać już parę miesięcy temu. Według zapowiedzi Łódzkich Inwestycji szkody powstałe podczas remontu zostaną naprawione jeszcze przed zakończeniem prac, a to ma nastąpić pod koniec lipca. Łódź ma więcej mieszkańców niż to wynikało z dotychczasowych statystyk. Główny Urząd Statystyczny po raz pierwszy oszacował liczbę osób faktycznie przebywających w Łodzi, a nie tylko tych, które są tutaj zameldowane. I według takich wyliczeń w mieście jest 698 608 osób. W porównaniu z rokiem wcześniejszym to prawie 2300 osób więcej. A co na to sami mieszkańcy?
25: Ludzi to jest dużo, no to ja nie wiem. Znaczy słyszałem o tym, że się wyludnia, ale mi się nie wydaje, może tak. Bardziej mi się wydaje, że wymeldowanie on przez takie coś może bardziej.
26: Zdecydowanie ubyło mieszkańców Łodzi, choć szczerze mówiąc nie do końca rozumiem czemu. Tylko nie ma obowiązku meldunkowego tak naprawdę, więc te dane statystyczne rzeczywiście typowe meldunkowe mogą być przekłamane.
2: Jeszcze kilka miesięcy temu oficjalne statystyki wskazywały, że Łódź liczy około 665 tysięcy mieszkańców. Wiadomo, że miasto pod względem ludności zajmuje 4. miejsce w kraju po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, a będziemy o tym problemie też szerzej mówić w naszym popołudniowym programie Słuchasz i Wiesz.
0: Za naszym radiowym oknem nadal zachmurzenie małe i umiarkowane. Na ogół jest pogodnie i słonecznie. Padać raczej dzisiaj nie powinno. Na termometrze 21 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje konsekwentnie 993 hektopaskale. Towarzyszy nam umiarkowany, chwilami tylko porywisty wiatr zachodni zmienny. Stary kontynent, zdaniem synoptyków, będzie mocno w tym tygodniu podzielony pod względem temperatury, podczas gdy południowo-zachodnia Europa zmierzy się z kolejną falą bardzo intensywnych upałów, w północno-wschodniej części temperatury pozostaną niższe. Ponowne ocieplenie spodziewane jest dopiero w kolejny weekend. Sześć minut po godzinie 16:00 najdłuższa fala relaksu dobiegła właśnie końca.
3: Teraz to dopiero będzie relaks.
0: Teraz będzie relaks informacyjny, ale o tym za moment. Patrycja Wojsznis realizowała nasze radiowe spotkanie, ale jeszcze pozostaje z Państwem.
3: Ona jeszcze nie ma pory relaksu.
0: Za wspólnie spędzony czas. Dziękuję pięknie. Rozpoczynający właśnie mały relaks popołudniowy Piotr Stańczyk.
3: Para relaksu.
0: W studiu pojawił się, Państwo słyszą, Marcin Mendelbaum.
3: Dzień dobry.
0: No to będziesz relaksował, ale informacyjnie.
3: Wiesz co, jeszcze chciałbym wrócić do wiadomości o tej liczbie mieszkańców. Tam było 665, pojawiła się.
0: Tak.
3: Dobrze, że nie 1000 więcej, bo by była afera.
0: Tak myślisz? Ale ja dzisiaj wspominałem w rozmowie z Beatą Janowską, że pamiętam czasy, to jeszcze były chyba lata 80, może nawet początek kolejnej dekady, że byliśmy jako miasto na drugim miejscu.
3: Ale widocznie zaczęliśmy przywozić mniej obywatela.
0: Tak. A to, jak w pewnej komedii filmowej, było poważne wykroczenie.
3: No więc właśnie.
0: No dobrze, ale na wesoło, proszę Państwa, i trochę na poważnie, bo czas na informacyjną audycję.
3: Od serialu zaczniemy.
0: Słuchasz, wiesz,
3: nie, serial, nie, to inny serial.
0: Aha, no dobrze, no to zacznijmy.
4: Słuchasz i wiesz.
3: Bo jak wiadomo, dobry serial się nie kończy i ma zwroty akcji. A dziś o serialu Dżungla 360 w Łodzi. Najpierw atrakcja turystyczna miała zaistnieć w Ogrodzie Botanicznym. Pojawiły się protesty, które wydaje się, że mogły przynieść skutek i jest nowa propozycja lokalizacji. Czy to będzie stadion startu i czy to dobry pomysł?
5: To bym widział tutaj coś, jakieś powierzchni do takich ćwiczeń po prostu rekreacyjnych.
7: Raczej sportowo-rekreacyjne, bo tu w okolicy nie ma takiego stadionu w pobliżu.
8: Jeśli to ma stać w takim stanie, jak jest, no to niech zrobią ten projekt Dżungla.
3: No to co? Dżungla 360 na stadionie startu, który niszczeje i delikatnie mówiąc nie wygląda najlepiej. 606-78-78-78. studio@radiouc.pl. Można nagrywać głosówki. Zresztą nie tylko w sprawie Dżungli 360, ale także w sprawie kolejnego tematu, bo jak się okazuje, hulajnogiści są pod czujnym okiem policji. Może nawet nie okiem, a urządzeń do pomiaru prędkości. Akcja trwa w całej Łodzi, no i są pierwsze efekty.
9: No jakby jak jest prosta droga, to też różnie bywa.
10: Na ścieżce rowerowej jest dopuszczalna prędkość 20 km na godzinę.
27: Nie chciałabym być potroszczona przez osobę, która mnie dotrzyma tych różnych zasad. Tak.
28: Te działania skierowane są na zwracanie uwagi na popełniane przez tych kierowców i wobec nich różnego rodzaju wykroczenia.
3: Słyszeliśmy, 20 km na godzinę to dopuszczalna prędkość, tymczasem są tacy, którzy jechali nawet dwa razy tyle. No właśnie. I jeszcze jeden serial, bo było na początku Dżungli 360, to jeszcze jeden serial też ciekawy, też już trochę trwający, też wciągający, niczym chodzenie po bagnach. Słupki na Piotrkowskiej w Łodzi. Miały działać i dalej nie działają.
29: Na początek będzie to wyłącznie jeden odcinek od Placu Wolności do skrzyżowania z ulicą Pruchnika i rewolucji 1905 roku.
30: Tragedia to jest, dylemat, dramat, wszystko. Nie za dobrze to działa.
31: Wygląda solidnie, tak? Popatrząc na średnicę. Ktoś to powinien skontrolować, czy to działa.
32: Ci, którzy tu mieszkają, to na pewno by chcieli, żebym ja tutaj samochodem nie przyjeżdżał.
3: Nie, ciekawe powiedzenie. Nie za dobrze to działa. Pytanie, czy w ogóle działa? Zapraszam do 17. To zagrajmy.

0: Mamy czas. Taki jest tytuł tego utworu. Pewnie, że mamy czas. Gdyby ktoś nie miał, to już podaje 13 po 16.
1: Słuchasz i wiesz.
0: I tak, już każdy ma czas. Stadion Startu w Łodzi wciąż popada w ruinę, ale jest możliwe, że w jego miejscu powstanie, uwaga, Dżungla 360. Miasto przejęło teren przy ulicy Świętej Teresy 2 lata temu. Zapowiadano wówczas, że powstanie na nim obiekt rekreacyjno-sportowy. Tymczasem boisko wciąż jest zarośnięte, a ławki i trybuny niszczają. Obiektem zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ale nie widać, aby prowadzone były jakiekolwiek prace. A dziś w porannej rozmowie Radia Łódź prezes Miejskiej Spółki Holding Łódź Łukasz Gos powiedział, że stadion jest jedną z rozważanych lokalizacji pod budowę Dżungli 360, czyli tropikalnego pawilonu.
2: Mamy zdewastowany kawałek miasta, który niedawno odzyskaliśmy po wieloletnich sporach sądowych jako miasto. No i staramy się dla niego znaleźć jakąś przyszłość, tak? W jakiś sposób.
3: Chyba kolejnego stadionu nie ma sensu tam budować, jak rozumiem.
2: Kolejnego nie, ale może to będzie dobra lokalizacja do budowania tam pawilonu tropikalnego, a może jakiejś innej infrastruktury, i to w tych konsultacjach o tym też chcemy z mieszkańcami porozmawiać. To jest jedna z tych potencjalnych lokalizacji.
3: A nie obawia się pan, że będą każda z tych lokalizacji znowu wzbudzi spore kontrowersje? Wyobrażam sobie na przykład Stadion Start, historyczny teren, powinien być sport.
2: Każda inwestycja w mieście będzie budziła kontrowersje, bo nie da się zrobić tak, żeby nigdy nikt nie był poszkodowany, bo nie wiem, ktoś będzie niezadowolony, bo będzie miał trochę trudniej z dojazdem, ktoś będzie miał niezadowolony, bo będzie miał, nie wiem, trudniej o parkowanie.
4: Jeżeli chodzi o mnie na przykład, to bym widział tutaj coś, jakieś powierzchni do takich ćwiczeń po prostu rekreacyjnych, żeby to się odbywało nie za jakąś dziwną opłatą, nie wiadomo dla kogo, tylko to było publiczne.
5: Raczej sportowo-rekreacyjne, bo tu w okolicy nie ma takiego stadionu w pobliżu, ale z drugiej strony, jeżeli to ma tak niszczyć i z tym ma się nic nie dziać, to lepiej, jeśli się to w jakiś sposób zagospodaruje, tak?
6: Myślę, że sportowo-rekreacyjny bardziej. No jednak to są szkolenia psów, jakieś tam powiedzmy zjazdy i zloty i tak dalej, no także to tak jakby od paru lat jest zachowane, nie?
7: Znaczy, jeśli miałoby tam coś ruszyć i rzeczywiście takie sportowe zajęcia byłyby nadal robione, no to sądzę, że fajnie, jakby to pozostało, tak? Natomiast jeśli to ma stać w takim stanie, jak jest, no to niech zrobią ten projekt Dżungla.
8: Iwona Safianowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi.
9: Czy jakieś prace posunęły się dalej? Bo pamiętamy, że w zeszłym roku powstał zespół, który miał opracować jakąś koncepcję dla tego obiektu.
8: Ten zespół spotyka się i wypracowuje kolejne priorytety, które dotyczą tego pięknego, ogromnego obiektu Start. Natomiast oczywiście wszystko jest brane pod uwagę w aspekcie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Dlatego tak jak idziemy w koncepcję między innymi oczywiście sportową, bo różne dyscypliny sportowe, które docelowo miałyby być tam na obiekcie funkcjonować, są brane pod uwagę. Zespół musi bardzo wyważać, kiedy jest realne to możliwe do rozpoczęcia realizacji, ale nie poprzestajemy na różnych działaniach, prowadzimy rozmowy na bardzo wysokich szczeblach, w tym ministerialnych, a propos właśnie docelowego zagospodarowania, czy też rozpoczęcia zagospodarowania tego pięknego obiektu.
10: Jak mówi Michał Śniarski, jeden z aktywistów zaangażowanych w temat Dżungli 360, wybór stadionu Startu jako lokalizacji dla tropikalnych pawilonów to bardzo zły pomysł.
11: Jeżeli mieszkańcy mieliby cierpieć z powodu tego, że codziennie będą mieli tłumy turystów w okolicy i autobusy, no to przepraszam bardzo, nigdy nie chciałbym mieszkać w takim miejscu. Pomysłem na stadion Start jest to, co tam było. Tam były wspaniałe giełdy zwierząt i kwiatów, to można wybudować coś, żeby jakość tych giełd była większa.
8: Docelowe rozwiązania na tym obiekcie oczywiście będą należały do zarządzających miastem, natomiast różne koncepcje są brane pod uwagę, w tym oczywiście sportowe, a teren jest tak rozległy, że myślę, że każdy racjonalny, możliwy do wykonania projekt będzie mógł znaleźć tam swoje docelowe miejsce.
0: Czy na stadionie Startu powinna powstać Dżungla, bo pod uwagę cały czas brane są ogród botaniczny oraz łódzkie błonia. Społecznicy od początku alarmują, że budowa pawilonu tropikalnego na terenie botanika może negatywnie wpłynąć na ogród. Do końca października trwają konsultacje społeczne w sprawie rozwoju ogrodu botanicznego, a z kolei po wakacjach ruszają kolejne dotyczące wyboru lokalizacji Dżungli 360. Jak wygląda teraz stadion Startu? Można zobaczyć na radiołódź.pl. Można zadzwonić 606-78-78-78, napisać studio@radiołódź.pl, nagrać głosówkę przez stronę radiołódź.pl albo poprzez aplikację. Tematem dżungli na starcie, stadionie startu zajął się nasz reporter Kacper Józefowicz. To co, dżungla na start przy ulicy Teresy? Co państwo na takie rozwiązanie? Czy to dobry pomysł, czy może jednak zły?

0: Hulajnoga. Dobra alternatywa dla korków. Tyle, że nie należy przesadzać z prędkością.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo uwaga, kierowcy hulajnóg i rowerów są kontrolowani przez policję. W całej Łodzi dziś odbyła się akcja, podczas której funkcjonariusze sprawdzali, czy kierowcy jednośladów stosują się do obowiązujących przepisów. Szybko okazało się, że nie wszyscy, a do najczęstszych przewinień, podobnie jak w przypadku kierowców aut, należy, uwaga, przekraczanie dopuszczalnej prędkości.
2: Jaka jest odpowiednia prędkość na drodze dla rowerów?
3: 30?
2: Nie. 20, tak? O 15 za dużo.
4: Podkomisarz Maksymilian Jasiak, Komenda Miejska Policji. Te działania skierowane są zarówno na zwracanie uwagi na popełniane przez tych kierowców i wobec nich różnego rodzaju wykroczenia, ale również i chyba przede wszystkim na profilaktykę, zwracanie uwagi, przypominanie o zmianach w przepisach i informowanie o tym, że no, kierowca hulajnogi kierujący rowerem jako osoba będąca niechronionym użytkownikiem dróg jest narażona na ogromne niebezpieczeństwo, szczególnie na przykład w zderzeniu z samochodem.
5: Nie, no zwraca się, tylko no, jakby jak jest prosta droga, to też jakby są zachowane te warunki ostrożności, ale no różnie bywa.
6: Tak. Tutaj blokada jest zdjęta, czy takiej blokady nie było?
5: Ogólnie nie było takiej blokady, ale no wiadomo, różnie też bywa w tych hulajnogach, tak. W jednych jest blokada.

0: ten sezon rowerowo hulajnogowy się zaczyna.
1: Sprawdzamy, czy pani ma odpowiedni wiek, tak, do hulajnogi, więc sprawdzimy stan trzeźwości. Ma pani PESEL, pani pamięta? Pani, czy dowód ma pani przy sobie?
2: Jeżeli miałabym prędkość tam, nie wiem, 40, to no chyba nie wolno tak to jeździć, tak. Nie chciałabym być potroszczona przez osobę, która po prostu nie dotrzyma tych różnych zasad. Tak.
0: Prawdopodobnie najczęstsze to właśnie przekroczenie prędkości. Hulajnoga nie powinna przekraczać tych 20 km na godzinę. Natomiast, i to jest bardzo istotne, trzeba pamiętać, że jeżeli kierujący hulajnogą porusza się po chodniku, to prędkość swoją ma dostosować do prędkości pieszego. Kask ochronny na głowie. Mimo iż tutaj jest ten wymóg do 16 roku życia, to myślę, że warto jednak podkreślić, że niezależnie od wieku i niezależnie od przepisów jest to taki element ochronny, który warto mieć po prostu zawsze na głowie w sytuacji, kiedy jedziemy rowerem hulajnogą, bo on po prostu może nam uratować życie.
3: Ja, policjanci sprawdzali także wiek kierowców hulajnóg elektrycznych. Według przepisów, które obowiązują od marca tego roku, z takich urządzeń można korzystać dopiero po ukończeniu 13 roku życia. Relację przygotował Seweryn Potentas, a słuchacze, słuchaczki w sprawie dżungli 360.
4: Jako łodzianka pragnę tylko powiedzieć, że chyba ta dżungla, liczą chyba osoby, które są właścicielami tego holdingu całego, liczą na duże zyski. Natomiast jeżeli słyszałam tutaj wypowiedzi w tej sądzie łodzian, że na starcie woleliby tereny sportowe, to chyba należy ten głos uszanować i według mnie, może nie mam racji, duża przestrzeń, która by nikomu chyba nie przeszkadzała, byłyby kompromisem, chyba było nie. Takie jest moje zdanie.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: To teraz o tym, co na drogach. Seweryn Potentas.
2: Zatorów na łódzkich ulicach nie brakuje, ale w większości zabierają kierowcom nie więcej niż 5 minut. Tak jest przy Rondzie Solidarności, gdzie blokuje się dojazd od ulic Źródłowej i Północnej. Chwilę dłużej poczekać trzeba też na trasie WZ. Stoi skrzyżowanie z Przędzalnianą, a uwaga również na Niciernianej, gdzie jak zwykle blokuje się dojazd od CKD. Ruch zwiększył się też na Teofilowie. Aleksandrowska zapełniła się przy Szczecińskiej, a ulica Limanowskiego na trasie od Żabieńca do Włókniarzy. Uwaga na duże utrudnienia także w Piotrkowie Trybunalskim. Przy węźle Moszczenica na trasie S8 trwają roboty drogowe. Korkuje się wjazd na trasę od strony Piotrkowa, a korek na ulicy Rakowskiej może mieć nawet 2 km. A kolejny raport z dróg minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź, jest prawie 16:30. Wiadomości. Jarosław Turek.
3: 300 tysięcy złotych za jeden dzień zabiegów zarobiła lekarska spółka, która wykonywała zabiegi neurochirurgiczne w szpitalu miejskim w Miastku. Taką sytuację opisała Wirtualna Polska. Z dokumentacji wynika, że jednego dnia lekarz spółki wykonał 73 zabiegi, zarabiając 26 tysięcy złotych za godzinę. Sprawę już bada prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Słupki na Piotrkowskiej w Łodzi nie przeszły pierwszych prób. Dzisiaj przeprowadzono testy systemu słupków, które mają blokować wjazd na Piotrkowską pojazdom bez pozwolenia. Już dzisiaj system miał zostać włączony na odcinku od Placu Wolności do Pruchnika, ale zautomatyzowana blokada zawiodła. Słupki się schowały i nie chciały wysunąć. Trzeba było na nich postawić plastikowe pachołki. Magistrat zapowiada kolejne testy. Rząd z kolei zapowiada głęboką reformę przepisów dla biznesu pod hasłem Deregulacja 2.0. Nowy pakiet systemowych zmian, który ma wejść w życie w przyszłym roku, m.in. wprowadza darmową aplikację na urządzenia mobilne, które ma zastąpić tradycyjne kasy fiskalne. To ma ułatwić życie prawie 2 milionom podatników. Jest także wielka zmiana podejścia skarbówki do obywatela. Nowe przepisy mają położyć kres natychmiastowemu i surowemu karaniu za nieświadome błędy. Ukrainie brakuje pocisków do wyrzutni Patriot, którym można strącać rosyjskie rakiety balistyczne. W nocy Rosjanie do ataku na Kijów użyli ponad 20 rakiet balistycznych. Zniszczone zostały bloki mieszkalne. W Kijowie i okolicach zginęło co najmniej 14 cywilów. W odwecie Ukraińcy uderzyli w rosyjskie rafinerie i terminale przeładunku ropy naftowej w obwodach jarosławskim i leningradzkim. Jeszcze o tym, że w Zgierzu wraz z rozpoczęciem wakacji uruchomiono dodatkowe połączenie autobusowe łączące miasto z kompleksem rekreacyjnym Malinka. To duże udogodnienie zarówno dla Zgierzeń, jak i osób odwiedzających miasto. Kąpielisko Malinka w sezonie letnim cieszy się sporym zainteresowaniem. A jak tam dojechać, piszemy także na naszym portalu radiołódź.pl.
1: No to teraz sprawdźmy, co tam w pogodzie. W tej chwili w regionie od 20 do 21 stopni na termometrach. Najchłodniej w Zakopanem stopni 13, zaledwie najcieplej w Kozienicach stopni 23. Spójrzmy na ciśnienie. To jeśli chodzi o zredukowane do poziomu morza, to tak 1013 w regionie łódzkim. No dobrze, ciśnienie znamy. To teraz zajmijmy się tym, co w nocy. Otóż w nocy zachmurzenie ma być duże, do tego mają pojawić się opady deszczu. Na termometrach będzie od 14 do 16 stopni, okresami nawet pojawi się porwisty wiatr. Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jutro sporo chmur, przelotne opady deszczu, na południu lokalnie możliwe burze. Na termometrach jutro od 19 do 22 stopni, okresami porwisty wiatr z zachodu, a w czasie burz porywy mogą dochodzić do 60 km na godzinę. Serial pod tytułem Słupki. Tym będziemy zajmować się już za kilka chwil. Ja tak się zastanawiam a propos tego serialu. Nie znam się, ale czy to aż jest tak skomplikowane, skoro w zeszłym roku Łodzianin był w kosmosie? No nie wiem. Dobrze, nie o tej sprawie. Teraz wracamy do dżungli.
4: Słuchasz i wiesz.
1: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof się kłania. Otóż wszystko, co jest nie betonem, nie metalem, czy jakimś takim sztucznym tworzywem, to może być na tym starcie. Przecież miasto to jest miasto, a jak będzie tam zieleń, to niezależnie, czy to jest zieleń pochodzenia północnego, czy równikowego, to zawsze jest zieleń i zawsze będzie tlen tworzyła, tak jak w Brazylii, Puszcza Amazońska, dżungla,
1: O, dziękuję bardzo panie Krzysztofie. Teraz nie Brazylia, a bardziej popularna jest Norwegia.

0: wiem, skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Podobno jest, a czy ktoś go widział z naszych słuchaczy? Yeti, Artur Rojek i Dawid Podsiadło.
2: Słuchasz i wiesz.
1: Dziś miał zostać uruchomiony system słupków blokujących wjazd na ulicę Piotrkowską na odcinku od Placu Wolności do Pruchnika. Tak wynikało z informacji, które urzędnicy przekazywali w piątek. Ale jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, miał to być tylko test systemu. Był przeprowadzony od godziny 11. Łódzcy urzędnicy nie chcieli mówić o jego wynikach, zamierzają najpierw przeanalizować efekty i wyciągnąć wnioski. A na podstawie tego, co zobaczyli przyglądający się testom młodzianie, można przypuszczać, że nad działaniem systemu trzeba będzie jeszcze popracować. Słupki nie wysuwały się automatycznie, a w pewnym momencie na ich miejscu stanęły plastikowe pachołki. Inwestycja warta 6 milionów złotych i mająca już duże opóźnienie budzi spore emocje. Na Piotrkowskiej był reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
3: Dziś system inteligentnych słupków na Łódzkiej Piotrkowskiej miał zostać uruchomiony testowo na jednym z fragmentów deptaku.
4: Na początek będzie to wyłącznie jeden odcinek. Tomasz Śliwiński, Urząd Miasta Łodzi. Od Placu Wolności do skrzyżowania z ulicą Pruchnika i Rewolucji 1905 roku. Jeśli jesteśmy mieszkańcem tego odcinka lub prowadzimy biznes na nim i nie mamy pozwolenia na wjazd, możemy się zgłosić po jego otrzymanie bezpośrednio do Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ulicy Piotrkowskiej 110.
3: Opinie łodzian na temat słupków są podzielone.
5: Widzi pan, te dwa są opuszczone, prawda, do przejazdu?
6: No bo jakieś tam dostawcze samochody wjechały, tak? Dla tych, którzy tu mieszkają, to jakiekolwiek ograniczenie ruchu to jest dobre, ale znowu te knajpy. Piotrkowska to jest specyficzna ulica, tak? 4 kilometry ma długości i w zasadzie latem wielki targ, nie? W sensie piwny, nie? No ale ci ludzie też z czegoś muszą żyć, tych restauracji. No, nie będzie tego, to co będzie, no. Moim zdaniem ograniczenie ruchu jakiekolwiek jest pożądane w centrum miasta. Ci, którzy tu mieszkają, to na pewno by chcieli, żebym ja tutaj samochodem nie przyjeżdżał. No nie ma parkingu w Łodzi, tak? No, jakiekolwiek ograniczenia, no, na słupki, no. Znaczy moim zdaniem, no to jeżeli ktoś ma kartę, to jest fajna rzecz, no lepsza od szlabanu.
3: Jak pani ocenia? Widziała pani, jak w ogóle to funkcjonuje?
7: Tragicznie to funkcjonowało w piątek. To była jedna wielka porażka. Tutaj były dwa wypadki. Dwa razy skasowali tutaj te słupki. Panowie, którzy tutaj chyba się tym zajmują. I później pani, która wyjeżdżała tu z bramy, uderzyła, słupek się wysunął. I to wszystko, tragedia to jest. Dylemat, dramat, wszystko. Nie za dobrze to działa.
8: Jeżeli mają zagwarantować bezpieczeństwo, to ja jestem za. Uważam, że od tego jest jakiś nadzór budowlany, czy ktoś, kto powinien skontrolować, jak to zostało zrobione. Wygląda solidnie, tak? Popatrząc na średnicę. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie, no to od tego jest jakiś nadzór budowlany. No ktoś to powinien skontrolować, czy to działa.
9: Tak naprawdę zupełnie niepotrzebne, bo przecież ruch na Piotrkowskiej od dawna dotyczy tylko mieszkańców jakichś wjazdów docelowych. W mojej ocenie zbyteczne. Jaki sens jest stawiania tych słupków? Może no. I dobre ograniczenie, ale czy konieczne?
3: Jak przekazał nam Urząd Miasta Łodzi, póki co to jedynie rozpoczęcie testów przed finalnym uruchomieniem systemu na całym deptaku. Niestety z naszych obserwacji na miejscu wynika, że blokada na ten moment testów nie przeszła. Dzisiejszych prób raczej sukcesem nazwać nie można. Słupki nie zadziałały tak jak powinny. Łódzki magistrat podkreśla jednak, że za wcześnie na wnioski, a testy będą trwały dalej. O ich wynikach będziemy informować na bieżąco.
1: No dobrze, to będziemy informować na bieżąco. Testy będą trwały, choć słupki miały już działać. A jak będą działać, to już będą działać od Placu Wolności do ulicy Roosevelta na Piotrkowskiej. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo na głównej ulicy miasta i pozwolić na przekształcenie tej części w prawdziwy deptak. A dzisiaj po Piotrkowskiej dreptał i deptał Miłosz Warszawski. Bo to przecież deptak, a nie dreptak. No dobrze, 606-78-78-78 studio@radiolodz.pl. Można także nagrywać głosówki. Serdecznie zapraszam. W kosmos już latamy. Mamy sztuczną inteligencję. Haaland strzela niesamowite bramki na mundialu, a słupki nie działają.

0: Podobno coraz więcej mieszkańców Łodzi. Oficjalne dane mówią, że jeszcze kilka miesięcy temu było w mieście 665 tysięcy mieszkańców. Tymczasem eksperymentalna metoda Głównego Urzędu Statystycznego mówi, że jest zdecydowanie więcej.
1: Ludzi to jest dużo, no to ja nie wiem. Znaczy słyszałem o tym, że się wyludnia, ale mi się nie wydaje.
2: Według najnowszego raportu GUS-u, który zmienił także swój sposób liczenia, nie podaje już tylko danych meldunkowych, ale także aktualizuje tak zwane ślady życiowe, czyli o tą realną aktywność mieszkańców Łodzi. Mamy wzrost mieszkańców Łodzi.
3: Te dane statystyczne rzeczywiście typowe meldunkowe mogą być przekłamane.
0: No to zobaczymy, ilu tych mieszkańców jest tak naprawdę. A w sprawie słupków, pan Krzysztof napisał, słupki nie przechodzą testów, kasa wydana, a chcą dżunglę budować. Śmieszne. Studio Małparadio.pl

0: 11 do 17.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Jak się okazuje, Łódź ma więcej mieszkańców niż wynikało z dotychczasowych statystyk. Według nowej, eksperymentalnej metody Głównego Urzędu Statystycznego mieszkańców Łodzi jest prawie 700 tysięcy. A jeszcze kilka miesięcy temu oficjalnie podawano, że miasto liczy około 665 tysięcy mieszkańców. GUS po raz pierwszy oszacował liczbę osób faktycznie przebywających w Łodzi, a nie tylko tych, którzy są w niej zameldowani. Co myślą o tych wynikach mieszkańcy?
2: Myślę, że jak zwykle część młodych ludzi wyjeżdża, część młodych ludzi przyjeżdża. Nie mam rozeznania. Nie rozglądam się tak bystro jak kiedyś, kiedy pracowałam. Ale sądzę, że to jest jakaś taka równowaga. Nie ma specjalnego przegięcia ani w jedną, ani w drugą stronę.
3: My nie mieszkamy w Łodzi, więc trudno nam powiedzieć.
4: Ciężko powiedzieć, no wie pani. Ludzi to jest dużo, no to ja nie wiem. Znaczy słyszałem o tym, że się wyludnia, ale mi się nie wydaje. Może tak. Bardziej mi się wydaje, że wymeldowanie przez takie coś może bardziej. Bo ja widzę wszędzie dużo ludzi. Mieszkania kupują i wszystko.
5: Tu trzeba na statystyki spojrzeć, no z przykrością stwierdzam niestety, że no, zdecydowanie ubyło mieszkańców w Łodzi, choć szczerze mówiąc nie do końca rozumiem czemu.
6: Właśnie GUS opublikował teraz na początku lipca dane eksperymentalne. One nie badały zameldowania.
5: No, nie ma obowiązku meldunkowego tak naprawdę, więc dane statystyczne rzeczywiście typowe meldunkowe mogą być przekłamane. Chociażby studenci, tak, którzy robią chyba sporą frekwencję jednak w Łodzi, no oni się nie muszą meldować, więc na pewno troszeczkę tutaj poprawiają.
6: Mimo że te dane dają nadzieję, władze miasta uważają, że wciąż są zaniżone, mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz.
7: Według najnowszego raportu GUS-u, który zmienił także swój sposób liczenia, nie podaje już tylko danych meldunkowych, ale także aktualizuje tak zwane ślady życiowe, czyli o tą realną aktywność mieszkańców w Łodzi. Mamy wzrost mieszkańców w Łodzi rok do roku od grudnia 2024 do grudnia 2025 o blisko 2300 osób i GUS dzisiaj podaje tą liczebność mieszkańców Łodzi na 698 tysięcy, więc jest to znaczące przeszacowanie tego, co poprzednio podawał GUS. My nadal uważamy, że to jest nieco poniżej tego, co faktycznie mamy, jeśli chodzi o mieszkańców Łodzi.
6: Demograf profesor Piotr Szukalski podkreśla, że depopulacja jest poważnym problemem. W Łodzi zjawisko to jest szczególnie widoczne.
8: Cóż, musimy sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę na pewnym etapie rozwoju wszystkie społeczeństwa charakteryzują się zbyt niską liczbą urodzeń, która w długim okresie nie umożliwia zastępowania umierających. My sobie świetnie zdajemy sprawę, że występuje różnica między mieszkańcami, a zwłaszcza tymi tylko zameldowanymi, a użytkownikami, którzy mieszkając 5, 10, 20 kilometrów od danego ośrodka miejskiego, tam pracują, robią zakupy, ich dzieci chodzą do szkoły, tam bardzo często chodzi się na jakieś siłownie.
6: Jak dodaje profesor, migracje łagodzą skutki niekorzystnych zmian demograficznych w dużych miastach.
8: I gdyby nie imigracja, gdyby nie napływ z zewnątrz, to tak naprawdę zmniejszałaby się ta populacja. I to jest prawda w zasadzie całej zachodniej Europy, która doświadcza tego.
7: Jeśli chcemy zmienić te globalne liczby i przyrost mieszkańców Łodzi, żeby się pojawił, tak jak się teraz pojawił, to musimy przyciągać nowych mieszkańców, bo tylu nas się nie urodzi, żeby zaspokoić tę potrzebę zmiany tego trendu. I myślę, że to się powoli odbywa. No widzimy to jest oczywiście jednoroczna na razie informacja i też nie ma tutaj być jakimś chóra optymistą, ale to jest pierwsza taka informacja od 2-3 dekad, więc myślę, że dobra jest kółka.
0: Główny Urząd Statystyczny zaznacza, że są to dane eksperymentalne, nieoficjalne statystyki, dlatego nie należy ich porównywać z wcześniejszymi danymi obliczonymi tradycyjną metodą. Niezależnie od metody obliczania czy szacowania, Łódź pozostaje na czwartym miejscu w Polsce pod względem liczby ludności za Warszawą, Krakowem i Wrocławiem. A relację przygotowała Joanna Karp. To teraz przed 17 jeszcze malam.

0: Radio Łódź. Gramy jak z nut.
1: Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Znowu zajechałem ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
13: Let's do it.
12: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
13: Oh yeah.
12: Zamów 512 50 40 30.
14: Dobra cena gwarantowana.
13: Let's do it.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24, 39.
17: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: No o tym, co dzieje się na drogach, informuje Seweryn Potentas.
20: Zaczynamy od utrudnień na trasie S8 pod Wieruszowem. W miejscowości Chobanin na trasie w kierunku Sieradza doszło do kolizji. Utrudnienia mogą mieć w tej chwili nieco ponad kilometr. Warto w tym miejscu zdjąć nogę z gazu. Ostrożność przydaje się też cały czas na niektórych ulicach w Łodzi. Spory ruch utrzymuje się m.in. w tunelu trasy WZ, jadąc od centrum w kierunku Retkini. Nieco gęściej może być też na Alei Włókniarzy. Tu blokuje się przede wszystkim dojazdy do skrzyżowania z Lutomierską, jadąc od Drewnowskiej. Na koniec przypominam o dodatkowych utrudnieniach na zdrowiu. Na ulicy Siewnej zapadła się jezdnia, a kierowcy muszą jechać objazdem ulicami Biegunową, Wieczność czy Krakowską. Dziękuję i do usłyszenia.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
19: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Jarosław Turek.
21: A w serwisie niebotyczne zarobki neurochirurgów w niektórych mniejszych szpitalach. Niszczający dawny stadion lekkoatletyczny startu w Łodzi i pijana nastolatka za kółkiem na ogrodzeniu posesji. W regionie do wieczora w miarę pogodnie i ciepło, około 22 stopni. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy zajmie się spółką neurochirurgów. Chodzi o ustalenia wirtualnej Polski, z których wynika, że neurochirurdzy działający w kilku województwach wystawiali szpitalom rachunki na ponad 300 tysięcy złotych dniówki. W Miastku lekarz miał zarabiać w ten sposób 26 tysięcy złotych za godzinę. Sprawę już zgłoszono do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, informuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
22: Jeśli chodzi o tę sytuację z neurochirurgami, no to z naszej strony my przekazaliśmy do
9: rzecznika odpowiedzialności zawodowej i to będzie rzecznik odpowiedzialności zawodowej badał na gruncie właśnie odpowiedzialności zawodowej, czy doszło do przekroczenia kodeksu etyki lekarskiej.
21: W małych placówkach powiatowych lekarze seriami wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ-u rozliczali je jak znacznie droższe procedury. Setkom pacjentów założono identyczną dokumentację medyczną. Sprawie już przygląda się prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zniszczone ławki, trybuny, a także łąka zamiast murawy. Tak prezentuje się stadion Startu w Łodzi. Chociaż miasto przejęło obiekt prawie 2 lata temu, wciąż nie widać tam żadnych prac. Mimo to w porannej rozmowie w Radiu Łódź prezes miejskiej spółki Holding Łódź Łukasz Gos zapowiedział, że stadion jest jedną z rozważanych lokalizacji pod budowę dżungli 360, czyli tropikalnego pawilonu. Zdaniem Michała Siniarskiego, jednego ze społeczników śledzących pomysł powstawania dżungli 360, to byłaby zła decyzja.
13: Pomysłem na stadion Start jest to, co tam było. Tam były wspaniałe giełdy zwierząt i kwiatów. To można wybudować coś, żeby jakość tych giełd była większa.
21: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zarządza stadionem Startu, informuje, że brane są pod uwagę różne koncepcje, w tym także te sportowe. Inne lokalizacje, które mają być rozważane przy budowie dżungli 360, to Ogród Botaniczny i Łódzkie Błonia. Więcej szczegółów mamy poznać po wakacjach. Pijana 16-latka zakończyła jazdę na betonowym ogrodzeniu. Do takiej sytuacji doszło 4 lipca w gminie Gorzkowice. Nastolatka bez prawa jazdy, która prowadziła z dużą prędkością osobowe Volvo, o włos uniknęła czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym innym samochodem, a chwilę później dziewczyna straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w ogrodzenie posesji, informuje młodszy aspirant Edyta Daruch z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
22: Jak się okazało, za kierownicą siedziała nietrzeźwa 16-letnia obywatelka Ukrainy, która nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami. Badanie stanu trzeźwości wykazało niemal promil alkoholu w organizmie nastolatki. O dalszym losie nieletniej zdecyduje sąd rodzinny.
21: Właściciel samochodu, którym kierowała 16-latka, odpowie też za przekazanie pojazdu osobie bez uprawnień do kierowania. Za to wykroczenie mężczyzna może zostać ukarany mandatem w wysokości do 5000 zł. Jeszcze o tym, że w łódzkim zoo powstaje nowy obiekt ze zwierzętami. Chodzi o pawilon żywiołów, w którym zamieszkają m.in. pingwiny, manaty, wombaty czy uchadki. Będzie to 3-poziomowy budynek wielkości 1/3 orientarium. Nowy kompleks jest jednym z pierwszych na świecie tzw. pawilonów narracyjnych, mówi dyrektor do spraw hodowli i rozwoju orientarium Zoo Łódź Michał Gołędowski.
23: I ta nasza narracja będzie niosła bardzo duże przesłanie, ponieważ będzie opowiadała o tym, jak przez miliony lat 4 żywioły, czyli woda, ogień, powietrze i ziemia, toczyły ze sobą walkę, tworząc nowe środowiska dla zwierząt.
21: Na razie rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs na projekt architektoniczny obiektu. Pawilon żywiołów w łódzkim zoo ma zostać oddany do użytku za 3 lata. A kolejny serwis w Radiu Łódź już za pół godziny.
19: A kolejna prognoza pogody już teraz. Na termometrach od 20 do 21 stopni w tej chwili. W nocy będzie od 14 do 16, ma przybyć chmur i mają pojawić się opady deszczu. Jutro chmury zostaną, przelotne opady deszczu także, a na południu mogą pojawić się lokalnie burze. Temperatura jutro od 19 do 22 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 5 minut po godzinie 17, poniedziałek 6 lipca 2026 roku, wakacje niemal w pełni. Patrycja Wojszniz, program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak, kłaniam się i zapraszam na nasze spotkanie, które potrwa do godziny 19.

Od piosenki No Surrender dziś zaczynamy. Fantastyczny singiel z genialnej płyty Born in the USA Bruce'a Springsteena. To był rok 1982. Na zegarze prawie 10 minut po godzinie 17, a do godziny 19 bez pośpiechu gramy, chociaż niekiedy w całkiem żwawym tempie, jak było słychać. Do 19 trochę na utworów nowych, troszkę też staroci w typie nieśmiertelnego Bruce'a Springsteena i jego utworów, ale chyba jednak z przewagą rzeczy generalnie nowych. No ale oczywiście będzie też historia pewnej piosenki i też po raz pierwszy sięgniemy dziś po naszą płytę tygodnia nową, choć nie jest to super nowość. Płyta ukazała się 12 czerwca i to jest nowy krążek Olivii Rodrigo. Dziś zaczynamy słuchać tej płyty jako naszej płyty tygodnia. A poza tym rzeczy najróżniejsze. Między innymi także nowy singiel Współgłosów, tym razem w towarzystwie Błażeja Króla.

Łódzkie współgłosy pod dyrekcją Marcela Balińskiego z gościnnym udziałem Błażeja Króla. To wcześniej, oczywiście w utworze Usta, a przed chwilką Jessie Ware i Wright z płyty najnowszej z legendarnym motywem skomponowanym przez Ennio Morricone, który to motyw wybrzmiewał do samego końca kompozycji Wright. To zatem była Jessie Ware, natomiast przed nami jeszcze The Last Shadow Puppets w utworze My Mistakes Were Made For You, a chwilkę później pojawi się w studiu Bartosz Florczak z historią pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Piosenka Somewhere in My Heart zespołu Aztec Camera to jeden z najbardziej ikonicznych i podnoszących na duchu hitów lat 80., choć jego twórca pierwotnie chciał go wydać jedynie na stronie B-single. Roddy Frame, lider i wokalista Aztec Camera, w połowie lat 80. przechodził trudny okres w życiu osobistym. Zamknął się w drewnianej chacie niedaleko Manchesteru, zmagając się z izolacją oraz problemami ze zdrowiem psychicznym. To właśnie w tych surowych warunkach napisał Somewhere in My Heart, próbując przekuć swoje tęsknoty i melancholię w piosenkę. Podobno miała być to lekko ironiczna odpowiedź na ówczesne plastikowe hity dyskotekowe, ale nieoczekiwanie stała się wielkim przebojem. W 1987 roku Roddy przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, głównie do Bostonu i Nowego Jorku, aby nagrać się trzeci album Aztec Camera pod tytułem Love. Decyzja nie podobała się ludziom z wytwórni, głównie ze względów finansowych. W dodatku muzyk zrezygnował z dotychczasowego indie rockowego i folkowego brzmienia gitary na rzecz nowoczesnego amerykańskiego soulu i popu. Gdy album Love był już niemal gotowy, Frame zaczął mieć poważne wątpliwości. Uważał, że Somewhere in My Heart jest zbyt radosna, wręcz dziwaczna i całkowicie nie pasuje do reszty bardziej stonowanego materiału. Przekonywał management, że piosenka powinna trafić jedynie na mało znaczącą stronę B-singla. Wydawcy wiedzieli jednak, że to pewny przebój i wydali piosenkę jako główny singiel promujący Love. Somewhere in My Heart dotarła do trzeciego miejsca na brytyjskiej liście przebojów, stając się największym sukcesem komercyjnym w całej karierze Aztec Camera. Roddy Frame nawet kilka lat po tym sukcesie nie wiedział, dlaczego piosenka cieszy się taką popularnością. Nie rozumiałem tego, przyznał frontman Aztec Camera w wywiadzie dla magazynu Mojo. Aż pewnego dnia jechałem samochodem po Landbrook Grove w zachodnim Londynie. Świeciło słońce, a ktoś siedział w kabriolecie i usłyszałem, jak Somewhere in My Heart brzmi w radiu. Pomyślałem wtedy, że to jedna z

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
6: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
5: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
7: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
8: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
5: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Pikniki rodzinne, koncerty, zawody sportowe, kina plenerowe, warsztaty artystyczne czy badania profilaktyczne. Zagłosuj na 3 projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego i już dziś zostań bohaterem swojej okolicy. Do wydania jest 8 milionów złotych. Masz czas tylko do 13 lipca. Nie zwlekaj, wejdź na bo.lockie.pl i odkryj w sobie supermoce.
10: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji.

0: rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w termach Uniejów.
1: Rozświetl swój ogród z OBI. Teraz aż 40% rabatu na wszystkie ogrodowe lampy solarne. Taka oferta tylko do 7 lipca. Zapraszamy! OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest 17.30. W Radiu Łódź już teraz najważniejsze informacje w skrócie. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Z powodu zderzenia samochodu z pociągiem na przejeździe kolejowym w Radomsku wstrzymany był ruch pociągów na trasie Częstochowa-Piotrków-Trybunalski. Na przejazd przy Kościuszki mimo czerwonego światła wjechał 81-letni kierowca i zderzył się z pociągiem. Nikomu nic się nie stało. Ruch powinien odbywać się już normalnie. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy zajmie się spółką neurochirurgów. Chodzi o ustalenia wirtualnej Polski, z których wynika, że neurochirurdzy działający w kilku województwach wystawiali szpitalom rachunki na ponad 300 tysięcy złotych dniówki. W Miastku lekarz miała zarabiać 26 tysięcy złotych za godzinę. Sprawie przyglądają się już prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Rok od wprowadzenia renty wdowiej politycy zapowiadają zmiany w programie. Obecnie średnia kwota wsparcia to około 350 zł. Osoby, które zostają same, mogą pobierać rentę rodzinną i 15% swojego świadczenia lub całe swoje świadczenie i 15% tej renty rodzinnej. Poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela zapowiedział, że ten procent wzrośnie. Łódź ma więcej mieszkańców niż to wynikało z dotychczasowych statystyk. GUS po raz pierwszy oszacował liczbę osób faktycznie przebywających w Łodzi, a nie tylko tych, które są tu zameldowane. I według takich wyliczeń w mieście przebywa ponad 698,5 tysiąca osób. W porównaniu z rokiem wcześniej to o prawie 2300 osób więcej. W łódzkim zoo powstaje nowy obiekt ze zwierzętami. Chodzi o pawilon żywiołów, w którym zamieszkają m.in. pingwiny, manaty, wombaty czy uchatki. Będzie to trzypoziomowy budynek wielkości 1/3 orientarium. Nowy kompleks jest jednym z pierwszych na świecie tzw. pawilonów narracyjnych. Pawilon ma być gotowy za 3 lata. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
4: Teraz słowo o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie początkowo małe i umiarkowane, ale później stopniowo od zachodu wzrastające do dużego. Temperatura w tej chwili na naszych radiowych termometrach 20 stopni i właściwie taka temperatura jeszcze przez jakiś czas będzie się utrzymywać. W nocy natomiast zachmurzenie będzie duże, mogą pojawić się opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 14 do 16 stopni Celsjusza, a wiatr powieje słabo i w umiarkowany sposób, okresami tylko porywisty z południowego zachodu i zachodu. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na południu regionu lokalnie możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni, a wiatr powieje z kierunków zachodnich. W trakcie burz porywy mogą osiągnąć 60 km na godzinę.
6: Popołudnie bez pośpiechu.
4: Za 27 minut będzie godzina 18, a już teraz zaśpiewa Sombr. To jego najnowszy singiel zatytułowany My Body Isn't Ready. Chwilę później Barbara Wrońska.

Zaśpiewała Barbara Wrońska, to utwór zatytułowany Pochwała codzienności, a wcześniej słuchaliśmy Sombra w jego najnowszym singlu. Na zegarze 20 minut do godziny 18. Dziś w naszym programie będzie można jeszcze zdobyć zaproszenie do kina, tylko muszę o tym pamiętać. Mam nadzieję, że jeszcze przed 18, a jeżeli nie, to po godzinie 18 takie zaproszenie będzie można zdobyć i dosyć szybko będzie trzeba je zrealizować, bo z tego, co pamiętam, jest ważne do jutra. Teraz zespół The Lighting Seeds już za moment, ale wcześniej jeszcze może słówko o tym, co wydarzyło się ostatnio, a co miałem okazję obserwować po paru latach przerwy. Odwiedziłem mianowicie festiwal Open Air, legendarny już dzisiaj, no bardzo już chyba 20 kilka lat działający, od 2002 roku, jeśli dobrze pamiętam, no to już 24 lata odbywający się festiwal Open Air i muszę przyznać, że parę koncertów oczywiście zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Po niektórych artystach rzecz jasna spodziewałem się, że ich występy będą znakomite, tym bardziej, że miałem okazję już wcześniej widzieć występy The Cure czy Nicka Cave'a, ale paru wykonawców zrobiło na mnie spore wrażenia. Widziałem ich po raz pierwszy. Oczywiście przeszczęśliwy jestem z faktu, że miałem okazję zobaczyć wreszcie na żywo Davida Byrna z jego niezwykłym występem. Natomiast sam festiwal Open Air dziś z takiej mojej perspektywy przypomina już bardziej swego rodzaju Luna Park z najróżniejszymi atrakcjami. One oczywiście mają wiele wspólnego z muzyką, chociaż nie wszystkie są stricte muzyczne. Jest tam wiele miejsc, w których można spędzać czas na różne sposoby, oddając się różnego rodzaju aktywnościom. No, wśród nich są również koncerty na kilku rozmieszczonych na terenie lotniska w Kosakowie scenach. I na szczęście część z tych koncertów to naprawdę były rzeczy niezwykle atrakcyjne, niezwykle widowiskowe i bardzo interesujące. Zastanawiałem się nad tym, jakie perspektywy ma przed sobą taki festiwal, bo ta lista legendarnych headlinerów powoli zaczyna się wykruszać. Ci ludzie po pierwsze mają coraz więcej lat. David Byrne to już jest ponad 70-letni artysta. Robert Smith, lider zespołu The Cure, ma lat 67. I co tu dużo mówić, lista tych legend, wielkich wykonawców, którzy rozgrzewają nasze emocje i wyobraźnie od dziesiątek lat, jest coraz krótsza, a czy pojawiają się nowi, którzy mogą taki status zdobyć? Nie wiem. Będę obserwował i pewnie nie tylko ja to wszystko, co dzieje się wokół wielkich festiwali, jak radzą sobie w zmieniającej się rzeczywistości. Festiwal Open Air między innymi także ostatniego dnia zafundował taki zestaw bardzo popowy, zaadresowany zdecydowanie do młodszej widowni i taka widownia pojawiła się w ogromnej liczbie na lotnisku, na festiwalu Open Air, przede wszystkim na koncercie Jennie, K-popowej gwiazdy, która zgromadziła więcej widzów pod sceną niż zespół The Cure, więc jakaś przyszłość jest pewnie przed tym festiwalem, ale to będzie pewnie wiązało się też z podryfowaniem w trochę inne rejony stylistycznie. Zresztą zobaczymy, jak to mówią klasycy, czas pokaże. Na razie The Lighting Seeds, a potem w swoim nowym nagraniu szwajcarski duet Yellow.

Around the Sun, duet Yellow w nowym nagraniu, a wcześniej Change, czyli jakby zdecydowanie starsza piosenka zespołu The Lighting Seeds. Na zegarze już tylko 9 minut do godziny 18, a 18 w Radiu Łódź serwis informacyjny. Wcześniej posłuchamy zespołu Lore w utworze Jetlag, a potem pojawi się artysta, który nagrywał pod pseudonimem Marshmallow, tak naprawdę nazywa się Alan Greek i wydał jedną płytę w roku 2002, za to przepiękną. Z niej zabrzmi nagranie Scooter Girl.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiowódź.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiowódź.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Radio Nocą.
4: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyznań bez granic.
5: Przez swoje 30-letnie życie, 7 lat więzienia, 2,5 roku ośrodka, 2,5 roku ćpania i około 1,5 roku picia, to jest to wystarczający okres zabrany z mojego życia. I uważam, że zasługuję na normalne i szczęśliwe życie, takie, jakie chciałby mój tata.
4: Kręgi wyznań w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Znowu zajechałem ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
8: Let's do it!
7: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
8: Oh yeah!
7: Zamów 512 50 40 30.
9: Dobra cena gwarantowana.
8: Let's do it!
0: Po reklamie.
10: Jest 18.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Czas na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski.
12: W Łodzi policjanci bacznie przyglądali się dziś kierującym hulajnogami i rowerami. MON stopniowo odtajnia listę donacji sprzętu przekazywanego przez Polskę Ukrainie. Słowaccy ratownicy górscy ratowali Polaków kompletnie nieprzygotowanych do wyprawy w Tatry. W nocy w regionie możliwy deszcz, temperatura minimalna 14 stopni. Hulajnogi i rowery pod kontrolą policji. W całej Łodzi policjanci sprawdzali, czy kierujący jednośladami stosują się do przepisów. Funkcjonariusze kontrolowali m.in. prędkość, z jaką hulajnogi poruszają się po drogach rowerowych. O szczegółach Seweryn Potentas.
13: Środek lata oznacza szczyt ruchu na łódzkich drogach rowerowych. W związku z tym policjanci prowadzą cykliczne działania, które mają na celu zdyscyplinować kierowców elektrycznych hulajnóg, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
14: Te działania skierowane są na zwracanie uwagi na popełniane przez tych kierowców i wobec nich różnego rodzaju wykroczenia.
13: Poza prędkością policjanci sprawdzali także wiek kierowców, bo zgodnie z przepisami obowiązującymi od marca z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat. Ponadto funkcjonariusze sprawdzali, czy młodzi kierowcy jeżdżą w obowiązkowym kasku. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
12: Przypomnijmy, że przepisy nakazujące jazdę w kasku dla dzieci do 16 roku życia obowiązują od początku czerwca. Jak dodaje jednak policja, dla własnego bezpieczeństwa warto jeździć w kasku, nawet jeśli przepisy nam tego nie nakazują. Kolejne problemy z inteligentnymi słupkami na Piotrkowskiej w Łodzi. Pierwsze testy nieudane. System inteligentnych słupków, który ma ograniczyć wjazd na reprezentacyjny deptak, nie przeszedł pomyślnie pierwszych testów. Automatyczne zapory nie zadziałały zgodnie z założeniami, dlatego na odcinku testowym pojawiły się tymczasowe pachołki. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
15: Dziś o godzinie 11:00 system inteligentnych słupków ograniczający wjazd na deptak Pietryny miał zostać włączony na odcinku testowym, przekazał Radiu Łódź Tomasz Śliwiński z Urzędu Miasta w Łodzi.
16: Na początek będzie to wyłącznie jeden odcinek od Placu Wolności do skrzyżowania z ulicą Pruchnika i Rewolucji 1905 roku.
15: System nie zadziałał jednak zbyt dobrze. Łodzianie do tematu słupków podchodzą sceptycznie.
17: Tragedia to jest, dylemat, dramat, wszystko. Nie za dobrze to działa.
18: Wygląda solidnie, tak? Popatrząc na średnicę. Ktoś
3: to powinien skontrolować, czy to działa.
8: Ci, którzy tu mieszkają, to na pewno by chcieli, żebym ja tutaj samochodem nie przyjeżdżał.
15: Miasto zapowiada kontynuację prób i podkreśla, że na ocenę działania systemu jest jeszcze za wcześnie. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
12: Testy systemu słupków mają jeszcze potrwać, o ich rezultatach będziemy informowali na bieżąco.
0: Więcej na radiołódź.pl.
12: Rozpoczął się proces odtajnienia listy donacji i sprzętu przekazywanego przez Polskę Ukrainie. Jak podkreślił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, kolejne dane będą przekazywane stopniowo opinii publicznej.
18: Jeśli chodzi o donacje i wyposażenia i amunicji w latach 2022-2023, przekazano różne rodzaje sprzętu wojskowego, różne środki bojowe, uzbrojenie, pojazdy, samoloty i śmigłowce.
12: Posłowie opozycji sugerowali, że Polska przekazuje Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. W reakcji na te twierdzenia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o odtajnieniu listy przekazywanego sprzętu. Akcja ratunkowa po wyprawie Polaków na Słowacji. Bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu wyruszyło w Tatry Słowackie dwóch polskich wspinaczy. Ich wyprawa zakończyła się trwającą niemal dobę akcją ratunkową.
19: Mężczyźni w wieku 27 i 28 lat utknęli w eksponowanym terenie na południowo-zachodniej ścianie Batyżowieckiego szczytu. Znajdując się na wysokości około 2400 metrów, w ciemności i gęstej mgle zgubili drogę i wezwali pomoc. Ze względu na trudne warunki pogodowe do ewakuacji polskich wspinaczy nie można było wykorzystać śmigłowców. W teren wyruszyło 15 ratowników, którzy po wielu godzinach dotarli do wyczerpanych, przemoczonych i wychłodzonych Polaków. Mężczyźni zostali sprowadzeni do schroniska, a następnie przewiezieni do Starego Smokowca. Nie odnieśli obrażeń i nie wymagali pomocy medycznej. Jak poinformowała słowacka Horska Zachrana Służba, Polacy nie byli odpowiednio przygotowani do wyprawy. Nie mieli odpowiedniego sprzętu ani doświadczenia. Nie znali drogi zajścia i źle oszacowali czas potrzebny na pokonanie trasy. Sytuację dodatkowo pogorszyły deszcz, mgła, silny wiatr i temperatura niewiele powyżej zera. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
12: To tyle teraz na kolejne wiadomości w Radiu Łódź. Zapraszam o 19:00.
10: Dwadzieścia stopni na naszym radiowym termometrze i ostrzeżenia przed zbliżającym się deszczem, bo gdzieniegdzie może popadać dziś wieczorem. A w nocy zachmurzenie również będzie duże i mogą wystąpić opady deszczu. Temperatura spadnie do około 14-16 stopni, a wiatr wiać będzie momentami nawet porywiście z południowego zachodu i z zachodu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, mogą wystąpić przelotne opady deszczu na południu regionu, lokalnie możliwe również burze. I temperatura maksymalna jutro w okolicach od 19 do 22 stopni Celsjusza, natomiast wiatr wiać będzie na ogół słabo, ale okresami porywiście w trakcie burz do 60 km na godzinę.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po godzinie 18 rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Program realizuje Patrycja Wojsznis, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Zagra teraz zespół MGMT, a ja pamiętam o tym, już niebawem będzie można zdobyć zaproszenie do kina.

0: Electric Feel to był oczywiście zespół MGMT, a na zegarze 10 minut po godzinie 18.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Obiecałem, że będzie do wzięcia zaproszenie do kina, no ale oczywiście nie całkiem za darmo. Oto słowo o filmie, który w najbliższy piątek pojawi się w kinach. To film pod tytułem Martwe Zło, Ogień. Owdowiała kobieta próbuje znaleźć schronienie u bliskich zmarłego męża. Wkrótce członkowie rodziny zaczynają przeistaczać się w krwiożercze demony. Tak w największym, z takim skrótowym opisie brzmi historia. Ta historia, którą opowiadają nam twórcy filmu. Wiadomo, że przede wszystkim chodzi o to, żeby nagromadzić możliwie dużą liczbę jumpscare'ów, jakichś takich przerażających scen, które będą działać na widzów w kinach. Natomiast pytanie dotyczy generalnie rzecz biorąc serii Martwe Zło, bo to nie jest coś zupełnie nowego. Martwe Zło to jest dość znana seria horrorów, której początek datuje się na rok 1981. Wtedy powstał pierwszy z filmów pod tym właśnie tytułem. Zresztą w roku 2013 ten pierwszy film doczekał się remake'u, ale po drodze zdarzyły się jeszcze inne filmy z serii Martwego Zła. Natomiast pytanie brzmi następująco. Proszę powiedzieć, kto był, a właściwie kto jest reżyserem tej pierwszej historycznej, tego pierwszego historycznego filmu z serii Martwe Zło, ponieważ jest to reżyser, który w ogóle dla horroru drugiej połowy XX wieku jest postacią niezwykle znaczącą. Więc pytanie, mam nadzieję, proste. Kto jest reżyserem pierwszego filmu z uniwersum Martwego Zła z roku 1981. Czekam na odpowiedzi pod adresem mailowym studio@radiolodz.pl.

0: Przestrzeń to zespół Rycerzyki z gościnnym udziałem Jakuba Ziołka. Nowa piosenka na zegarze 16 minut po godzinie 18, a my mamy już prawidłową odpowiedź na pytanie filmowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Jako pierwsza prawidłowo odpowiedziała pani Beata. Bardzo serdecznie gratulujemy. Za chwilę wyślę maila z informacją o tym, jak odebrać zaproszenie do kina. A odpowiedź na pytanie brzmi oczywiście Sam Raimi. To właśnie Sam Raimi zrealizował pierwszą historyczną część Martwego Zła, a potem jeszcze wiele innych filmów z tak zwanym dreszczykiem. Bardzo serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór zaproszenia oczywiście do Radia Łódź. A muzycznie przed nami, no cóż, Brazylii nie ma już w mistrzostwach. Pożegnali się po meczu z Norwegią, ależ to było niezwykłe widowisko. Natomiast zawsze możemy posłuchać jakiejś brazylijskiej znakomitej grupy, między innymi wśród artystów trochę już zapomnianych, ale jeszcze kilkanaście lat temu naprawdę modnych i grających na wielu festiwalach na całym świecie był zespół, który w skrócie nazywa się CSS. Rozwijając ten tytuł, to Canseider Ser Sexy. I to w ich wykonaniu posłuchamy teraz piosenki.

0: Płyta tygodnia.
1: W tym tygodniu słuchać będziemy najnowszej płyty Olivii Rodrigo, czyli krążka zatytułowanego You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. To płyta, która ukazała się 12 czerwca, nie jest zatem to super gorąca nowość, ale uznałem, że w tym wakacyjnym okresie warto do tej płyty sięgnąć, tym bardziej, że jeśli chodzi o świat muzyki pop, bez wątpienia płyta Olivii Rodrigo jest jednym z najważniejszych wydarzeń dotychczas w roku 2026 i myślę, że tak pozostanie i również pod koniec roku będzie to jedna z najważniejszych płyt reprezentujących szeroko rozumianą muzykę pop na światowych rynkach. A Olivia Rodrigo jest coraz większą gwiazdą i właściwie z każdym kolejnym albumem potwierdza tylko fakt, iż no, jest na fali wznoszącej i za chwilę osiągnie status naprawdę gwiazdy globalnego formatu. Właściwie już tak jest, no ale oczywiście jeszcze jest kilka szczebli do pokonania, żeby na przykład znaleźć się w miejscu, w którym na przykład znajduje się w tej chwili Taylor Swift. To wszystko jeszcze przed Olivią Rodrigo, ale moim zdaniem już naprawdę niedługo. A ta najnowsza, czyli trzecia płyta, tylko to potwierdza. Na krążku znajdziemy wiele piosenek, które już doskonale znamy i właściwie od takiego utworu zaczniemy nasze spotkanie z tą płytą, bo to jest kompozycja, która pojawiła się jeszcze wiele tygodni przed premierą samego albumu, a płytę otwiera i nosi tytuł Drop Dead.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Popołudnie bez pośpiechu.
10: Poniedziałkowe popołudnie bez pośpiechu, 28 minut po godzinie 18. Zaproszenie do kina powędrowało już do nowego właściciela. Życzymy udanego seansu. W kinach oczywiście można powiedzieć, że trochę sezon ogórkowy, ale też dzieją się ciekawe rzeczy. Warto sprawdzać repertuary wszystkich kin. W niektórych warto obejrzeć na przykład przeglądy klasyków. Chociażby filmów Federico Felliniego, ale też niebawem na ekrany kin trafi najnowszy obraz Odyseja, czyli film, który no, budzi emocje jako to jedno z takich większych widowisk, które w te wakacje pojawiają się na ekranach kin. I myślę, że ten film no, będzie miał dosyć dużą widownię, chociaż oczywiście zawsze nie jest to takie proste w tym okresie wakacyjnym, zwłaszcza kiedy pogoda jest przepiękna, no ale biorąc pod uwagę, że to jest najnowszy film twórcy Oppenheimera i jeszcze paru innych bardzo znanych tytułów, czyli Christophera Nolana z pewnością. No i że odwołuje się ten film właściwie wprost, jest ekranizacją jednej z najbardziej znanych opowieści w historii w ogóle ludzkości. W związku z tym należy zakładać, że ten film zechce obejrzeć naprawdę wielu widzów. Miejmy nadzieję, że nie będzie to rozczarowanie. Ja jestem umiarkowanym fanem

Christophera Nolana. Doceniam jego jakby filmy pod względem inscenizacyjnym, realizacyjnym. Natomiast trochę gorzej tam jest w obszarze pisania scenariuszy, pisania postaci. Tutaj Christopher Nolan mógłby moim zdaniem czasami oprzeć się na kimś, kto być może zrobiłby to bardziej fachowo. Niestety Christopher Nolan upiera się przy tym, żeby samemu pisać również scenariusze i to nie zawsze moim przynajmniej zdaniem służy jego filmom. No ale bez wątpienia Odyseję pójdę zobaczyć, jak tylko trafi na ekrany naszych kin, to już naprawdę niedługo. Muzycznie przed nami natomiast teraz zespół Chip Tobacco, a chwilkę później duet Widow Speak, którego płyta Roses była naszą płytą tygodnia kilka tygodni temu. To było w czerwcu. Ten krążek właśnie wtedy się ukazał, natomiast pod koniec listopada zespół przyjedzie na jeden jedyny koncert do Warszawy. Z tej najnowszej płyty zespołu Widow Speak posłuchamy kompozycji Angel Number, ale wcześniej Chip Tobacco.

Angel Number to był zespół Widow Speak, który zaprezentował piosenkę ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej Roses. Polecam gorąco ten pięknie brzmiący, niezwykle magnetyczny album, nagrany w dodatku w niezwykłych okolicznościach zimową porą na greckiej wyspie Hydra w studiu nagraniowym, które mieści się w starym warsztacie, w którym kiedyś wytwarzano dywany. Na zegarze 21 minut do godziny 19 posłuchamy teraz jednego z klasyków tak naprawdę muzyki punk rockowej, bo ten utwór pochodzi z repertuaru zespołu The Buzzcocks i nosi tytuł Ever Fallen in Love. Wielki przebój, świetna piosenka i dlatego też znalazła wiele ponownych interpretacji, niekiedy daleko odchodzących stylistycznie od oryginału. Jednej z takich wersji właśnie posłuchamy już teraz, to będzie grupa Novel Vogue.

Ever Fallen in Love to był zespół Novel Vogue, a utwór w oryginale pochodzi z repertuaru manchesterskiej grupy Buzzcocks, zespołu, który oczywiście już w zupełnie innym składzie niż przed laty, bo też Pete Shelley, chociażby lider i założyciel, współzałożyciel tej grupy, od kilku lat nie żyje, ale zespół wciąż gra i wciąż nagrywa i nawet ostatnio występował w Polsce na takim festiwalu, który nazywa się Rock na Bagnie i gdzie pojawili się między innymi na scenie obok innej legendy brytyjskiej fali punk rockowej, czy też no powiedzmy tamtych okolic z przełomu lat 70. i 80., czyli z Hugh Cornellem, kiedyś wokalistą zespołu The Stranglers. Zresztą Hugh Cornell powróci do Polski jesienią w tym roku i zagra w Łodzi na festiwalu Sound Edit. To będzie też znakomita okazja do tego, żeby odrobić jedną z lekcji rock'n'rolla właśnie z przełomu lat 70. i 80. i posłuchać na żywo kilku przynajmniej niezapomnianych piosenek zespołu The Stranglers, takich jak na przykład Golden Brown, przepiękny utwór, ale też wiele innych, Skin Deep, No More Heroes. Zespół The Stranglers ma na swoim koncie wiele naprawdę znakomitych, legendarnych piosenek. La Folie z takiej płyty właśnie pod takim tytułem, czy Feline, to też jest krążek, który swego czasu cieszył się wielką popularnością i wtedy liderem grupy był Hugh Cornell, on pisał te piosenki. Trochę od zespołu The Buzzcocks odeszliśmy, a tak naprawdę wszystko wzięło się stąd, że wysłuchaliśmy utworu zespołu The Buzzcocks, ale w opracowaniu zespołu Novel Vogue, takiej grupy, która klasykę muzyki rockowej, muzyki popularnej przywołuje na swoich płytach, właśnie nadając tym wszystkim piosenkom taki klimat delikatnej bossanowy, mówiąc najbardziej ogólnie. Zresztą Novel Vogue też kiedyś występowali w Łodzi, pewnie wśród naszych słuchaczy są też tacy, którzy na tym koncercie byli. Zespół Metro teraz zagra i zaśpiewa, nim się pożegnamy, jeszcze zdążymy z dwoma innymi piosenkami, ale o nich powiem nieco później. Na razie Metro i utwór zatytułowany Niepamięć.

Niepamięć i zespół Metro, a na zegarze 10,5 minuty do godziny 19. Zachęcamy do tego, żeby pozostać z nami również w poniedziałkowy wieczór. Strefa Kultury już niebawem, a po 21 okolice jazzu z Piotrem Bielawskim będzie można odwiedzić, a po 23 wziąć udział w podnoszeniu ciężarów z Maciejem Kieszkowskim, czyli posłuchać audycji, w której no, zestaw ciężkich brzmień między 23 a 1 w nocy. Natomiast jeszcze przed 19 zespół Saint-Étienne w nagraniu zatytułowanym A Good Thing, a już całkiem na pożegnanie The Tears, czyli zespół, w którym przez chwilę śpiewał czasu było tyle, żeby nagrać jedną płytę, tylko wokalista grupy Suede, Brad Anderson. Suede grają nadal i jeszcze w tym miesiącu przyjadą na koncert do Warszawy, a The Tears są już tylko pieśnią przeszłości, ale jaką piękną będzie się można przekonać, słuchając utworu Southern Rain. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W wakacje nie ma nudy.
5: Jest mikrofon, zabawa i sport.
4: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dwie osoby uciekły z płonącego domu we wsi Kowalewice pod Zgierzem. Parlamentarzyści PiS kontrolowali szpital wojewódzki w Sieradzu, mają wątpliwości co do kompetencji lekarzy. W Kielcach działa jedyny w Polsce reaktor do pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. W nocy w regionie możliwy deszcz, temperatura spadnie do 14 stopni. Pożar domu w Kowalewicach w powiecie zgierskim. Zawalił się dach budynku. Dwie osoby ewakuowały się z płonącego domu jeszcze przed przyjazdem strażaków. Nikt nie został poszkodowany. Do zdarzenia doszło około 16:00. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości kontrolowali szpital wojewódzki w Sieradzu. Europosłowi Waldemarowi Budzie oraz posłowi Pawłowi Rychlikowi nie podoba się m.in. sposób zatrudniania nowych lekarzy, którzy ich zdaniem mają często wątpliwe kompetencje. Przewodniczący Rady Miasta Sieradza Michał Pabich uważa jednak, że kontrola poselska miała wymiar bardziej polityczny niż z troski o pacjentów czy personel.
8: Taka kontrola, gdzie tak naprawdę można by było wysłać te zapytania mailem, bo żadnej kontroli tak naprawdę dzisiaj nie było, nikt nie chciał żadnych dokumentów, nikt nie oczekiwał jakichś spotkań, zostało złożone tylko pismo i widzieliśmy taką chucpę polityczną przed sieradzkim szpitalem.
7: Dzisiejsza kontrola posłów w sieradzkim szpitalu to pokłosie nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie, w tym m.in. wysokich zarobków jednego z lekarzy i zarzutów o błędy medyczne. Zapadlisko w jezdni i utrudnienia na zdrowiu w Łodzi. Przed godziną 15 na ulicy Siewnej doszło do awarii wodociągowej. W jej wyniku na wysokości ulicy Omłotowa pojawiło się zapadlisko w jezdni. Ulica jest teraz nieprzejezdna. Na miejscu sytuacji przygląda się nasz reporter Seweryn Potentas.
9: W okolice zapadliska co chwila podjeżdżają kolejne samochody, które zmuszane są do zawracania, bo na wysokości ulicy Omłotowej stanęły wygrodzenia. Przejazd zablokowany jest w obu kierunkach, bo zapadlisko pojawiło się niemal na środku jezdni. Powstało na skutek awarii wodociągowej, dlatego na miejscu od kilku godzin pracuje Łódzki Zakład Wodociągów i Kanalizacji. ZWiK ustalił jednak, że uszkodzenia nie są duże i zapowiedział, że prace przy usuwaniu zapadliska ruszą już jutro rano. W tym miejscu konieczne będzie jednak odtworzenie jezdni, dlatego prace potrwają co najmniej do końca tygodnia. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
7: Przez częściowo zamkniętą dla ruchu ulicę Siewną objazdami pokierowana została także autobusowa linia 83.
0: Więcej na Radio Łódź.pl.
7: Rodzinna tragedia w Lutyni pod Wrocławiem. Sołtys Lutyni poinformowała, że nie żyje młoda kobieta, jej matka walczy o życie, a podejrzany został zatrzymany. Policja nie ujawnia szczegółów, mówi jedynie o poważnym zdarzeniu kryminalnym, informuje aspirant sztabowy Łukasz Dudkowiak.
10: Na miejscu pracują funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego kryminalnego i policjanci pionu prewencji. Wyjaśniają okoliczności tej sytuacji. Czynności te prowadzone są w ramach śledztwa prokuratorskiego. W tej sprawie policjanci niemal natychmiast zatrzymali mężczyznę mogącego mieć związek z tym zdarzeniem.
7: Lokalne media piszą o ugaszonym pożarze i osobach w środku budynku, w którym do niego doszło. Kielcach uruchomiono jedyny w kraju reaktor do pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. Urządzenie docelowo ma usunąć tyle gazu cieplarnianego, co spory las. Prezydent Kielc Agata Wojda zapowiada, że urządzenie będzie testowane przez rok.
11: I z tego, co szacujemy, co szacuje twórca tego urządzenia, w ciągu tego roku uda się usunąć z atmosfery jakieś 500 ton gazu cieplarnianego. To mniej więcej jest to ilość, którą wytwarza jakieś 50-60 niewielkich domków jednorodzinnych pod warunkiem, że jest ogrzewanych węglem. To jest też taki przykład, że podobną ilość dwutlenku węgla pochłonąłby liściasty las o powierzchni 100 hektarów.
7: Koszt montażu urządzenia to blisko 1,5 miliona złotych i jest to efekt porozumienia władz Kielc i prywatnej firmy. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. W nocy w regionie możliwy deszcz. Temperatura minimalna 14 stopni. Jutro pochmurno z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

0: Strefa Kultury.
1: Patrycja Wolsznis, Joanna Groblińska. Dzień dobry. Kto wystąpi w pierwszej polskiej inscenizacji hitu Disneya Kraina Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi? Czy już znamy odpowiedź na to pytanie? Nie zdradzę, proszę słuchać naszej audycji. Będzie także spotkanie z kompozytorem znakomitej muzyki do spektaklu Meczycho Teatru Powszechnego w Łodzi, czyli z Dominikiem Strycharskim. Będziemy mówić o wystawie w Pałacu Herbsta zorganizowanej w ramach festiwalu. Ale jak to ktoś powie? No już festiwal, fotofestiwal, Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi już się skończył. Tak, ale wystawa w Galerii Sztuki Dawnej przy ulicy Przędzalnianej jeszcze jest czynna do końca roku. A najpierw o konferencji ptaków rozmawiamy z naszym gościem.
0: Proszę się rozgościć.
1: Tomasz Radowicz nas odwiedził. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu i Tobie.
1: Będziemy rozmawiać o konferencji ptaków, o nowym spektaklu Teatru Chorea. Myślę, że zdążymy też powiedzieć słów kilka o retroperspektywach, bo to przecież czas wakacyjny, koniec wakacji nam przynosi retroperspektywy. Natomiast konferencja ptaków już za chwilę będzie miała swoją premierę, bo to 11 lipca w siedzibie Teatru Chorea. Reżyseruje Łukasz Kos. Czy ten spektakl, Tomaszu, jest konsekwencją czytania performatywnego, tej sztuki poematu, można powiedzieć?
2: Tak, to jest rozwinięcie tego wątku, który rozpoczęliśmy przy tym czytaniu. Wydawało nam się, że tam dotknęliśmy paru rzeczy, które na pewno trzeba pogłębić, rozwinąć i zaprosić widza do takiego pewnego rodzaju rozmowy, kontemplacji, spokoju, w którym wejdziemy w tematy, nazwijmy to górnolotnie metafizyczne, ale chodzi o taki rodzaj przestrzeni duchowej człowieka, którą w nieprawdopodobny sposób zawarł w tym poemacie Attar w XII wieku, co jest o tyle zdumiewające, że wydaje się to jakby było pisane dzisiaj lub jakby było pisane dla nas.
1: Bo pewnie to jest tak, że czasy się przeglądają w tym tekście, że ten tekst trochę inaczej mógł być czytany w tym wieku XII, w kręgu sufickim, prawda? A trochę inaczej w XXI wieku.
2: Oczywiście, ale wydaje mi się, że to wykracza daleko poza ten krąg suficki i taki rodzaj myślenia, ponieważ tam są pytania, które powinniśmy zadawać sobie wszyscy i w jakichś tych dziwnych, szalonych czasach takiego obłędu, w którym żyjemy, temp, które po prostu nie nadążamy za samym sobą, to tutaj w taki dziwny, wyostrzony sposób Attar w tym poemacie zadaje nam pytanie, kim jesteś? Czym jest twoje życie? Do czego tak naprawdę dążysz? Czy cele, które sobie stawiasz, rzeczywiście są właściwymi celami, czy trzeba jednak sięgnąć tam, żeby móc wiedzieć, co cię czeka na końcu tej drogi?
1: A Łukasz Kos mówi, że to jest o miłości.
2: Bo miłość jest tą drogą. Więc to wszystko się plecie, zaplata i w dziwny sposób, paradoksalny, a czasami niezwykle ironiczny, a czasami metafizyczny, opowiada nam, znaczy wydaje nam się, że po tym czytaniu performatywnym widz jest w jakiś sposób niezwykły, zupełnie wciągnięty w te nasze dywagacje, w tą naszą podróż, bo to praktycznie jest podróż. Idziemy za mitycznym ptakiem, szukamy tego naszego przewodnika, króla wszystkich ptaków Simorga.
1: Bo to jest taka opowieść, że zostaje znalezione jego ponoć pióra, ale w ogóle nie wiadomo, czy on istnieje, ten król ptaków, czy też jest legendą. No i wszystkie ptaki pod wodzą Dudka Mądrego wędrują w poszukiwaniu tego króla. Tak?
2: Tak, ale ta istotą jest ta droga, to znaczy te wszystkie przeszkody, czy te wszystkie wewnątrz nas problemy, które nie pozwalają nam tej drogi odbywać. I na tym polega ta moc tego spektaklu, że pokazuje w jaki sposób, jak często oszukujemy siebie drobnymi rzeczami, które nie mają znaczenia, zamiast sięgać i myśleć o tych najbardziej podstawowych, najważniejszych rzeczach, które powinny wyznaczać nam drogę w życiu.
1: Czyli przeszkody na tej drodze są w nas.
2: Przeszkody są w nas, a i ten cel też jest w nas. w przedziwny sposób moc tego spektaklu, tego tekstu polega na tym, że nie ma on przesłania religijnego żadnego, co jest bardzo dziwne w tamtych czasach, natomiast ma przesłanie duchowe, to znaczy odwołujące się, czy może nakłaniające albo sugerujące, że tą pracę nad sobą trzeba wykonywać codziennie, nie dać się uwieść wszystkim słabościom, które dopadają i złudom, które wydają nam się celami.
1: Ja jeszcze muszę tutaj dodać, że zapowiada się spektakl również atrakcyjny wizualnie. Ptaki to jest świetny znak, który można też świetnie animować i ruszać nim. Ja widziałam zapisy z tego czytania performatywnego. Tam już były pewne projekcje i te stada ptaków, albo stada ptaków na twarzy osoby mówiącej, albo i właśnie aktorzy rozpostarłszy ręce, wspólnie wykonują pewien niby lot. Jak to wszystko świetnie wygląda. Okazuje się, że i wizualnie ptaki to jest świetny temat.
2: Tak, dlatego że w zasadzie, jeśli potraktujemy pewnego rodzaju metaforę, że ptak jest to nasza dusza, albo ptak jest to ten nasz cel, czyli to, co jest archaiczne w nas, a jednocześnie prowadzące bardzo daleko, potrafiące oderwać się od ziemi, od tych niskich rzeczy, no to buduje się pewnego rodzaju świadomie i podświadomie pewnego rodzaju obraz, za którym warto podążać, myśleć o nim.
1: Natomiast to jest odwołanie nie tylko do tego dwunastowiecznego poematu, ale i do dwudziestowiecznej jego teatralnej interpretacji.
2: Tak, sięgamy, punktem wyjścia była adaptacja Petera Brooka, którą zrobił w latach 70. i w zasadzie w tłumaczeniu Roberta Urbańskiego ten tekst, dwie próby były w Polsce tylko realizacji tego tekstu i w zasadzie wydaje mi się, że to był punkt wyjścia, bo w trakcie pracy, kiedy sięgnęliśmy po oryginał, oczywiście w tłumaczeniu z angielskiego, ale sięgnęliśmy po ten właściwy poemat, on się okazał dużo bardziej rozbudowany, sięgający dużo czegoś bardziej, powiedziałbym, szerokiego i ważnego, bo u Brooka było pewnego rodzaju taką egzaltacją egzotyki. Ponieważ on miał niesamowity zespół międzynarodowy i to była jedna z takich poważnych pierwszych prób angażu aktorów z całego świata. I to się bardzo zgadzało z tą poetyką. A u nas my redukujemy to do tego, co jest w zasadzie najbardziej podstawowe i ludzkie w tym szukaniu i zadawaniu sobie właściwych pytań.
1: Czy ta realizacja będzie miała też taki charakter po trosze medytacyjny, że my się tak mamy poddać i pewnemu rytmowi i mamy tak się dać prowadzić, a nie tylko czekać na zdarzenia?
2: Nie chciałbym zdradzać do końca, ale na pewno
1: tajemnica,
2: będzie...
1: Tajemnica.
2: Nie, nie jest tak, dlatego że pracujemy nad tą formą, ale z tego wszystkiego, co powiedziałaś, jedno jest pewne. Bardzo chcemy, żeby widz był uczestnikiem tej podróży. To znaczy, bardziej chcemy, żeby był podróżował, odbywał z nami tą podróż przez te pytania, przez dziwne skojarzenia czy metafory, niż żeby to oglądał jako pewnego rodzaju atrakcyjny obraz. Czyli chcielibyśmy zadać widzowi taki rodzaj punktu wyjścia, chodź z nami, szukaj z nami, ponieważ my nie przyszliśmy z gotowymi odpowiedziami, tylko przyszliśmy zadać ci te pytania, które sobie zadaje każdy, kto rusza w drogę, ale nie jako turysta, tylko jako podróżnik szukający samego siebie.
1: I tak myślę, że i różne zmysły tam będą zadowolone nasze. Kadzidełka mają się pojawić, tak? Także różnorakie rzeczy będą tam się działy.
2: Oczywiście, ponieważ jest to teatr, który dysponuje tą żywą obecnością aktora, obrazu, przedmiotu, rekwizytu, to wszystko będzie używane w takiej formie po to tylko, żeby dać pewnego rodzaju narzędzia albo żeby stworzyć pomost pomiędzy nami a widzami lub żeby zaskakiwać lub wytrącać widza z jakiejś oczywistości czy z czegoś, co jest banalne.
1: Ja chcę tutaj podkreślić, że Stowarzyszenie Teatralne Chorea bardzo stawia też i na dostępność sztuki, w tym sztuki teatralnej, nie tylko angażując rozmaite osoby, czasem osoby ze szczególnymi potrzebami do swoich działań, ale także na przykład tłumacząc spektakle na polski język migowy. Tak będzie również teraz.
2: Tak. To jest jakby nasze podstawowe zadanie. Mamy wspaniałe dwie tłumaczki, które właściwie no, są wielkimi aktorkami. Czasami mam obawy, że one przejmują prowadzenie spektaklu, ponieważ są fascynujące w tym geście i w samym procesie tłumaczenia, a właściwie prowadzenia tego tekstu, co nas bardzo ekscytuje. Ale generalnie chcemy, żeby rzeczywiście dostępność do tej naszej, tam gdzie jest możliwa, bo nie zawsze jest możliwa, ale otwierać te drzwi na naprawdę dla ludzi, którzy inaczej odbierają sztukę.
1: Tak, często audiodeskrypcje się pojawiają, tak. Rzeczywiście bardzo różne działania na rzecz dostępności. Premiera konferencji Ptaków 11 lipca, a czy konferencja, proszę nie mylić z tekstem, bo jest jeszcze taka książka dla młodzieży pod tytułem Konferencja Ptaków, jedna z takiego cyklu właśnie adresowanego do młodego czytelnika. To zupełnie nie to, to sufický poemat, wiek XII. Natomiast chcę zapytać, czy Konferencja Ptaków będzie pokazywana również podczas tegorocznych retroperspektyw?
2: Tak, to jest dla wszystkich osób, które nie zdążą wykupić biletów czy zarezerwować go tutaj na 11 lipca, zapraszam serdecznie, bo Konferencja Ptaków będzie otwierać nam festiwal retroperspektywy i będzie grana dwukrotnie, w czwartek i piątek, pierwszego i drugiego dnia, dlatego że stworzyliśmy tam, to też już zdradzę, ponieważ tak dużo zdradziłaś słuchaczom.
1: Za dużo? Tego,
2: nie wiem, ale mam nadzieję, że to zachęca. Chcemy bardzo tą przestrzeń naszą teatralną na tym Mieńskiego 3 zrobić kameralną, to znaczy, żeby to był rodzaj takiego spotkania, rozmowy, dywagacji, ale bardziej właśnie nie z konferencji naukowej, tylko tak jakby się spotkała rzeczywiście jakieś plemię, które ma zdecydować o tym, jak, w którą stronę iść, dlaczego, z kim i tak dalej. Inaczej mówiąc, to nam da gwarancję, że będziemy blisko, że będziemy mogli bezpośrednio z tym widzem rozmawiać, ale to też spowodowało, że tych miejsc będzie mniej, dlatego postanowiliśmy zagrać 11 lipca i 20 i 21 sierpnia.
1: Wtedy właśnie rozpoczną się retroperspektywy. Zawsze koniec wakacji niesie nam właśnie to wydarzenie. W tym roku pod jakim hasłem się odbędzie festiwal?
2: Festiwal się odbywa pod hasłem Wywroty. Ono jest specjalnie jakby przywołane w czasach, kiedy odruchowo szukamy spokoju, zatrzymania, wycofania, stworzenia jakichś takich enklaw spokoju. A nam się wydaje, że trzeba poprzez sztukę, poprzez teatr zrobić jak pewnego rodzaju uderzenia, wywrotu, prowokacji po to, żeby się otrząsnąć i umieć patrzeć na ten dziwny świat, który jest, właśnie oczami kogoś, kto zrobił w sposób odważny pewnego rodzaju wywroty w swoim myśleniu i patrzeniu na świat. Inaczej mówiąc, chcemy bardzo jakby otrząsnąć się i nie uciekać gdzieś w jakieś nory chowania, tylko pokazać, słuchajcie, musimy coś w naszym patrzeniu, myśleniu o świecie wywrócić do góry nogami, bo być może stając na głowie zrozumiemy, co się dzieje, a być może stając na głowie albo patrząc z innej strony będziemy lepiej rozumieli i umieli sobie poradzić z tym wszystkim, czego się nie spodziewaliśmy, że tak szybko i tak gwałtownie będzie nam zmieniać świat.
1: Zmieniać świat i nas właściwie też atakować na różne sposoby, bo nawet jeśli nie zagraża nam nic fizycznie, to boimy się, że zagrozi na przykład. A już rodzaj presji psychicznej czujemy od bardzo dawna z różnych powodów. Ale też słyszałam taką wypowiedź reżysera Konferencji Ptaków Łukasza Kosa, potwierdzającą to, o czym ty teraz mówisz, że to jest w ogóle też założenie całych retroperspektyw, że ta sztuka, a sztuka też w ogóle, może nas po trosze uzbroić. Uzbroić wobec tych właśnie przeróżnych zagrożeń, które na nas czyhają. No, to wielka wiara w moc sztuki, powiedziałabym.
2: Znaczy, dobrze. Oczywiście, że ja też to głęboko wierzę. Nie chciałbym być jakby fałszywym prorokiem albo kimś kaznodzieją, który będzie z ambony przekonywał o mocy i sile sztuki. Ale ja w to wierzę. To znaczy wierzę w coś bardzo prostego, w coś bardzo takiego ludzkiego, że sztuka może, przynajmniej mam takie wrażenie, że tak się dzieje czasami u nas, może rzeczywiście dodać odwagi ludziom, dać poczucie bezpieczeństwa, dać poczucie perspektywy, dać poczucie, że sobie dam z tym radę, ponieważ nie jestem sam, ponieważ przychodzą ludzie, którzy wierzą, że sens nie tylko jest w chowaniu się i w takim rodzaju zabezpieczaniu, ale jest sens w otwartości, ponieważ to niebezpieczeństwo, czy te napięcia, one gdzieś miną. A potem musimy się dzielić z tym, jak ktoś kiedyś mówił, czy w czasie wojny wolno uprawiać sztukę. No chyba to nie ma sensu. A ktoś inny odpowiedział, jeśli nie będziemy jej robić, to co będziemy robić po wojnie? Komu i w jaki sposób będziemy mówić o tych wartościach, które trzeba przekazać, kultywować, rozwijać, dać im przeżyć? Ponieważ po każdej wojnie jest pokój lub po każdej zimie jest wiosna. Musimy umieć zaorać, mieć czym zasiać. Przepraszam za górnolotność, ale uważam, że rzeczywiście Łukasz ma rację. Być może takie myślenie po takiej konferencji ptaków, czy po takim festiwalu będzie naszą siłą. To znaczy, okej, przecież damy radę. My, ale nie byle jak, tylko właśnie w imię najwyższych, takich potężnych, mocnych wartości ludzkich, bo przecież to chcemy obronić.
1: Powiem ci szczerze, że nie mam nic przeciwko patosowi w przypadku pewnych wątków i pewnych tematów, bo my za bardzo się tak nauczyliśmy, że ten patos jest zły i wstyd uczuć, i wstyd przed podniosłością i tak dalej, i tak dalej. Nie no, są takie tematy, że patos jest na miejscu. A na zakończenie jeszcze, czy możesz zdradzić nam coś jeszcze o retroperspektywach tegorocznych, poza hasłem i poza tym, że będzie konferencja ptaków na nich też?
2: Słuchajcie, będzie mnóstwo wspaniałych wydarzeń muzycznych, teatralnych, muzycznych, o których wam się nie śni, bo będą też przewrotowe. Teatralnych, wspaniałych, będzie mnóstwo wydarzeń, na które bardzo zapraszam, cyrkowych. Cyrk, który jest teatrem, nie jest wyłączną rozrywką, zabawą, tylko znowu nam stawia pytania nie tylko o grawitację, ale w ogóle jak ta dusza fruwa w powietrzu.
1: Ojejku, to jest fascynujące. Zawsze mnie fascynują takie działania na pograniczu cyrku i teatru, że to właśnie nie jest tylko takie rozrywkowe przedstawienie, że tam się dzieje coś, że jest też pewna tajemnica. No to jest bardzo intrygujące.
2: I tych wydarzeń będzie kilka. Będzie, z Włoch wspaniali akrobaci, tancerze, którzy będą fruwać po niebie w naszym współpracującej z nami Białej Fabryce. Tam jest wspaniała taka wieża, po której oni będą przy genialnej muzyce na żywo. Będziemy używać też Fuzji, która jest naszym partnerem, gdzie będzie inny rodzaj cyrku, niezwykły zupełnie, ponieważ jeżeli cyrk sam stawia człowieka na krawędzi jego możliwości, ale z zagadką, z pytaniem i dodaje do tego jakiś pewnego rodzaju obraz, to jest ten wywrot. To znaczy my się odklejamy na chwilę od naszych oczywistych i banalnych wyobrażeń o świata.
1: Konferencja ptaków, a także potem retroperspektywy w Fabryce Sztuki, ale i w okolicach, o czym opowiadał nam Tomasz Rodowicz. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam. Przychodźcie do nas, bo co prawda fabrykę mamy w remoncie, ale cała część fabryki będzie dla was, Fuzja, Biała Fabryka i te okolice są nasze.
1: To jeszcze dodam, że to mówił aktor, reżyser, szef Stowarzyszenia Teatralnego Chorea, który jednak konferencję powierzył Łukaszowi Kosowi.
2: Dziękuję bardzo.

0: autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Kołatanie przedsionków.
3: Każdy wtorek od 21.00. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Filmowy lipiec w kinie Helios. Zobacz, jak zabawne postaci wywołują chaos w animacji Minionki i Straszydła. Odkryj tajemnice pozornie spokojnych bohaterów w filmie Zaproszenie z gwiazdorską obsadą. Obejrzyj Wajanę w wersji aktorskiej i poznaj niezwykły świat oceanu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
1: Dzieje się w Łodzi.
6: To wystąpi w pierwszej polskiej inscenizacji hitu Disneya Kraina Lodu. To rzeczywiście wielki hit inspirowany baśnią Królowa Śniegu. Otóż w Teatrze Muzycznym w Łodzi odbył się kolejny etap castingu do głównych ról w tym przedsięwzięciu, mówi dyrektor Marcin Zawada.
7: Na casting zgłosiło się prawie 500 osób. Jesteśmy w trakcie przepytywania, przesłuchiwania. Mniej niż połowę z nich, ale to są wszystko bardzo dobrzy artyści, właściwie gotowi aktorzy teatru muzykalowego. Będzie bardzo trudny wybór na końcu, bo będziemy wybierać z bardzo dobrych, najlepszych.
8: Tadeusz Kabisz, reżyser.
9: Tak, rzeczywiście prawie 500 zgłoszeń. Było to bardzo trudne, żeby zdecydować, kogo zapraszamy do drugiego etapu. Chcieliśmy zaprosić małą liczbę osób, żeby móc z nimi się tutaj spotkać i troszeczkę poświęcić im więcej uwagi. Tytuł ten wymaga bardzo dużej wszechstronności. Trzeba i pięknie śpiewać, i się wspaniale prezentować, mieć charyzmę. W zasadzie prawie wszystkie postaci tańczą, więc jeszcze do tego duża sprawność ruchowa jest niezbędna. I co najważniejsze chyba, to jest wyczucie formy bajkowej, baśniowej, bo opowiadamy przede wszystkim historię dla młodego widza, ale też taką, która myślę, że będzie wzruszała.

0: i bawiła tą dorosłą publiczność także.
1: No będzie to nasza polska wersja Krainy Lodu, natomiast oczywiście no, staramy się to zrealizować w taki sposób, żeby zaspokoić oczekiwania publiczności, która ma bardzo dużo skojarzeń z tym tytułem. Każdy prawie widział w Polsce tę bajkę, dużo osób też widziało tę wersję broadwayowską albo westendową, więc no, musimy się poruszać również ze względu na ograniczenia licencji, musimy się poruszać w pewnym spektrum tego, jak to ma wyglądać, ale staramy się też tutaj wprowadzić troszeczkę naszej własnej interpretacji.
2: Jeśli chodzi o muzyczną kwestię, no to dużym wyzwaniem myślę tutaj jest praca z polskim tekstem, tak? Czyli mamy wspaniałego librecistę, tłumacza Michała Wojnarowskiego i już nawet na etapie castingu, słuchając teraz jego tłumaczeń, jeszcze już zaczęliśmy poprawiać pewne rzeczy, żeby ten język polski dobrze zadziałał w muzyce, którą mamy zadaną, więc to pod takim względem technicznym na pewno to będzie ciekawa praca właśnie z tekstem i z melodią, którą no, nie możemy zmieniać, ale też nie ma powodu jej zmieniać, bo to są wspaniałe piosenki, a poza tym każdy zna już każdą nutkę. Z mojego takiego pierwszego wgryzienia się w partyturę, a co innego jest oczywiście słuchać muzyki, a co innego jest z nią pracować i widzieć, jak ona jest napisana, to są niezwykle trudne utwory do śpiewania, nie tylko te solowe, nie tylko te najbardziej znane, jak Mam tę moc, ale w spektaklu jest sporo piosenek, których nie ma w filmie, sporo łączników, które są wymagające. Kolejnym wyzwaniem jest to, żeby znaleźć właśnie głosowo tak, żeby te głosy ze sobą dobrze współdziałały, ale też żeby były różne, żeby każda ta postać miała ten swój charakterystyczny tembr głosu. Także pracy jest dużo, bardzo ciekawej, ale mamy świetnych kandydatów, także mam nadzieję, że wybierzemy dobrze. Co decyduje? Czynników jest wiele, to też w zależności od postaci, dlatego że dramaturgicznie tak naprawdę ten spektakl, chyba Tadeusz, mogę w twoje buty wejść troszkę i powiedzieć, że prowadzi nas Anna przez ten spektakl, więc ona tak na jej barkach tak naprawdę spoczywa przeprowadzenie widza przez cały spektakl, więc ona nie tylko musi dobrze śpiewać, ale musi być też bardzo dobrą aktorką i też zmieniać swoje usposobienie, swój charakter w zależności od scen. Natomiast Elza przede wszystkim musi wspaniale śpiewać. Te niuanse faktycznie są bardzo małe, dlatego mamy no, bardzo trudne zadanie, żeby wybrać, szczególnie, że zgłosiło się wiele wspaniałych artystów. Myślę, że wiele jest czynników i ciężko jest w dwóch słowach określić, ale jakby to musi być, szukamy też par, patrzymy, jak one ze sobą działają. Nawiązując do obsady, myślę, że będą trzy obsady głównych ról. Ze względu na ilość granych spektakli, to jest też takie zabezpieczenie dla nas. Choroby, listopad, grudzień. Poza tym samo takie wyzwanie głosowe zależy nam na tym, żeby to zawsze było na najwyższym poziomie głosowym, żeby też te główne role nie musiały się wysilać, tak? Żeby to zawsze było w ich najlepszym, jakby w strefie komfortu, żeby słuchacz zawsze mógł dostać najwyższej jakości produkt. Jan Stokłosa, kierownik muzyczny.
3: Małgorzata Kozłowska. Jestem aktorką, wokalistką. Gram w teatrach, filmach, serialach, dubbingach, grach. Czytam książki.
4: Taki jest żywot aktora, że musi stawać w takiej konkurencji jak casting. Na pewno bardzo stresująca sytuacja.
3: Tak, jest to stresujące, nie ukrywam. Niezależnie od doświadczenia, ja jestem już w tej pracy, można powiedzieć, ponad 20 lat, bo zaczęłam jeszcze przed szkołą teatralną, więc jest to stresujące i mam wrażenie, że z wiekiem jest to coraz gorzej, bo jako mała trzpiotka, nastolatka, aktorka, niedoświadczona, szczerze mówiąc, no po prostu traktowałam to dosyć spontanicznie, a teraz już będąc w zawodzie i pracując z teatrami, czy na planie filmowym, na którym jestem regularnie, no po prostu jest gdzieś tam większa też presja, ale również oczekiwania względem nazwiska, bo mam też rzeszę swoich słuchaczy, widzów, no i też po prostu są wyższe wymagania.
4: To co zatem powoduje, że staje się do tego castingu? Jakie są takie główne zawodowe i pozazawodowe powody?
3: To jest praca. Więc każdy z nas potrzebuje tej pracy. Nikt sobie nie wybuduje sam teatru na podwórku pod domem i nie wyprodukuje filmu, więc po prostu to jest nasza praca.
4: czyli taki niezbędny element, warunek tej pracy.
3: Oczywiście.
4: Co spowodowało, że przyjechała Pani tutaj do Łodzi, do Teatru Muzycznego?
3: Mam sentyment do tego tytułu. Generalnie raczej występowałam w teatrach warszawskich, w Teatrze Narodowym, Współczesnym, w Teatrze Roma. Wiele lat po prostu pracowałam w tych teatrach, ale teraz pomyślałam sobie, że chciałabym spróbować czegoś nowego. Słyszałam bardzo dobre opinie o tym teatrze i pomyślałam, że chcę spróbować, ale to wcale oczywiście nie jest powiedziane, że wygram ten casting, więc hej, przygoda, zobaczymy.
4: Bo to jest w tej chwili już ten ostatni etap?
3: Tak, to jest ostatni etap.
5: Hej, przygoda, zobaczymy. A to bardzo ładne sformułowanie. Nikt z nas nie wybuduje sobie sam teatru na podwórku, żeby w nim występować. No właśnie, dlatego trzeba starać się o rolę. Obsadę musicalu Kraina Lodu w reżyserii Tadeusza Kabicza pod muzycznym kierunkiem Jana Stokłosy poznamy jeszcze w lipcu, a bilety trafią do sprzedaży przed końcem wakacji. Polską premierę Teatr Muzyczny zapowiedział, no jednak na trochę późniejszy termin, bo to jest 13 marca 2027 roku.
6: Oto premiera.
5: I pozostajemy przy tematach muzycznych i teatralnych zarazem. O premierze Meczycha, czyli komedii Juliusza Machulskiego, nie do końca będącej komedią w reżyserii Tomasza Karolaka, na jednej z tymczasowych scen Teatru Powszechnego już trochę mówiliśmy, ale oto zwróciłam uwagę na to, że sporo osób bardzo chwali muzykę do tego spektaklu, a rozmowy z kompozytorem jeszcze słuchaczom nie przedstawiałam. Oczywiście to jest rozmowa, znaczy nie oczywiście, ale jest to rozmowa nagrana jeszcze przed premierą, a ten kompozytor to Dominik Strycharski. Czyli także, poza tym, że kompozytor to flecista, wokalista, improwizator, performer i publicysta, laureat paszportu polityki za rok 2021 w kategorii teatr. No i rozmawialiśmy trochę, między innymi o inspiracjach do stworzenia tego niezwykłego spektaklu z poważnymi wątkami także. To jaki to jest ten krąg inspiracji?
7: No, aktorzy, pomysł Tomka, tekst Machulskiego, ale też choreografia, umowność tej sztuki i zabawność połączona jednak z dość mocnymi tematami, takimi na przykład jak relacje Polski z innymi krajami, takimi jak Niemcy, zaszłości historyczne, które niby już ich nie ma, bo jesteśmy po wojnie 80 lat, a jednak one są. One się zresztą odzywają też w polskiej polityce od 20 lat znowu. Inspiracja płynie z różnych stron. Ja jestem takim kompozytorem, który reaguje muzyką na rzeczywistość i zawsze staram się coś w tej muzyce umieścić więcej niż tylko emblemat. Zainspirowałem się tym, i też rozmawialiśmy o tym z Tomkiem, że piłka nożna jest dla Polaków często czymś większym niż msza święta i czymś bardziej świętym niż kościół. I tego typu odniesienia, tego typu zabawne odniesienia w tej muzyce znalazłem. Poczułem, że one tu dobrze zagrają, ale też energia meczu, też to, że Polacy w piłce nożnej są tak samo karni jak w wojsku w pewnym sensie i tak bardzo się mocno rozliczają. To są takie tematy, które mi mocno zagrały, a ponieważ ja się lubię bawić konwencją, więc tą konwencją się bardzo mocno zabawiłem w tym spektaklu.
8: I efekt będzie pewnie zróżnicowany. Mówi pan tutaj o efekcie komizmu, ale pewnie i jakiś dramatyzm będzie, bo to taki rodzaj komedii, ale jak pan sam powiedział, poruszającej trudne tematy.
7: To znaczy, nie chcieliśmy oczywiście zbyt mocno dociążać tego spektaklu muzycznie. To byłoby bardzo proste w tym przypadku, żeby go dociążyć. Tak, oczywiście pojawia się powaga i pojawia się refleksja, która jest tutaj bardzo istotna. Nie chcieliśmy na pewno tworzyć czegoś, co jest tylko i wyłącznie lekkim przeleceniem się po temacie. Nie tworzymy też teatru bardzo ciężkiego i tak mocno egzystencjalnego. To nie jest katarzis, ale jednak rzeczywiście ta powaga, ale bardziej w formie, powiedziałbym, refleksji, że jednak jest po prostu coś znacznie więcej między nami niż zaszłości, niż historia, niż urazy. Po prostu jesteśmy ludźmi. Ja myślę, że w ogóle teatr jest o tym cały czas, że jesteśmy ludźmi przede wszystkim. To, co nas dzieli, jest nam trochę narzucone. I ja skorzystałem tym razem, prawie w ogóle nie skorzystałem z muzyki współczesnej, którą się zajmuję, czyli awangardowej, noise'owej, hip-hopowej, beatowej, metalowej. Skorzystałem z muzyki poważnej, klasycznej, której użyłem właśnie w takim trochę poważnym, a trochę zjadliwym, a trochę komicznym aspekcie, bo muzyka klasyczna, taka jak organy, taka jak smyczki, takie jak kontrabasy, tak jak orkiestrowe perkusje, mają takie nasycenie, są i śmieszne, i poważne zarazem. Rzeczywiście jest tak, że sport sprowadza jakby, czy też generuje pewne rodzaje muzyki, które temu sportowi towarzyszą. I na przykład na meczach koszykówki jest obecny wirtuoz organista, który improwizuje na organach typu, no nie kościelnego, ale jednak jazzowo-kościelnego typu organów. On generuje jakby improwizowaną muzykę, która podkręca atmosferę. I taka muzyka zresztą na przykład marszowa, symfoniczno-marszowo-patetyczna jest bardzo często obecna w bardzo różnych sportowych sytuacjach. Na przykład otwarcie mundialu było właśnie tak, zazwyczaj te otwarcia są tak skonstruowane, że to jest bardzo patetyczna muzyka złożona z orkiestry, orkiestry dętej, chóru. To znaczy ta muzyka chce uciec od tylko popowej jakby narracji. Ja z tego skorzystałem, z tego, że to jest afektywne, że to jest uroczyste, że to jest patetyczne, że to jest coś więcej. Ten mecz niedzielny, ten finał to jest coś więcej niż po prostu przeżycie sportowe. Czymś innym jest iść, pójść sobie na boisko i pograć piłkę z kolegami, to jest świetne, a tu jest taka święta sytuacja, to jest jakby nasza emocja, nasze przeżycia i dlatego ta muzyka to ma podkreślić w jakiś sposób.
5: Tak, bardzo przepraszam, mówił Dominik Strycharski o muzyce do spektaklu Meczycho, bardzo chwalony przez publiczność, a ja przypomnę, że Teatr Powszechny gra w lipcu. Co prawda już nie Meczycho, trzeba będzie trochę poczekać, ale i na swoich tymczasowych scenach Boeing Boeing, Wykapany Zięć, VHS, Replay, Uciekinierki też widziałam, a zatem krótkie wakacje ma Teatr Powszechny w Łodzi.
6: Rzuć okiem.
8: Katarzyną Kończal, kuratorką wystawy Szkoła Spojrzenia, Miasto, spotykam się w przestrzeni Galerii Sztuki Dawnej, Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Czyli przy ulicy Przędzalnianej jesteśmy, na to miejsce też rozlał nam się fotofestiwal, Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi. Stoimy przy pracy, która jest punktem wyjścia, to jest praca Antoniego Mikołajczyka, Partytury Miast. Kolonia, 1985. Kolonia, ale tak naprawdę różne miasta mogą przeglądać się w tej partyturze. To jest, powiedzmy słuchaczom tylko tak hasłowo, ciemna praca, gdzie jasne linie tworzą rodzaje sześcianów.
9: Tak, jest to przedstawione miasto, ale w sposób abstrakcyjny, tak jak pani opisała. Nie mamy tutaj realistycznego przedstawienia. Są to ślady latarni, reflektorów, samochodów. I w tej pracy istotna jest relacja właśnie pomiędzy światłem, przestrzenią, czasem, a człowiekiem, osobą fotografującą. I tak samo na tej wystawie my chcemy poruszać takie aspekty jak poznawanie, doświadczanie i utrwalanie miejskiego krajobrazu. To na tej wystawie jest dla nas istotne.
8: I to jest fotografia i współczesna, ale i dawna, XIX wiek. No to już możemy powiedzieć, że to jest retrofotografia.
9: Tak, tutaj oś czasu rozpięta jest od połowy XIX wieku do czasów współczesnych i też zbudowana jest ta wystawa na dialogu pomiędzy obrazem a słowem, a tekstem. Też od połowy XIX wieku do czasów współczesnych.
8: Co to są za teksty?
9: Teksty pisarzy, filozofów, artystów, plastyków, dla których tematyka miejska była inspirująca. I chcemy, żeby może te refleksje były też inspiracją do spojrzenia na miasto. Miejski krajobraz znany, bądź nam nieznany, z innej perspektywy. Żeby skupić się, być takim uważnym, wrażliwym, ale też krytycznym obserwatorem, jak Flaner, który jest tutaj też kluczową postacią, prowadzi nas przez tą wystawę.
8: Flaner, czyli ktoś, kto włóczy się po mieście dla wrażeń, dla widoków, dla jakichś może odkryć.
9: No właśnie, jest takim bardzo wrażliwym, dostrzegającym to, co dla innych może pozorne, banalne, dostrzegającym istotne rzeczy gdzieś na podwórkach, zaglądającym do okna. On czyta miasto, Flaner, i bardzo często też jest porównywany do kalejdoskopu obdarzonego świadomością. Trochę tak też ta wystawa jest chyba skonstruowana, tak kalejdoskopowo, mozaikowo, bo te kadry nie przedstawiają konkretnego miejsca, konkretnego czasu, no ale odsyłają nas do różnych pojęć, różnych wątków, więc ten kalejdoskop nam się tutaj pojawia.
8: Są też obrazy, choć oczywiście dominują fotografie, no bo to jest wystawa w ramach fotofestiwalu jednak, ale bardzo ciekawie wyglądają zestawienia fotografii jednak z obrazem przedstawiającym ulicę Paryża.
9: Tak, no właśnie, jesteśmy przy części poświęconej Paryżowi. Tu faktycznie jest duża praca Olejna Ludwika de la Vaux, Paryż w nocy. Paryż pojawia się tutaj, ponieważ to miasto uchodzi za stolicę Flanera. To miasto stworzyło właśnie taki typ uważnego obserwatora i Paryżowi się też przyglądamy. Też różnym sposobom właśnie utrwalania tego Paryża, więc mamy tutaj takie panoramy XIX-wieczne, kadry pozbawione właściwie przechodniów, ludzi, czy właśnie pracę Olejną Ludwika de la Vaux, widok nocnego Paryża, po prace takie bardzo plastyczne, czy takie wrażeniowe, jak choćby praca Pruszkowskiego Piramida, wykonana w technice jego autorskiej fotosyntezy.
8: Łódź także się przegląda w tej wystawie. Nie mogło Łodzi zabraknąć. Jak jest Paryż, to musi być też Łódź.
9: Tak, jest też Łódź. W tej części towarzyszą słowa Karola Hillera i Witolda Wandurskiego, mówiące o tym, że nie ma miast brzydkich, że każde miasto ma własne piękno, należy tylko je dostrzec, zrozumieć, dlaczego to miasto wygląda tak, a nie inaczej. Więc tutaj Łódź się znalazła, znalazły się tutaj prace m.in. Włodzimierza Pfeiffera, Grabowskiego czy Radkego, który fotografował Księży Młyn, czyli miejsce, no, którego integralną częścią jest Pałac Herbsta, więc tych widoków nie mogło zabraknąć.
8: To musimy do tej części przejść koniecznie. Ja jeszcze tylko w międzyczasie przytoczę tutaj zamieszczone na ścianie słowa Baudelaire'a do przechodzącej. Miasto wokół mnie tętniąc huczało wezbrane, smukła w żałobie, w bólu swym majestatyczna, kobieta przechodziła, a jej ręka śliczna lekko uniosła wyhaftowaną falbanę. Gdzieś daleko, za późno, może nigdy więcej, bo nie wiesz, dokąd idę, nie wiem, gdzieś przepadła ty, którą mógłbym kochać, ty coś to odgadła. Czyli jest też człowiek w mieście w tych poetyckich słowach, a ja wiem, dokąd zmierzam. Właśnie zmierzam do tej części związanej z Łodzią. I oto jesteśmy. To są miejsca, które są, tylko dzisiaj zupełnie inaczej wyglądają.
9: No właśnie, myślę, że to może być ciekawe, zwłaszcza dla mieszkańców Łodzi, dostrzec no, znane miejsca, ale no, wyglądające nieco inaczej na tych starych fotografiach. I tu faktycznie stoimy przy ścianie, na której są prace Ludwika Radkego. Są to prace ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawiające okolice pałacu. Straż pożarna, szkołę dla pracowników firmy Scheiblera, domy dla robotników. Miejsca nadal istniejące.
8: Co tutaj pokrywa powierzchnię ulicy? Bruk, tak? Nie, to są kocie łby. Tak, to kocie łby.
9: No właśnie, więc możemy zobaczyć, jak to miasto wyglądało, ale też ta wystawa właśnie zachęca do takiego przyjrzenia się miastu jako palimpsest, takiego odkrywania miasta, czytania miasta, odkrywania, przekopywania się, że tak powiem, przez różne warstwy. To też może być niezwykle ciekawe, wartościowe, interesujące. Może to być przygoda też odczytywania różnych znaków historii, no bo miasto to wydarzenia z przeszłości, ale też ludzie, którzy to miasto tworzą, budują, mieszkają w nich w różnych odstępach czasu.
8: Mamy ciekawy sposób prezentacji. A propos sposobu widzenia, to jest, przypomnijmy, tytuł wystawy w MS Kwadrat. Natomiast tutaj przewracamy niemal jak karty książki te zainstalowane fotografie. One są tutaj umieszczone razem z takimi kartami ze zbiorów jakichś takich archiwalnych?
9: Tak, to są prace z kopie kart, które znajdują się w Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi. To są prace z lat 40. z archiwum Ostlandbild. To było archiwum prowadzone przez dwóch fotografów, którzy pokazywali Łódź w różnych aspektach, od takiego codziennego życia, tutaj właśnie mamy wóz z beczką, z wodą, ale też architekturę, wydarzenia polityczne, sportowe. To archiwum powstało jako legitymizacja obecności Niemców, okupantów w Łodzi. Więc też tutaj odnosimy się trochę do historii, do tych przemian i do takich archiwalnych fotografii.
8: I przechodzimy tutaj do fotografii Wiktora Jekimenki. To jest jakaś elektrownia. EC1. Faktycznie te charakterystyczne bryły. No, kolejne miejsce, które dzisiaj wygląda zupełnie inaczej.
9: Tak, no, fotograficzne archiwum Veolia Energia Łódź no, jest niezwykle bogate i tutaj pokazujemy cztery prace i szklany negatyw. Tutaj obok mnie stoi gablota z podświetlonym szklanym negatywem. No, Wiktor Jakimenko, który jest twórcą tych prac, fotografował i zakład, ale też fotografował Łódź, fotografował też pracowników zakładu, a to jest niezwykle bogaty, bardzo wartościowy zbiór prac dla Łodzi.
8: Niezwykle tajemnicze jest to sąsiadujące z elektrownią zdjęcie ulicy nocą. Rozświetlone są tutaj lampy, ale tworzą klimat jak z jakiejś opowieści takiej mrocznej. Piękna bardzo fotografia.
9: To prawda, jest to bardzo klimatyczna. Więc to są takie dokumentacyjne zdjęcia, ale też mają taki nastrój, prawda? I mogą być takie właśnie bardzo też artystyczne, plastyczne są.
8: A tutaj?
9: Przez całą wystawę prowadzi też audioprzewodnik dla osób z dysfunkcją wzroku. I tutaj stoimy w miejscu, w którym są dostępne tyflografiki do wybranych prac, więc też osoby z dysfunkcjami wzroku mogą dotykowo poznać niektóre prace, a jednocześnie w tych audioprzewodnikach, w nagraniach odsłuchać opisy tych prac.
8: No, oczywiście dotykać mogą również osoby widzące, jak ja w tej chwili to czynię, czując pod palcami zarys właśnie odwzorowanego tutaj zdjęcia, jak
9: tak,
8: rozumiem.
9: Tak, dotyka pani właśnie zdjęcia Grabowskiego, to jest ulica Piotrkowska, takie kontrastowe też ujęcie, chaty na pierwszym planie z kamienicami, bogatymi kamienicami w tle, więc też pokazuje, jak Łódź się rozwijała, jak tu możemy rozmawiać o przemianach Łodzi, o tym dynamicznym jej gwałtownym rozwoju.
8: A jeszcze koniecznie chcę podejść do gabloty, w której leży jakiś przyrząd. Ja mu się jeszcze nie przyjrzałam dokładnie. To jest bardzo intrygująca rzecz. Rozumiem, że to jest rzecz do patrzenia.
9: Tak, do patrzenia. To jest stereoskop. Jest w części poświęconej widokom Paryża. Tutaj też mówimy o tym rozwoju fotografii, o tym, jak ta fotografia się zmieniała od takich właśnie panoram po bardziej reportażowe ujęcia miast. No ale poznawać miasto też właśnie pozwalała ta fotografia stereoskopowa. Właściwie każdy mógł, siedząc w fotelu, podróżować, przemierzać, tak? Niczym, no właśnie, prawie jak flaner, tylko nie wychodząc z domu.
8: Więc tak. Taki rodzaj wczesnej wirtualnej rzeczywistości, tak, prawda? Czyli to przykładamy do oczu, tak?
9: Wkładamy w fotografię, uchwyt. To są dwa ujęcia tego samego miejsca z lekkim przesunięciem, tak żeby patrząc stworzył nam się trójwymiarowy widok.
8: A, już widzę, na czym to polega. Bardzo ciekawe.
9: Uczestnikami, jakby częścią ulicy, patrząc przez to urządzenie.
8: A jakie refleksje? Co się zrodziło? Jakaś nowa myśl po obejrzeniu tych, czy wybraniu i zobaczeniu, jak to wszystko się składa, na jaką opowieść?
9: Właśnie, tak jak tu też wspomniałam na początku, chciałabym skłonić do takiej refleksji, do takiego uważniejszego może patrzenia na tą przestrzeń, w której żyjemy, która nas otacza, na to czytanie miasta. Myślę, że to jest dosyć ważne, żeby przyglądać się tym ulicom pod takim kątem, ale też, że to flanerowanie, wałęsanie się po mieście, jeśli myślimy, że jest to bezsensowna czy bezcelowa przechadzka, to mam nadzieję, że te prace, które tutaj prezentujemy na wystawie, też pokażą, że to może być akt taki twórczy, taka działalność twórcza, bo te prace są niezwykle różnorodne. Tutaj każdy w inny sposób to miasto poznaje, przetwarza, na co innego zwracają uwagę ci twórcy i artyści, więc myślę, że do tego bym też namawiała.
8: Bardzo dziękuję za spotkanie.
9: Dziękuję również.
8: A o wystawie w Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Pałac Herbsta, ulica Przędza Lniana 72 opowiadała nam Katarzyna Kończał.
5: Natomiast ja muszę powiedzieć, że bardzo dziękuję za uwagę w imieniu własnym, a nazywam się Anna Groblińska, ale także Małgorzaty Warzechy, bowiem zapomniało mi się dodać, że to Małgosia przygotowała dla nas materiał o castingu w Teatrze Muzycznym, o castingu do Krainy Lodu, bardzo intrygujący w naszej ocenie temat. Patrycja Wojsznis pozostaje za konsoletą niedługo wiadomości, a po nich Iza Berkowska i o tym nie chcemy rozmawiać. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, pasażerowie lotu kierunek Radiość. Londyn, Bruksela i Bergamo? A ty dokąd chciałbyś polecieć?
2: My możemy spełnić twoje marzenia. Wystarczy uważnie słuchać Radia Łódź. Od poniedziałku do piątku między 9 a 16 na naszej antenie będą pojawiać się słowa klucze. Wyłap je wszystkie i skompletuj swój radiowy bilet do podróży. W piątek wyślij zestaw haseł na adres konkurs@radiolodz.pl i zawalcz o voucher na lot dla dwóch osób. Szczegóły na radiolodz.pl. Kierunek Radiość. Słuchaj, zbieraj, leć!
3: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
4: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Kolejna afera w służbie zdrowia. 26 tysięcy złotych za godzinę pracy. Taki rachunek wystawili NFZ-owi neurochirurdzy z Kujawsko-Pomorskiego. Pawilon tropikalny zwany dżunglą 360 stopni może powstać w Łodzi na terenie niszczącego stadionu startu. Wojskowi uspokajają, że przekazywane Ukrainie uzbrojenie, które ujawnia MON, nie osłabiło bezpieczeństwa Polski. W nocy w regionie możliwy deszcz, temperatura spadnie do 14 stopni. Gigantyczne zarobki neurochirurgów. 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki wystawiała szpitalom powiatowym spółka neurochirurgów działająca w kilku województwach. Wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Sprawa trafiła do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Nieprawidłowości badają też NFZ, prokuratura i CBA.
8: W małych szpitalach powiatowych, między innymi w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim, lekarze neurochirurdzy, z którymi umowę zawarła placówka, w soboty seriami mieli wykonywać po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ sprawozdawali czterokrotnie droższe procedury, a setkom pacjentów założono identyczną dokumentację medyczną. Lekarz ze spółki neurochirurgów miał zarabiać nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniu. NFZ po kontroli nałożył na szpital w Mogilnie karę ponad 2,5 miliona złotych. Podobną działalność badano też w szpitalu w Miastku. Sprawą zajmuje się NFZ, prokuratura oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Możliwe wyłudzenia oszacowano na prawie 13 milionów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
7: Stadion startu w Łodzi niszczeje, ale nie jest wykluczone, że powstanie tam dżungla 360. Urząd Miasta przejął obiekt przy ulicy Świętej Teresy prawie 2 lata temu i nadal wszystko tam zarasta trawą. W porannej rozmowie Radia Łódź prezes Miejskiej Spółki Holding Łódź Łukasz Gos zapowiedział, że stadion jest jedną z rozważanych lokalizacji podbudowy dżungli 360, czyli tropikalnego pawilonu. Jak mówi Iwona Safianowska z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ostateczne decyzje dotyczące stadionu będą należały do władz miasta.
9: Różne koncepcje są brane pod uwagę, w tym oczywiście sportowe, a teren jest tak rozległy, że myślę, że każdy racjonalny, możliwy do wykonania projekt będzie mógł znaleźć tam swoje docelowe miejsce.
7: Innymi lokalizacjami branymi pod uwagę pod budowę dżungli 360 są Ogród Botaniczny oraz Łódzkie Błonia. Społecznicy alarmują jednak, że inwestycja może negatywnie wpłynąć na ogród. Konsultacje mają ruszyć po wakacjach. Naprawa konieczna jeszcze przed zakończeniem remontu. Od września ubiegłego roku drogowcy pracują na ulicy Marysińskiej na Bałutach w Łodzi. Okoliczni mieszkańcy mają jednak wątpliwości co do jakości prowadzonych prac. To przez uszkodzenia, które pojawiają się na częściowo odnowionych fragmentach drogi. Sprawdzał to reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
10: Popękane i powykrzywiane krawężniki, masa ubytków i ślady ciężkiego sprzętu na nowo położonym chodniku. Na Marysińskiej remont jeszcze się nie zakończył, a już konieczne są naprawy, mówi Mateusz Al-Nadżar z zarządu osiedla Bałuty Doły.
11: Mamy do czynienia z jakimiś zaniedbaniami ze strony wykonawcy i nie możemy dopuścić do tego, żeby w takim stanie ta infrastruktura została oddana do użytku.
10: O pierwszych problemach mieszkańcy informowali jeszcze kilka miesięcy temu.
12: Taki społeczny nadzór, czy to rady osiedla, czy mieszkańców, jest bardzo cenne i pozwala, abyśmy razem mogli lepiej dopilnować realizowanych prac.
10: Odpowiada Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Jak zapowiada miasto, szkody, które pojawiły się w trakcie prac, zostaną wyremontowane na koszt wykonawcy. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
7: Na miejscu urzędnicy zapewniają, że inwestycja jest pod stałą kontrolą. Naprawa krawężników będzie jeszcze w lipcu.
1: Więcej na radiołódź.pl.
7: Wojskowi uspokajają w sprawie przekazania Ukrainie sprzętu wojskowego. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował o odtajnieniu donacji dla naszych wschodnich sąsiadów. Przekazane Ukrainie pociski PAC-3 to ułamek tego, czym dysponuje Polska w całym swoim systemie obrony przeciwlotniczej, zapewnia generał Mieczysław Bieniek, doradca szefa MON i były zastępca dowódcy strategicznego NATO.
13: To jest ułamek tego, co mamy. To jest kilka sztuk, nie kilkadziesiąt, tylko kilka sztuk. I one będą w każdej chwili uzupełnione zapasami, które zamówiliśmy i nie wypadamy tam z żadnej kolejki. Jest tylko 5 krajów, które mają pociski PAK-3 w sojuszu dzisiaj tu na terenie europejskim. My się do tej zaliczamy.
7: Generał nie zgodził się z zarzutami PiS, jakoby poprzez przekazanie pocisków do rakiet Patriot osłabiło bezpieczeństwo Polski. Teraz to tyle, czas na informacje sportowe. Robert Zwoliński.
14: Dzień dobry, a zaczynamy od piłki nożnej. Dwaj liderzy Warty Sieradz zostają na dłużej w klubie. Sieradzanie przedłużyli kontrakty z najlepszym napastnikiem Bartłomiejem Kręcichwostem, a także liderem defensywy Duilio. Brazylijczyk podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy w przypadku awansu, a do tej pory w Warcie zagrał 31 meczów ligowych, zdobył jedną bramkę i 3 asysty. O wiele dłużej w Warcie gra już Kręcichwost, który dołączył do zespołu latem 2023 roku. Od tego czasu zagrał ponad 140 meczów, zdobył 45 bramek i 36 asyst we wszystkich rozgrywkach. On też podpisał kolejny kontrakt na rok i jest tam opcja przedłużenia też o 12 miesięcy, również w przypadku awansu. Teraz raport mundialowy. Mecz Hiszpania-Portugalia to hit 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Obie ekipy z Półwyspu Iberyjskiego po średnim początku mundialu prezentują się coraz lepiej. Bramkarz Paweł Kieszek, który przed laty występował zarówno w Hiszpanii, jak i w Portugalii, spodziewa się ciekawego starcia.
15: Są dwa zespoły, które lubią się utrzymywać długo przy piłce. Wcale nie powiedziane, że ten zespół, który będzie się utrzymywał dłużej przy tej piłce, to stworzy sobie więcej okazji. No zobaczymy, jaka taktyka będzie Portugalczyków. Wiemy, że Hiszpanie przy tej piłce się utrzymują długo. Może się zamkną i będą czekali na szybkie kontrataki, bo mają możliwości, żeby ten szybki kontratak wyprowadzić.
14: Początek meczu Hiszpania-Portugalia dzisiaj o godzinie 21 czasu polskiego, a o 2 w nocy czasu polskiego Amerykanie zmierzą się z Belgami i nie brakuje kontrowersji przed tym spotkaniem. Lider Jankesów Folarin Balogun mimo czerwonej kartki w ostatnim meczu będzie mógł dzisiaj zagrać. Dlaczego? O tym powiem więcej już w serwisie sportowym po godzinie 22, bo teraz czas na siatkówkę. Reprezentacja Polski kobiet szykuje się do trzeciego turnieju Ligi Narodów. Polki w dniach 8-12 lipca zagrają w Osace i na razie zajmują 4 miejsce w tabeli, a trener Stefano Lavarini dokonał 2 zmian w składzie na ten turniej. Do kraju wróciły Natalia Kecher i Martyna Łukasik, a w ich miejsce do Japonii poleciały Anna Obiała z UKS-u Comerskon Łódź, a także Julia Orzoł. Rywalkami biało-czerwonych w Osace będą Turczynki, Amerykanki, Brazylijki, a także Japonki. Poznaliśmy pierwsze ćwierćfinalistki tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Nie zagra w nich pogromczyni Igi Świątek, Filipinka Aleksandra Ayala, która w 1/8 finału uległa Włoszce Jasmine Paolini 1-2. Paolini zmierzy się w walce o półfinał z Ukrainką Martą Kostiuk, a w drugim ćwierćfinale Czeszka Linda Noszkowa zagra z Belgijką Elise Mertens. u panów. Pierwszym ćwierćfinalistą jest Włoch Flavio Coboli, a blisko tego osiągnięcia jest również Bułgar Gregor Dimitrov, który prowadzi z Brytyjczykiem Ferrym 2-1 i 4-3 w czwartym secie z przełamaniem, a w drugim rozgrywanym właśnie meczu Taylor Herry-Fritz prowadzi z Aleksandrem Bublikiem 1-0, w drugim secie przegrywa 2-3. To teraz tyle, więcej sportu na radioloc.pl.
7: W nocy w regionie możliwy deszcz. Temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro pochmurno z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie jutro 22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Zachodni.

0: Nauczyciele nagrywani na smartfony, zobligowani, żeby nikogo nie urazić, nawet w żartach. Do tego jeszcze roszczeniowi rodzice, którzy z dziennika elektronicznego czasem robią sobie taki 24-godzinny ring bokserski. Życie nauczyciela to nie jest bajka. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: Ciekawa jestem, czy większym problemem okażą się rodzice czy uczniowie. Zaraz spróbujemy to ustalić wraz z gośćmi, a są z nami dyrektor szkoły podstawowej nr 70 w Łodzi, Bogumiła Cichacz.
2: Dzień dobry Państwu.
0: I polonistka ze szkoły podstawowej i średniej, Joanna Łukaszuk.
3: Dzień dobry.
0: Jeśli pozwolicie, zaczęłabym od takiej historii z życia wziętej, historii, którą sama przeżyłam jako rodzic. Otóż pod koniec podstawówki w szkole mojego syna doszło do takiej sytuacji, że dzieci przyniosły jednej z koleżanek w prezencie na urodziny takiego dużego pluszowego rekina. No i oczywiście zabawa była przednia na lekcji tym pluszowym rekinem. Wszyscy tam się wydurniali. I wtedy nauczyciel podszedł, zabrał tego pluszowego rekina. No i trochę uczestnicząc w zabawie, ale trochę próbując dzieci uspokoić, tym rekinem tak podchodził, tak ten rekin niby łapał za rękę. I on mówił, no jak tyle będziesz gadał, to prawda, rekin odgryzie ci rękę. Zabawna historia, zdawałoby się, ja ją usłyszałam oczywiście od mojego syna, a później okazało się, że podczas zebrania, że rodzice byli oburzeni próbą zastraszenia ich dzieci. I teraz uwaga, dzieci zastraszone pluszowym rekinem. Czy możecie mi wytłumaczyć, o co chodzi?
3: To Bogumiła będzie miała coś do powiedzenia.
0: Bo mnie było głupio jako rodzicowi, że w ogóle taki temat zaistniał.
2: Znaczy... Powiem, no,
0: nie mamy poczucia humoru,
2: sytuacja,
0: czy o co chodzi?
2: Sytuacja zupełnie taka, co najmniej kontekst,
0: co najmniej dziwna,
2: tak?
0: Tak.
2: Była to zabawa, były to w moim przekonaniu
0: żarty
2: i absolutnie nierealne groźby. Więc no, tutaj nauczyciel chciał się włączyć i chciał rozluźnić też atmosferę. Czy gdyby uczeń wziął tego rekina.
0: Mm-hmm. Pluszowego.
2: Pluszowego. Mm-hmm. I postraszył drugiego ucznia i powiedział...
0: To właśnie tym się zajmowali wcześniej. Tylko, że wcześniej to nie był problem.
2: Czy to też to by była groźba?
0: No nie, no właśnie wtedy nie. Ale jak weźmie tego pluszowego rekina nauczyciel i sobie zażartuje, to się okazuje, że poczucia humoru nie mamy. Ani my, ani rodzice.
2: Ja myślę, że w ogóle ta granica się bardzo, bardzo przesuwa. Z jednej strony... Oczekiwania wobec nauczycieli są coraz większe. To są, ja pamiętam, kiedy no już świetlne lata temu kończyłam studia pedagogiczne i wtedy wiedziałam, że moim zadaniem jest przede wszystkim uczyć dzieci. Mhm. Kiedy zaczęłam swoją pracę w szkole, zostałam wychowawcą klasy, doszła mi ta rola wychowawcza. Dziś tych ról nauczycielowi przypisuje się coraz więcej. Nauczyciel musi być nauczycielem, wychowawcą, terapeutą, mentorem, mediatorem, diagnostą. Coraz więcej tych ról jest, ale również oczekuje się, jest coraz większe oczekiwanie społeczeństwa, że musi być, nazwijmy to, animatorem czasu lekcyjnego. Mhm. Czyli jeśli lekcja jest bez tak zwanych fajerwerków, bez wykorzystania różnych gadżetów elektronicznych, bez tego, żeby nauczyciel przygotował mnóstwo różnych rzeczy, to niektórzy mówią, że to jest taka zwykła lekcja. No, to w ogóle się nie przygotował. Mhm. A to tak wcale nie jest. Nauczyciel musi przede wszystkim stworzyć dobrą atmosferę. To jest jego zadanie, że on musi stworzyć dobrą, przyjazną atmosferę podczas lekcji. Czasem te lekcje są z tymi przysłowiowymi fajerwerkami.
0: Ale w oparciu o to, co mówisz, no to w zasadzie poczucie humoru byłoby tutaj w sam raz.
3: To znaczy,
0: tak mi się
3: poczucie
0: wydaje.
3: Humoru oczywiście jest, pozwolę się wtrącić, ale tylko po stronie ucznia. Moja koleżanka, fantastyczny matematyk, zażartowała, jak dzieciak uparcie ze szkoły średniej pytał, czy zaliczyłem, czy zaliczyłem, czy zaliczyłem. zwykły żart. Pani powiedziała, bardzo słabiutko. No i w tym momencie niestety dzieciak, że tak powiem kolokwialnie, się odpalił, tak? Już tam poszło, że porozmawia z nauczycielką na przerwie i on jej tu i to i tamto. Oczywiście dostał piątkę, tak? Moja koleżanka chciała zbyć natręta. Ale natręt później uważał, że w ogóle to nie było śmieszne. Niech pani uważa, jak sobie żartuje. Ja myślałam, że on położy uszy po sobie i jeszcze przeprosi, tak? Natomiast nie, pani nie powinna była tak zażartować, a pani po prostu, jako że praca była bardzo dobra, chciała na chwilę ucieszyć natręta, który cały czas pytał, co dostał, co dostał, co dostał. I to się rzeczywiście obiło również o rodzica. Nie wolno nam żartować.
2: Ja myślę, że w ogóle my mamy, patrząc na nasze społeczeństwo, my mamy w ogóle jakiś taki kłopot z tym, żeby z czegoś się nawet tak po ludzku ucieszyć. Kiedy ktoś nas za coś pochwali, kiedy ktoś nas doceni, kiedy ktoś zauważy coś u nas, to nawet takiego zwykłego dziękuję często nie słyszymy. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że może być coś udane i pogodne. Więc w kwestii żartów, oczywiście te żarty nie mogą przekraczać granic, ale to tak jak w życiu codziennym. Nie możemy żartować w ten sposób, że dotkniemy kogoś za jego pochodzenie.
0: Ale
2: nie
0: proszę ci, Bogusiu, słowa słabiutko albo pluszowy rekin, to przecież to jest śmieszne, że my coś takiego do tego podchodzimy
2: właśnie doszliśmy,
0: bez wyczucia. Doszliśmy do ściany.
2: Doszliśmy do takiego momentu, gdzie rodzice też są bombardowani w różnych mediach poprzez komunikatory, nawet na różnych grupach rodzicielskich. Wyszukują wręcz spraw, które mogłyby być potraktowane jako niewłaściwe w zachowaniu nauczyciela. Ale weźmy pod uwagę to, że dla jednego coś może być delikatnym przekroczeniem granicy, a dla drugiego będzie naprawdę dobrym żartem. Najważniejsze jest to, że jeśli nauczyciel naprawdę i nie wierzę w to, że robią to złośliwie, że wyzywają jakoś uczniów w taki sposób, który mógłby być obraźliwy. Jeśli coś takiego się stanie, to rolą nauczyciela też jest po prostu stanąć przed uczniami, nie wstydzić się i powiedzieć: przepraszam, że cię to dotknęło. Bo my w ten sposób też wychowujemy te dzieci. I my uczymy je, że jeśli komuś wyrządziliśmy jakąś przykrość, to musimy stanąć w prawdzie i powiedzieć: przepraszam. Natomiast tutaj kwestia, która została przytoczona, pluszowego rekinka. Ja mogę tylko westchnąć.
0: Trudno, prawda?
2: Bo tak naprawdę w moim tutaj gdzieś czar prysł z tego, że dzieciaki pamiętały o tym, że to były jakieś urodziny, że dokonały jakiegoś wyboru, że była to jakaś akcja, żeby tej dziewczynce zrobić tę przyjemność. Ten czar prysł.
0: Kompletny brak wyczucia jakiegoś humoru. To znaczy zaniepokoiło mnie to, że my coraz bardziej właśnie wyszukujemy, może dlatego, że tutaj nauczyciel był kontrowersyjny w ogóle, uważany za dość ostrego nauczyciela. W związku z tym taki rekin może być tak de facto pretekstem do tego, żeby gdzieś się za niego wziąć po prostu, prawda?
2: Ja przypominam sobie taką sytuację teraz z mojej pracy. W klasie bodajże czwartej albo piątej lekturą była książka Rodzina Niziołków.
0: Bardzo lubiana skądinąd przez ludzi.
2: Ja miałam dosyć dużo trudności przez to, że nauczyciel wybrał tę lekturę. Dlatego, że któregoś razu przyszedł tata bardzo rozłoszczony, nie pozwalający mi dojść do głosu i żądający zwolnienia nauczyciela. Okazało się, że już w międzyczasie miał przygotowane pismo. Jak nauczyciel może dopuszczać do tego, żeby w taki sposób bohaterowie książki zwracali się do osób starszych, że to jest niedopuszczalne, że to praktycznie pachniało kryminałem. I kiedy po kilku minutach doszliśmy do sedna, co pana tak wzburzyło? Pan sobie nie życzy, żeby jego dziecko zaczęło się posługiwać określeniem mamulec, tatulec.
0: O!
2: Bo tak było w tej lekturze.
0: Tak.
2: I kontekst tej lektury był taki, to właśnie było takie sympatyczne, to było takie ciepłe w tej rodzinie, mamulec i tatulec. Więc przywołując teraz w pamięci tę sytuację, no też możemy się głęboko zastanawiać, jak daleko się przeniosły granice naszej wrażliwości. Tu nie było żadnego obraźliwego słowa, tam nie ma żadnej, w tej książce tam nie ma żadnej takiej sytuacji, która by budziła jakieś takie zatrwożenie. A tutaj spotkałam się i musiałam...
0: Szukamy pretekstu może, tak na dobrą
2: sprawę. Tak, trochę to tak wyglądało i dużo czasu nam mnie zajęło. Nie wiem, czy ten tata raczej chyba nie wyszedł przekonany, że to nic nie jest złego, jeśli dziecko mówi do niego tatulec.
0: No myślę, że są gorsze rzeczy w życiu, rzeczywiście.
2: Ja myślę, że może tak być, że wielu rodziców chciałoby, żeby w taki ciepły sposób dzieci się do nich zwracały. No ale to mi właśnie też uświadomiło, jak bardzo przesuwają się granice. Nie możemy też być w drugą stronę bardzo smutni, zasadniczy i bardzo poważni, bo wtedy spotykamy się znów z takim określeniem, że jesteśmy niedostępni.
0: Aha.
2: Oziębli.
0: No to ciężko będzie balansować gdzieś pomiędzy.
2: Tak, jesteśmy, pani jest niedostępna, z panią się trudno rozmawia. Pani jest taka bardzo poważna, pani jest taka bardzo zasadnicza, pani jest taka bardzo wymagająca. I teraz w jednej ręce trzymamy ten ciężar zasadnicza, poważna, wymagająca, a w drugiej ręce trzymamy ten ciężarek. Chcę być po prostu, chcę wprowadzić nastrój radości, uśmiechu podczas tej lekcji. Tego, żeby ten proces dydaktyczny też tak troszeczkę podkręcić w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu.
0: Ty, Joanno, jesteś chyba mistrzynią podkręcania, prawda? Ty lubisz trochę podkręcać tak
3: lubię. Lubię, dlatego że ja wychodzę z założenia, jeżeli dzieci mnie lubią i młodzież, to też będą lubili mój przedmiot. Ja akurat, no, pozwalam sobie na różne żarty, ale nie ukrywam, że gdzieś tam czuję tą intuicyjną granicę, tak? Że mam świadomość tego, co potrafią sobie zrobić nastolatkowie, że również robią zdjęcia mnie, przerabiają to, tak? I dla nich to jest śmieszne.
0: To ci nie przeszkadza?
3: Słucham?
0: To ci nie przeszkadza, że oni potrafią zrobić tobie zdjęcie, nie wiem, coś tam dorobić i wrzucić?
3: Przyzwyczajam się do tego. Ja im zawsze po prostu tłumaczę, jakie są reperkusje karne, czegoś takiego, że dopóki w ich telefonie jest moje zdjęcie i mają taką potrzebę, żeby je mieć, trudno, ale jeżeli wyślą komuś to zdjęcie, no to jest to już czyn, który po prostu łamie zasady RODO. Oni tego nie rozumieją, mi się wydaje, że to jest ultra śmieszne. Ja lubię coś takiego robić jak Fredro, bawić, żeby i bawić i uczyć, tak? Bo uważam, że inaczej polski byłby tak nudnym przedmiotem, że wszyscy by mi zasypiali. A to polega na tym, że oni mają się fantastycznie bawić. Nawet jak, nie wiem, mówimy o Potopie, Lalce czy innych lekturach, które dla dzieci, no, bez takiej wesołej narracji wcale nie będą jakby interesujące. I mówię to naprawdę jako polonista. Trzeba się namęczyć, żeby dzieci zachęcić zarówno do tego, że niezwykłym przystojniakiem jest młody Olbryski, i żeby wzięli to pod rozwagę. Ciągle mówić o tym, że Oleńka miała wysokie czoło i dlatego ludzie wychodzili z kina, bo inaczej by posnęli, tak? Natomiast staram się nie personalnie. No, wiem, do kogo można powiedzieć żart, a do kogo absolutnie nie.
0: No ale mówisz do całej klasy, więc...
3: Ale mówię wtedy już tylko indywidualnie, że wiem, że mówię do jednej osoby, tak? I to jest osoba, która posiada dystans. Tym bardziej, że teraz jest coraz więcej dzieciaków, które nie chcą się ujawniać, że uważają, że to jest problem, że mają na przykład spektrum Aspergera albo autyzm, tak? I oczywiście jest takie przekazanie, jest pozwolenie na to, że te dzieci mogą wszystko, czyli nie mają hamulców, mówią to, co czują, tak? Nie znają normy społecznej.
0: Mają dokument na to, że mogą.
3: I mają taki dokument, że mogą. Mogą wstać i powiedzieć, pani jest złą nauczycielką, nienawidzę pani, trzasnąć drzwi, wyjść. Natomiast my nie mamy prawa jakiegoś niefortunnego zdania powiedzieć w stronę takiego dziecka, bo ono żartu nie rozumie. Więc tu jest problem, że... My jesteśmy zablokowani, bo gdzieś jest dokument, dziecko może wszystko, a my nie mamy prawa w stosunku do takiego dziecka, a często nawet nie wiemy, że to dziecko jest orzeczeniowe, bo na przykład na kolejny etap edukacyjny nie przyniosło dokumentu, bo nie chce być stygmatyzowane.
0: Powiem wam, że to niełatwo, mam wrażenie, działać w takiej rzeczywistości.
2: Ale też tutaj do, powiem taki żart, nawet też sytuacyjny. Myślę, że
0: nie wszyscy zrozumieją.
2: Ale wszyscy, powiem tak, ale wielu, ja znam wielu nauczycieli, którzy wręcz wyszukują jakichś takich smaczków, które mogą tematycznie wykorzystać na swojej lekcji. I myślę, że gdyby polonista mojego dziecka zachęcił klasę w ten sposób, w jaki ja zachęciłam swoje własne dziecko do przeczytania lalki. I gdyby powiedział, no to wszyscy by się rozbawili. Ja moje własne dziecko powiedziałam, ja mówię tak, że musisz przeczytać lalkę. A on mówi, ale no, prawda, lalka taka, on woli obejrzeć.
0: No tak.
2: Ale dlaczego? Ja mówię, dlatego, że to jest fantastyczna powieść o tym, jak można, mając górę pieniędzy, zmarnować sobie życie, dokonując niewłaściwych wyborów. I ty musisz to przeczytać. Jak można sobie zmarnować życie, tak?
0: Aha. I przeczytał.
2: I jeszcze nie, ale myślę, że w wakacje to zrobi, bo to jest praca wakacyjna. Ale gdzieś tam, prawda, no gdzieś tam zasiałam to, o co chodzi. Na tej prowokacji można bardzo dużo ugrać podczas lekcji.
0: Ja, wiecie, tak sobie pomyślałam, że powiedziałyście o tym zresztą, że rodzice, uczniowie też czasem szukają pretekstu w gruncie rzeczy. No ale jeszcze gorsza sytuacja jest wtedy, kiedy pojawia się prowokacja i tych prowokacji też nie jest wcale mało w szkole i one są często organizowane przez uczniów. Ja nie wiem do końca, jakie były konsekwencje w tej chwili sprawy ze szkoły w Kielnie, bo wciąż ta sprawa gdzieś tam mnie w głowie siedzi też, czyli sprawa krzyża. Ale tam mieliśmy, zwróćcie uwagę, sytuację, w której dzieci umieszczają taką dekorację halloweenową bez zgody nauczycielki. Tam między innymi ten słynny krzyż plastikowy jako ozdoba halloweenowa, tak? Ta nauczycielka, która wchodzi w ramach tej prowokacji, po prostu wszystkie te ozdoby zdejmuje i wyrzuca do kosza, specjalnie podejrzewa,

0: Jedna pani, drugiej pani, ktoś tam coś dopowiedział i wszyscy już powiedzieli, co tak naprawdę się wydarzyło, jakie granice zostały przekroczone, a nikt nie dał czasu, dzień, dwa, trzy, na to, żeby porozmawiać ze wszystkimi stronami, z tymi, którzy zostali, którzy to widzieli i z tymi, którzy i z tą samą nauczycielką, żeby trochę nie było takiego wysłuchania. Ja myślę, że często jest tak, bo różne sytuacje się dzieją w szkołach. Zanim zostanie coś wyjaśnione do końca, to już znajdą się tacy, którzy potrafią zasądzić jakiś wyrok, wskazać, kto jest winny, czego się dopuścił i jaką powinien ponieść karę.
1: Ale błyskawicznie robi się ten szum wokół takich wydarzeń.
2: Tak, ale trzeba bardzo uważać, to ja mówię ze swojej strony jako polonista, jeżeli chodzi o krzyż, jeżeli chodzi na przykład o stosunek do Żydów. Ja kiedyś omawiałam w szkole średniej, omawialiśmy opowiadania obozowe, tak? Mnie rzeczywiście, ja się bardzo szybko wzruszam, a też chciałabym, żeby moje dzieci się wzruszyły. Więc ja miałam łzy w oczach, tak? Może zbyt przyjaźnie opowiadałam, jakie to niesprawiedliwe, tak? Że ofiary Holokaustu, że tyle. I nagle po prostu zostałam zawezwana do ówczesnej pani dyrektor, która mi powiedziała, że rodzice piszą, że jestem żydofilem.
1: Aha.
2: Dlatego, że wydawało mi się, że opowiadania obozowe Borowskiego są po prostu tak napisane, że trudno nie być żydofilem, jakby czytając, tak? Mhm. Oczywiście również z narracją, że to nie tylko Żydzi ginęli w komorach, natomiast od razu było następnego dnia informacja zwrotna, że jestem żydofilem, także jeżeli chodzi o wiarę, jeżeli chodzi o jakby krzyż, że trzeba bardzo uważać w szkole, bo nagle i o płeć teraz. Mhm. To jest taka nowość, rzeczywiście dzieci teraz jakby nie są, są binarne, niebinarne i trzeba bardzo uważać, żeby kogoś nie obrazić. Wobec powyższego lepiej mówić ogólnie. No ja akurat obchodzę to tym, że mówię koty. Koty to koty. Nie mają płci ani męskiej, ani żeńskiej i moje koty to moje koty, ale jak mówiłam, no moje panie albo moi panowie, jakby doceniając, że to już są dorośli ludzie, no to było... A dlaczego pani mówi panowie? Bo ktoś mógł nie czuć się panem.
0: Ja tutaj w trakcie tej rozmowy myślę, że to jest okazja do tego, żebym też powiedziała o tym, że wypaczone zostało słowo dobrostan. Na pewno w szkole dobrostan ucznia. To już nie jest właściwie jaka jest definicja tego dobrostanu. Dobrostan to nie jest to, żebyśmy dzieci otoczyli tylko...
1: zagłaskali na śmierć.
0: Zagłaskali na śmierć, otoczyli samym dobrym, takim ciepłym i puchatym. Dobrostan to niesie w sobie bezpieczeństwo, niesie w sobie odwagę, niesie w sobie możliwość właśnie odnalezienia się w jakiejś trudnej sytuacji. Ja staram się często rodzicom mówić, że w którymś momencie, oni teraz tego nie są świadomi, ale w którymś momencie no, zaczną te dzieci dorastać i my życia za nich nie przeżyjemy.
1: Wy bierzecie na siebie te 4 lata powiedzmy, tak? Czy 8?
0: Tak.
1: A reszta to już jest na barkach rodziców.
0: My tutaj też niesiemy ze sobą, spotykają się nauczyciele z tym, że bajki są okrutne, które mają czytać. Już o Czerwonym Kapturku, czy o Jasiu i Małgosi, to już w niektórych miejscach krążyły całe legendy. A z drugiej strony, no to jest taka okrutna bajka, a tutaj z drugiej strony na Jasia i Małgosi w Teatrze Wielkim trudno dostać bilety, bo wszyscy z dziećmi na tę bajkę chcą pójść, tak? Mhm. Pewno, że są to okrutne bajki, ale znowuż z drugiej strony, no z jakimś morałem, z jakimś przesłaniem. A czy wszystkie bajki, manty, czy wszystko inne, z czym dzieci spotykają się w internecie, o czym tak naprawdę rodzice nie wiedzą. Czy to jest bezpieczne? My nigdy nie nadążymy nad tym, żeby obejrzeć odcinek każdego serialu, żeby każdej kreskówki, żeby nawet sprawdzić, jakie są kreskówki na świecie, bo dziś na kliknięcie można obejrzeć kreskówki z całego świata. Bo świat stoi przed dziećmi otworem i my musimy je nauczyć.
1: Ale zagrożeniem będzie Jaś i Małgosia.
0: Tak, i dlatego my musimy je po prostu uczyć. No jak oddzielać to ziarno od plew? Jak stanąć realnie w życiu? Mhm.

0: To jest ta trudność. Nie zapewnimy im dobrostanu wtedy, kiedy będziemy ich zamykać i mówić, moje dziecko na pewno nie ogląda, moje dziecko na pewno w tym nie uczestniczyło. Jeśli uczestniczyło, to z tego trzeba wyciągnąć wnioski, że w czymś uczestniczyło. To ma być jego lekcja na przyszłość.
1: Tylko tu Bogusia ustalasz inne w ogóle wartość semantyczną słowa dobrostan niż myślą dzieci i rodzice, bo dla dzieci i rodziców dobrostan to są zdecydowanie dobra materialne i na przykład ja mam ogromny dystans do siebie, mnie trudno jest obrazić, ale na przykład jak chłopaki w liceum przyjeżdżali dobrymi samochodami, to mówili, pani tą skarpetą swoją to nie stoi koło nas, bo rdza przejdzie, albo chcecie pani raz w życiu korbnąć dobrą furą? No więc mówiłam, to żeś chłopcze kluczyki, no to się kormnę dobrą furą, a że jestem piratem drogowym, to dziecko żałowało, że dało mi się przejechać. Natomiast myślę, że w dużej mierze dobrostan to nie jest poczucie bezpieczeństwa i zaopiekowania.
0: Dobrostan niesie dużo, dużo w siebie, ale to jest na dzień dzisiejszy dobrostan w moim przekonaniu.
2: Tak, ale to jest takie słowo, które jest ostatnio odmieniane rzeczywiście przez wszystkie przypadki. Bardzo się dużo mówi o dobrostanie, nie tylko w szkołach, ale też w pracy późniejszej, po to, żeby ten wypoczynek i tak dalej, żeby to gdzieś...
0: Jest określenie o pokoleniu, które teraz wchodzi na rynek pracy, że są
2: Alfa.
0: To... Znaczy, powiem, alfy to będą teraz, to byli milenialsi, ale też płatki śniegu. Płatki śniegu, czyli ludzie, którzy...
2: Roztopią się.
0: Bardzo szybko, każda sytuacja, coraz więcej sytuacji zaczyna ich przerastać. Nie wierzą w swoje możliwości, nie wierzą w to, że potrafią pokonać jakieś trudności. Szybko rezygnują. I my w ten sposób właśnie będziemy tylko coraz bardziej... ich utrudniać im to życie w dorosły świat. Teraz w szkołach, do szkół wchodzą właśnie dzieci z pokolenia alfa, dzieci milenialsów. Różnica jest taka, że milenialsi pamiętali jeszcze te czasy takie trochę niedobre, kiedy brakowało. I teraz w ten, pamiętając to, starają się zrobić wszystko, żeby ich dzieci miały zapewnione wszystko. No tyle tylko, że pomijają to, że dziecko też musi się nauczyć pokonywać trud osiągnięcia jakiegoś celu.
2: Jasne.
0: I przez to, że one są dzieci, które przychodzą do szkoły, mają już niektóre, co tak krótką koncentrację, że nim nauczyciel dokończy polecenie, on już nie potrafi powiedzieć, co było na początku. Bo w grze, w kreskówce, w telefonie wszystko dzieje się dużo, dużo szybciej. Jest akcja, reakcja. A tu trzeba dokonać tego wysiłku. Więc to, czy my żartujemy, czy my rozluźniamy, czy jest ta atmosfera podczas lekcji i to, że właśnie pracujemy z tymi dziećmi z pokolenia alfa, to jest bardzo złożony proces. Nie jeden socjolog, nie jeden psycholog miałby...
2: Poległby.
0: Poległby, być może tak, poległby po prostu. A tak na co dzień to z tymi uczniami są ci, których pierwszym zadaniem było nauczanie. A dla tych uczniów właśnie nauczyciel musi być terapeutą, powtórzę to, terapeutą, mediatorem, animatorem, psychologiem, opiekunem socjalnym niejednokrotnie, wszystkim. Ale też, i to z przykrością mówię, są takie dzieci, dla których nauczyciel jest jedyną osobą, która poświęca jemu tak dużo uwagi i wsłuchuje się w jego potrzeby albo w jego trudności. Bo każdy w domu jest ze swoim telefonem i każdy jest zajęty swoimi sprawami, swoimi znajomymi i brakuje tego
2: jesteśmy
0: czasu.
2: Jesteśmy nieuważni, po prostu jesteśmy na siebie nieuważni. No i tak jak mówicie, to co was spotyka, to mamy całe multum orzeczeń, mamy kryzysy psychiczne dzieci i młodzieży, mamy temat niebinarności, mamy przebodźcowanie, to wszystko się gdzieś ładuje w szkole. Aż trudno sobie wyobrazić, jeszcze do tego dodajmy ten brak jakiegoś poczucia humoru u dzieci, jakieś szukanie pretekstów do tego, żeby się z kimś rozprawić. Mam wrażenie, że to się robi bardzo, bardzo trudny zawód, nauczyciel. że chyba nigdy nie był tak trudny jak w tym momencie, takie mam wrażenie. A tutaj jeszcze musimy dodać temat dziennika elektronicznego, który z kolei jest takim, taką zabawką często dla rodziców. On jest, no myślę, że dosyć często nadużywany.
1: Oczywiście, ale są rodzice, którzy potrafią nam naprawdę odpisywać no, w sposób niezwykle arogancki, a później jeszcze robią sobie screeny i wysyłają po znajomych, żeby się pochwalić, jak odpisali pani takiej i takiej. Wiem, bo nawet czasami moje koleżanki zapominają kompletnie, że jestem nauczycielką i pokazują mi, jak ona napisała tej, takiej, owakiej. Natomiast my też jesteśmy zobligowani, bardzo często szkoły nas proszą, żebyśmy dawali swoje numery telefonów, tak? Ja na przykład, jeżeli jestem pedagogiem i wychowawcą klasy, powiedzmy, że okej, ja swój numer podaję jako taki numer alarmowy i to, że mi ktoś na Librusie napisze o 24, to dla mnie to nie jest żaden problem, dlatego, że ja i tak o tej godzinie już dawno śpię i w życiu nie zobaczę tej wiadomości. Ale to, że rodzic potrafi zadzwonić o 23, bo on akurat teraz znalazł czas i chciałby sobie porozmawiać i nie rozumie, dlaczego ja nie odbieram. No na przykład chciałby się wyżalić na dziecko, chciałby porozmawiać o swoim potomku, bo akurat już potomek zasnął, więc może. To jest dla mnie zabawne, bo dopóki to jest taka gierka na Librusie, ja też jestem dobra w słowa. Więc wymieniam się po prostu
2: jak w ping-pongu. No jako polonistka to oczywiście, że tak.
1: Wymieniamy się jak w ping-pongu, tak? Kto wygra. Ale przychodzi taki właśnie moment, że albo lecą od razu do pana dyrektora, jak przegrywają rodzice, albo właśnie zaczynają dzwonić i wtedy nie ma dla niej granicy. Ja rozumiem, że świat się kurczy, że wszyscy wiszą na telefonach i na jakichś multimediach i nie sypiają w nocy, ale ja na przykład bardzo dbam o sen, bo żeby dobrze nauczać, muszę spać 8 godzin dziennie i rano w pracy być wyspana, żeby jakby dać z siebie wszystko. Więc dla mnie to jest kuriozalne, że ktoś do mnie dzwoni 23:24 w jakiejś intencji tyczącej mojej pracy, bo zakładam, że do tej osoby nikt z pracy o tej godzinie nie dzwoni, ale waham się, żeby się zapytać, bo to mogłoby być odebrane jako afront.
2: Telefon to już w ogóle, ale ja myślę, że ten Librus to jest takie narzędzie, które dało rodzicom bardzo duże możliwości.
0: Ja pamiętam, że chyba 2 lata temu, a może i 3 w swojej pracy, napisałam taki dosyć obszerny list do rodziców, w moim przekonaniu bardzo grzeczny, ale też wyjaśniający taką kwestię, że Librus to jest tylko jedno z narzędzi, którymi posługuje się nauczyciel. I że do godziny 20, jeżeli coś po godzinie 20 ktoś napisze, to musi liczyć się z tym, że otrzyma odpowiedź w pierwszym możliwym terminie, ale na pewno nie po godzinie 20. Wymagało to też rozmów z rodzicami. Ja wtedy pozwoliłam sobie na to właśnie, mówię tak, proszę państwa, a jeśli stomatolog odchodzi od fotela dentystycznego, to potem co? Jak państwo nawet do niego napiszecie, to on wróci do tej pracy? Murarz też zostawia te cegły i swoją pracę. No każdy gdzieś w którymś momencie kończy pracę. I Librus jest bardzo dobrym narzędziem, bo ja jestem wielkim zwolennikiem dziennika elektronicznego, ale należy rodziców uświadamiać, że to jest jedno z narzędzi. I ono nie może być tak, że na każde piknięcie telefonu już jesteśmy gotowi. Trzeba po prostu rozmawiać.
1: Znaczy, komunikacja jest na pewno bardzo ważna, ale nie oszukujmy Bogusia się. Nadal jakby my, nauczyciele, funkcjonujemy jako te osoby, które pracują 18 godzin w tygodniu i mają 2 miesiące wakacji. I ludzie, którzy nie przeżyliby za nasze pensje nawet tygodnia, a my żyjemy cały miesiąc, i tak utyskują, że ten Belzebub, wstrętny nauczyciel, ma 2 miesiące wakacji i jeszcze śmie nie odpisywać na Librusie.
0: To działa troszeczkę w 2 strony. Librus też jest narzędziem takim, który mobilizuje w dzisiejszych czasach też rodziców do zainteresowania się dziećmi, bo żyjemy w takich czasach, że wielu rodziców uważa, że no 10-latek to już po prostu, a już 15-latek to już dorosły człowiek, tak? On już może wszystko sam zupełnie może decydować i właściwie zarządzać swoim czasem, swoimi pieniędzmi i całą naszą rodziną.
2: No chyba, że go ktoś zastrasza pluszowym rekinem, wtedy interweniujemy. Ostatnio, słuchajcie, głośno stało się o rzeczniku praw uczniowskich. kilka dni temu, chyba kilka dni zaledwie prezydent zawetował ustawę, no ale nauczyciele uznali, że to jest wyraz nieufności względem nich. Nie wiem, czy wszyscy, no ale, ale prawda, sporo takich głosów było.
0: Ale prawda jest taka, że wiele zawodów ma swoje izby. Jest izba pielęgniarek i położnych, jest izba lekarska, jest izba sędziowska, jest, nie wiem, czy to się też nazywa izba, ale w strukturach kościelnych. Nie ma izby nauczycielskiej. Nie ma takiego organu, do którego nauczyciel mógłby sam się odwołać. Wobec nauczycieli mogą się toczyć postępowania dyscyplinarne wtedy, kiedy nauczyciel w domniemaniu popełni jakieś wykroczenie. Dyrektor w takiej sytuacji musi nauczyciela zawiesić w czynnościach na czas postępowania tej komisji. Czasem to się toczy bardzo, bardzo długo.
2: Czy w związku z tym czuliście niepokój, że uczniowie będą mieli reprezentanta, a wy nie? O to chodzi?
0: Nie, to nie o to chodzi.
2: Że byłoby to niesprawiedliwe?
0: Uczniowie mają cały czas reprezentanta w szkole. I mają do kogo przyjść. Wszystko to, co jest zapisane w prawach ucznia, jest zapisane w statucie szkoły. Uczniowie, mówię tutaj o mojej szkole, w szkole, którą kieruję, jest zapisane, jaka jest kolejność podejmowania, taka hierarchizacja podejmowania działań. Najpierw, jeżeli to dotyczy nauczyciela, nauczyciel, wychowawca, psycholog, pedagog, wicedyrektor. Ja jestem już tą taką ostateczną instancją, która się zajmuje tą sprawą. Ale to wszystko jest opisane i to wszystko się dzieje. Nasze obawy były związane z tym, że każdy przepis będzie konsekwencją tego przepisu ogromna papierologia. Bo prawda jest taka, języka w żaden dokument się nie włoży. Wszystko musi być opisane, wszystko będzie musiało być ułożone, schowane do segregatora. No tylko kto to będzie robił? Bo jeśli rzecznikiem praw ucznia, który, nie mówię, mógłby być taką instytucją działającą w szkole, ale on powinien mieć tylko i wyłącznie takie zadania. A to nie może być tak, że nauczycielowi, który ma te 18, 20 czy 22 godziny, ma w związku z tym swoje zadania, bo on tę lekcję każdą musi przygotować. Dodatkowo nauczyciele mają w swoich obowiązkach dokształcanie się i samo dokształcanie się, udział w takich czynnościach, o których rodzice nie wiedzą.
2: Ale co to wszystko, o czym mówisz, ma wspólnego z tym rzecznikiem praw
0: uczniowskich? No właśnie to, że nie możemy temu nauczycielowi, który ma tyle obowiązków, dołożyć jeszcze obowiązków rzecznika praw, bo dla niego 24 godziny, doba 24-godzinna będzie za krótka. Którąś część swojej pracy zawali. Albo będzie niedobrym rzecznikiem, albo przestanie być dobrym nauczycielem.
2: A nie było obawy, że to będzie jakaś taka trochę nagonka na nauczycieli przy okazji?
0: Tak naprawdę przecież sygnalista cały czas obowiązuje w szkole. Jest ustawa o sygnalistach, więc po co powielać coś? Jeżeli coś by się działo, można to załatwić ustawą o sygnalistach. Każda szkoła, każda instytucja miała obowiązek wprowadzić w życie działanie tej ustawy. Więc po co drugi byt?
1: Tak, ale tutaj też chodzi o to, Bogusia, że generalnie za chwilę będzie tak, że dziecko, uczeń będzie miał więcej praw niż nauczyciel i my będziemy się wręcz bali krzywo spojrzeć na niektóre
2: oceny.
1: Postawić ocenę, bo to będzie wykorzystywane, tak? Bo jak postawię jedynkę, bo dziecko mi dało pustą kartkę, pani się wzięła. No jak ja mam udowodnić, że dziecko po prostu nic nie napisało, albo napisało, żeby nie było, że jestem leniwy, to piszę, nie umiem napisać rozprawki. I podpisany petent, i kotek narysowany, no coś zrobił. Ale jak na 18-latka, to niewiele.
0: Poza tym jeszcze jedna kwestia, o której chcę powiedzieć. Te obawy, że zostaniemy zasypani jakimiś tam właśnie sprawami, mogłyby doprowadzić do absolutnej niewydolności. Dlatego, że jedna osoba w szkole, no oczywiście we współpracy z dyrektorem, tak, nie byłaby w stanie, cudzysłów, obrobić tego wszystkiego na czas. Byśmy po prostu utonęli w tych sprawach. Poza tym mówmy jeszcze o bezstronności. No przecież każdy z nas jest żywym człowiekiem, a nie robokopem. Tak? I każdy z nas no, jest w różnych też relacjach i żyje, czuje, widzi, że to dotyczy jego koleżanki, jego kolegi, albo to dotyczy...
2: No i będzie stronniczy z automatu.
0: Tak, i będzie dotyczy ucznia, którego on, z którym on się za chwilę spotka na lekcji, albo dotyczy ucznia, o którym on nie ma w ogóle, no mijają się tylko na korytarzu na przysłowiowym dzień dobry.
1: Znaczy ja mam przyjemność bycia wychowawcą klasy, ja bardzo sobie zawsze chwalę bycie wychowawcą. Wydaje mi się, że tak naprawdę to ja i tak przez cały ten okres edukacyjny jestem takim mini rzecznikiem moich uczniów, tak? Bo przecież wiadomo, że oni zgłaszają problem do mnie, a już ode mnie to zależy, żebym ja to naprawdę szybko... jakby załatwiła, tak? I no, nie lubię, jak ktoś robi krzywdę moim dzieciom, wobec powyższego ja jestem takim jednoosobowym rzecznikiem swojej własnej klasy, ale też innych dzieciaków.
2: No, ale być może, że będzie się zdarzało inaczej. Być może ty jesteś takim przykładnym wychowawcą, a być może, że będą się zdarzać.
1: Ale wydaje mi się, że jeżeli będzie po prostu jakby osobna persona, która będzie się tym zajmować, to dojdzie do nadużyć takich właśnie dzieciaków, tak? Które naprawdę czasami nie czują granicy między nami, że on jest dopiero na początku swojej drogi, dopiero jakby się edukuje, a my jesteśmy już dorosłymi ludźmi, którzy pokończyli studia, mają ileś tam fakultetów i są po to, żeby uczyć. Właściwie teraz mówię, że to
2: ja
1: się
2: w ogóle mam wrażenie, że coraz więcej się od was wymaga jako nauczycieli, a coraz więcej młodzi ludzie dostają praw i chyba trochę tak jest.
0: Rzecznik, wracając tutaj do tego, rzecznik też nie mógłby, musiałby wszystkie sprawy traktować równo. Nie ma spraw ważnych i ważniejszych. Więc w taki sam sposób musiałby się zająć naprawdę sprawą, którą no, nauczyciel, nie wiem, no, zapędził się, czegoś nie... naprawdę coś stało się niepokojącego, albo coś stało się niedobrego, nie dopatrzył. Ale z równą ważnością musiałby się zająć sprawą pluszowego rekinka, i z równą ważnością musiałoby się zająć sprawą, że rodzic by czasem mówił tak, bo pani krzywo spojrzała na mojego ucznia.
1: No i notoryczny to się
0: zależy
1: zarzut.
0: I zależy się zapytać, a jaki jest właściwy kąt spojrzenia?
1: No i ten zarzut, który jest zawsze do nas kierowany, my nauczyciele mamy takie głosy. To jest jakby no, takie skrzywienie zawodowe. Jak mówię, to krzyczę, bo wiem, że po prostu na co dzień muszę po prostu dotrzeć do całej klasy i zawsze po prostu jest. A co pani na mnie krzyczy?
0: Ale to też nie jest krzyczenie.
1: Ja mam taki głos. Niech pani go zmieni.
0: Po 40 latach pracy, jak sobie porównam, to ja właściwie mówię nie swoim głosem. Aha. To jest po 40 latach pracy ciągłego gadania w różnych... Ja wiem, że to nie jest mój głos, bo on się zmienił, no zdrowotnie się po prostu zmienił, bo jest tak wykorzystywany.
2: Chyba można odnieść takie wrażenie, może się mylę, że między nauczycielami a uczniami toczy się w tej chwili jakaś taka gra, w której właściwie nikt do nikogo nie ma zaufania. Czyli krótko mówiąc, ja ci nie wierzę, że ty piszesz samodzielnie pracę, bo prawdopodobnie piszę za ciebie czat. Ty mi nie wierzysz, że ja cię nagrywam na przykład. No generalnie tak jakbyśmy nie grali do tej samej bramki. Trochę na pewno nie gramy.
0: A ja tutaj, tu jest trzeci uczestnik. Ja najbardziej w swojej pracy ubolewam i ubolewać będę nad tym, że sprawy, które powinny być wyjaśniane pomiędzy dorosłymi osobami, są wyjaśniane, komentowane, czasem w obraźliwy sposób, mówię tutaj o nauczycielach, przez rodziców w domu. Jeśli ja widzę, że czuję, albo jestem niepewna, albo coś mnie naprawdę tak bardzo, bardzo zdenerwuje, to powinnam sobie dać na wstrzymanie i pójść z tym człowiekiem porozmawiać. Dlatego, że sposób, w jaki my się wypowiadamy o nauczycielach naszych dzieci, niestety przekłada się na to, jak te same dzieci, które są uczniami w szkole, postrzegają nauczycieli. wredna, uwzięła się, nic nie umie i tak dalej. Po prostu to jest ogromna kara.
2: Podważanie autorytetu,
0: tak,
2: krótko mówiąc.
0: Nazwijmy to po imieniu.
1: Ale to też rodzice wymyślają, żeby zrobić zdjęcie, nagrać nas. To częstokroć nawet dzieci, które wiedzą, jakie mają prawa i obowiązki w szkole, to one nie chcą tego zrobić, a rodzic mówi: a co, zrób zdjęcie, nagraj ją. Także to na pewno jest cały czas taka zabawa w kotka
2: i myszkę. Oni podpuszczają.
1: Oczywiście.
0: Ale też bym chciała tutaj powiedzieć, żeby tutaj nie było, bo wyjdę z ogromnym poczuciem niesmaku. Mamy też całe gro fajnych rodziców.
1: A tak, moja wychowawcza klasa, to ja mam
0: całe gro
1: rodziców.
0: Fajnych rodziców, współpracujących, rozumiejących sytuację, rozumiejących właśnie to, że nie jesteśmy robokopami, że też mamy swoje granice wytrzymałości i przepracowania. I tym rodzicom w tym miejscu, którzy są rozumiejący, współpracujący, którzy potrafią wygasić ten ląd, to tym rodzicom na początku wakacji za ten cały rok serdecznie dziękuję, bo to oni naprawdę odbudowują nam te skrzydła, które często są podcinane.
2: Czego wam życzyć na wakacje? Nauczycielom?
0: Nauczycielom?
2: Dyrektorom?
0: Nauczycielom tego, żeby właśnie poczuli, żeby odkopali w sobie to dziecko, bo każdy z nas ma takie dziecko, i żeby zaczęli to swoje prywatne, własne dziecko w środku pielęgnować. Więc żeby się wysypiali, żeby mieli czas się radować, żeby nadrobili trochę czasu z najbliższymi, z tymi, z którymi chcieliby to zrobić. A ci, którzy są ogrodnikami, to żeby mieli czas wypielić ten swój ogródek. Rodzicom, no rodzicom przede wszystkim pogratulować tego, chcieć tego, żeby doceniali każdy sukces dziecka, bo nie ma dziecka bez sukcesu. Każdy sukces w zależności od dziecka jest wielkim krokiem naprzód. A dyrektorom, no to tego, żeby na troszeczkę, bo na dłużej się nie da, zapomnieli o tym, że czekają nas zmiany, zmiany, zmiany.
2: Czyli na chwileczkę, żeby przestali być dyrektorami może we własnych głowach.
0: Ale nawet, żeby w domu przestali być dyrektorami.
2: To tego życzę, Joanno.
1: Znaczy ja to odnajdę w sobie wewnętrzne dziecko, bo idę na półkolonie.
2: Aha.
1: Półkolonie to jest jeden z moich ulubionych czasów w szkole, bo nie muszę wystawiać ocen, a nie lubię tego robić, naprawdę. Bo mi serce czasami krwawi, że jakiś mój ulubieniec, właściwie każdy, dostaje słabą ocenę, tak? Natomiast... No
2: wiesz, chodzą słuchy, żeby się tak wyżywacie, że zbierać się zbiera, potem postawisz kilka jedynek i jesteś szczęśliwa.
1: Nie, właśnie nie. Ja nie lubię tego robić i później są problemy, że za dobre
2: Żartuję.
1: Są oceny. Natomiast będę się fantastycznie bawić, bo półkolenie to jest dla mnie ten czas, kiedy ja jestem po prostu tą dużą osobą, która no, chyba czasami bawię się tak jak dzieci albo bardziej.
2: Bogumiła Cichacz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70
0: w Łodzi. Dziękuję za zaproszenie.
2: I Joanna Łukaszuk, polonistka ze szkół podstawowej i średniej.
1: Bardzo
2: wam dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
2: Iza Berkowska, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. 16-letni motocyklista zginął w wypadku niedaleko Poddębic. Szef NATO prosił Polskę o przekazanie sprzętu wojskowego Ukrainie. Nasze zdolności obronne nie ucierpiały. W Łodzi przybywa mieszkańców. GUS policzył nie tylko zameldowanych. W nocy w regionie możliwy deszcz, temperatura minimalna 14 stopni. Tragiczny wypadek obok Poddębic. Nie żyje 16-letni motocyklista. Do tragicznego zdarzenia doszło 2 godziny temu w miejscowości Wierzbowa, niedaleko Poddębic. Ze wstępnych informacji wynika, że 16-letni motocyklista uderzył w drzewo. Pomimo podjętej akcji ratunkowej nastolatek zmarł. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec LPR. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Polska przekazała wsparcie wojskowe Ukrainie na wniosek sekretarza generalnego NATO i naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie. Nasze bezpieczeństwo nie ucierpi, uspokajają wojskowi. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął proces odtajniania informacji dotyczących donacji uzbrojenia i amunicji dla Ukrainy. Od 2022 roku Polska przekazała Ukrainie sprzęt o wartości 16,5 miliarda złotych. O szczegółach Michał Makowski.
5: Liczba rakiet do systemów Patriot oddanych na rzecz Ukrainy nie wpływa na zdolność obrony powietrznej naszego kraju, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: I zgodnie z przyjętymi zasadami w USA i w NATO, ci, którzy realizują donacje na rzecz Ukrainy, zajmują najważniejsze miejsca w dostawie pocisków PAK-3 do swoich państw.
5: Ponadto Polska jest gotowa przekazać Ukrainie 14 samolotów MiG-29, którym za 2 lata skończą się tak zwane resursy eksploatacyjne. W zamian polski rząd oczekuje od Ukrainy udostępnienia wybranych technologii dronowych.
6: Otrzymaliśmy wniosek od strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani. Przedstawili swoje propozycje też transferu dronów w najbliższych 2 latach do Polski.
5: Decyzje o donacji sprzętu dla Ukrainy są podejmowane po konsultacji z wojskowymi. Rząd zamierza odtajnić wszystkie informacje dotyczące liczby przekazanych czołgów, śmigłowców i samolotów. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: W Łodzi przybywa mieszkańców. Główny Urząd Statystyczny pierwszy raz oszacował liczbę osób faktycznie przebywających w Łodzi, a nie tylko tych, które są tu zameldowane. I według takich wyliczeń w mieście przebywa ponad 698,5 tysiąca osób. W porównaniu z rokiem wcześniej to prawie 2300 osób więcej. Łodzianie mają swoje zdanie na temat statystyk.
8: Ludzi to jest dużo, no to ja nie wiem. Znaczy słyszałem o tym, że się wyludnia, ale mi się nie wydaje, może tak. Bardziej mi się wydaje, że wymeldowanie przez takie coś może bardziej.
9: Zdecydowanie ubyło mieszkańców Łodzi, choć szczerze mówiąc nie do końca rozumiem czemu. Tylko nie ma obowiązku meldunkowego tak naprawdę, więc te dane statystyczne rzeczywiście typowe meldunkowe mogą być przekłamane.
4: Jeszcze kilka miesięcy temu oficjalne statystyki wskazywały, że Łódź liczy około 665 tysięcy mieszkańców. Wiadomo, że miasto pod względem ludności zajmuje 4. miejsce w kraju po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Konstantynów Łódzki. Zazieleni się. Zaczęły się prace na placu Kościuszki. Pojawią się tam m.in. nowe drzewa, ławki i oświetlenie. Roboty wiążą się ze zmianą organizacji ruchu. O szczegółach mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
10: Z placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim zniknie beton, a w zamian pojawi się tam sporo zieleni i nowych nasadzeń. Będą nowe drzewa i krzewy, a także ławki, stojaki rowerowe, kosze, oświetlenie i system nawadniania. Dziś ruszyły prace na południowo-zachodniej części placu w pobliżu pomnika Tadeusza Kościuszki. Dla kierowców najważniejsza informacja jest taka, że nie będzie można parkować na miejscach przy wjeździe od ulicy Łaskiej. Wszelkie zmiany w ruchu będą wprowadzane etapami wraz z postępem robót. Magistrat przypomina o zwracaniu uwagi na znaki. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
4: Prace przy placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim potrwają do końca roku. Dodatkowe połączenia wakacyjne na Malinkę w Zgierzu. Chodzi o popularny kompleks rekreacyjny. Dlatego to spore udogodnienie zarówno dla Zgierzan, jak i osób odwiedzających to miasto. Do dyspozycji podróżnych będą dwa autobusy linii 4 i 8. Przekazała Radio Łódź Anna Warda z Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.
11: Kursy te oznaczone są w rozkładach jazdy literami M bądź X. Uruchomiliśmy po 5 kursów dziennie na każdej z tych linii. W dni robocze na Malinkę dojedziemy pomiędzy godziną 10 a 11, zaś powroty zaplanowane są około godziny 21.
4: Miasto przypomina też o możliwości korzystania z uruchomionego niedawno systemu transportu na żądanie. Przejazd minivanem zamówić można przez aplikację mobilną. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź 22. W nocy w regionie możliwy deszcz, temperatura spadnie do 14 stopni, a jutro pochmurno z przelotnym deszczem i temperaturą maksymalną 22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bielawski, witam i zapraszam. No to jesteśmy już po pierwszym koncercie w ramach cyklu, nowego koncertowego cyklu Open Stage Ether Jazzu. Co poniedziałek o godzinie 19 w patio, no w Porcie Łódź oczywiście, tam się spotykamy i słuchamy. Dziś wystąpiła Marta Wilk.

Marta Wilk z takimi właśnie piosenkami. To na bis jakby zagrałem. Wystąpiła z Martą Sobczak. Tutaj w tym nagraniu Marcin Janiszewski jej akurat towarzyszył. Pierwszy koncert poza nami, a cykl otwarty. Open Stage, Eter Jazzu, Radia Łódź, Eteru Jazzu i oczywiście Portu Łódź. Cykl, który prawie w każdy poniedziałek lipca i sierpnia będzie pokazywał jakiegoś kolejnego artystę. Prawie, bo są poniedziałki bez koncertów. Wszystko na naszej stronie radioucie.pl. I zanim zapowiem ten następny poniedziałek w takim razie, to ponieważ w drugiej godzinie jeszcze wywiad z artystą, który nie wystąpi w tym cyklu niestety, po kolei wszystko ustawmy, chronologię wydarzeń ustawmy. Bo nie tylko oczywiście Open Stage Eter Jazzu. Dużo jazzu gra się w Łodzi w tej chwili. Jest mnóstwo takich wydarzeń, a wśród nich także Letnia Akademia Jazzu. I w najbliższy czwartek Natalia Kordiak ze swoim składem.

Natalia Kordiak ze swoimi piosenkami będzie śpiewać, grać. Będzie niesamowity wieczór w klubie Wytwórnia w ramach Letniej Akademii Jazzu, która już też się otworzyła, już też trwają koncerty, zwłaszcza te czwartkowe. Ale powiemy tak, to nie tylko Natalia Kordiak w najbliższy czwartek wystąpi. Właściwie wszyscy chyba czekają na gwiazdę, czyli Didi Bridgewater. To prawda, że przyjeżdża, że dla nas specjalnie zaśpiewa. I teraz uwaga, drodzy słuchacze, oto zaproszenie na koncert Didi Bridgewater dzisiaj do wygrania. Kto pierwszy, ten lepszy, jak to się mawia. Rzeczywiście bardzo szybko trzeba będzie odpowiadać. p.bielawski@radio.pl. Szybciutko proszę przysyłać odpowiedź. W którym roku powstał film, w którym Didi Bridgewater zagrała Billie Holiday? To film o Billie Holiday oczywiście, a w którym roku ten film powstał? Od razu dopowiem, że warty obejrzenia. p.bielawski@radio.pl.

Agata Kulis, która znów zaskakuje nowymi piosenkami, którą zagrałem jako płytę tygodnia. I trzeba przyznać, że w odniesieniu do swoich takich korzeni, inspiracji, z których czerpię, to iście faktycznie amerykańska muzyka, jak powiedziałem. Tego się będę trzymał, zresztą ona to potwierdza, bo przecież te inspiracje wywiezione z Berkeley są dla niej taką nie tylko podstawą tworzenia, ale i myślenia w ogóle o muzyce, czym jest improwizacja, czym jest jazz, a z tego jazzu to wynika. No soulu, R&B jak najbardziej kocha taką muzykę. No i na tej nowej jej płycie znajduje znakomite utwory w sam raz na czas lata.

To jakby w postscriptum do poprzedniej płyty tygodnia w Radiu Łódź. W ubiegłym tygodniu grałem kilka piosenek tej pani, no i pomyślałem, że jeszcze przyda się, zwłaszcza to folklowe, które przed chwilą, bo to jest dla mnie taki przebój tegorocznego lata. Choć utwór nie najłatwiejszy, jak państwo pewnie zauważyli. No, co do skomplikowanej muzyki, to dopiero teraz dotarliśmy do

0: Marek Kądziela Jazz Ensemble. Jeśli chodzi o Marka Kądzielę, przypominam teraz takie pierwsze jego nagrania właśnie podpisane w ten sposób, a przecież już w najbliższy poniedziałek to Marek Kądziela z tym składem pojawią się na naszej scenie. Open Stage Ether Jazzu w patio w porcie Łódź o godzinie 19. Wszystko rejestrujemy tam i oczywiście z wywiadem z artystą, a potem odtwarzamy, czyli retransmitujemy tutaj w okolicach jazzu. Za tydzień więc będziemy retransmitować dzisiejszy koncert Marty Wilk, a Marek Kądziela na żywo będzie nam grał już właśnie poniedziałkowo o 19 w przyszły poniedziałek. Będziemy teraz słuchać takiego występu, którego właściwie nie ma na żadnej płycie i tylko tutaj w tej audycji można odtworzyć te nagrania, bo to z naszego radiowego studia z kolei. Marek Kądziela Ensemble kiedyś pojawili się w studiu imienia Henryka Debicha. To, myślę, znakomita zapowiedź tego, co się wydarzy w przyszły poniedziałek w porcie Łódź na scenie Open Stage Ether Jazzu. Marek Kądziela obiecał już nowe nagrania. Czekamy.
1: Teraz zagramy pieśń o tajemniczym tytule Galve. Będzie to pieśń jazzowa.

Bo my tak naprawdę to jesteśmy dużymi entuzjastami bebopu. I teraz zagramy utwór nawiązujący do tradycji cool jazzu. Utwór nosi tytuł Subconscious Bop. I to jest taki mój hołd właśnie dla Likonica, Werna Marsha. Zdaje się, że właśnie Lenny Tristano napisał utwór Subconscious Lee.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. 16-letni motocyklista uderzył w drzewo niedaleko Poddębic, zginął na miejscu. Rząd uspokaja, że przekazanie części uzbrojenia Ukrainie nie osłabia naszych możliwości obronnych. W Radiu Łódź ruszyła kolejna edycja Akademii Młodego Radiowca. Jutro w regionie przelotny deszcz i do 22 stopni. Śmiertelny wypadek niedaleko Poddębic. Zginął 16-letni motocyklista. Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Wierzbowa w powiecie poddębickim. Około 19:00 16-letni motocyklista z nieustalonych na razie przyczyn uderzył w drzewo. Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego, strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Życia nastolatka nie udało się uratować, informuje kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
6: Jadący motocyklem 16-latek uderzył w drzewo. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego, podjął resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety życia młodego motocyklisty nie udało się uratować.
5: Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśnia policja.
7: Więcej na radiołódź.pl.
5: Rząd uspokaja, że przekazanie części uzbrojenia Ukrainie nie osłabia naszych możliwości obronnych. Szef MON rozpoczął ujawnianie danych o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie. Na liście są m.in. pociski do systemów Patriot. Polska jest w stanie się obronić dzięki swoim systemom obrony powietrznej i wspierającym sojusznikom, przekonywał wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.
8: Polska będzie mogła się obronić. Polska bez najmniejszych wątpliwości, stwierdzę, ma swoje systemy obrony powietrznej i przede wszystkim mamy sojuszników, którzy nas wspierają.
5: Z informacji ujawnionych przez szefa MON wynika, że najwięcej sprzętu za prawie 15 miliardów złotych trafiło za wschodnią granicę podczas rządów PiS w latach 2022-2023. Natomiast koszt donacji dla Ukrainy od 2024 roku do dzisiaj to nieco ponad 1,5 miliarda złotych. Słupki na Piotrkowskiej w Łodzi nie przeszły pierwszych prób. Chodzi o system inteligentnych słupków, które mają blokować wjazd na Piotrkowską pojazdom bez pozwolenia. Dzisiaj system miał zostać włączony na odcinku od Placu Wolności do ulicy Pruchnika. Wprawdzie słupki schowały się przed karetką pogotowia, ale już się nie wysunęły i trzeba było na nich postawić plastikowe pachołki, komentowali łodzianie.
9: Tragicznie to funkcjonowało w piątek. To była jedna wielka porażka. Tutaj były dwa wypadki. Dwa razy skasowali tutaj te słupki. Tragedia to jest. Dylemat, dramat, wszystko. Nie za dobrze to działa.
10: Piotrkowska to jest specyficzna ulica. Wielki, wielki targ, w sensie piwny, nie? Moim zdaniem ograniczenie ruchu jakiekolwiek jest pożądane w centrum miasta. Ci, którzy tu mieszkają, to na pewno by chcieli, żebym ja tutaj samochodem nie przyjeżdżał.
5: Łódzki magistrat poinformował, że będą kolejne testy inteligentnych słupków. Radiowe półkolonie dla najmłodszych. W Radiu Łódź ruszyła kolejna edycja Akademii Młodego Radiowca. Młodzi adepci sztuki radiowej będą mogli wcielić się w rolę dziennikarza i spróbować swoich sił w prowadzeniu audycji czy wywiadach. Na uczestników czekają liczne warsztaty z pracy w studiu nagraniowym, emisji głosu, a także trochę sportu. Zajęcia potrwają do 10 lipca.
11: Przyszłam tu, aby poprawić moją trochę dykcję oraz aby dobrze się bawić głównie.
12: Przyjechałem, aby zobaczyć, jak wygląda radio i się jeszcze nauczyć, żeby być radiowcem.
13: Głosowanie dzisiaj było, na czym się skupiamy, czy na słuchowisku, czy na wywiadach. Na wywiadach, ale także mamy zamiar trochę powygłupiać się przy wierszach. A co to znaczy powygłupiać? No to trzeba śledzić materiały, które będą się na stronie pojawiać.
5: Mówiła dziennikarka Radia Łódź Anna Groblińska, prowadząca warsztaty Akademii Młodego Radiowca. Efekty prac dzieci będzie można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. Trwają jeszcze zapisy na drugą turę Akademii. Zajęcia ruszają 10 sierpnia. A teraz już czas na informacje sportowe. Robert Zwoliński.
14: Piłkarski GKS Bełchatów bez prezesa Jakub Rzeszowski zrezygnował z tej funkcji, a jego decyzja została przyjęta przez Radę Nadzorczą klubu. Rzeszowski był prezesem GKS-u przez 17 miesięcy, ale w ostatnim sezonie drużyna spadła z trzeciej ligi do czwartej. A teraz Mundial, do przerwy w meczu Portugalii z Hiszpanią bez bramek, ale myślę, że pierwsza połowa nie rozczarowała kibiców. Co będzie w drugiej, przekonamy się niebawem. Piłkarze powoli wychodzą na drugą połowę, a wieczorem jeszcze, a w zasadzie w nocy czasu polskiego, Stany Zjednoczone jako ostatni gospodarz podejmą Belgów w 1/8 finału. Do składu kadry USA będzie mógł być włączony Folarin Balogun, zdobywca 3 bramek na tym turnieju, a FIFA w kontrowersyjnych okolicznościach wstrzymała zawieszenie za czerwoną kartkę, którą Balogun otrzymał w ostatnim meczu z Bośnią i Hercegowiną. W tej sprawie interweniował m.in. prezydent USA Donald Trump. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
15: Belgowie do tej pory nie otrzymali ani decyzji FIFA, ani żadnych wyjaśnień w tej sprawie. W zaistniałej sytuacji nie mamy innego wyjścia, jak tylko zakwestionować uprawnienia zawodnika do gry w nadchodzącym meczu, czytamy w komunikacie. Nie sprecyzowano jednak, gdzie związek zamierza zaskarżyć decyzję FIFA. Donald Trump w Światowej Federacji Piłkarskiej interweniował w sprawie gwiazdy amerykańskiego ataku Florina Balogana. Zawieszenie zawodnika za czerwoną kartkę w meczu z Bośnią i Hercegowiną zostało uchylone, co umożliwia mu występ przeciwko Belgii. Moim zdaniem to nie był faul na czerwoną kartkę, dlatego poprosiłem o weryfikację władzy FIFA. Rozmawiałem z człowiekiem o bardzo wysokiej odpowiedzialności. Nie mówiłem mu, co ma robić. Skomentował całą sprawę amerykański prezydent. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
14: A tak sytuację wyjaśnia jeszcze sędzia międzynarodowy i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michał Listkiewicz.
16: To jest decyzja organów dyscyplinarnych. Sędzia daje kartkę, opisuje i tyle. Oni nie anulują. Gdyby powiedzieli, że sędzia popełnił błąd, ale na to nie poszli. Po prostu wzięli przepis rzadko stosowany, że każda kara może być czasowo zawieszona. Tak jak w sądzie zwykłym. Kary nie anulowali, kara jest, tylko jej wykonanie zostało zawieszone. Co się bardzo rzadko stosuje w stosunku do wydarzeń wojskowych.
14: Kontrowersje zatem są, a początek meczu Stany Zjednoczone-Belgia o 2 w nocy czasu polskiego. A teraz jeszcze kolarstwo. Mistrz świata Tadej Pogaczar, zwycięzcą 3. etapu Tour de France. Na finiszu Pogaczar oderwał się od stawki i o 2 sekundy wyprzedził dotychczasowego lidera Duńczyka Jonasa Winigo oraz Ekwadorczyka Richarda Carapaza. Pogaczar odebrał też prowadzenie Duńczykowi, który spadł na 2 pozycję w klasyfikacji generalnej, ale ma ten sam czas co Słoweniec. 3 jest Belg Remco Evenepoel, który traci już 23 sekundy. 2 Polaków w stawce daleko. Michał Kwiatkowski 145, a Kamil Gradek 166. Po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
5: W nocy w regionie możliwy deszcz, temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach zobaczymy 22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bielawski, czas na drugą godzinę naszego spotkania. Już wszyscy wiedzą, ci, którzy wybiorą się na Didi Bridgewater, zaproszenia rozdane z poprzedniej godziny, a teraz już możemy ze spokojem usiąść, wsłuchać się nie tylko w nagrania, ale i w rozmowę, bo z Michałem Ciesielskim miałem okazję się spotkać i pogawędzić na temat nowej płyty Confusion Project. To jest zespół, który już sobie trwa wiele lat, nawet powiemy szczerze, ponad 10 lat. Dorobił się swojego wizerunku, swojego brzmienia, swojego stylu muzycznego, a ta nowa płyta w pewien sposób zaskakuje. Dlaczego? O tym wszystkim będziemy rozmawiać. Ciekawy ukłon w stronę klasyki, tylko dopowiem, zdradzając troszeczkę. Na Confusion Project dzisiaj zapraszam i na rozmowę z Michałem Ciesielskim, który ten skład do życia powołał wiele lat temu.

0: Michał Ciesielski, chciałbym powiedzieć, że będziemy rozmawiać o twoim projekcie, który sobie założyłeś ile lat temu?
1: 13.
0: Wciąż potwierdzasz z jednej strony to, po co to zrobiłeś, swoim stylem grania, brzmieniem i też doborem repertuaru i kierunku, którym podążasz, ale z drugiej strony to są dla mnie takie projekty jak obrazy. Namalujesz i idziesz, już myślisz o następnym, który będzie czymś zupełnie innym. I na takiej granicy pomiędzy tym, jak się to wszystko różni w tej twojej twórczości Confusion Project, a na ile rzeczywiście to jest ta jedna linia bardzo szeroka do eksploracji, będziemy dzisiaj rozmawiać, jeśli pozwolisz.
1: Bardzo
0: miło.
1: A
0: zacznę to wcipem. Jak zobaczyłem, że mazurki, od razu pomyślałem, Chopina gra?
1: No to już bym wchodził z butami w coś, co zostało wyeksplorowane bardzo szeroko przez polskich jazzmenów, którzy zrobili to na pewno dużo lepiej niż ja byłbym w stanie to zrobić. To nie jest Chopin.
0: Ale
1: jest...
0: pomyślałem, że wracasz do jakichś korzeni na przykład, że chciałbyś znowu z tej klasyczności skorzystać.
1: A tu już jesteś troszkę bliżej, rzeczywiście.
0: Ja jestem bardzo blisko, tylko później dotarłem do tego, że to są twoje mazurki, prawda?
1: Tak jest.
0: A to już jest ambicjonalne podejście do tworzenia i takie postawienie siebie, dlaczego mam być tylko odbierany jako taki, nie wiem, improwizator. Nie dodam tutaj zwykły improwizator.
1: Ciekawe spostrzeżenie. Wydaje mi się, że to było
0: takie naturalne... To są mazurki.
1: To są mazurki i to gdzieś naturalnie się ten pomysł zrodził. Nie wiem, czy pamiętasz, rozmawialiśmy w zeszłym roku o płycie, którą nagraliśmy z Simoną de Rosa.
0: Tak, rozmawialiśmy.
1: I rozmawialiśmy o tym, że jest to takie trochę world music, muzyka etniczna z różnych stron świata i pytałeś mnie chyba wówczas, czy planuję ten temat muzyki etnicznej pociągnąć dalej. I tak już wtedy miałem podejrzenia, że tak. No i ta płyta jest dowodem na to, że rzeczywiście ta etniczność w muzyce to jest temat, którego jeszcze nie wyczerpaliśmy. Mhm. I tym razem dość naturalną konsekwencją tego, że graliśmy muzykę z Simoną z różnych stron świata, było podjęcie decyzji, że kurczę, a sięgnijmy po nasz własny folklor i zobaczmy, co się stanie, kiedy spróbujemy gdzieś zagrać słowiańsko. O to się starałem, robiąc gdzieś research, pisząc tę kompozycję, żeby było zarówno trochę takiej właśnie tradycji muzyki klasycznej, pianistyki może około chopinowskiej, bo to nie tylko Chopin pisał mazurki,
0: oczywiście,
1: to była cała plejada różnych kompozytorów, więc żeby i
0: ten... Ale przyznasz, że od razu kojarzy się to z Chopinem.
1: No on był twórcą tego, tej formy. W ogóle. Taki zwrot w stronę trochę muzyki klasycznej, ale głównie zwrot w stronę muzyki właśnie ludowej, etnicznej, tak? Taki hołd dla tradycji po prostu...
0: No tak, ale można było zagrać obertasy, wiesz, pobawić się ludowizną, prawda? Mm-hmm. Mazurek to od razu jest takie we mnie przeświadczenie, które potwierdzasz, że to jest taki ukłon w stronę klasyki, że też chcesz rangę jakby podnieść tej ludowej muzyki, zachowując klasyczną formę, no i też siebie umieścić tam, prawda? Czyli odnaleźć może też z powrotem inne podejście do fortepianu, być na moment innym pianistą po raz kolejny, wrócić też do takich swoich korzeni, bo każdy pianista jakoś tą klasykę najpierw ćwiczy.
1: To prawda i bardzo się cieszę z tego. Mam nadzieję, że to się udało, że ta ludowość i ten taki mazurkowy charakter trafił nie tylko w warstwie kompozycyjnej, ale też jakoś się z nim przegryźliśmy i zaczął się pojawiać też w improwizacjach, grając na scenie czy na tej płycie w studiu. Te takie frazy ludowe gdzieś zaczęły w nas grać.
0: No one są pewnie w tobie, są w was, że tak powiem. Nie? Tylko teraz trzeba było tak naprawdę jakąś formę temu nadać, kształt, prawda? Też wspomniałeś kompozycyjnie, bo może od tego trzeba by było zacząć, bo też zastanawiałem się, na ile zapisałeś tą formę, bo mazurek to jest konkretna rzecz, moim zdaniem, więc co, od początku do końca wszystkie nuty zapisane? Nie, no ja później słyszę, jest tam trochę zabawy i zaciekawiło mnie, jak stworzyłeś te mazurki i co położyłeś zespołowi w tych kwitach do zagrania.
1: Akurat pod tym względem wydaje mi się, że to był bardzo podobny proces do wszystkich pozostałych rzeczy, jakie robiliśmy do tej pory, bo wydaje mi się, że gdzieś tam na spektrum od free jazzu po muzykę totalnie zapisaną jesteśmy gdzieś nie tak blisko free jazzu, jak niektóre inne polskie składy, więc mamy takie podejście do muzyki, że lubimy dłuższe, bardziej zróżnicowane formy. Nie wiem, czy to słychać na tej płycie, ale mam nadzieję, że tak.
0: Później miałem też do tego dotrzeć w tej rozmowie, okej.
1: Więc to są utwory, które nie tyle są gdzieś tematem i później improwizacją i powrotem do tematu, tak jak to ma miejsce w klasycznym ujęciu na przykład standardów jazzowych. Mhm. Tylko lubimy to w muzyce, że ta muzyka gdzieś wewnątrz jednego utworu potrafi zaskoczyć. Że jest rzeczywiście temat, jest jakiś solo, ale to solo nas wyprowadza do jakiejś zupełnie nowej części, która na przykład jest kontrastująca z tym, co było wcześniej. Później z tej części jest jakiś łącznik, czy znowuż czyjaś improwizacja.
0: Ale ja sobie wyobrażam, że ty sugerujesz swoim zapisem, co ma być niespodzianką później. Oczywiście jak to zostanie zagrane i co ktoś wydobędzie jeszcze grający z tobą, to jest właśnie ta niespodzianka. Ale ty zasugerowałeś już, moim zdaniem, bo forma jest tak czysto, krystalicznie, wiesz, ułożona. Boję się, że to nie pozwoliłeś na total improwizacji i powrót właśnie w klasycznej formie improwizacji do tematu.
1: Rzeczywiście nie, ale też taką mamy formułę pracy z chłopakami, z Piotrkiem Gierszewskim i z Adamem Golickim, z którym gramy od samego początku w tym składzie. Dużo rozmawiamy o tej muzyce, dużo rozmawiamy o tym, co chcemy tą muzyką przekazać i nie chodzi o to, żeby wyzbyć się spontaniczności, bo spontaniczność to jest w jazzie jedna z najpiękniejszych rzeczy, ale żeby wiedzieć dokładnie, jaki cel nam przyświeca w danym utworze, nie? Co chcemy, po co jest to miejsce.

0: malujecie obrazy, idziecie, następną rzecz robicie. I nie musicie zmieniać swojego stylu, gatunku grania i tak dalej. Temat jest ważniejszy, bo on już wiele zmienia. Tu podejście klasyczne tu dużo zmieniło. Nie tylko w twoim graniu na przykład.
1: Bardzo mi miło, że ty mówisz. To znaczy, że to, co chcemy przekazać, rzeczywiście trafia do słuchaczy.
0: Czyli zgadzasz się z moją tezą, tak?
1: Zgadzam się z tezą, że no, staramy się każdą płytą mieć coś innego do zaproponowania. Fakt, że rzeczywiście, zresztą o tym też jest ta płyta, bo to nie tylko są mazurki, to są
0: tak, jeszcze trzy inne utwory. Zaraz będziemy mówić o tym. To jest płyta o tożsamości przede wszystkim.
1: Tak.
0: Dlatego też mówię o 13 latach działalności Confusion Project, bo to jest tożsamość, prawda? Utożsamiam zespół z stylem, gatunkiem, brzmieniem nawet, ale jednak znajduję was w różnych sytuacjach, różnych momentach i

0: co chcemy muzyką przekazać i jaki
1: styl... A co chcecie muzyką przekazać? Ale cię mam tutaj.
0: Oho.
1: No właśnie.
0: Nie wiem, ile mamy czasu antenowego.
1: Opowiadam.
0: Ale lubię to w Confusion Project, że staramy się z różnym skutkiem. Oczywiście skutek to jest zupełnie inna rzecz i to już słuchacz, każdy sobie indywidualnie na to odpowie. Ale gramy, wydaje mi się, o nieco głębszych uczuciach. To jest w ogóle trochę może filozofii więcej tutaj. Bo dużo też ostatnimi czasy mówi się właśnie o tym, czym jest jazz, czym nie jest jazz, czym jest młody polski jazz. To też się stało tematem wielu dywagacji krytyków muzycznych i fajnie, że o tym się rozmawia.
1: Chociaż... Temat jest otwarty, ale i zamknięty, bo jeżeli zaczniemy mówić o muzyce improwizowanej i szeroko rozumianej, to przepraszam, tu nie ma co dywagować po prostu. Albo
0: oczywiście.
1: Mieścisz się w tych kategoriach, albo tworzysz piosenkę, no można
0: oczywiście.
1: By tak powiedzieć.
0: Oczywiście. Niemniej jednak ja lubię patrzeć na jazz jako na formę rzeczywiście umożliwiającą wolność i będącą spontaniczną formą, właśnie taką wolnościową formą, ale patrząc na korzenie tej muzyki, wiedząc co ta wolność tak naprawdę znaczyła wtedy, nie?
1: Okay.
0: I że to jest muzyka, która od zarania dziejów ma w sobie jakąś taką głębszą prawdę. Przynajmniej tak do mnie trafia ta muzyka, że porusza we mnie jakieś takie dużo głębsze emocje niż na przykład pop czy rock, które są świetnymi gatunkami muzycznymi, które też sobie lubię posłuchać, jakby nie w tym rzecz.
1: Tak, ale tu mówimy o części muzyki rozrywkowej.
0: Tak.
1: Ja wiem, że jazz wpisuje się w muzykę rozrywkową, no to od dawna, prawda? Zwłaszcza ten jazz tradycyjny, standardy i tak dalej. Ale jednak mówimy o bardziej rozrywkowej, a tutaj możemy też sztuce, prawda? Że to gdzieś wykracza poza rozrywkę. Mamy rzeczywiście taką tendencję, po pierwsze opowiadania, wykazywania uczuć i trzy, zagłębiania się filozoficznego w jakieś aspekty naszego życia. I frazujecie również tak właśnie, że wiem, że teraz mówisz prawdę, bo w tych frazach słyszę, zwłaszcza, że są słowiańskie i rozwlekłe i wiesz, dajesz mi czas na przemyślenia, tak wpływasz właśnie swoimi kompozycjami na mnie. Ale fajne jest to teraz, co powiedziałeś, bo to prawda, że na tej płycie odwołujesz się do, czy odwołujecie się do klasyki, ale i też do korzeni jazzu samego w sobie. I to też słychać właśnie. I że udało się to połączyć.
0: Widzisz, to też jest wyzwanie, bo jakby korzenie jazzu pochodzą z zupełnie innej kultury niż ta, którą my tutaj w Polsce mamy.
1: Dlatego mówię, to jest fenomenalne, że się udaje. Znaczy, nie jesteście pierwsi.
0: No tak, tak, tak.
1: To prawda, ale no, jeżeli komuś się to udaje, ja chwalę.
0: Wydaje mi się, że jeżeli gdzieś się doszukiwać w polskiej kulturze czegokolwiek, co miałoby jakikolwiek przełożenie na bluesa, no to właśnie w tej melancholii polskiej muzyki ludowej. Oczywiście, my jesteśmy kulturowo zupełnie gdzie indziej, nigdy nie doświadczyliśmy takich rzeczy, jakich doświadczyła mniejszość afroamerykańska, więc jakby nie chcę tutaj stawiać żadnego znaku
1: równości.
0: No
1: innych rzeczy doświadczyliśmy
0: oczywiście.
1: W zamian.
0: Ale doświadczyliśmy, mamy swoją historię też trudną i wydaje mi się, że ten smutek często jest właśnie w muzyce ludowej
1: albo przynajmniej jakaś refleksja i melancholia.
0: Tak.

0: Płyta zaczyna się od tematu, o którym my mówimy, czyli od tożsamości. Już jakby wskazujesz, o czym to będzie. I te mazurki wskazują mi, o jaką tożsamość chodzi. Wspomniałeś wcześniej, że to płyta nie tylko złożona z mazurków, i to prawda, bo później się dzieje jeszcze inaczej z utworem What Now, czyli co teraz, z pytaniem właściwie na zakończenie. Bo właśnie, co po tych mazurkach się dzieje, Michał, na tej płycie?
1: Są jeszcze właśnie dwa utwory. What Now rzeczywiście zamyka tą płytę. Przed nim jest utwór Simplicity, czyli prostota, gdzie staramy się właśnie pokazać, że tak naprawdę pomimo tej skomplikowanej muzyki, którą wcześniej na tej płycie zaprezentowaliśmy, że czasami ładna muzyka kryje się w prostocie, ale to wcale nie znaczy, że jest to proste, aby to piękno wydobyć. Taki mieliśmy cel, żeby spróbować i właśnie zaprezentować utwór taki prosty, nieobudowany niczym, co by miało, nie wiem, błyszczeć czy mienić się różnymi kolorami, tylko właśnie sięgnąć gdzieś tak do głębi naszej wrażliwości i zaprezentować coś takiego prostego i prosto od serca, co rzeczywiście było dla nas w sali prób takim trochę wyjściem ze strefy komfortu, bo to jest bardzo obnażające, taka forma grania. No ale mam nadzieję, tu znowu pozostawiam to ocenie słuchaczy, czy to się
0: no tak, ale
1: udało, czy nie.
0: Płyta i to jest jakieś takie wyjście po tych mazurkach z dosyć poważnego wsłuchiwania się, jak robicie te mazurki, co tam się dzieje. Uwolnienie dla słuchacza moim zdaniem też, taki oddech głęboki. Przebój po prostu chcieliście sobie na
1: No czasami każdy ma takie ciągoty. No i na koniec utwór What Now, który właśnie stawia otwarte pytanie, bo szczerze mówiąc sami jeszcze nie wiemy, co będzie dalej. Na pewno będzie dalej, bo to 13 lat pokazuje, że wciąż chce nam się ze sobą grać i chce nam się ze sobą grać coraz bardziej i ta przyjaźń zarówno muzyczna, jak i po prostu personalna się gdzieś tam cały czas rozwija i zacieśnia, z czego się ogromnie cieszę, więc na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby była i kolejna płyta w przyszłości, ale to jest póki co takie
0: wierzę,
1: otwarte
0: że będzie,
1: pytanie.
0: Bo 13 lat, trzeba by jakąś rocznicę za 2 lata, 15-lecia, to już jest prawie okrągła, prawda?
1: No.
0: Wiesz, no nie ma co, trzeba kontynuować. Ale powiem ci, że po twoim pytaniu What Now i po wysłuchaniu tego utworu zacząłem słuchać tej płyty na nowo. I znowu otwierały mi się inne wątki, inne tak naprawdę rozważania tego, co słyszę. Łącznie z tym, na przykład, czy w tych mazurkach coś cytujecie z mazurków, które znam, na ile nawiązujecie do tych mazurków. Tu się uśmiechnąłeś, to się możesz przyznać w takim razie.
1: Nie, no to niestety muszę powiedzieć, że ja się żadnych dokładnych cytatów nie jestem w stanie tam doszukać, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że na pewno są jakieś podobieństwa, no bo to jest muzyka, która gdzieś nas ukształtowała, a jednocześnie jakby bogata w pewne schematy, więc niewykluczone jest, że parę taktów którejś kompozycji może komuś przywieźć na myśl coś konkretnego. Ciekawe
0: jest
1: twojej opinii,
0: pewnie,
1: Piotrze,
0: tak jest pewnie, to ja powiem w ten sposób. Kilka razy na tym się złapałem, ale pomyślałem, że inaczej się nie da w ogóle, podejmując się tematu właśnie mazurków na przykład, prawda? Myślę, że tak samo byłoby w ujęciu zupełnie innych tańców, żeby z tego nie skorzystać, żeby się nie odnieść. Zwłaszcza, że chcieliście się osadzić w tej klasyce również w pewien sposób. Więc bronię oczywiście, czy też świadomie, czy nieświadomie, że to zrobiliście. Bronię tego. Bawię się też konwencją w tym momencie słuchając. Wydaje mi się, że w pewien sposób było to wam potrzebne, bo to jest taka płyta uwalniająca. Do takiej myśli doszedłem w pewnym momencie mojego słuchania, że to jest płyta, która była wam potrzebna. I to uwolnienie, które następuje po mazurkach, jest też taką próbą refleksji, co się wydarzyło w ogóle na płycie. I z kolei miałem takie wrażenie po wysłuchaniu.
1: No to niezwykle ciekawe. Ja tak na to nie patrzyłem do tej pory, ale super. Bardzo, bardzo jest to ciekawa refleksja. I to jest też rzeczywiście, chyba jest to taka płyta, która była nam potrzebna. Cała praca nad tą płytą, właśnie to, że zdecydowaliśmy się ją też tak nazwać, bo poczuliśmy, że to jest płyta, która właśnie jest dość reprezentatywna dla nas.
0: A na ile poczuliście się zagubieni, że szukacie znowu tożsamości, to już wiemy, bo to jest temat tej płyty, ale na ile poczuliście się zagubieni, skoro potrzebowaliście szukać tej tożsamości na nowo? Przecież poprzednia płyta wcale nie jest jakimś chaosem.
1: Nie, nie, no my od kilku płyt w zasadzie staramy się, żeby one były gdzieś tam tematycznie spójne. Nie wiem, czy byliśmy zagubieni przed tą płytą. Chyba nie, bo jakby wiedzieliśmy, w którą stronę chcemy pójść. O każdej płycie można powiedzieć, że jest bardzo osobista i że jest jakąś pocztówką z danego okresu i tak dalej, ale to jest płyta, która jeszcze bardziej jest gdzieś jakimś podsumowaniem. No właśnie dlatego, może nie zagubienie, tylko właśnie poczucie, że jesteśmy gotowi.

0: Pomyślałem, że chcieliście zdefiniować, czym jest wasza tożsamość.
1: Dokładnie.
0: Tak, to jest wniosek dojrzeć po drugim przesłuchaniu tej płyty. Najpierw się nie zastanawiałem, skąd potrzeba tożsamości i szukania jej, opowiadania o tożsamości. A później stwierdziłem, nie, oni chcieli po prostu to nazwać. Dać temu kształt muzyczny. Powiedzieć, to jest nasz styl. Możecie nas lubić bądź nie. Możecie uznać, że powinniśmy się zmienić, bo już za dużo gramy w ten sposób. Ale to jest właśnie to, nie? Taka podstawa nasza. No to po co pytanie What Now? I teraz jesteśmy znowu w tym miejscu. I w tym momencie się zastanawiam, to po co oni pytają, co
1: ale
0: teraz?
1: Czy droga zespołu powinna się zakończyć w momencie określenia swojej tożsamości?
0: Nie, no wy już wiecie, jaką drogą podążacie i tak dalej. Co tu pytać What Now? Iść dalej po prostu.
1: No, będziemy iść dalej.
0: No to zastanowienie to jest takie, wiesz, to takie jest dla słuchacza przynajmniej puszczenie oka, nie? Mm. Ja wiem, gdzie i co mam robić, ale What Now? Ty też się zastanów, prawda? Wciągam cię w jakąś grę z powrotem.
1: Jeśli ta gra jest wciągająca, to super.
0: I wtedy zacząłem słuchać po raz trzeci tej płyty.
1: To już teraz to trochę...
0: Boisz się?
1: Szkoda mi twojego czasu.
0: Nie, dlaczego?
1: Jejka, bardzo miło. No to ciekawe.
0: I sobie po prostu posłuchałem z przyjemnością tej płyty. Miło spędziłem czas i twierdzę, że to jest ta płyta, przy której można pić kawę, herbatę, coś sobie robić, może nawet gawędzić z kimś. Może i tak. Ale to jest taka płyta, która pozwala mi na myślenie i o tym, czego słucham, i na te inne czynności, które wykonuję. Bardzo mnie angażuje, z drugiej strony pozwala właśnie na uwolnienie też własne. I to mnie zaskoczyło najbardziej. Że to nie jest płyta, że sobie pomijam po prostu uważne słuchanie, nie pozwalacie mi na to, ale z drugiej strony nie przeszkadzacie w ogóle. Jestem, sobie muzyka brzmi. No ja wykonuję to, o czym opowiadam w różnych formach i różnych miejscach. Trzy kropki stawiam. No to jest fajne, bo to też takie komercyjne trochę.
1: Ciekawe, co mówisz.
0: A ja doceniam też, jeżeli ktoś komercyjnie potrafi coś zrobić.
1: Wiesz co, to może być też kwestia tego, że poza muzycznie ta płyta po prostu jest w naszym odczuciu najlepiej dopracowana i też dlatego zdecydowaliśmy się na Identity, na ten tytuł i tak dalej, bo stwierdziliśmy, że bardzo bezkompromisowo chcemy podejść do pewnych kwestii, na przykład związanych z produkcją.
0: Miałem nadzieję, że do tego przejdziesz teraz.
1: Wprawione ucho słuchacza nie tylko dostrzeże tam te dźwięki, które zagraliśmy, ale też te zabiegi produkcyjne, które zrobiliśmy wspólnie z naszym, i tutaj pozdrawiamy Ignacego Gruszewskiego ze studia Monochrom, który właśnie był naszym realizatorem i zajął się miksem i masteringiem tej płyty. Bardzo nam zależało na szczegółach, niuansach produkcyjnych dotyczących brzmienia różnych instrumentów, operowania różnymi efektami, filtrami itd., itd. On nam z tym pomógł i zaproponował mnóstwo ciekawych rzeczy. Wydaje mi się, że ta płyta z jednej strony jest jeszcze ciekawsza, może bardziej angażująca, ale może też podana w taki sposób, który nie jest męczący na dłuższą metę, tylko właśnie umożliwia to, co powiedziałeś, słuchanie zarówno z zaangażowaniem, jak i z może nie aż tak dużym zaangażowaniem.
0: Ale nadal powtórzę, to nie oznacza, że z mniejszym zaangażowaniem to w ogóle muzyka staje się dla mnie tłem. Wy na to mi nie pozwalacie. To mnie ciekawiło, że najważniejsze momenty, szczegóły w tych utworach znowu do mnie wracały w odpowiednich momentach. Może to też już pamięć przesłuchania poprzednich razy, ale wydaje mi się, że nie o to chodzi. A o produkcji właśnie miałem powiedzieć, że to pewnie jest zabieg produkcyjny. On też pozwala mi zupełnie inaczej, bo tak wcześniej powiedziałem, że też brzmieniowo jesteście już ustaleni i wiem, jak brzmi ten projekt. Otóż nie, bo tutaj już się robi ciekawie, już nowości słyszę, a więc to są produkcyjne zabiegi, prawda? I to zmienia rzeczywiście dużo.
1: To prawda. No też były różnice, no na przykład jakby zobaczyć zestaw, który Adam przywiózł do studia perkusyjny, już nie pamiętam ile tam było blach, ale naście. Czy Piotr, który przywiózł ze sobą trzy basówki do studia w zależności od utworu. No, dużo rzeczy już mieliśmy przemyślanych wchodząc do studia, że chcemy konkretnie takie brzmienie basu w tym utworze, czy konkretnie taki kolor bębnów w tamtym, więc...
0: To wcześniej wasze wyobrażenie już było, jak to ma brzmieć, tak?
1: Tak, tak, tak. Myśleliśmy o tym, myślę, że dużo więcej niż przy okazji poprzednich płyt. Co chcemy osiągnąć brzmieniowo. No i później, mając tą bazę, którą mieliśmy już nagrywając tejki w studiu, jeszcze po przeanalizowaniu tego z Ignacym i po jego też sugestiach, no wylądowaliśmy z takim właśnie efektem jak ta płyta.
0: Tylko czekać na to, co będzie dalej, czyli na odpowiedź na pytanie What Now. Nie zdradzę w tej rozmowie, ile razy jeszcze udało mi się przesłuchać przed naszym wywiadem płyty Confusion Project najnowszej, ale po kolejnych przesłuchaniach na pewno wrócimy kiedyś do rozmowy. Dziękuję ci pięknie.
1: Bardzo dziękuję.
0: I tyle Michał Ciesielski dzisiaj o nowej płycie Confusion Project. Znakomitej płycie. Warto słuchać się dokładnie, bo to tylko fragmenty, tylko niektóre mazurki tutaj się pojawiły. No i jeszcze chyba czas na ten omawiany także w rozmowie temat What's Now. To co teraz? Oto jest pytanie do Confusion Project i do Michała Ciesielskiego zarazem. A za tydzień Marta Wilk koncertowo z naszej sceny Open Stage Ether Jazzu. Przypomnę, ci, którzy byli, to już wiedzą, jak to się odbywa i jak to brzmi w Porcie Łódź. W każdy poniedziałek o 19:00 tam gramy muzykę. Za tydzień Marek Kądziela. To teraz nie żegnam się tylko do usłyszenia, ale również do zobaczenia. Piotr Bielawski. Dziękuję pięknie.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. MON informuje, że przekazany Ukrainie sprzęt wojskowy nie osłabił możliwości obronnych Polski. Policja w Łodzi wzięła dziś na cerownik użytkowników elektrycznych hulajnóg. Wodociągowe zapadlisko pojawiło się na ulicy Siewnej na Łódzkim Zdrowiu. Jutro w regionie przelotny deszcz i do 22 stopni. Wśród środków przekazanych Ukrainie były pociski rakietowe PAK-3 do systemu Patriot, poinformował szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej ogłosił początek procesu odtajniania listy donacji sprzętu przekazywanego przez Polskę Ukrainie. Podkreślił, że przekazanie pocisków do systemu Patriot nie osłabiło Polski.
1: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności. I w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
0: Szef MON zaznaczył, że zgodnie z przyjętymi zasadami NATO i Stany Zjednoczone zrealizowanie tej donacji dla Ukrainy utrzymuje Polskę w grupie państw objętych priorytetem dostaw pocisków PAK-3.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Hulajnogi i rowery pod kontrolą policji. W całej Łodzi policjanci sprawdzali, czy kierujący jednośladami stosują się do przepisów. O szczegółach opowie Seweryn Potentas.
3: Środek lata oznacza szczyt ruchu na łódzkich drogach rowerowych. W związku z tym policjanci prowadzą cykliczne działania, które mają na celu zdyscyplinować kierowców elektrycznych hulajnóg, mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
4: Te działania skierowane są na zwracanie uwagi na popełniane przez tych kierowców i wobec nich różnego rodzaju wykroczenia.
3: Poza prędkością policjanci sprawdzali także wiek kierowców, bo zgodnie z przepisami obowiązującymi od marca z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat. Ponadto funkcjonariusze sprawdzali, czy młodzi kierowcy jeżdżą w obowiązkowym kasku. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: Przypomnijmy, że przepisy nakazujące jazdę w kasku dla dzieci do 16 roku życia obowiązują od początku czerwca. Lewica chce renty wdowiej po nowemu. Rok od wprowadzenia renty wdowiej politycy zapowiadają zmiany w programie. Obecnie średnia kwota wsparcia to około 350 zł. Osoby, które zostają same, mogą pobierać rentę rodzinną i 15% swojego świadczenia lub całe swoje świadczenie i 15% tej renty rodzinnej. Jak zapowiada łódzki poseł Lewicy Tomasz Trela, wkrótce ten procent wzrośnie.
5: Rozpoczęliśmy od 15%, od 1 stycznia będzie 25% i 2028 rok daliśmy sobie jako ten czas, kiedy będziemy robić takie podsumowanie i modyfikację tego programu.
0: Jak dodają politycy, docelowo dodatek w postaci renty wdowej miałby wzrosnąć z 350 do ponad 1000 zł. Do tej pory z nowego świadczenia skorzystało ponad 1 000 000 wdów i wdowców. Zapadlisko na Siewnej na Zdrowiu w Łodzi. Ulica będzie zamknięta do końca tygodnia. Na ulicy Siewnej zapadł się fragment jezdni. Prace naprawcze ruszą we wtorek rano. Wcześniej pracownicy zakładu wodociągów i kanalizacji w Łodzi sprawdzili kamerą kanał ściekowy pod jezdnią. Okazało się, że nie jest uszkodzony. Naprawy wymaga jedynie zaślepka nieczynnego przyłącza kanalizacyjnego, informuje Miłosz Wika ze ZWIK-u.
6: Prace wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Siewnej powinny potrwać do końca tygodnia. Do tego czasu ruch na tej ulicy jest wstrzymany. Bardzo przepraszamy kierowców za utrudnienia.
0: Autobusy kursują objazdem. Teraz to tyle. Więcej na radio.łódź.pl. W nocy w regionie możliwy deszcz, temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro pochmurno z przelotnym deszczem, a temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

Dobry wieczór Państwu. Jest, o ile dobrze widzę, spojrzę tutaj, prawie 8 minut po godzinie 23. Program zrealizuje Piotr Śliwiński. Po raz 58 ma przyjemność powitać się z Wami wszystkimi, Maciej Kieszkowski, w audycji, która nazywa się Podnoszenie Ciężarów. W zapowiedzi tej audycji, która umieszczona została na naszym profilu facebookowym, do którego zaglądania czasami zachęcam. Przy okazji od razu podam adres mailowy do nas, m.kieszkowski@radiolot.pl. Zapowiadałem, że spotkamy się po raz 57. No, muszę się przyznać, że skłamałem. Niestety źle to policzyłem. Spotykamy się już po raz 58. I drugie kłamstwo, które w tej mojej zapowiedzi znajdziecie, dotyczyło chociaż nie do końca, bo tam zapowiadałem, że przywitamy się nagraniem zespołu, które za chwilę, ale ukazała się nowa płyta bogów hard rocka i trudno, ażeby nie, chociaż przez chwilę nie poświęcić, chociaż chwilę jej nie poświęcić, bo co by nie mówić, to zespół Deep Purple stwarzał podwaliny tego pięknego gatunku, który tak bardzo ukochaliśmy. I gdyby nie Deep Purple, to śmiem nawet twierdzić, że zespół, którego za chwilę posłuchamy, grałby nieco inaczej. A ta nowa płyta, Splat, dla tych wszystkich, którzy podróżują samochodami, szczególnie na wiosnę i latem, kiedy na przedniej szybie, na naszą przednią szybę trafia jakaś mucha, jakiś owad i ona się tak rozpłaszcza. No to właśnie o to podobno chodzi w tym tytule. Ta nowa płyta, moim zdaniem bardzo godna, ale poczytałem sobie recenzję i ona zdecydowanie podzieliła fanów grupy Deep Purple, albo może inaczej recenzentów. Są tacy, którzy się wręcz nią zachwycają, a są tacy, jak na przykład Paweł Pałasz, człowiek, który ukochał tę muzykę i również kocha nadal, tylko może trochę mniej, twórczość zespołu Deep Purple. Przeczytałem tę recenzję, ona jest bardzo wnikliwa i powiem szczerze, że ta recenzja zwróciła mi uwagę na rzeczy, które po przesłuchaniu tej płyty nie zwracałem na nie uwagi, więc zachęcam do zapoznania się z nią, ale jak żeby inaczej, w Podnoszeniu Ciężaru zastanawiałem się, jaki utwór wybrać. Co prawda Andrzej Pałasz pisze w swojej recenzji, że ten tytuł Diablo jest trochę infantylny, no ale heavy metal, diabeł, więc dlaczego nie Diablo? Prawdopodobnie w najbliższych tygodniach Deep Purple, płyta Splat, będzie płytą tygodnia w naszym radiu. A teraz już wracamy na właściwe tory. Zespół, którego nazwa nawiązuje do snu, bo często piszecie do mnie, że trudno wam jest dotrwać do pierwszej w nocy. A ten zespół, też zupełnie niedawno się dowiedziałem, że jeśli chodzi o merch, kiedyś miał fantastyczny pomysł, bo podczas koncertów sprzedawane były poduszki zespołu Sleep. I naprawdę to jest, uważam, trafione nawet nie w dziesiątkę, nie w dwunastkę, tylko w dwudziestkę. Za chwilę założymy skafander kosmiczny i spróbujemy popodróżować, zgodnie z tytułem tego nagrania. Zespół, który powstał w 1990 roku w San Jose. To trio dziś jest trio Sleep w innym zupełnie składzie. Milczeli bardzo długo, ale ten rok przyniósł nowe nagranie, właśnie tak zatytułowane. Dziś Sleep to bez, już ma ta pajka na gitarze. Cały czas Al Cisneros dowodzi tym zespołem. Obok niego Dale Crowther i Bobby Dupree na gitarze. No to spróbujmy nie zasnąć.

Nie tylko skafander kosmiczny, ale w ogóle muzyka kosmiczna i ten zespół na tym festiwalu, o którym za chwilę będziemy mówić, znalazł, jakby się znalazł, to pasowałby jak ulał. Ale zanim o jeszcze moment o Sleep. Sleep milczy od 2018 roku, jeśli chodzi o wydawnictwa długogrające, bo w tamtym roku ukazała się płyta Sciences. Być może ten rok przyniesie długograj, być może, choć nie sądzę. Jutro w Warszawie jeden z trzech koncertów zespołu New Model Army. Tych koncertów jest tak dużo, ale o tym koncercie chciałem powiedzieć, dlatego że to jest zespół bardzo bliski memu sercu i jutro grają w warszawskiej Progresji. Więc no, dla tych wszystkich, którzy w sercu mają ich muzykę, no to myślę, że obecność obowiązkowa. Pojutrze we Wrocławiu, a dziś grają w Białymstoku. A teraz przechodzimy do festiwalu, który został wymyślony trochę wcześniej, ale pierwsza edycja miała miejsce w 2014 roku. I dziś Pleszew jest coroczną stolicą Stoner Rocka, bo jeśli chodzi o tego rodzaju festiwale, to taki w naszym kraju ostał się jeden. Co prawda zespoły grające tę muzykę pojawiają się na różnych innych festiwalach, chociażby na Mystic Festival, ale w tym miejscu jest ta muzyka z przyległościami, bo tam jest również i zespoły psychodeliczne, i zespoły dumowe, ale to, co wszystko wiąże się z tym ciężarem, który został wymyślony w Birmingham przez czterech panów, którzy później postanowili nazwać się Black Sabbath, a na początku Earth. Festiwal wymyślony przez Jędrzeja Wawrzyniaka i Łukasza Jankowskiego, dwóch, czyli gitarzystę i wokalistę oraz basistę zespołu Red Scalp. Nie mówiłem o tym w zapowiedzi, bo miałem nadzieję, że z Jędrzejem porozmawiamy, ale rozmawiałem z nim po 20. Bardzo przepraszam, już są na miejscu, czyli w Pleszewie, i już wszystko zaczynają organizować, więc bardzo przepraszam, ale musiał się zająć rzeczami ważniejszymi. Mam nadzieję, że przyszłość przyniesie nam rozmowę w tej audycji z Jędrzejem. Skoro Red Smoke Festival, Red Scalp wystąpi w tym roku na tej edycji, to posłuchajmy, jak Red Scalp się prezentuje. Hallucination, z epki Hallucinations, wydanej przed 2 laty. Dziś spytałem Jędrzeja, czy możemy się spodziewać, jeśli tak, to w jakim terminie czegoś nowego. Odpowiedział, że prace nad nową płytą zostały rozpoczęte. A my posłuchajmy kwartetu Red Scalp z epki wydanej przed 2 laty.

Niedawno byliśmy w kosmosie za sprawą formacji Sleep, teraz Halucynacje. To z kolei dzieło kwartetu Red Scalp. Piękne, soczyste granie. Pleszew jest małym miasteczkiem położonym między Łodzią a Poznaniem, więc to naprawdę niedaleko od Łodzi. Jeżeli ktoś z was może jeszcze się zastanawia, czy warto się wybrać na kolejną edycję Red Smoke Festival, no to bilety jeszcze są. A sprzedają się bardzo dobrze, ponieważ corocznie line-up jest trafiony, trafia w gusta tych, którzy tam zjeżdżają, aby takiej muzyki posłuchać. 17-tysięczne miasto staje się przez 3 dni prawdziwą stolicą stoner rocka. Nie tylko w kraju, bo na ten festiwal przyjeżdżają ludzie również z zagranicy. Z pewnością Jędrzej opowiedziałby

nas do Berlina. Od samego początku dowodzi tą grupą Jack Donovan, grający na basie. I za moment posłuchamy tytułowej kompozycji z siódmego longplaya, ostatniego longplaya, Through Zero, Elder.

Piszą słuchacze podnoszenia ciężarów, że bywali w Pleszewie na różnych koncertach. Nikt nie odezwał się z tych, którzy byli na jakiejkolwiek edycji Red Smoke Festival. Jeżeli tak, to proszę bardzo, dajcie znać. Starzy słuchacze, którzy jeszcze pamiętają mój głos z innej audycji w tym radiu sprzed lat, pytają się, jak tam Mistrzostwa Świata, czy nie oglądam. No, nie będę kłamał, że próbuję dzielić jedno i drugie i oczywiście podglądałem to, co się działo na stadionie w Houston, więc tak, to miłość do tej dyscypliny sportu u mnie nie umarła. Są też tacy, którzy zauważają, że bardzo dzisiaj melodyjnie, bo zaczęliśmy od Deep Purple, a teraz też tak progresywnie. To tytułowe nagranie z płyty wydanej w tym roku formacji Elder rzeczywiście, bo oni ostatnio w ogóle grają tak progresywnie bardziej, bo zaczynali od Stonera, od Doomu, a teraz gdzieś przemieścili się w rejony muzyki bardziej progresywnej, ale grają pięknie, przyznacie. Tego samego dnia, czyli podczas pierwszego dnia festiwalu Red Smoke, 10 lipca, a więc niedługo, będzie również występowała formacja, która, no przyznacie, nazywa się przepięknie Kombinat Robotron. I jest to zespół założony w Kilonii, w Niemczech, w 2018 roku. I w kwartecie odnajdujemy grającego na basie Klasa Ogórka. To nazwisko, myślę, nie... No tak, myślę, że to jest nazwisko, które może wskazywać na to, że to jest człowiek gdzieś z naszych rejonów. Niezwykła zupełnie formacja. Za moment wsiądziemy za ich pośrednictwem do Ikarusa i przeniesiemy się w przestrzeń muzyczną, która w tamtych okolicznościach, czyli na tej scenie w Pleszewie, myślę, że ta muzyka będzie rozchodziła się z przestrzeni zupełnie niezwykle. Z albumu wydanego w zeszłym roku, który jest 7 z kolei, album zatytułowany Ang, formacja Kombinat Robotron. Otwierają się drzwi Ikarusa.

Czy są wśród słuchaczy podnoszenia ciężarów tacy, którzy chociażby w mieście Łódź, w mieście Łodzi jeździli i karusami? Bo to nagranie było właśnie tak zatytułowane. Czy można Ikarusem udać się w jakąś psychodeliczną podróż? Mieliśmy tego właśnie przykład. Jeden ze słuchaczy napisał do nas, że zacytuję, ależ dobre granie. To wszystko dzięki tym zespołom, które wystąpią na edycji Red Smoke Festival. A nic, jeszcze nie wszystko stracone. Można podjąć w ostatniej chwili decyzję i udać się do Pleszewa, bo myślę, że warto. Kombinat Robotron. Tę formację z następną, która wystąpi drugiego dnia, czyli 11 lipca na głównej scenie, wiąże to, że swego czasu wydali wspólnie splita, no i wiąże też to, że jedni i drudzy pochodzą z Niemiec. Formacja Arcane Alice, bo o niej mowa, to psychodeliczne trio, w którego składzie znajdujemy kobietę, Christianę, która gra na syntezatorach i na tereminie. I ten berliński zespół, no to on już psychodelię łączy z krautrockiem albo na bazie krautrocku tworzy psychodeliczne, muzyczne pejzaże, którego jednego z nich będziemy za chwilę świadkami. I to będzie ich próbka możliwości na żywo, bo ta kompozycja została zaczerpnięta z albumu Live at Drumheart, wydanego w 2025 roku. I jestem przekonany, że podobnie będzie na głównej scenie Red Smoke Festival.

0: psychodeliczna, kosmiczna muzyka na bazie takiej krautrockowej motoryki. A dobrze, już więcej i może nie będę brnął, bo mówienie o muzyce jest ryzykowne. Jestem przekonany, że ich koncert będzie kosmiczny. Drugiego dnia na głównej scenie. Zespół się nazywa Arcane Alice. Tego samego dnia przed nimi wystąpi formacja, na którą wiele osób się szykuje, bo to jest grupa, która milczała 20 lat i po 20-letnim milczeniu nagrali nowy album. To jest formacja, o której już w tej audycji mówiliśmy. Chodzi o kwartet Warning, stworzony w 1994 roku na Wyspach Brytyjskich przez Patricka Walkera, który gra na gitarach i śpiewa i jest w tej formacji do dziś. I Patrick stworzył tę grupę ze Stuartem Springthorpem, perkusistą, którego już w tej chwili w składzie nie ma. Mówiłem wtedy, kiedy prezentowaliśmy pierwsze nagranie z tej płyty, Stations, że Jarek Szubryk, który widział ich na tegorocznej edycji Roadburn Festival, mówił, iż to był naprawdę bardzo dobry zespół i Jędrzej Wawrzyniak również szykuje się, jeśli mu tylko na to obowiązki pozwolą, ażeby tę formację zobaczyć na żywo, bo to gratka nie lada. Za moment wkroczymy już w drugą godzinę dzisiejszego naszego spotkania i ta druga godzina zostanie otworzona przez utwór z płyty Rituals of Shame formacji Warning.
1: Podnoszenie ciężarów.

Piszecie do mnie, że usypiająca ta muzyka. No to jest taki depresyjny doom metal, ale mający sporą rzeszę odbiorców i to jest na swój sposób piękna muzyka. Marcin napisał, że bardzo podobne do Osric Tentacles. No, no tak. Chociaż może zależy z której płyty. Osric Tentacles to jest formacja, która wydała naprawdę no, milion płyt. To drugiego dnia Warning. Drugiego dnia, czyli 11 lipca na głównej scenie podczas tegorocznej edycji Red Smoke Festival. Przenosimy się już do trzeciego dnia, ale zostajemy na Wyspach Brytyjskich. Na głównej scenie zaprezentuje się zespół Margarita Witchcult. To też stoner doom, ale będzie trochę żwawiej. Trio założone w Birmingham w 2022 roku. Każdy z trzech członków udziela się również wokalnie. Drugi album Strung Out in Hell, wydany w 2025 roku, zawiera kompozycję Scream Bloody Murder.

Było żwawiej, prawda? Przed Margarita Witch Cult trzeciego dnia wystąpi formacja Dungong. No, skład Dungong jest dwa razy większy niż Margarity, bo to siedmioosobowy zespół, który narodził się w Louisville w stanie Kentucky w 2022 roku. W jego składzie sami młodzi ludzie, którzy skrzyknęli się, których drogi zeszły się w pewnej szkole, no i tworzą, powiem tak, taką muzykę, jak zatytułowany jest utwór z ich trzeciego longplaya, który wydany został w 2025 roku. Dumgong w kompozycji Megagong.

Tak to się urywa. Trzeciego dnia tegorocznej edycji Red Smoke Festival. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to tę edycję zamknie występ norweskiej Slow Mosse. Okazuje się, że Norwegia stoi nie tylko black metalem, nie tylko piłką nożną, nie tylko wikingami wiosłującymi, ale również tego rodzaju muzyką. Slow Mosse powstała w Bergen w 2017 roku i kwartet gra a chyba można tak powiedzieć, takiego rasowego stonera. Z drugiego longplaya wydanego w 2024 roku zatytułowanego Tundra Rock posłuchamy utworu Afghan Skrzyw.

tyle na dziś opowieści i muzyki zespołów, które uświetnią tegoroczną edycję Red Smoke Festival. Przypomnę, Pleszew 10-12 lipca, a więc już za kilka dni, w imieniu tych, którzy ten festiwal wymyślili, a więc Jędrka Wawrzyniaka i Łukasza Jankowskiego, zapraszamy. To jest festiwal, który, może jeszcze jedno zdanie, od samego początku działa na zasadzie DIY, czyli wszystko jest do it yourself, zrobione z własnymi rękoma, bez dużych sponsorów. Jest to festiwal, który ma niesamowitą taką rodzinną atmosferę. Nie ma zamiaru rozrastać się nie wiadomo jak, tylko tak ma pozostać. Myślę, że dzięki temu jest ceniony przez wszystkich tych, którzy, a ma już znaczne grono stałych bywalców, jest tak bardzo ceniony. Slowmoza powstała w Bergen, w Norwegii. Zostańmy w Norwegii. Za moment muzyka bohatera, który gościł na zeszłorocznej edycji Summer Dying Loud Festival. Tak swoją drogą, jak to lato szybko ucieka, za moment będziemy głośno je żegnać, ale może nie kuśmy, spróbujmy, żeby trochę może, jeśli to w ogóle jest możliwe, czas zwolnił. I twórczość Mortisa, byłego członka Emperor, jest najlepszym przykładem, jak można ewoluować od ekstremalnej muzyki, dochodząc do tego, co no już od długiego czasu Mortis nam proponuje. 26 czerwca ukazała się nowa płyta Ghosts of Europa. Do współpracy, której zaprosił m.in. Trostena Koechinga. To jest w tej chwili człowiek numer jeden w formacji Tangerine Dream, który kultywuje spuściznę Edgara Freze. To jest ten sam człowiek, który współpracował z Blood Incantation przy Absolute Elsewhere, ostatniej ich absolutnie niewiarygodnie doskonałej płycie. W kompozycji tytułowej słyszymy Laurie Ann House, Sarę Jezebel Dive i Ilianę Basilios Tsakiraki. To są trzy wokalistki z trzech różnych stron Europy. Takie było zamierzenie Howarda Elefsena. A żeby dopełnić całości, jeszcze jest Christopher Rakestad na wokalu, więc też Norweg, czyli jego krajan, jego rodak. I jeżeli tak ma być z muzyką i twórczością Mortisa, no to jestem jak najbardziej za.

Duchy Europy. Co prawda, jak wsłuchacie się w treść tekstu, to nie jest do końca optymistyczny, ale może będzie. Miejmy nadzieję, że przyszłość będzie inna. Ten album został wyprodukowany przez Shona Bevena, człowieka znanego ze współpracy z takimi grupami jak Nine Inch Nails, Depeche Mode, System of a Down, Guns N' Roses i Slayer, ale tutaj też Shon Bevan pokazuje zupełnie inne oblicze. A teraz przechodzimy do zespołów, które mają bardzo długą nazwę, a ten, którego za moment posłuchamy, to jest zespół, który nagrał milion płyt w różnych stylistykach, ale również są takie, gdzie dotyka i to bardzo mocno jądra ciężkich brzmieni.

King Gizzard and the Lizard Wizard. Zespół, który został stworzony w 2010 roku w Melbourne, w Australii. I wtedy, kiedy się spotkali po raz pierwszy, nie mieli ukształtowanej formuły i tak do końca nie wiedzieli, co mają grać. I myślę, że do dziś nie mają ukształtowanej formuły. I to jest ich olbrzymi atut, bo grają dosłownie wszystko. Łatwiej byłoby powiedzieć, czego nie grają, niż to, co grają. A to jest zespół, który przypominam sobie wtedy, kiedy była taka audycja w tym radiu, która nazywała się Rockowskaz. My żeśmy już przed kilkunastoma laty dotykali płyt, które były wydawane przez niego. Oni potrafią wydać kilka albumów w ciągu jednego roku. Jest to zespół, który już gościł w naszym kraju i dał popis swoich możliwości na żywo. I na żywo energia jest zdecydowanie czy większa i inna niż tą, którą możemy odnaleźć na płytach studyjnych. To nagranie, które za nami. Dlatego można powiedzieć, że stęskniłem się, bo to jest płyta z 2023 roku, ale wtedy nie było podnoszenia ciężarowa. Na tej płycie właśnie dotykają heavy metalu. Nawet trash metalu. Płyta zatytułowana jest Petrodragonic Apocalypse. I jeszcze posłuchamy jednego nagrania z tej płyty. Gila Monster na okładce tej płyty jest potwór taki przypominający Godzillę właśnie.

Tak się urywa, bo przechodzi w następną kompozycję. King Gizzard and the Lizard Wizard. Następna formacja to jest też zespół, który jeszcze udało mi się wam przedstawić. Udało mi się wam przedstawić w 2016 roku, wtedy kiedy ukazała się pierwsza płyta tej też niezwykłej formacji. Płyta zatytułowana Monolith of Phobos. 2016 rok. Grupa The Claypool Lennon Delirium. W nazwie grupy wszystko już właściwie jest powiedziane. Dwóch liderów, Les Claypool, który niedługo przyjedzie po raz drugi w historii ze swoim rodzimym zespołem Primus do naszego kraju na koncert. Drugi lider, współlider to Sean Ono Lennon. I grupa powstała w 2015 roku, wtedy kiedy Les Claypool z Primusem zaprosił do na pewną część tracy w formację The Ghost of a Saber-Tooth Tiger, na której czele Sean Ono Lennon stał. No i zaprosili jeszcze Paulo Baldiego na perkusji, wokalistę i keyboardzistę João Nogueira i tak powstał ten zespół. Ten rok przyniósł im trzecią płytę zatytułowaną, no też tytuł jest dość obszerny, The Great Paradox and the Golden Egg of Empathy. Wiem, że fragmenty tej płyty grał Bartek Florczak w swojej audycji, ale ja też nie mogłem sobie odmówić przyjemności, przynajmniej w dotknięcia tej płyty przez kilka minut. To pierwszy z niej fragment.

Sporo dziś było kosmicznej muzyki i myślę, że muzyka The Claypool Lennon Delirium bardzo dobrze wpisuje się również w to. Les Claypool stwierdził, że to ten album to jest płyta, nad którą spędził najwięcej czasu ze wszystkich tych płyt, które przyszło mu w życiu nagrywać. No to spójrzmy na horyzoncie, już powoli widać koniec naszej audycji, ale to przedostatni jej fragment, który należał będzie raz jeszcze do The Claypool Lennon Delirium.

Tak, na horyzoncie widać już brzeg, do którego przepływamy. Dziękuję za obecność przez ostatnie 2 godziny, a ostatnie słowo będzie należało do Mortisa z jego przepastnej już dyskografii. Jeszcze jeden kęs z płyty Ghost of Europa, wydanej w czerwcu tego roku. Dobranoc.

Ej, witajcie kochani. Miło być w domu znowu. No bo w sumie jest to mój dom, bo nie było. Dzięki, że przyszliście.